0: Pazeszkian. To już podpisane, podpisałem to w Wersalu, właśnie to podpisałem, ogłosił Donald Trump. Biały Dom ujawnił zapisy 14-punktowej wstępnej umowy. Dotychczas pojawiały się tylko nieoficjalne informacje na temat porozumienia. Co się więc sprawdziło, a co nie, analizował reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: To, co w tej umowie najważniejsze, zwłaszcza dla światowej gospodarki, to natychmiastowe odblokowanie ciśniny Ormus i bezpłatna żegluga w ciągu 2 miesięcy. Później Iran może porozumieć się z Omanem na temat wprowadzenia opłat. Iran ma także zaprzestać prac nad konstrukcją broni jądrowej. Co stanie się z zapasami wzbogaconego uranu, to znajdzie się w końcowym porozumieniu. Iran może liczyć również na warty 300 miliardów dolarów program odbudowy i rozwoju Islamskiej Republiki. Będzie on uzgodniony razem z innymi państwami regionu. USA zobowiązały się również do zniesienia wszelkich sankcji. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Rzecznik irańskiego MZ poinformował, że ceremonia podpisania dokumentu planowana na piątek w Szwajcarii ostatecznie się nie odbędzie. Biały Dom nie skomentował tych doniesień. Odcelenie paczek z Chin od 1 lipca to dopiero początek. Unia Europejska chce walczyć z rosnącym deficytem handlowym z krajem środka, bo ten osiągnął rekordowy poziom. To jest codziennie 1 miliard euro różnicy na korzyść Chin. Komisja Europejska przygotowuje plan. Będą o tym rozmawiać liderzy na najbliższym unijnym szczycie, ale to też przedmioty debaty w Parlamencie Europejskim. Fala małych paczek z często zaniżoną wartością to najwyraźniejszy przykład, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
2: Dodatkowo Chiny zabierają nam również dziennie 500 miejsc pracy. I to nie jest statystyka. To rachunek za utraconą produkcję.
0: Problem jest gdzie indziej, bo w zielonej polityce Unii, odpowiada za to Patryk Jaki z PiS.
3: Nawet perły w koronie, to znaczy przemysł samochodowy w Unii Europejskiej, przegrywa z Chińczykami na własnym boisku.
0: Chińskie samochody, zwłaszcza elektryczne, mocno zwiększają swoją pozycję w Europie. Dlatego Komisja Europejska chce uzależnić dopłaty do elektryków od tego, czy są produkowane w Europie i z europejskich części. Młody lekarz, milioner, już nie pracuje w szpitalu południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę. Przygotowywane jest zawiadomienie o popełnieniu oszustwa przez Dawida Kacprzyka, a warszawska prokuratura podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawdy. Prezydent Warszawy domaga się dymisji dyrektor do spraw medycznych szpitala. A o szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Częściowe wyniki audytu potwierdziły nieprawidłowości na SOR-ze w szpitalu południowym. Dotyczą one obsady lekarskiego dyżuru. Według doniesień medialnych Dawid Kacprzyk, kiedy miał pracować na SOR-ze, pojawiał się w mediach lub na sesji Rady Ursusa, którego jest radnym. Dyrektor do spraw medycznych zatwierdzała grafiki lekarza jeszcze bez specjalizacji oraz wystawione przez niego faktury. W zeszłym roku miał on zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Rafał Trzaskowski domaga się teraz odwołania dyrektora.
0: Dziś zdecyduje o tym Rada Nadzorcza Szpitala Południowego. Donald Tusk o propozycji opodatkowania małpek. Jestem za, ale to na razie moja prywatna opinia. Tak mówił premier pytany o tę sprawę przez reportera Radia Z. Resort finansów szykuje aż 4-krotne zwiększenie opłaty od najmniejszych butelek alkoholu. Droższe małpki wejdą na zdrowie budżetowi państwa i ograniczą picie alkoholu, podkreśla szef rządu.
5: Mnie by nie przeszkadzało opodatkowanie małpek, ale nie mogę mówić w charakterze człowieka, który po prostu nie jest konsumentem tego produktu. Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i z cukru, bo to powinno przynieść też te korzyści zdrowe.
0: Pieniądze z droższych małpek miałyby trafić do NFZ-u. Im młodsze dzieci zaczynają korzystać z mediów społecznościowych, tym więcej czasu jako starsze czy już dorosłe osoby przed ekranami będą spędzać. Potwierdzają to wyniki najnowszego Eurobarometru. Ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych popiera ponad połowa rodziców. Ze szczegółami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Średnio w Unii Europejskiej nastolatkowie spędzają w dniu szkolnym 4,5 godziny przed ekranami. W weekendy jeszcze więcej, a te średnią windują te dzieci, które zaczęły korzystać z mediów społecznościowych, kiedy miały 10 lat lub mniej. Są zapatrzone w ekrany o blisko 2 godziny dłużej niż osoby, które założyły konta później. Same dzieci z tego powodu zgłaszają problemy z koncentracją i stresem, ale zdecydowana większość mówi o pozytywach, poczuciu bliskości z innymi i dostępem do rozrywki. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: W Polsce trwają prace nad zakazem dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Teraz to wszystko. Wiadomości Radia Z wracają punktualnie o 3:00.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Na ziemię, sukinsynu! Warknął jeden z zamaskowanych antyterrorystów, po czym rzucił się na Trochana i kolanem przygniótł go do podłogi. Z pomocą przyszło mu dwóch kolejnych. Gdy skuwali go kajdankami, nie zważali na krzyki jego żony, która próbowała ich powstrzymać. Byli zdecydowani i brutalni. Dopiero gdy do środka wkroczyli inspektor Czarnecki i prokurator Lis, odstąpili od leżącego twarzą do ziemi podejrzanego. Z głębi piwnicy dobiegły okrzyki „czysto”, podobnie z parteru i poddasza. Inspektor zbliżył się do wściekłej Anny Trochan. „Nic pani nie jest?” spytał. „Nie”, odparła. „Tylko niech ci debile rozkują mojego męża. On nie jest mordercą. Mówiłam, że to brudny”. Czarnecki skinął do dowódcy oddziału, który chwycił Trochana i posadził na kanapie. Nie rozkuł go jednak. Inspektor przyjrzał się bladej twarzy Julii Zawadzkiej. Leżała pod kocami, a na czole miała okład z kawałka mokrej szmaty. „Wezwij ratowników. Niech natychmiast zabiorą ją do szpitala”, rozkazał drugiemu z zamaskowanych mężczyzn, który powtórzył polecenie przez radio. „Rozkujcie mojego męża, gnoje!” krzyczała Anna Trochan. „Ile razy mam wam powtarzać, że...” „Proszę się uspokoić, pani Trochan. Pani mężowi nic nie będzie”, tonował emocje Czarnecki. „Jest pani pewna, że za wszystkim stoi Igor Brudny?”
2: „Tak, to znaczy, tak mi się wydaje. To chyba jakaś chora gra. Uratował mnie, ale... nie rozumiem, dlaczego to robi, ale na pewno nie działa sam. Ten facet z workiem na głowie...” „Anka, to nie tak”, do rozmowy włączył się nieco otumaniony atakiem policjantów Trochan. „Nie wydaje mi się, że ten mój brat... Jezu, nie wiem, o co tu chodzi, do jasnej cholery, ale nie sądzę, żeby miał z tym coś wspólnego”.
1: Czarnecki wiedział, że oboje są pod silnym wpływem emocji i chaos, jaki wkradł się w ich wypowiedzi, zdawał się absolutnie zrozumiały. Nie mógł oprzeć się na takich zeznaniach, bo były po prostu niewiarygodne. Mimo to czuł na plecach triumfalne spojrzenie prokuratora.

wybiegł gdzieś za tym psychopatą i dziewczyną. Oksaną Szczypenko? Nie wiem, ale chyba Ukrainką, bo zaciągała ze wschodnim akcentem. Trochan potwierdził słowa żony. W przeciwieństwie do niej miał szansę z nią porozmawiać. Kiedy to było? Dopytywał inspektor. O Boże, niedawno, z 15, może 20 minut temu. Wie pani, w którym kierunku pobiegł? Mówiłam, że nie, warknęła poirytowana. I czy do jasnej cholery możecie w końcu rozkuć mojego męża? Czarnecki wstał i wziął na bok wielkiego jak tur dowódcę antyterrorystów. Zdejmijcie mu kajdanki, ale miejcie go na oku, polecił. Szefie, rób co mówię. Tak jest. Brudny musi być niedaleko. Skontaktuj się z drugą grupą i niech ludzie przeczesują te pola. W razie czego masz zielone światło na zamówienie helikoptera. Ale to w ostateczności. Chciałbym, abyście działali z zaskoczenia. Odnajdź wszystkich i pamiętaj, że wśród nich jest przynajmniej jeden zakładnik. Ja spróbuję jeszcze coś od tej dwójki wyciągnąć. Tak jest, szefie. Aha, mały. Ksywa, którą przed laty koledzy nadali Rafałowi Kostyrze, pasowała jak pięść do nosa, ponieważ dowódca grupy uderzeniowej mierzył ponad 1,90 m i był postury słusznych rozmiarów rugbisty. I nie chce żadnych trupów. Macie ich aresztować, a nie zabić. Zrozumiano? Rozkaz, szefie. W tym momencie do pomieszczenia wbiegło trzech ratowników medycznych. Mieli ze sobą nosze i podstawowy sprzęt do ratowania życia. Od razu zajęli się nieprzytomną Zawadzką. Czarnecki rozejrzał się w poszukiwaniu prokuratora, ale ze zdziwieniem odkrył, że nie ma go w pokoju. Krzysztof? Krzyknął, ale odpowiedziała mu cisza. Gdzie jest prokurator? Zapytał zabezpieczającego wejście policjanta. Przed chwilą wyszedł. Gdzie wyszedł? Frontem, szefie. Czarnecki wybiegł na podwórze. Rozejrzał się. W zasięgu wzroku dostrzegł jedynie dwóch zamaskowanych członków grupy specjalnej, którzy z opuszczonymi karabinkami lustrowali okolice gospodarstwa. Widzieliście, którędy poszedł prokurator? Krzyknął w ich stronę. W stronę samochodów, odparł jeden z nich. Coś się stało? Nie. Czarnecki machnął ręką. Policyjne wozy znajdowały się przy drodze za Łęgiem, około 100 metrów od gospodarstwa. Widoczność wciąż była kiepska i niemożliwe było dostrzeżenie ludzkiej sylwetki z takiej odległości, zwłaszcza że mgła wciąż spowijała okolice. Czarnecki poczuł wzbierającą złość. Wściekły, z powrotem poszedł w kierunku drzwi chałupy. W wejściu niemal wpadł na niego dowódca antyterrorystów. Szefie, wyślij dwóch ludzi za prokuratorem, rozkazał inspektor tonem nieznoszącym sprzeciwu. I lepiej niech go znajdą, zanim on znajdzie Brudnego. Brudny dotarł nad brzeg rzeki w momencie, gdy rozpruty Wiesław Burda po krótkiej i beznadziejnej walce wydał ostatnie tchnienie. Omiótł spojrzeniem drgającego trupa. Jego wnętrzności wylały się z jamy brzusznej i zabarwiły trawę na rdzawy kolor. Kilka metrów dalej bezgłowe ciało jego towarzysza wciąż siedziało na rozkładanym krzesełku. Oparta o stojak wędka właśnie lekko drgnęła. Tadeusz Kozioł miał branie, ale już nigdy nie miał zaciąć, złowić ani zjeść żadnej ryby, bo jego głowa osiadła na dnie Odry, rozbudzając ciekawość ukrytego w mule węgorza. W szuwarach zaskrzeczał ptak. Brudny odruchowo wycelował w tym kierunku pistolet. Ocenił, że z tej strony nic mu nie grozi. Podniósł wzrok. W oddali dostrzegł znajomy most. Z tego miejsca wyglądał bardziej ponuro i zdawał się lewitować nad taflą wody. Pomyślał, że nie może tracić więcej czasu. Namierzył ślady ciężkich buciorów i ruszył tropem mordercy. Wtedy kątem oka dostrzegł na moście nieznaczny ruch. Przymknął powieki, aby wyostrzyć obraz. Poznał ją od razu. Oksana Szczypenko poruszała się pomiędzy przęsłami, lekko kulejąc. Była półnaga. Musiała być wyczerpana i skrajnie przerażona. Chciał krzyknąć, ale wtedy zniknęła za jednym z elementów konstrukcji, a ruch pojawił się w miejscu, gdzie most osiadał na wale. Jego też poznał. Gdy cień ruszył w kierunku jego kobiety, Brudny rzucił

0: się we mgłę. Potężny zastrzyk adrenaliny pozwolił mu ignorować ból i kolejnymi susami pokonywać rozmokły teren. I choć nie zdołał narzucić sobie zadowalającego tempa, na torach stanął niecałe 2 minuty później. Wycelował broń przed siebie, ale nie był w stanie dostrzec tego, co dzieje się na środku konstrukcji. Przetarł wierzchem dłoni krew z czoła i pokuśtykał wzdłuż torów. Wtedy do jego uszu dotarł krzyk kobiety. Była blisko, bardzo blisko. Tak jak cień. Kiedy tylko Brudny ruszył jej na ratunek, usłyszał znajomy szum. 2 potężne reflektory oślepiły go, gdy pierwszy pociąg wyłonił się zza zakrętu i wdarł się na most od strony północnego brzegu. Zaklął, gdy zorientował się, że to tylko połowa problemów. Drugi tabor właśnie zasygnalizował swoją obecność donośnym gwizdem za jego plecami. Już wkrótce oba miały minąć się na moście. Oksana Szczepenko rzuciła się do ucieczki chwilę po tym, jak mężczyzna w worku na głowie ruszył w jej kierunku. Nie przebiegła jednak 10 metrów, gdy jej oczom ukazała się wielka wyrwa w gretingu przeznaczonym dla pieszych. Miała przynajmniej 3 metry długości i próba jej przeskoczenia z góry była skazana na porażkę. Kobieta odwróciła się i dostrzegła, że kat jest bliżej niż się spodziewała. Pomimo odniesionych ran, wciąż zachował siły. Jak nie człowiek, tylko potwór, przerażał ją. W tym okropnym fartuchu i raszlowym worku na głowie przypominał monstrum z najgorszych koszmarów. Nie miał w sobie nic ludzkiego, prócz tego, że krwawił. Instynktownie przeskoczyła przez murek i znalazła się na torach. Dopiero wtedy dostrzegła nadciągające niebezpieczeństwo. Rozpędzony pociąg pruł wprost na nią, jakby z pełną premedytacją chciał rozmazać ją na przedniej szybie lokomotywy. Szczepenko nie mogła się wycofać. Uznała, że lepiej umrzeć szybką śmiercią niż wpaść w łapska tego psychopaty. Szczęśliwie dla niej, gdy huk nadciągającego taboru stał się na tyle głośny, że zagłuszył jej samobójcze myśli, zadziałał instynkt. Kątem oka pomiędzy 2 torowiskami dostrzegła wnękę w stalowych przęsłach. Na jednej z betonowych nóg, na których oparta była cała konstrukcja, było dość miejsca, aby poszukać tam bezpiecznego schronienia. Bez namysłu zeskoczyła niżej i przylgnęła do zimnego muru. Wtedy metr nad jej głową przemknęła pierwsza lokomotywa. Hałas stał się nie do zniesienia, dlatego zakryła uszy, a gdy z naprzeciwka wdarła się kolejna, Szczepenko zaczęła krzyczeć. Paniczny wrzask uwiązł pomiędzy rozpędzonymi pociągami, a gdy ogłuszający huk nagle umilkł, na wewnętrznych przęsłach dostrzegła pełzający cień. On wciąż tam był. Przeczekał na gretingu, aż oba pociągi przejadą i z powrotem wszedł na tory. Szukał swojej ofiary, a ona miała wrażenie, że oprawca zaraz usłyszy szaleńcze bicie jej serca. Przytknęła dłoń do ust, a drugą do piersi. Spojrzała w dół. 15 metrów pod jej stopami leniwie przelewała się rzeka. Jej ciemna powierzchnia mieniła się odbitym światłem księżyca i setek gwiazd. Kusiła i równie mocno przerażała. Oksana czuła paniczny strach. Śmierć w czarnej głębi budziła w niej równie wielki lęk, jak ta z rąk oprawcy. Szczepenko chciała żyć. Przesunęła się wzdłuż betonowej podstawy w stronę drugiego torowiska i ukryła za rogiem. Chwilowo zniknęła z oczu prześladowcy, ale musiała być czujna. Zachowując maksymalną ostrożność, po rancie obeszła kwadratowy filar i wślizgnęła się pomiędzy stalowe rygle. Pomyślała, że to najlepsza kryjówka. Przeczeka. Może ją ominie. Może jej nie dostrzeże. Wtedy poczuła, jak coś chwyta ją za włosy i z brutalną siłą unosi. Skóra zatrzeszczała na czaszce, gdy Oksana próbowała się wyrwać. Bez rezultatu. Mężczyzna z workiem był zbyt silny. Uniósł ją niczym szmacianą lalkę. Przecisnął pomiędzy stalowymi ryglami i przęsłami, a następnie rzucił jak kawałek mięsa na tory i przygniótł własnym ciężarem. Teraz cię, kurwo, potnę na kawałki. Syknął z wściekłością wprost do jej ucha. Zacznę od tego cholernego jęzora, a potem oderżnę cycki i wykuję oczy. Podoba ci się, ukraińskie ścierwo? Podoba ci się? Zostaw ją, sukinsynu. Brudny stał na torach w odległości nie większej niż 10 metrów. W dłoniach trzymał pistolet i celował w ich kierunku. Choć doskonale zdawał sobie sprawę, że nie pociągnie za spust. Odpowiedzialny za widzenie płat potyliczny spuchł już do niewyobrażalnych rozmiarów i Brudny czuł, że zaczyna tracić wzrok. Morderca tego nie wiedział, ale z tej odległości komisarz ledwo był w stanie odróżnić oprawcę od ofiary.
1: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. W końcu warknął mężczyzna z workiem na głowie i wyprostował się, zasłaniając się zakładniczką. Puść ją i zakończymy tę popapraną historię. Zaraz będzie tu setka gliniarzy. Nie masz szans na ucieczkę. Morderca zakaszlał krwią, przez co zadrżała mu ręka i przytknięty do szyi kobiety nóż naruszył skórę, także pociekła stróżka krwi. Nie masz nic do gadania, Glino, odwarknął. Mnie już nie zależy na życiu. Wolę tu zdechnąć z nadzieją, że ty i ten twój pedalski braciszek straciliście wszystko. Dla Brudnego liczyła się każda sekunda, ale najwyraźniej nadarzyła się okazja, aby poznać motyw. Psychopaci, seryjni mordercy i wszelkiej maści dewianci zwykle w obliczu śmierci bądź pewnego aresztowania wyjawiali całą prawdę. Co kierowało tym szaleńcem? Komisarz uznał, że musi wiedzieć wszystko. Okej, porozmawiajmy spokojnie. Brudny opuścił broń i włożył ją za pasek spodni.
2: Spokojnie, syknął rozmówca. Tak, wy dwaj wiecie, co to spokojne życie. Spokojne poranki, popołudnia, wieczory. Spokojne i pyszne obiadki, spokojne i radosne wakacje. Z kochającą mamuśką i serdecznym ojczulkiem. Spokojne, kurewsko spokojne i cukierkowe życie.
1: Brudny próbował analizować słowa mężczyzny, ale nie mógł znaleźć żadnego wspólnego mianownika. To, co mówił, brzmiało zupełnie bez sensu, przynajmniej dla niego. Nie wiem, skąd masz takie informacje, ale z twoimi wyobrażeniami nie mam nic wspólnego. Wychowałem się...
2: Zamknij mordę!
1: Przerwał mu przeciwnik i jeszcze mocniej pociągnął za włosy Oksanę. Głowa odchyliła się do tyłu, eksponując pulsującą tętnicę.
2: Wiem, jak wyglądało wasze życie. Złodziutki i spedalony Filipek jest tego najlepszym przykładem.
1: Filip może i tak, ale ja wychowałem się w sierocińcu i moje dzieciństwo nie było usłane różami. Morderca zakaszlał. Dyszał ciężko. Przez chwilę rozważał to, co usłyszał i najwyraźniej słowa Brudnego trochę zbiły go z tropu. Splunął krwią, która zatrzymała się na włóknach i szpetnie zawisła na worku.
2: Kłamiesz, Glino. Ani razem nie oszukiwać. Mogę zadać jej niewyobrażalny ból.
1: Zagroził i na dowód jego nóż powędrował wzdłuż tętnicy i musnął usta. Wierzę, że skoro znasz historię Trochana, to zgłębiłeś też moją.
2: Powinieneś znać prawdę.
1: Mężczyzna zacharczał i pokręcił nerwowo głową. W ocenie Brudnego zagalopował się i teraz szukał wyjścia z sytuacji. Kimkolwiek był, pomylił go z kimś innym albo po prostu działał w ciemno.
2: Nie zasłużyliście na takie życie. Nie zasłużyliście...
1: Wrzasnął po chwili.
2: A teraz będziecie cierpieć tak, jak cierpiałem ja.
1: Dodał gniewnym tonem.
2: Poznasz, Glino, co to prawdziwy ból. Przekonasz się, gdy na twoich oczach wypruje jej wszystkie flaki, a ty nic nie będziesz mógł zrobić. Tak jak ja. Ja też nic nie mogłem zrobić. Nic, kurwa.
1: Brudny uniósł obie ręce w górę, aby tym gestem nieco stonować emocje. Chciał powiedzieć spokojnie, ale ugryzł się w język.
2: Nie wiem, jakie krzywdy cię spotkały, ale... Krzywdy? Piękne słowo. Krzywdy.
1: Morderca nerwowo zarechotał.
2: Od kiedy pamiętam, gwałcili mnie każdego dnia. Bili i gwałcili. Brudni, pijani, obleśni. Przychodzili, płacili tej kurwie i prowadzili mnie do piwnicy. Myślisz, że to było fair? Dlaczego mnie, a nie was? Byłem tak samo niewinny jak ty, czy ten pierdolony doktorek.
1: Ostatnie słowa mężczyzna wypowiedział w sposób, który każdy przeciętny człowiek, nawet nie widząc twarzy rozmówcy, mógł uznać.
3: uznać za akt rozpaczy. Co my ci zrobiliśmy, człowieku? Zapytał Brudny. Kim ty jesteś, do cholery? Morderca wsunął ostrze pod konopną linkę, która zaciskała się na jego szyi, utrzymując raszlowy worek na miejscu. Uległa bez oporów. Z powrotem przyłożył nóż do szyi Szczypenko, po czym drugą ręką ściągnął worek z głowy. Rzucił go pod nogi Brudnego.
2: Poznajesz?
3: Brudny nie był w stanie dostrzec w mroku rysów przeciwnika. Jego twarz wydawała się rozmazana, dokładnie tak jak w dziecięcych koszmarach. Czarna, bezkształtna i gniewna. Zmrużył oczy i zrobił krok do przodu. Potem następny.
2: No chodź, Glino, podejdź bliżej i przyjrzyj się dobrze.
3: Brudny pokonał kolejne 2 metry. Oblicze mordercy zaczęło nabierać kształtów. Komisarz zdał sobie sprawę, że zaraz pozna tożsamość tego, który go prześladował od wczesnego dzieciństwa i który odcisnął na nim takie piętno. Przez ułamek sekundy się zawahał. Nie był pewny, czy rzeczywiście tego chce. Wtedy rysy stały się wystarczająco wyraźne. Twarz komisarza wykrzywiła się w beznadziejnym grymasie. To, co ujrzał, było już ponad jego siły.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Nowe wiadomości o działaniach służb i policji w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Jak dowiedział się dziennikarz śledczy Radia Z, Mariusz Gierszewski, na miejscu znaleziono 5 łusek i 1 pocisk, które przekazano do badań. Policja zabezpieczyła też nośniki danych i komputery w mieszkaniu Rosjanina, a premier Donald Tusk mówi, że wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Ze szczegółami Mariusz Gierszewski.
1: Wszystko wskazuje też na to, że zabójstwa dokonali zawodowcy. Oddano 5 strzałów, 3, żeby powalić ofiarę, 2 w głowę, żeby zabić. Ofiara musiała też być od dłuższego czasu obserwowana przez egzekutorów, więc trwa zabezpieczanie monitoringów i ustalanie świadków. Jednocześnie prześwietlane są kontakty ofiary, z czego utrzymywał się Rosjanin, z kim kontaktował. Na razie służby mają jednak więcej pytań niż odpowiedzi. Nie ma rysopisu sprawców, nieznana jest droga ich ucieczki. Choć za najbardziej prawdopodobną uznaje się przejście graniczne w Tyrespolu, dokąd sprawcy mieli 40 minut jazdy samochodem.
0: Ofiara to 44-letni Rosjanin Robert Kuzowkow, który w przestrzeni medialnej występował pod pseudonimem Siemion Skrypecki. Prowadził działalność artystyczną, krytykował poczynania władz Federacji Rosyjskiej. Kolejne zwroty w procesie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Kluczowy świadek, kobieta, która jechała z nim autem, potwierdziła, że mężczyzna pędził z zawrotną prędkością, a po tragicznym wypadku groził jej i kazał milczeć. Kolejna rozprawa, na której mogą upaść mowy końcowe, w połowie lipca. Areszt dla pirata drogowego z Gorzowa. 27-latek w sobotę doprowadził do groźnego zderzenia 3 aut. W jednym było 6-letnie dziecko. Po wszystkim próbował uciekać, ale zatrzymali go świadkowie wypadku. Mężczyzna miał ponad 2 promile, zakaz prowadzenia pojazdów, a w aucie narkotyki. Teraz grozi mu 10 lat więzienia. Samorząd lekarski chce spotkania z premierem. Jak wiecie z Radia Z, Sejm przyspiesza pracę nad przepisami kontrolującymi zarobki medyków. Donald Tusk chce też kontroli miejsc, w których wydawane są pieniądze z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Zwrócił się w tej sprawie do Najwyższej Izby Kontroli. To pokłosie afery lekarza w trakcie specjalizacji, który m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Co o proponowanych zmianach mówią medycy? O tym reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
2: Lekarze chcą przede wszystkim zmiany całego systemu. Podkreślają, że do patologii dochodzi, bo lekarzy dzieli się na tych, którzy przynoszą dochody i tych, którzy są nieopłacalni, mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Jakub Kosikowski.
3: Destrukcyjne dla zespołu jest sytuacja, w której większość zespołu zarabia w granicach, nie wiem, 10 tysięcy złotych z dyżurami. Lekarz specjalista tam 13-14 i nagle jeden, którego pacjenci bardziej się opłacają, zarabia w tym szpitalu o 100 tysięcy. No tak być nie powinno.
2: Dlatego ratunkiem ma być nowa wycena świadczeń. Te zmiany już zapowiadają. Resort Zdrowia, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Jeszcze dalej chce iść lewica. Partia proponuje m.in. maksymalny limit wynagrodzeń lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Na to lekarze się nie zgadzają. Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Wczoraj rano pracownicy na 2 godziny odeszli od biurek. Chcą ponad 1000 złotych podwyżki, poprawy warunków pracy, większego zatrudnienia i zmniejszenia ilości obowiązków, mówi Danuta Łukasik z oddziału w Chorzowie.
4: To jest nasze wołanie do rządu, do pracodawcy, o godne warunki pracy. Naszym głównym apelem są podwyżki, bo żeby móc walczyć o inne kwestie, to najpierw trzeba mieć zaspokojone podstawowe potrzeby. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty.
0: Kolejnym krokiem może być strajk generalny. Umarzane śledztwa i podejrzane transporty odpadów, które przechodzą bez reakcji służb. Z takimi problemami od lat mierzą się piekary śląskie w walce z mafią śmieciową. Dlatego prezydent miasta wraz z urzędnikami spotkał się z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem, domagając się skuteczniejszych działań prokuratury. Przedstawiciele piekar odwiedzili także MSWiA ze skargą na działania policji. Nie wszystkie instytucje działają, są dziury w systemie, mówi rzecznik miasta Wojciech Maćkowski.
5: Bo nie może być tak, że te sprawy są od razu są odraczane czy też umarzane. Tak samo kwestia MSWiA. Tutaj jest konieczność tego, aby policja, mając dostęp do BDO, czyli tej bazy odpadów, była w stanie dokładnie kontrolować te samochody.
0: Minister Żurek otrzymał 15 umorzonych zawiadomień dotyczących nielegalnego składowiska odpadów. Niedawno prokuratura ponownie ponownie wszczęła śledztwo, a miasto liczy, że minister pomoże nadać sprawie bieg. Idą upały i IMGW prognozuje gorący weekend. Od soboty w większej części Polski na termometrach ponad 30 stopni. 34 stopnie będą we Wrocławiu. Na najgorsze przygotowuje się Wielkopolska, która mierzy się z ekstremalnymi suszami. Aby uniknąć całkowitego braku wody w kranach, inwestujemy w wodociągi i stacje uzdatniania. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem wójt gminy Duszniki Radosław Łanoszka.
6: Staniemy przed takim wyborem, czy dzisiaj mamy wodę do picia, czy do podlania 300 hektarów pszenicy.
7: Pan wójt już stał przed takim wyborem, już dochodziło do takich sytuacji.
6: Zdarzało się w zeszłym roku, że były takie sytuacje, w których musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, nie podlewali upraw w tym czasie, kiedy jest największy problem, a żebyśmy mieli co pić.
0: W Wielkopolsce susza jest najbardziej dotkliwa. Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdański i Gdynia wyposażyły się w blisko 30 wózków terenowych, które bez większych trudności poruszają się po piasku. To ma być rewolucja w dostępności wszystkich, bez wyjątku, do korzystania z uroków morza. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
8: Plaża dla poruszających się na wózkach czy okulach była do tej pory praktycznie niedostępna, poza specjalnymi kładkami. Nowe wózki pozwolą poznać każdy jej zakątek, mówi Kamil Koniuszewski z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
9: Wózki manualne, pchane, wózki z napędem elektrycznym, które umożliwiają samodzielną podróż.
8: Są też specjalne wózki dla dzieci. Kluczowe w takim urządzeniu są grube, gumowe koła.
10: I tak naprawdę on jest nie tylko do powierzchni plażowych, ale też właśnie do innych trudnych powierzchni, natomiast na razie testujemy go w warunkach plażowych.
8: Jak zaznacza Jagna Ogonowska z Gdańskiego Centrum Sportu, wszystkie wózki będą do wypożyczenia całkowicie za darmo.
0: A będą one czekały na chętnych na plażach w Gdańsku, Stogach i Brzeźnie oraz w Gdyni Śródmieście już od początku wakacji.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Dzień dobry, z nami jest Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA z Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
1: Pytanie numer jeden. VIP-owski salonik dla działaczy Koalicji Obywatelskiej w warszawskim szpitalu południowym. Widzę, że ma pan minę nie tęgą. Portal Zero.pl ustalił, że szpital południowy właśnie w Warszawie miał nieoficjalnie oferować politykom Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzinom między innymi szybszą i wygodniejszą ścieżkę przyjęć na SOR-ze oraz inne przywileje. Czy Koalicja Obywatelska przegra przez to wybory?
2: Znaczy, trudno mi powiedzieć. Na pewno jest to niestety sytuacja, która nie powinna mieć nigdy miejsca, która się zadziała, która wymaga wyjaśnienia, jak wiemy. W tej chwili osoba, która odpowiadała za to, mówię o panu, o tym młodym doktorze, została zwolniona. Jednocześnie toczy się postępowanie prokuratorskie. Również jest kontrola, będzie złożona kontrola Najwyższej Izby Kontroli, ale również kontrola z Urzędu Miasta. No i będzie to kwestia wyjaśnienia.
1: Można powiedzieć, że w głowie się nie
2: mieści. Natomiast na pewno po prostu będzie to duże obciążenie dzisiaj dla Platformy Obywatelskiej.
1: A dla koalicji też?
2: Ja myślę, że też, dlatego że to jest jednak brane pod uwagę całość dzisiaj funkcjonowania koalicji. My jak Lewica zaproponowaliśmy dzisiaj rozwiązania, które powinny mieć miejsce. Po pierwsze, chcielibyśmy, aby jednak ograniczyć wysokość wynagrodzeń lekarzy, bo też sumy są oszałamiające. Wydaje się, że lekarze nie powinni łączyć stanowisk jednak szpitalu z prywatną praktyką. To kwestia również kontroli godzin. Tak, pracy, bo widzimy, że czasami te godziny to są takie, jakby to były, powiedzmy, jeden dzień, to dwa dni pracy. No i to kwestia również możliwości wykorzystania urządzeń. Wiele urządzeń stoi, jest niewykorzystywane po prostu, a mogłoby obsługiwać pacjentów.
1: Pytanie numer dwa. Czy powinno polecieć głowy? Czy zarządcy szpitala powinni stracić stanowiska? Bo przecież pan doktor nie działał w próżni.
2: Myślę, że decyzje tutaj powinny jakieś personalne zapaść w stosunku do bezpośrednich przełożonych.
1: Czyli na przykład przewodniczący Rady Nadzorczej, który jest też z Koalicji Obywatelskiej, samorządowy.
2: Ja nie wiem, czy to jest szpital, spółka, czy to powiedzmy, czy Rada tam jest Rada Społeczna, bo ja nie wiem, czy ten szpital ma charakter spółki.
1: No podlega miastu całkowicie.
2: No tak, ale my mamy sytuację taką, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są, jeśli są samodzielnymi zakładami, to nie mają Rady Nadzorczej.
1: To
2: mają
1: jest tylko Rada Nadzorcza.
2: Jeżeli jest Rada Nadzorcza, to jest to spółka. Więc jeżeli to jest spółka, no to w tym momencie Rada Nadzorcza wie o sytuacji, jaka się dzieje, jeśli informuje ją, powiedzmy, dyrektor, więc tu jest kwestia...
1: No, pani dyrektor w przeszłości była też wiceministrem zdrowia. I pytanie numer trzy. Czy kiedykolwiek korzystał pan w swojej działalności poselskiej w sposób uprzywilejowany z publicznej służby zdrowia?
2: Znaczy, pani redaktor, jako poseł byłem pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej w Lesznie. Znalazłem się dwa razy na SOR-ze w Warszawie, ale z uwagi na fakt, iż w roku 2022 mamy arytmię serca, powiedzmy, i miałem migotanie przedsionku, w związku z tym przeleżałem dwa dni na SOR-ze. Natomiast na zabieg ablacji czekałem u siebie w szpitalu dwa miesiące, bo od stycznia do marca 28, kiedy miałem zabieg. Dzisiaj mówię otwarcie. Jestem, ponieważ od poniedziałku czasami do niedzieli przebywam w Warszawie. Moim lekarzem rodzinnym jest Państwowy Instytut Medyczny. Tam mam lekarza rodzinnego. Korzystam z niego na zasadzie czasami telefonicznych porad, ale głównie dlatego, że jestem jako nadciśnieniowiec na lekach. Na szczęście nie korzystam ze specjalistów. Na szczęście nie miałem żadnej operacji, żadnego zabiegu. Jedyną tą, którą miałem, to jest kwestia tej ablacji serca, którą musiałem mieć dokonywaną z uwagi na migotanie przedsionków spowodowane, powiem krótko, sytuacją rodzinną, między innymi też sytuacją rodzinną mojej małżonki, jak się dowiedziałem, że ma guza mózgu, więc efekt po prostu był potem kolejny, także... Natomiast oczywiście mam sytuację taką, bo być może pani powie na temat państwowego...
1: Teraz już muszę powiedzieć, że tak powiem, dziękuję słuchaczom, ale oczywiście nie dziękuję w ogóle naszym słuchaczom i słuchaczkom, bo zapraszamy do internetu. Jesteśmy na Facebooku, na Radiu Z.pl, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA, też serdecznie zapraszam.
2: I muszę tylko do jednej rzeczy się odnieść, dlatego że...
1: Ale już jesteśmy w internecie. Proszę się odnieść, bardzo proszę.
2: W jednej sytuacji składałem oświadczenie, po prostu podczas spotkania z parlamentarzystami w styczniu tego roku.
1: Tak, do tego...
2: Nieopatrznie po prostu, ponieważ jestem też członkiem stowarzyszenia. Powiedziałem, że jestem ministrem.
1: Tak, to może wyjdźmy. Bo było takie spotkanie noworoczne ze Stowarzyszeniem Parlamentarzystów Polskich. No i pan tam generalnie tak wyszedł frontem do klienta, można powiedzieć, powiedział tak swoim kolegom i koleżankom, jak rozumiem. Mój resort, mój gabinet jest dla państwa otwarty. Jeśli ktokolwiek coś... I dalej. Coś potrzebuję, w czymś mogę pomóc, serdecznie do siebie zapraszam, a mam również tę możliwość, że jako wiceminister spraw wewnętrznych nadzoruję szpitale, w tym również ten szpital na Wołoskiej, który jest tym szpitalem, który kiedyś świadczył i dziś świadczy też pomoc dla VIP-ów.
2: Ale niech pani doczyta dalej.
1: No dalej nie wiem, nie mam.
2: Właśnie o to chodzi, że po prostu, że widzi pani, urwała pani ten po prostu tą wypowiedź, bo dalsza wypowiedź jest taka,
1: no
2: że z wyłączeniem, zapraszam do siebie, z wyłączeniem z kwestii zdrowotnych. I tutaj nie jest do końca po prostu powiedziane, dlatego, że...
1: No to w takim razie to znaczy, że co pan
2: ktoś
1: oferował?
2: Urwał, nie.
1: Znaczy, że co, no skoro, ale no... To tutaj,
2: nie, oferowałem, tego... dlatego, że po prostu mówiłem do, powiedzmy, do parlamentarzystów, patrząc na ich po prostu dzisiaj szacunek, że po prostu, że jeżeli, powiedzmy, jest jakakolwiek potrzeba, to zapraszam, żeby, powiedzmy, wyjaśnić niektóre sprawy, natomiast z wyłączeniem, dodałem, z wyłączeniem usług zdrowotnych. I na tą okoliczność wydałem oświadczenie, które zostało opublikowane, mogę je zresztą pani osobiście wręczyć, jakie, przepraszając, że zostałem nieopatrznie zrozumiany, to jest treść tego też oświadczenia, która
1: była
2: publikowana, powiedzmy, 6 miesięcy i dzisiaj w tych po prostu zdaniach, które się po prostu pojawiają, no to jest taka po prostu próba w tej chwili politycznego wykorzystywania przy okazji tej
1: sytuacji. No ale to w takim razie to...
2: Znaczy, pani redaktor, odpowiadam
1: krótko. No bo skoro, jak ja tutaj czytam, że jako wiceminister
2: nadzoruję
1: szpitale, w tym na Wołoskiej...
2: Codziennie po prostu pojawiają się, powiedzmy, parlamentarzyści, którzy pytają, jaki jest program modernizacji, które po prostu obiekty są, będą po prostu realizowane w programie modernizacyjnym, jak wygląda interpretacja prawa. W związku z tym zapraszam ich po prostu do siebie. To było stowarzyszenie, która skupia obecnych i byłych parlamentarzystów. Zostałem nieopatrznie zrozumiany, przeprosiłem za to po prostu i nie powiedzmy nikogo, po prostu nie jest mój pokój elementem kierowania czy skierowania.
1: Rozumiem, mówiąc inaczej, czy załatwiał pan jakąś ścieżką, szybką ścieżkę pomocy, jeśli chodzi o publiczną służbę zdrowia, jakiemuś swojemu koledze, koleżance?
2: Nie załatwiałem, pani redaktor.
1: Bo jest pytanie od słuchacza. Którzy politycy Nowej Lewicy korzystali ze szpitala przy Wołoskiej bez kolejek i czy tam też jest taki salonik dla VIP-ów?
2: Pani redaktor, powiem tak. Nadzoruję szpitale. PIM nie ma saloników dla VIP-ów. Sam osobiście byłem dwukrotnie, jak pani powiedziałem, w kolejce na SOR-ze. Czekałem w jednym przypadku 6 godzin na SOR-ze, kiedy byłem parlamentarzystą. W tej chwili korzystam z tego jako po prostu lekarz opieki, znaczy jako pacjent opieki zdrowotnej. Natomiast na powiedzmy, jeśli chodzi o PIM, nie mamy po prostu tam żadnego saloniku. Parlamentarzyści zresztą i tak mają możliwość korzystania ze służby zdrowia. Z jednego względu, jak pani wie, zawsze w czasie posiedzeń Sejmu pod budynkiem Sejmu stoi karetka, a jednocześnie w jednym z pokoi jest lekarz dyżurny, którego parlamentarzysta, jeśli cokolwiek źle się czuje, może udać się po prostu w czasie posiedzenia Sejmu.
1: Tak, wracając do tej jednej sytuacji, no jednej, to wygląda po prostu, że ona się powtarzała, mówiąc o tej szybkiej ścieżce pomocy dla działaczy Koalicji Obywatelskiej w tym szpitalu podległym miastu, czyli Warszawski Szpital Południowy. No, w głowie się nie mieści. Przecież poprzednicy też robili różne rzeczy. Pamiętamy, była głośna sprawa z mężem pani ówczesnej marszałek Elżbiety Witek. No i wtedy napiętnowaliście poprzedników, że tak się nie robi, że w ogóle to absolutnie to nie wypada, że to jest nieuczciwe wobec wyborców. No i w ogóle naprawdę można by mnożyć tutaj argumentacje albo kontrargumentacje. No i co? I dzieją się takie same rzeczy. A wcześniej jeszcze mieliśmy sprawę z senatorem Lęcem. A to wyjaśnianie trwało... Ojej!
2: Pani redaktor, po prostu rzeczywiście służba polska zdrowia wymaga naprawy, wymaga zmiany. Myślę, że kwestie również wynagrodzeń są elementem, który powinien być zmieniony.
1: Tylko przypomnę, że średni czas oczekiwania teraz do specjalistów na konsultacje lekarskie to jest około 4 miesięcy. Oczywiście średni czas, no bo wiadomo, że są niektóre specjalizacje bardziej oblegane, inne mniej oblegane, czy też no, akurat są takie, a nie inne okoliczności. Jest kolejne pytanie słuchacza. Jest pan szóstą kadencję w Sejmie, czyli prawie 24 lata. Czy w tym okresie zdarzyło się panu czekać na wizytę do lekarza specjalisty lub przeprowadzenie badania przez rok lub dwa? No to jedno, flesz
2: znaczy,
1: nie był, tak?
2: Powiem tak, nie, dlatego że nie potrzebowałem specjalisty do swoich. Jedyną rzeczą, którą pani powiedziałem, to na co choruję, to jest nadciśnienie. W związku z tym sukcesywnie badam się i po prostu, jeśli chodzi o kwestie arytmii serca. Natomiast na szczęście odpukać niepotrzebnie mi jest inny specjalista, za wyjątkiem lekarza rodzinnego. Zresztą jak pani spojrzy, u mnie jestem, pracuję w tej chwili w ministerstwie prawie trzeci rok, nigdy nie korzystałem ze zwolnienia lekarskiego.
1: Zdrowia życzę nieustająco. Pana i pana rodzinie. Pytanie od słuchacza jeszcze kolejne. Kiedy się przyznacie, że chcecie państwową służbę zdrowia w większości sprywatyzować?
2: Panie redaktor, powiem krótko. Jako przedstawiciel Lewicy jestem za tym, że służba zdrowia jest bezpłatna i musi być bezpłatna. Nie usłyszy pani ode mnie kwestii prywatyzacji szpitali.
1: No ale to co, będziecie wychodzić z rządu, gdyby były takie plany?
2: Znaczy, gdyby były takie plany, po prostu nawet myślę, że bylibyśmy elementem wyjścia z rządu, dlatego że jeśli chodzi o służbę zdrowia, każdy z Polaków powinien mieć dostęp do służby zdrowia.
1: Ale to ona rzeczywiście jest bezpłatna, czy to jednak nie jest pewna fikcja, którą kultywujemy?
2: Ona dzisiaj nie jest po prostu w pewnej części
1: zdajemy
2: płatną,
1: sobie sprawę, że każdy,
2: dlatego, że
1: kto ma pieniądze,
2: wielu,
1: po prostu pójdzie do prywatnego lekarza.
2: Do wielu po prostu, i tu z panią się zgadzam, do wielu dzisiaj zabiegów, do wielu dzisiaj po prostu badań specjalistów. Czeka się czasami niestety wiele miesiącami i ludzie czasami po prostu dają ostatni grosz, żeby po prostu pójść szybciej do lekarza. I coś w tym zakresie trzeba po prostu zrobić, żeby ten dostęp był szybszy.
1: To teraz powrócę do spraw, które nawiążę do spraw, które bezpośrednio dotyczą też trochę pana resortu, bo chciałam zapytać o to, co wydarzyło się w Berlinie. Czy niemiecka policja przesadziła, czy też miała prawo tak brutalnie potraktować Roberta Bąkiewicza i pozostałych uczestników tej eskapady, pani, którzy to chcieli, pojechali do Berlina, chcieli tam postawić krzyż, się pomodlić, a ten krzyż chcieli postawić przy tymczasowym pomniku upamiętniającym pamięć ofiar II wojny światowej okupacji
2: pytanie,
1: niemieckiej.
2: Pytanie, jak zachowałaby się polska policja, gdyby Niemcy przyjechali do Polski, chcieli postawić jakieś po prostu jakieś znaki, po prostu nie wiem, na przed pomnikiem, który jest, powiedzmy, pamięci strony niemieckiej. Mamy sytuację taką, że pan Bąkiewicz znajduje się na terytorium Niemiec. Jest obowiązany przestrzegać prawo niemieckie. Widzimy to zresztą na filmie, powiedzmy, można to zobaczyć. Policja nie podejmuje najpierw interwencji, ściąga tłumacza, informuje pana, że po prostu, że ten marsz, który po prostu jest, po pierwsze, nie został zgłoszony w takim kontekście, jaki ma miejsce i że po prostu nie ma prawa stawiać tego krzyża, który oczywiście w Polsce jest świętością, w tym miejscu, którym ma. Pan Bąkiewicz nie przestrzega tego prawa, więc w związku z tym policja interweniuje. Nie będę się odnosił do tego, czy interweniuje brutalnie, czy nie brutalnie. Natomiast trzeba mieć po prostu świadomość, że jeśli jest się na terytorium obcego kraju, obowiązuje prawo tego kraju, trzeba je po prostu przestrzegać. Pan Bąkiewicz nie ma immunitetu poselskiego, nie ma paszportu dyplomatycznego, więc nie jest chroniony w żaden sposób prawem, że po prostu może robić wszystko, co mu się po prostu wrzemie podoba. Oczywiście po stronie polskiej pojawiły się tam służby konsularne, po prostu sprawę wyjaśniają. Będziemy również wyjaśniali, czy kwestia jest nadużycia, czy nie. Natomiast uważamy, że każdy powinien przestrzegać prawo w kraju, w którym się znajduje.
1: No, moim zdaniem tamtejsza policja tak dość zdecydowanie podjęła te działania i wyglądało to groźnie. Ja będę się trzymać, to było brutalne. Inna sprawa, że rozumiem, że ci uczestnicy nie mieli pozwolenia na organizowanie
2: nie
1: takiej
2: nie mieli pozwolenia na takiej organizacji. I było tłumaczenie z tego, co po prostu również tłumaczy policja niemiecka. Było tłumaczenie przez tłumacza posiadającego powiedzmy poruszającego się również władającego językiem polskim, że nie ma po prostu przyzwolenia na taką formę protestu.
1: A czy ambasador Niemiec powinien wylądować na dywaniku w MSZ-cie? Bo takie głosy też padały ze strony niektórych posłów opozycji.
2: Znaczy, myślę, to jest pytanie do ministra spraw zagranicznych. Według mnie nie.
1: To jeszcze zacytuję Przemysła Czarnka, który dzisiaj też się odniósł do tej interwencji z trybuny sejmowej i mówił tak. Niemieckie bojówki w mundurach brutalnie spacyfikowały i pobiły polskich patriotów, którzy z krzyżem chcieli uczcić pamięć pomordowanych milionów Polaków.
2: Znaczy, ja rozumiem, żeby odniósłbym się do bojówek, gdybyśmy znajdowali się na terytorium Polski. Natomiast te osoby były na terenie Niemiec, dla mnie powinny przestrzegać prawa niemieckiego.
1: A w jakim stanie są poszkodowani? Bo no, w mediach prawicowych słyszeliśmy, że te osoby są no, poszkodowane. Córka Roberta Bąkiewicza mówiła, że tata ma połamane żebra i wstrząs mózgu.
2: Nie jestem w stanie, bym pani to powiedzieć.

0: wiadomo, są nierealne do zrealizowania, więc oczywiście potrzeba rozmowy, natomiast trudno dziś mówić, że uda się te pieniądze znaleźć i ze strony niemieckiej.
1: Ale pan mówi o reparacjach czy o wypłacie odszkodowań, bo to zdaje się są pierwsze rzeczy.
0: Myślę bardziej o kwestii odszkodowań, natomiast bo reparacja to mówimy o kwocie rzędu 6 czy 7 milionów, więc tutaj po prostu to są pieniądze, które z góry było wiadomo.
1: Za całość zniszczeń, które
0: wyliczone przez poprzednie
1: Niemcy dokonali tutaj na terenie naszego kraju.
0: I z góry było wiadomo, że te pieniądze to są pieniądze, które strona niemiecka nigdy nie wyasygnuje.
1: A co wiadomo jeszcze o zbrodni w Białej Podlaskiej? Bo wczoraj słyszeliśmy, że to właściwie była egzekucja na 44-letnim Rosjaninie, który to, taki performer również, no miał, no, powiedziałabym, taki stosunek do Wołodymyra, do Putina, przepraszam, do Putina miał taki stosunek, jakby to nazwać, mocno satyryczny, bo może za dużo powiedziane, ale no jednak to było, no tak, no satyra chyba, tak można powiedzieć.
0: Ale, znaczy, co wiadomo, no jak państwo wiedzą, między godziną 9.30 a 9.45 15 czerwca, można powiedzieć wprost, nastąpiła egzekucja, dlatego, że na jednym z osiedli do tej osoby, tego 44-letniego obywatela rosyjskiego podeszła osoba, która oddała do niego 3 strzały, po czym, kiedy Rosjanin leżał, do leżącej osoby oddała jeszcze kolejne 2 strzały. Tak jakby chciała po prostu stwierdzić, czy dokonała egzekucji i dokonała ją skutecznie. Zatrzymaliśmy 2 obywateli Białorusi, dzisiaj ich zwolniliśmy, dlatego że nasze po prostu badania, czy po prostu przesłuchania stwierdziły, że nie mają związku ze sprawą. W całą sprawę zaangażowana jest mocniej, jeśli chodzi o dzisiaj, zarówno ABW, przeglądamy monitoringi, przesłuchujemy osoby, jak państwo wiecie, również przez wasze media apelujemy do wszystkich, którzy w tym czasie może przyjeżdżali. Szukamy po prostu osoby, która mogła cokolwiek widzieć.
1: Ale rozumiem, że byli jacyś świadkowie, skoro pan mówi, że tak to wyglądało.
0: Znaczy powiem tak, sprawę prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie. Wszystko, każde po prostu dzisiaj zeznania, każde informacje objęte są już tajemnicą śledztwa, w związku z tym nie można w tym zakresie nic powiedzieć. Trzeba powiedzieć również to, co pani wspomniała. Powiedzmy, ten obywatel rosyjski jeszcze dzień chyba w niedzielę przed zamordowaniem umieścił na swojej stronie filmik z Berlina, w której to wrzucał flagę rosyjską do kosza. Umieszczał również filmiki czy informacje na temat Kadyrowa, przedstawiciela Czeczenii. W związku z tym dzisiaj no, trzeba szukać różnych, powiedzmy, elementów, źródeł, kto mógł dokonać tego po prostu czynu. Mamy zaangażowane wszystkie środki, mamy powołaną specjalną grupę operacyjną, która pracuje nad tą sprawą i mam nadzieję, że uda nam się po prostu to wyjaśnić.
1: No, Donald Tusk powiedział ci, że wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo polityczne. No to kto za tym może stać? Rosja?
0: Znaczy, powiem tak, no, dopóki nie znajdziemy sprawców, trudno mówić dokładnie kto, natomiast dla mnie, pan premier, domyślam się, że po prostu przekazał tą informację w sposób ogólny. Natomiast dla mnie ten sposób zabójstwa był takim elementem wykonania wyroku. Więc takiego morderstwa na zlecenie, bo nikt nie podchodzi jeszcze do osoby leżącej i sprawdza, czy osoba żyje i można po prostu, brzydko mówiąc, ją dobijać.
1: A od jak dawna ten zamordowany mieszkał w Polsce?
0: Nie potrafię pani powiedzieć.
1: A miał status rezydenta?
0: Znaczy, nie wiem po prostu, czy miał status rezydenta. Jak państwo wiecie, nie miał ochrony, także wydawało mu się, że czuje się w Polsce bezpiecznie. Okazało się, że nie do końca tak się zadziała.
1: No, ostatnio pisał, że Czeczeni ustalili jego adres na podstawie IP, czyli adres komputera, i dowiedzieli się, gdzie mieszkał ten pan, i następnie skontaktowali się z nim i dali mu 2 dni na przeproszenie za wszystkie obrazy, które namalował. No to właśnie było nagranie z marca.
0: No to
1: artysty.
0: Jest to, wspominałem pani, że również w stosunku do przywódcy Czeczenii po prostu różnego rodzaju rzeczy pan wypisywał jako po prostu na osoba, która rzeczywiście walczy z reżimem i z tymi osobami, które dzisiaj rządzą w kraju posowieckim.
1: No, szef BBN napisał tak w serwisie X, Bartosz Grodecki, że jeśli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami, no i że sytuacja jest bardzo poważna.
0: Znaczy oczywiście, jeżeli taka byłaby prawda, to sytuacja jest poważna, bo to będzie kolejny element eskalacji ze strony rosyjskiej.

0: to są najpierw, jak można powiedzieć, parcie na granicę polsko-białoruską i migranci, którzy byli sterowani po prostu przez stronę rosyjską. Potem mieliśmy incydent jednak z ilością ponad 20 dronów, które wleciały przez granicę polsko-białoruską. To są również, czy też ze strony Ukrainy, to są również kwestie dzisiaj elementów w pewnym momencie przemytu ze strony białoruskiej. Mówię o przemycie tych papierosów, ale przy okazji różnego rodzaju podczepionek, powiedzmy nadajników, które tam akurat miały trafić w to miejsce, ten przemyt, czy w inne. No i dzisiaj mogłem powiedzieć, że byłby to kolejny element, jeśli by to się po prostu sprawdziło, kolejny już, powiedzmy, daleko sięgający element ingerencji, powiedzmy, czy też działań ze strony rosyjskiej. Natomiast to dopiero możemy stwierdzić wtedy, kiedy ustali się sprawcy i ustali się przyczyny zabójstwa.
1: A co to za samozwańcze pod hasłem Bronimy polskiej granicy pojawiły się ostatnio na dworcu centralnym?
0: Znaczy, pani redaktor, tą grupę miałem możliwość rozmawiania ze Strażą Graniczną. Mieliśmy już jakieś takie niewielkie elementy działania w ubiegłym roku. Ona wtedy funkcjonowała na granicy polsko-białoruskiej, kontrolowała osoby, które przekroczyły nielegalnie granicę, czyli po prostu zatrzymywała. W tej chwili mamy od paru dni, czy kilkunastu dni, pojawiające się na, powiedzmy, na YouTubie filmiki, ale również gdzieś na dworcu kolejowym osoby przebrane w mundury polskie. Mundury, które można...
1: Znaczy, przypominające mundury.
0: Mundury, które można kupić w wielu sklepach z naszywkami biało-czerwonymi. Nie jest to dozwolone, nie jest to zabronione. Natomiast oczywiście to umundurowanie byłoby zabronione, gdyby miały naszywki jeszcze, załóżmy, Straż Graniczna, na policja, polskie wojsko, ale zgodnie z poleceniem pana ministra Kierwińskiego, policja po pierwsze monitoruje te filmiki, jednocześnie staramy się po prostu docierać, powiedzmy, do tych osób, które to robią, legitymować je i jednocześnie zbierać materiał, czy ich działanie w postaci, bo sama rozmowa nie jest przestępstwem. Natomiast jeśli ktoś przedstawia się za funkcjonariusza, jeśli ktoś żąda dokumentów, okazania dokumentów drugiej stronie, skąd się tu pojawiła legalnie, jest już elementem karalnym, który chyba bodajże pamiętam artykuł 227 kodeksu karnego, z pozbawieniem nawet wolności do jednego roku. I jeśli udokumentujemy ten cały materiał, to będziemy go przekazywali do prokuratury celem podjęcia decyzji, czy działanie tej grupy nie jest elementem naruszenia obowiązującego prawa. Dziś za porządek publiczny, za bezpieczeństwo Polaków, za kontrolowanie obcokrajowców odpowiada Straż Graniczna na granicy, policja wewnątrz kraju i po prostu nikt inny nie może podszywać się pod dzisiaj naszych, powiedzmy, funkcjonariuszy publicznych. Jeśli się podszywa, to poniesie po prostu konsekwencje prawne.
1: Czyli na razie nie można stwierdzić jednoznacznie, czy ci ludzie łamią prawo, czy też nie łamią
0: prawo. Ja myślę, że materiał dowodowy, który zbierzemy, będzie po prostu podstawą do prokuratury i ona oceni, czy nastąpiło złamanie prawa. Natomiast dla nas po prostu te osoby, jeśli legitymują, jeśli po prostu żądają dokumentów, to naruszają obowiązujące prawo.
1: No, widziałam rozmowę w jednej z telewizji z jednym z takich członków tych grup Bronimy polskiej granicy i ten pan mówił, że oni się nie podają w ogóle za Straż Graniczną, natomiast informują, że są zatroskani po prostu o los tego kraju, że dbają o bezpieczeństwo i akurat ta osoba, ten mężczyzna powiedział, że niezależnie od tego, to on nie zrezygnuje z tej działalności, nawet jak miałby pójść do więzienia.
0: Znaczy, pani redaktor, już powiedziałem, za bezpieczeństwo Polski, za kontrolę nielegalności przebywania na terenie Polski innych obywateli innych krajów odpowiada Straż Graniczna i policja, a nie samozwańcze grupy, które się po prostu tutaj pojawiają. Myślę, że dzisiaj w Polsce Polacy czują się bezpiecznie, zresztą wszystkie badania pokazują, że służby w tym zakresie działają w sposób prawidłowy, zaufanie do służb jest na bardzo wysokim poziomie i kiedy pytamy w ogóle społeczeństwo w sondażowniach, to jednak wskazują na to, że czują się w swoim miejscu, zamieszkania w swoim miejscu otoczenia w sposób bezpieczny i myślę, że tak nadal będą działały służby, żebyśmy się czuli bezpiecznie, żeby... Myślę, że pani redaktor też czuje się bezpiecznie w Polsce.
1: Tak. Tak, natomiast chciałam zapytać, czy mamy postępy, jeśli chodzi o wyjaśnienie, kim są sprawcy tych fejkowych alarmów, że policja wchodziła do domów dziennikarzy albo weszła do służby, weszła do domu, mamy pana prezydenta.
0: Mamy 5 osób zatrzymanych, w stosunku do 4 jest areszt. Pracujemy usilnie nad tą ostatnią grupą. Mam nadzieję, że najbliższe dni po prostu to będzie element, kiedy policja przedstawi już informację też w tym zakresie.
1: Ale to są na pewno te osoby?
0: No. Znaczy nie, ja powiedziałem, że te osoby, które zatrzymywaliśmy, to były to osoby po prostu, które dokonywały wcześniejszych zgłoszeń. Natomiast co do kwestii pana prezydenta, z tego co wiem, pracujemy nad ewentualnymi osobami, które mogły za tym stać i chciałem powiedzieć, że dotrzemy również do tych osób, ale nie chciałbym uprzedzać po prostu informacji ze strony szefa i policji.
1: Jak pan mówi, że zatrzymano 5 osób, tak?
0: Tak.
1: 5 osób, ale one są odpowiedzialne, czy też no, takie domniemanie, że są odpowiedzialne za te fejkowe alarmy wszczynane i że potem skutkowało to tym, że policja wchodziła na przykład do mieszkania redaktora Sakiewicza albo jakichś innych dziennikarzy? Chodzi o te incydenty? Znaczy, jak pan mówi, że wcześniejsze?
0: No, mówimy o tamtych incydentach, nie mówimy o incydentach związanych z wejściem do mieszkania pana prezydenta.
1: Pytania słuchaczy. Jak się zakończyła sprawa profesora Durlika w szpitalu MSWiA? Czy jak zostali ukarani winni wszyscy i nie zadowoli mnie informacja, że pan Durlik już tam nie pracuje?
0: Znaczy, jeśli chodzi o sytuację pana Durlika, po prostu mamy sytuację to taką, że to, co tam się zadziało, miało miejsce głównie w roku 2022-2023. Wtedy w szpitalu powstała fundacja, która, jak państwo wiecie, wymagała, czy żądała po prostu określonych osób wpłat na narzędzia dla Da Vinci, które nie są do dzisiaj refundowane. Mówimy o tych, powiedzmy, urządzeniach do operacji i w jakiś sposób...
1: No chodzi o wysoką technologię, tak, robot Da Vinci.
0: Tak. I była po prostu w momencie, kiedy dyrektorem szpitala został pan profesor Suwalski, to jest połowa roku 2024, te wpłaty przestały prawie, one spadły w pierwszym roku chyba do 400 tysięcy, w następnym już do 100 paru tysięcy. Znaczy, wypowiedziano umowę fundacji, jednocześnie rozwiązano umowę z panem, pan profesor odeszedł, odwołano pana profesora z przewodniczącego Rady powiedzmy Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego. Została zgłoszona sprawa do CBA. CBA wiem, że po prostu sprawę przekazało, jeśli wie, chyba do prokuratury. Jak to będzie dalej się toczyło, trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo no, to już jest kwestia postępowania w prokuraturze po zgłoszeniu do CBA. Wiem,
1: czyli trwa śledztwo w prokuraturze, tak? To jest na tym etapie.
0: Mam nadzieję, że trwa śledztwo w prokuraturze. No, nie chcemy ingerować w te sprawy, natomiast z tego, co wiem, co od Centralnego Biura Antykorupcyjnego, sprawa została przekazana do jednej z prokuratur.
1: Bo wiosną 2025 ujawniono nagrania, w których lekarz sugerował pacjentom chorym na raka trzustki dopłatę w wysokości tak 20 tysięcy złotych na fundację za operację właśnie robotem Da Vinci.
0: No to, taka to było już... nagranie, pamiętam chyba z grudnia 2022 roku.
1: No, ale sam profesor i jego obrońcy mówili, że wpłaty nie były korzyścią osobistą lekarza, tylko sposobem na ominięcie problemów systemowych, bo NFZ no, nie nadąża z pełnym finansowaniem takich nowoczesnych operacji robotycznych.
0: Także, jak powiedziałem, po prostu te pierwsze lata, 2 lata, które po prostu sprawdzaliśmy, to były główne wpływy, pozostałe to jednocześnie odbyła się, powiedzmy, jakby powiem, kontrola. Efektem tego jest rozwiązanie umowy, zwolnienie też chyba jednego z pracowników, jeśli chodzi o finansowych, i jednocześnie sprawa skierowana do CBA i do prokuratury. I rozwiązanie całkowite umowy z tą fundacją, choć ona po prostu, powiem tak, dziwnym trafem była nazywana, że to była fundacja przy PIM, dlatego że pan profesor, kiedy podjął decyzję, po prostu wskazał adres Państwowego Instytutu Medycznego jako elementu po prostu fundacji. Od czerwca chyba 2024 czy 5 roku w ogóle fundacja miała tylko adres, mimo że tam nie funkcjonowała, ale jest niestety powiązana z nami i oczywiście kosztem chyba też funkcjonowania tej fundacji była zapłacenia określona kara przez Państwowy Instytut Medyczny.
1: Czy rząd planuje rewizję przydzielonych i wciąż przydzielanych pracownikom służb emerytur? Ci zatrudnieni do 2013 roku mają wyliczone emerytury na podstawie ostatniej pensji, które były i są często sztucznie zawyżone przez przełożonych, żeby zrobić im przysługę awansami, premiami w ostatnich miesiącach pracy. Dzięki czemu pracownicy służb często dostają astronomiczne emerytury. Jeżeli to prawda, to czy naczelnicy i komendanci nie powinni zostać postawieni przed odpowiedzialnością karną za narażanie skarbu państwa na straty?
0: Znaczy, pani redaktor, taką sytuację zastaliśmy w roku 2023 i 2024, wtedy, kiedy po prostu, można powiedzieć, ponad chyba, jak pamiętam, 200 komendantów samej Straży Pożarnej odeszło. No i w ostatnich miesiącach komendanci podwyższali wynagrodzenia. Natomiast potem, po roku 2023, wyszły wytyczne i kontrole w stosunku do komendantów, aby taka sytuacja nie miała po prostu miejsca. Więc na tą chwilę takich po prostu sytuacji nie ma. Były rozmowy z komendantami, aby pilnowano, żeby w ostatnich miesiącach nie podwyższano po prostu wynagrodzeń, bo rzeczywiście to skutkowało niestety, ale zawyżoną emeryturą. I powiem, koniec 2023 to rzeczywiście mieliśmy takie sytuacje.
1: A pana zdaniem państwo powinno dopłacać do przyszłych emerytów artystom?
0: Znaczy, pani redaktor, nad tą ustawą zagłosowaliśmy. Ja uważam, że wielu artystów, no, sztuka jest po prostu potrzebna. Wielu artystów tej swojej działalności po prostu, no, czasami nie jest w stanie zarabiać, bo ta sztuka jest po prostu być może nieopłacalna finansowo. Oczywiście jest wiele osób, która jest na topie, zarabia, ale jest wiele osób, która dzisiaj niestety, powiedzmy sobie szczerze, zarabia niewiele, więc taka ustawa została przygotowana, taka ustawa została uchwalona i się obowiązuje.
1: Mimo wprowadzenia strefy czystego transportu, zważania ulic i likwidowania miejsc parkingowych przez pana Trzaskowskiego w Warszawie do stolicy wjeżdża coraz więcej aut. Wywołuje to dużą frustrację wśród mieszkańców, a przede wszystkim wśród kierowców. I jaki jest pomysł na ruch drogowy w Warszawie? Jaki ma pomysł policja?
0: Znaczy, powiem tak, policja pomysłu nie ma, bo ten ruch jest uzależniony od kwestii związanej z tym, jaką decyzję podejmie miasto. Ja przypomnę, że chyba element właśnie takiego zakazu wjazdu był też elementem w Krakowie, tak, do działań pana prezydenta, skończyło się jego odwołaniem. To oczywiście miasto powinno po prostu ustanowić określone strefy, do których się albo wjeżdża, albo się nie wjeżdża, a my jako policja, znaczy mówię utożsamiam się z funkcjonariuszami, jesteśmy od tego, żeby przestrzegać tego prawa, jakie prawo po prostu podejmie miasto, bo to samorząd decyduje o tym samodzielnie, jak ma wyglądać ruch, gdzie są strefy parkowania, gdzie są strefy wjazdu czy ograniczenia. Więc myślę, że to pytanie trzeba byłoby skierować do prezydenta miasta Trzaskowskiego, a ja powiem tak, a my jako policja wykonamy polecenia czy zarządzenia, które zostaną po prostu, jeśli znaki zostaną ustawione, po prostu będziemy je egzekwować od kierowców, to czy tam mają wjeżdżać, czy nie.
1: Czy lewica potrafi coś poza przywłaszczaniem pomysłów w partii Razem, kiedy pali się wam pod stołkami? To jest kolejne pytanie.
0: Znaczy, ja bym w ten sposób, jeżeli byłyby to pomysły partii Razem, to oczekiwałbym od partii Razem, żeby ten projekt doprowadziła do końca. Proszę mi powiedzieć, pokazać jakikolwiek projekt partii Razem, który w tym Sejmie został zgłoszony i który został uchwalony.
1: No zazwyczaj jest jednak tak, jeśli jakieś propozycje zgłasza opozycja, partia Razem jest w opozycji, no to nie ma to szans po prostu na przeprowadzenie.
0: Miała propozycję, by wejść do tego rządu, natomiast łatwo krytykować kogokolwiek. Uważamy, że to, co realizujemy, szliśmy do wyborów pod jednym szyldem ugrupowania, mieliśmy jeden wspólny program, dzisiaj ten program lewicowy realizujemy.
1: No ale w Krakowie będzie pojedynek, taki można powiedzieć, między jedną lewicą, a drugą lewicą.
0: Znaczy, bo jest mi po prostu, powiem, smutno trochę, że dwa ugrupowania lewicowe wystawiają dwóch swoich kandydatów.
1: Dwie kandydatki,
0: przepraszam. Ale myślę, że pani Gosek-Popiołek jest bardzo dobrą kandydatką, wywodzi się z ruchu.
1: Na swego czasu nie wiedziała, ilu jest posłów.
0: Trochę.
1: No
0: trochę
1: to jest pani, podstawowa
0: ale
1: wiedza.
0: Ale pani redaktor, powiem tak, każdy jest kiedyś pierwszym parlamentarzystą.
1: No ale nie, no to się chyba uczymy w szkole. Nie? No
0: dobrze, nie będę tłumaczył mojej koleżanki, natomiast wywodzi się z ruchów tych NGS-owych. Jest,
1: czy osobą, pana zamiast kompetentna?
0: Jest, dla mnie jest osobą bardzo kompetentną, jest osobą przede wszystkim bardzo kontaktową, pracującą w środowisku poza samorządowym, w środowisku tych organizacji, które funkcjonują w Krakowie i liczymy na bardzo dobry wynik. Zresztą sam zamierzam w miesiącach letnich wziąć 1-2 dni urlopu i przyjechać panią poseł wesprzeć w kampanii wyborczej.
1: Dlaczego Lewica blokuje procedowanie projektu prezydenckiej ustawy o penalizacji banderyzmu? Niedługo minie rok, odkąd prezydent Nawrocki taką ustawę złożył.
0: Znaczy, decyzja należy do pana marszałka, no. Nie Lewica, pan marszałek.
1: Ale pan marszałek dobrze, jest Lewicą, jest przewodniczącym
0: tak,
1: no,
0: ale pan
1: Nowej
0: marszałek
1: Lewicy.
0: Jest też element, jest też, można powiedzieć, jako marszałek i jest całe prezydium Sejmu składające się z wicemarszałków.
1: No, ale
0: z tego, co wiem,
1: rządząca.
0: Pan marszałek po prostu ten projekt poddał pod konsultację, zbiera opinie i we właściwym czasie projekt zostanie przedstawiony. Mam nadzieję, że te pytanie należałoby skierować do pana marszałka Czarzastego z zapytaniem, na jakim etapie jest ten projekt i kiedy jest możliwość przedłużenia tego projektu.
1: A dziwi pana, że pan prezydent jeszcze nie podjął decyzji w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego?
0: Nie, ja nie dziwi mnie, dlatego że pan prezydent z jednej strony, znaczy tak, po pierwsze rzucił to hasło, że po prostu, że trzeba tego Orła Białego odebrać, no ale z drugiej strony też zdaje sobie sprawę z jednej rzeczy. Po pierwsze, Ukraina jest jednak krajem, który zatrzymuje dzisiaj agresję rosyjską. Dwa, Ukraina jest elementem być może kiedyś wspólnych działań w zakresie odbudowy i możliwości funkcjonowania tam Polski na polskim rynku. I być może czeka również pan prezydent na jakąś decyzję ze strony pana prezydenta Załęckiego, którego nastąpi otrzeźwienie, mówię wprost, bo sam nie zgadzam się z tym, że nadano imienia jednej z jednostek, imienia, mimo że tego są żołnierze, imienia powiedzmy bohaterów UPA. Wszyscy wiemy, w jaki sposób dzisiaj, z kim kojarzy się UPA w Polsce i jakie zbrodni dopuszczali się żołnierze Ukraińskiej Armii Powstańczej. I mam nadzieję, że być może czeka na ewentualną decyzję pana prezydenta, że wycofa się z tej swojej decyzji. Wtedy jest to też być może taki element nacisku wizerunkowego na prezydenta Zełenskiego.
1: Czy podniesienie wieku emerytalnego kobietom o pół roku lub równy rok, a obniżenie mężczyzną z 65 do 64 roku życia, czy to byłby dobry kompromis między znoszeniem dyskryminacji płciowej, a nie zachwianiem systemu emerytalnego i bez ryzyka wybuchu protestów społecznych? A może Lewica mówi kategoryczne nie?
0: Znaczy, pani redaktor, ja przypomnę, że Lewica zbierała też podpisy, żeby przywrócić wiek emerytalny, kiedy on był podniesiony. Uważamy, że na tą chwilę, że wiek emerytalny kobiet 60 lat, mężczyzn 65 jest takim, który jest właściwy, choć wiemy, że polskie społeczeństwo, ludzie żyją dłużej, tak? No ale Polacy pracują ciężej niż inni mieszkańcy Europy i ja przykładowo, ja myślę, że moje koleżanki stoimy na stanowisku, że 60 i 65 lat to jest wiek emerytalny, który dzisiaj powinien obowiązywać.
1: Tylko, że panie odchodząc na emeryturę w wieku 60 lat, no mają emerytury skromne, tak to można powiedzieć. No.
0: Znaczy to jest...
1: A każdy kolejny wypracowany rok,
0: ja wiem, to jest kwestia...
1: Przyrost o 10-12%.
0: To jest kwestia też wynagrodzeń, bo czasami niestety panie zarabiają mniej od panów i być może powinien być jakiś inny system naliczania tych emerytur. Natomiast nie byłbym za tym, żeby po prostu te emerytury podnosić. Zresztą patrząc na każdą kobietę, wiemy, że pani nie pracuje tylko w pracy, ale czasami, kiedy ma dzieci, pracuje również w domu. Mąż czasami idzie spać, a małżonka jeszcze po prostu pracuje na drugim etacie.
1: No to tak nie powinno być. To może
0: nie powinno być, ale z całym moim szacunkiem dla kobiet tak niestety jest i dlatego powinniśmy panie chołubić przez cały rok.
1: I jeszcze ostatnie pytanie. Jakie są trzy największe osiągnięcia pana posła na przestrzeni ponad 20 lat pana działalności poselskiej? Dobrze, no może chociaż tylko jedno.
0: Znaczy, pani redaktor, po pierwsze osiągnięcia poselskie udało mi się przywrócić bezpośrednie połączenie kolejowe z mojej miejscowości do Warszawy. Dwa pociągi jeżdżą, które przez 10 lat nie jeździły. Dwa, jako wiceminister wtedy jeszcze Ministerstwa Infrastruktury w Unii w Lesznie pozostawiłem po prostu wybudowałem osiedle mieszkaniowe dla wojska, które pozostało. Jesteśmy co prawda miastem w środkowej Polsce, które ma swoją jednostkę wojskową, które ma obiekty mieszkalne i to wojsko tam po prostu funkcjonuje. No i kwestia kolejna, to między innymi też miałem możliwość wnieść uchwałę, która upamiętnia rodziny wojskowe. Ona została jednogłośnie przyjęta. W tej chwili chciałbym również, żeby ten Sejm ustanowił rok 2027 rokiem Karola Kurpińskiego, który jest mieszkańcem niedaleko Leszna, ale jak pani wie, jest twórcą. W przyszłym roku mija 170. rocznica jego śmierci, ale Karol Kurpiński jest twórcą warszawianki, którą chyba każdy z nas zna. Jest kompozytorem z małej miejscowości i taki projekt uchwały został przeze mnie złożony przy współpracy z parlamentarzystami. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć jedno. Dzięki moim działaniom, dzięki działaniom resortu udało się wprowadzić świadczenie mieszkaniowe. Jestem pełnomocnikiem do spraw związków zawodowych, jeśli chodzi o policję, wszystkie inne i ciężkie negocjacje doprowadziły, że policja, straż graniczna, straż pożarna ma takie same świadczenie mieszkaniowe, jak mają po prostu również ma je wojsko. Oczywiście to jest zasługa zarówno pana ministra Kierwińskiego, ministra finansów, pana premiera, który obowiązał, ale ciężka praca negocjacji z tymi związkami doprowadziła do tej sytuacji i myślę, że to jest jeden plus, że dzisiaj każdy policjant, każdy strażak po prostu wie, że ma dodatek i że ma zabezpieczenie finansowe, a ja w resorcie odpowiadam za finanse i staram się, żeby nie było żadnego długu. Powiem tak, od 2023 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przechodzi bezdługowo na kolejny rok. Kiedy przychodziłem, to w 2022 roku mieliśmy 400 milionów przeniesionych składek na rok 2023, a w 2024 pan minister Kliński musiał mi pomagać, żebyśmy zapłacili za paliwo, które natychmiast zażądano od nas spłaty. Więc moją domeną jest po prostu kwestia spraw związanych z tą, powiedzmy, z finansami. Udało nam się również w Państwowym Instytucie Medycznym uzyskać prawo do tego, żeby ten instytut nadawał tytuły doktorskie. A teraz jesteśmy na etapie rozmów, żeby do PIM wrócił możliwość przeszczepu serca i mam nadzieję, że 24 czerwca, kiedy zbierze się Rada Akredytacyjna, i apeluję do wszystkich, żeby wypowiedzieli się pozytywnie. Powiem również, że Państwowy Instytut Medyczny, jednostka wiodąca nasza, oprócz przeszczepów płuc, będzie również przeszczepiała i ratowała życie ludzkie w postaci serca.
1: Dziękuję za rozmowę. Życzę zdrowia nieustająco. Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA z Nowej Lewicy. Dziękuję. Życzę dobrego wieczora.
0: Dziękuję pani bardzo.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Sprawa Zbigniewa Ziobry jest problemem dla amerykańskiej administracji. Minister Sprawiedliwości odniósł się do kwestii swojego poprzednika, który uciekł do Stanów Zjednoczonych i ma tam przebywać na wizie dziennikarskiej. Minister Waldemar Żurek nie wykluczył też wysłania pisma do ICE, czyli służby, która realizuje politykę migracyjną Trumpa i deportację. O szczegółach Daniel Wrzos.
1: Minister Żurek potwierdził, że Ziobro nie złożył wniosku o azyl w Stanach Zjednoczonych. Śledczy nie wiedzą jednak, jakim dokumentem posłużył się, wjeżdżając do USA. Organy ICE pokazały, że nie ma litości dla osób podejrzanych czy skazanych w swoich krajach.
2: Opinia publiczna Stanów Zjednoczonych zobaczy, jakie są stawiane zarzuty byłemu ministrowi Ziobrze. Amerykanie mają dzisiaj pewien problem z tą osobą.
1: Według Żurka europejski nakaz aresztowania wobec Ziobry będzie konieczny w sytuacji, kiedy poseł PiSu pojawi się w Europie.
0: Europejski nakaz aresztowania nie obowiązuje organów ścigania w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Poczobut symbolicznie odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli Parlamentu Europejskiego. Został jej laureatem, gdy był w białoruskim więzieniu. Wczoraj podziękował za wyróżnienie i wszystkie rezolucje europosłów wzywające do jego uwolnienia.
3: Chcę, żebyście wiedzieli, wasz głos jest słyszalny nie tylko w wolnym świecie. Он пробивается через муры вензенные. Jednak здесь есть важно, чтобы тем звольнением не towarzyszyły nowe aresztowania.
0: Andrzej Poczobut w Parlamencie Europejskim wezwał do dalszych nacisków na reżim Łukaszenki. Ośrodki detencyjne dla migrantów z poparciem Parlamentu Europejskiego. Europosłowie przegłosowali nową regulację powrotową, która pozwala na budowanie ośrodków detencyjnych w krajach poza wspólnotą i tam odsyłanie osób, które nielegalnie przedostały się na teren Unii. Sprawa budzi kontrowersje. O tym, jak zagłosowali posłowie, powie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Były oklaski na stojąco? Ale też buczenie i skandowanie hasła wstydźcie się, porównania do działania służby imigracyjnej ICE w Stanach Zjednoczonych. Bo regulacja pozwala na przeszukiwanie rzeczy osobistych i miejsca przebywania, detencję nielegalnych migrantów do 2 lat, odsyłanie ich do specjalnych ośrodków poza wspólnotą, ale w krajach uznanych za bezpieczne, jak zapewniają unijne instytucje, z poszanowaniem praw człowieka. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Regulacja ma jeden cel, zwiększenie odsetka osób, które nie mają prawa pobytu, a pozostają na terenie Unii Europejskiej. Teraz odsyłanych jest niecałe 30%. Nastolatek z Ukrainy pobity w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie jutro zostanie przyjęty przez marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że jego gest nie jest działaniem politycznym.
5: W sposób jednoznaczny potępiam i muszę stanąć po stronie osób i obywateli, którzy są krzywdzeni na bazie całej tej atmosfery, która się stworzyła. Poza polityką są uczucia, są ludzie, są sprawy ludzkie.
0: Według policji 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie pobito 3 nastolatków z Ukrainy. Artem trafił do szpitala. Ustalenia i materiał dowodowy nie wskazują, by zdarzenie miało podłoże na tle narodowościowym. Kuratorium Oświaty wykryło nieprawidłowości w liceum w Malborku, w którym jeden z uczniów został zaatakowany przez rówieśnika, dowiaduje się Radio Z. Kontrolę wszczęto po informacjach ojca nastolatka. Jego syn Igor trafił do szpitala ze zmiażdżoną stopą. Kuratorium wydało dyrekcji szkoły zalecenia, które mają zostać jak najszybciej wdrożone. Czego one dotyczą? O tym Maciej Bąk.
6: 2 dziedzin. Pierwsza to organizacja pracy szkoły podczas przerw. Chodzi o obecność nauczycieli na korytarzach podczas dyżurów. Druga jest związana z reakcją szkoły na ten akt przemocy. Uczeń nie dostał od razu pomocy medycznej, a dyrekcja poinformowała o wszystkim starostwo dopiero 5 dni później. Szkoła nie zachowała się adekwatnie do zdarzenia. Tak mówi mi pomorski kurator oświaty Grzegorz Kryger. Z relacji ojca Igora wynikało, że jego rosły rówieśnik podniósł go na przerwie do góry i rzucił nim o betonową podłogę. Nastolatek przeszedł potem poważną operację stopy.
0: Dyrektor liceum w oświadczeniu wydanym 10 czerwca pisała, że majowy incydent był nieszczęśliwym wypadkiem pomiędzy dwoma uczniami. Dwa schrony przeciwatomowe i przeciwlotnicze z czasów zimnej wojny można będzie od jutra zwiedzać w Nowej Hucie. Zostały przejęte i odnowione przez Muzeum Krakowa. Jeden z nich, znajdujący się pod dawnym domem dziecka, mogli zobaczyć dziennikarze, a wśród nich był reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Do schronu wchodzi się przez ciężkie pancerne drzwi. W trzech tak zwanych komorach ochronnych można zobaczyć m.in. oryginalne drewniane prycze, a także agregat filtrowentylacyjny z ręczną korbą, której nie mogłem się oprzeć.
8: To urządzenie, które miało służyć do zapewnienia osobom potencjalnie przebywającym w schronie świeżego powietrza.
7: Proszę bardzo, świeże powietrze jest. Kary nie dostałem, bo przy wielu eksponatach jest naklejka można dotykać, co też odróżnia to muzeum od innych. Nowa Huta, Przemek Taranek, Radio Z.
0: W sumie w Nowej Hucie jest około 250 schronów z czasów zimnej wojny. Od najbliższego piątku można będzie zwiedzać dwa z nich. Smoczyce, które będą prześwietlać bagaż na lotnisku. Mowa o nowoczesnych skanerach w warszawskim porcie Chopina. Dzięki nim limit płynów w bagażu podręcznym zostanie zwiększony do 2 litrów na pasażera. Właśnie ruszył montaż 2 pierwszych urządzeń, mówi reporterowi Radia Z Michałowi Dzienyńskiemu rzecznik lotniska Piotr Rudzki.
9: Nie wykluczamy, że już wakacje pierwsi pasażerowie będą mogli z tego skorzystać.
10: Mówimy o tych limitach płynów.
9: W sumie docelowo ile ma być tych maszyn?
11: Docelowo musimy wymienić wszystkie maszyny. Mamy zamówionych 15 urządzeń i prawdopodobnie będziemy jeszcze zamawiać kolejne, żeby faktycznie na wszystkich punktach kontroli bezpieczeństwa, nie tylko tych pasażerskich, stanęły te maszyny.
0: Montaż smoczyc ma się zakończyć do końca roku. I jeszcze sport. Ghana pokonała Panamę 1-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata rozgrywanym w Toronto. We wcześniejszym spotkaniu grupy L Anglia wygrała z Chorwacją 4-2, a przed momentem rozpoczął się kolejny mecz, tym razem Uzbekistanu z Kolumbią. A nasze siatkarki od zwycięstwa zaczęły turniej Ligi Narodów w Bangkoku. Polki w 3 setach rozprawiły się z reprezentacją Bułgarii.
12: Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz, aczkolwiek w niektórych momentach trochę zabrakło nam fokusu, po prostu skupienia na meczu. Doprowadzałyśmy do takich gorących sytuacji, w których dziewczyny z Bułgarii doganiały nas punktowo. Potrafiłyśmy to przełamać jednak i dograć każdy set.
0: Mówiła nasza środkowa Sonia Stefanik. Polki kolejny mecz rozegrają dziś, zmierzą się z reprezentacją Ukrainy.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
14: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Małgorzata Wasserman, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pani poseł.
15: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
14: Krótka piłka na początek. Czy rząd powinien kontrolować zarobki lekarzy? Tak czy nie?
15: Tak.
14: Tak odpowiada nasz gość. Czekamy na państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl. Nie byłoby tego pytania, gdyby nie przypadek 28-letniego lekarza radnego z Koalicji Obywatelskiej, pana Dawida Kasprzyka, który zarobił w rok ponad 1 600 000 zł, pracując, uwaga, po 11 godzin na dobę. Pani zdaniem to jest przypadek, czy to jest reguła?
15: Czy to w ogóle nie jest przypadek, ani to nie jest reguła. To znaczy, jeżeli chodzi o przypadek, to, że ten człowiek tak młody, bez doświadczenia, pracował w takim miejscu i w tylu miejscach i tyle zarobił, nie jest moim zdaniem w żaden sposób przypadkiem. Myślę, że postawiłabym śmiało otwarte pytanie, czy tej kariery, bym powiedziała, zawodowej, a przede wszystkim finansowej, czy to umożliwiło mu to, że ma legitymację Platformy i jakby dzisiejsze kolejne informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, wskazują, że tak.
14: Natomiast o jakich informacjach pani mówi?
15: O tym, że pojawiają się informacje, pewnie będą dzisiaj rozwijane, o tym, że on jakby obsługiwał w specjalnym pokoju wierchuszkę Platformy Obywatelskiej bez kolejki, bym powiedziała, w bardzo komfortowych warunkach, podczas gdy człowiek normalny czeka w poczekalni bardzo długo czy na izbie przyjęć. Szanowni państwo, nikt rozsądny nie zatrudni jako koordynatora na wzorze człowieka, który nie posiada specjalizacji, dlatego, że taki człowiek bez doświadczenia po prostu jest tam zbędny. błędne. Oczywiście trzeba by zobaczyć, jaki on miał zakres obowiązków w swojej umowie, natomiast to jest po prostu nierealne. Tak samo jak kwestia przebywania przez niego w wielu miejscach jednocześnie tych zarobków. To znaczy, to się po prostu żaden rozsądny dyrektor szpitala by tego nie zrobił.
14: Ale wydaje się, że sprawa jest zakończona, bo radny Koalicji Obywatelskiej zrezygnował z przynależności do partii.
15: Sprawa jest dopiero rozpoczęta. Ja mam nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia bardzo dokładnie skontroluje, bo ma taką możliwość, godziny tej pracy i czy on przebywał wtedy i świadczył tą pracę. Ponadto mam nadzieję, że zajmie się tym prokuratura, bo tutaj mamy do czynienia z podejrzeniem dwóch przestępstw. Jedna to jest kwestia oszustwa, a druga to jest kwestia narażenia pacjentów na utratę życia i zdrowia. A jak w praktyce jest to oceniane jako możliwe do wykonania to, co on zrobił, najlepiej świadczy o tym reakcja choćby Naczelnej Rady Lekarskiej, która, prawda, tutaj wzywa go do tego, aby zrezygnował z członkostwa w tej Izbie Warszawskiej, która całkowicie potępia to, co on zrobił.
14: Dobrze.
15: Wstydzi się tego.
14: Mamy też reakcję premiera Donalda Tuska, który wczoraj przed posiedzeniem rządu zaproponował projekt ustawy, który ma dać agencji rządowej wgląd w kto, gdzie i ile zarabia. Czy PiS poprze ten pomysł premiera?
15: Ja bym chciała zobaczyć, dlatego że te pomysły pana premiera na razie werbalnie wyartykułowane, one, bym powiedziała, są po pierwsze spóźnione, po drugie wymuszone i zobaczymy, jak ten projekt będzie wyglądał, będziemy się wypowiadać. My, jeżeli chodzi o nasze stanowisko i służbę zdrowia, mamy tutaj bardzo klarowny i jasny program co do tego. To przypominam, że nikt inny, tylko my żeśmy wlali największe pieniądze w służbę zdrowia, w doposażenie, w również wynagrodzenia lekarzy, tylko proszę przypominam, że my żeśmy obejmowali rządy w ministerstwie również tym, w sytuacji, w której państwo polskie za wiele milionów kształciło lekarzy, którzy następnie w wyniku tego, że zarobki były niskie i odbiegające od tego, jakie są za granicą, masowo wyjeżdżali za granicę.
14: No dobrze, co trzeba zrobić, żeby tę sytuację uzdrowić? Czy niepotrzebne jest rozdzielenie praktyki w służbie państwowej i prywatnej?
15: Bezwzględnie. Jakby przyglądam się temu od wielu lat, analizowałam różne warianty. Dzisiaj jestem już głęboko przekonana, że należy absolutnie rozdzielić pracę w państwowej i prywatnej służbie zdrowia. I proszę nie podnosić argumentu, to jest naszych słuchaczy oczywiście, czy nie bać się tego argumentu, że lekarze odpłyną. Dzisiaj zarobki w państwowej służbie zdrowia są znakomite. One są po prostu znakomite i w związku z powyższym ja jestem głęboko przekonana, zresztą po rozmowach z lekarzami, że oni wybiorą tą państwową służbę zdrowia.
14: I słyszę polityków koalicji, którzy mówią, że problemem są te pieniądze, których nie ma w NFZ-cie i to wy spowodowaliście tę katastrofę, pozwalając na tak wysokie zarobki lekarzy.
15: Panie redaktorze, my żeśmy rządzili przez 8 lat i katastrofy nie było, również w służbie zdrowia, wręcz przeciwnie, była ogromna górka, natomiast przypominam, że Platforma rządzi w tym momencie 3 lata i ma tragedię, nie ma w każdej dziedzinie, bo to nie tylko służba zdrowia.
14: Napisała pani parę godzin temu na X-ie, że wszyscy jesteśmy z polskimi bohaterami dotkliwie pobitymi w Niemczech. Czy ktoś, kto łamie niemieckie prawo, jest dla pani bohaterem?
15: Ludzie z Robertem Bąkiewiczem na czele pojechali tam po pierwsze się pomodlić, po drugie pojechali upamiętnić ofiary II wojny światowej, a w zamian za to zostali dotkliwie pobici.
14: Ale Niemcy twierdzą, niemiecka policja, niemieckie władze, że złamali prawo, nie mieli zgody na taki przemarsz.
15: Ja myślę, że jeżeli nawet niemiecka policja chciałaby wyjaśnić ich zgody lub nie, to jest sytuacja, w której można ewentualnie do nich podejść, zacząć z nimi rozmawiać. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że w Warszawie tutaj na ulicy idzie grupa Niemców i zostaje pobita dotkliwie przez polską policję. Byłby skandal międzynarodowy.
14: A chciałaby pani, żeby niemieccy demonstranci robili co chcą w Polsce?
15: Ale oni nie robili co chcą, oni nikogo nie atakowali. Panie redaktorze, no nie przesadzajmy. Ci ludzie przyszli tam spokojnie i pokojowo. Poza tym, jeżeli sami Niemcy w swoim cudzysłowie, wielkim akcie łaski przy uczestnictwie polskiego ministra postawili w ramach pamięci kamień, jeżeli chodzi o ofiary II wojny światowej, no to pozwólmy Polakom wedle tego, jak co jest dla nas ważne, upamiętnić to miejsce. Oni nie zrobili tam burdy. To Niemcy ich pobili i...
14: No dobrze, ale Niemcy twierdzą, że był nakaz opuszczenia tego miejsca, natomiast skoro nie posłuchano niemieckiej policji, a to niemiecka policja ma prawo robić, że tak powiem, porządek w Niemczech, w Berlinie, no to użyto środków przymusu bezpośredniego.
15: Proszę mi powiedzieć, czy środkiem adekwatnym do tego, co tam się działo, jest połamanie żebr, wstrząs mózgu i 5 kopnięć w twarz z całej siły. Ponadto zobaczymy, bo oczywiście różne dzisiaj się pojawiają elementy. Jeszcze zanim tutaj do państwa przyszłam, widziałam taki fragment, gdzie jest nagranie, jak niemiecki policjant coś wkłada do kieszeni Robertowi Bąkiewiczowi.
14: No dobrze, mamy wypowiedź posła Tomasza Trelli. Bąkiewicz pojechał do Niemiec nie po to, żeby upamiętnić ofiary ofiary nazistów, tylko żeby wywołać awanturę i zrobić polityczne widowisko. To nie jest patriotyzm, to polityczna ustawka pod kamery. Kaczyński kazał, Bąkiewicz zrobił. Żałosne kreatury. Czy to, że to wydarzenie miało miejsce wczoraj, a więc kilkanaście godzin przed podpisaniem dzisiaj traktatu czy umowy obronnej między Warszawą a Berlinem, to jest przypadek? Wygląda to na prowokację.
15: Nie, ja w ogóle nie łączyłabym tych dwóch wątków. Robert Bąkiewicz jest aktywny od wielu, wielu miesięcy. Zresztą muszę powiedzieć i mam nadzieję, że dotrą do niego tego słowa. To, ile słów uznania ja w Krakowie w stosunku do Roberta Bąkiewicza i jego działalności słyszę, to jest coś niesamowitego. To znaczy ludzie realnie boją się dzisiaj zalewu przez imigrantów, nie chcą mieć tego, co mają inne kraje, i tutaj Robert Bąkiewicz wykonuje niesamowitą pracę.
14: Ale dzisiaj mamy też wpis prezesa Kaczyńskiego, który jest przeciwko umowie obronnej z Niemcami. Mówi, że jedyne, czego możemy się spodziewać, to noża w plecy. Czy wy nie macie obsesji antyniemieckiej?
15: A proszę mi podać chociaż jeden przykład, który wskazywałby na to, że w tych umowach i relacjach jesteśmy partnerami Niemiec, a nie jesteśmy tak naprawdę do, jakbym powiedziała, wykonywania ich poleceń.
14: Ale to Niemcy są w sojuszu NATO, w którym my jesteśmy. Tak?
15: Ja rozumiem, ale my jesteśmy, ale my, no, ja rozumiem, ale
14: nie przetransportowali swego czasu swoich patriotów pod lotnisko w Rzeszowie?
15: Panie redaktorze, ja pamiętam też hełmy, które proponowali, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Wydaje mi się, że my również jesteśmy pełnoprawnym członkiem NATO, w związku z powyższym pilnujmy swoich interesów. A tak a propos II wojny światowej i tego wszystkiego, co jest z tym związane, przecież to jest żałość, co oni robią. Ja przypominam tą wypowiedź Donalda Tuska, który przecież powiedział, że jak Niemcy nie wypłacą odszkodowań, to Polska wypłaci
14: dobrze,
15: za
14: ale
15: nich.
14: Dobrze pani wie, że nie możemy walczyć na dwa fronty.
15: Ale my nie walczymy.
14: Naszym wrogiem są Rosjanie i Niemcy jednocześnie.
15: Ale panie redaktorze, proszę nie używać takiej retoryki. My z nikim nie walczymy. My jedyne, o co walczymy, to o polskie interesy. My jesteśmy naprawdę bardzo dużym i znaczącym krajem w Europie. To nie jest, dbanie o swoje interesy nie oznacza walki, powiedziałabym, niesprawiedliwej.
14: Dlaczego pani nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa? Boi się pani porażki?
15: Ponieważ mamy świetnego kandydata, który jest radnym, świetnie zna Kraków.
14: Z całym szacunkiem dla pana Drewnickiego. Przecież wszyscy wiemy, że była łapanka na kandydata.
15: Nie było łapanki, ma się państwo absolutnie błędne informacje. Wręcz przeciwnie, było kilku kandydatów i wygrała kandydatura Michała Drewnickiego.
14: Krótka piłka, odsłona numer 2, 3 krótkie pytania. Poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Zełenski powinien stracić order Orła Białego, tak czy nie?
15: Wydaje mi się, że tak.
14: Czy jest pani zaskoczona wstrzemięźliwością prezydenta?
15: Nie jestem niczym zaskoczona, ja mówię o swojej opinii.
14: Morawiecki na prezesa PiSu, tak czy nie?
15: Prezesem PiSu jest Jarosław Kaczyński.
14: Braun to ruska onuca, tak czy nie?
15: Niestety tak.
14: Niestety tak. Ma pani dowody, że to jest ruski szpieg?
15: Ja nie... Ruska onuca to jest takie powiedzenie, powiedziałabym, potoczne, natomiast powiedzmy sobie, że każdy miesiąc przynosi jednak takie zachowania ze strony członków, czy samego Brauna, które wskazują na to, że bardzo blisko im do Rosji.
14: I mamy odpowiedź na nasze pierwsze pytanie. Wynik naszej sondy jest jednoznaczny. Czy rząd powinien kontrolować zarobki lekarzy? Tak odpowiedziało 85% uczestników naszej sondy, nie 15%. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka, YouTube'a.
13: To jest gość Radia Z.
14: To zatrzymajmy się jeszcze na moment przy zarobkach lekarzy, bo jest taki pomysł Mateusza Morawieckiego, który pojawił się jeszcze wczoraj. Otóż były premier chce wprowadzić taką maksymalną stawkę, 5-krotność minimalnego wynagrodzenia za dyżur pełniony przez lekarza. Pytanie, czy to jest pomysł całego PiSu, czy samodzielny projekt byłego premiera?
15: Ja się odniosę do projektu, no bo trudno mi jest powiedzieć, na jakim etapie on był konsultowany. Ja mogę powiedzieć tak, że musi być wprowadzona odgórna stawka, dlatego że dzisiaj w wyniku konkurencji między szpitalami właśnie niektórzy, czy większość dyrektorów jest zmuszona do tego, żeby płacić stawki, które są kompletnie nieadekwatne. Dotyczy to zwłaszcza albo małych szpitali, albo dotyczy to rzadkich specjalizacji. W związku z powyższym to ci lekarze dyktują dzisiaj warunki. Jeżeli mamy dzisiaj sytuację, w której z danej specjalizacji jest jeden lub dwóch lekarzy, na przykład na całe województwo, województwo, ewentualnie część Polski, no to oni w zasadzie mówią, ile będą zarabiali.
14: No i dyrektor nie ma wyjścia szpitala.
15: Dyrektor nie ma wyjścia, bo inaczej oddział całkowicie stanie. W związku z powyższym uważam, że jeżeli będzie odgórny limit, to będzie oznaczało, że żaden szpital nie podkupi lekarza innemu szpitalowi, bo nie będzie po prostu w stanie tego zrobić. I żeby było jasne, ja jestem za tym, żeby te zarobki były bardzo godne. Bo proszę Państwa, niech też na nie ucieka sprzed oczu jedna kwestia. Praca lekarza to jest bardzo ciężka praca i bardzo odpowiedzialna praca i w zasadzie całe życie uczenie się. Najpierw się uczyli wiele lat, uczą się nieustannie. Więc to też, żebyśmy, że tak powiem, w tym dyskursie o wynagrodzeniach, żeby nam to nie uciekło. Więc ja jestem za tym, żeby byli wynagradzani bardzo dobrze, ale musi być gdzieś granica i musi być rozdzielenie pomiędzy prywatną służbą zdrowia i publiczną. I jeszcze jeden aspekt, to jest kwestia prywatnych szpitali. Kiedyś nawet patrzyłam na nie w jakiś sposób, powiedziałabym przyjaźnie, wychodząc z takiego założenia, że być może one rozładują kolejki, dlatego że ci pacjenci, którzy mają pieniądze, po prostu pójdą i zwolnią to miejsce w publicznym szpitalu. Dzisiaj tak na to nie patrzę. Zdaję sobie sprawę z tego, przyglądając się, jak to wygląda w praktyce. Bierze się pacjenta, robi mu się zabieg najlepiej wyceniany, a jak ten pacjent się, że tak powiem, skomplikuje i zaczynają być powikłania, wtedy karetką jedzie i leczy się za nasze pieniądze. Tak być nie może. Że to nie ma żadnego uzasadnienia dla polskiego pacjenta ani dla polskiego budżetu.
14: Wróćmy do wyborów w Krakowie. Pani mówi, że nie było żadnej łapanki, ale jak się popatrzy na wszystkie ugrupowania polityczne, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, to wszyscy widzą, że był problem. Czy to nie jest tak, że nikt nie chce zostać prezydentem Krakowa, bo raz miasto jest potężnie zadłużone, dwa, większość w Radzie Miejskiej ma taka, nie inna koalicja, w związku z tym ktoś, kto byłby z drugiej strony, byłby sparaliżowany, jeśli chodzi o rządzenie.
15: Ja nie ukrywam, że ten, kto wygra w mieście, w Krakowie, będzie miał sytuację dramatycznie trudną, tylko że...
14: Tego pani chciała uniknąć,
15: nie, panie redaktorze,
14: nie zgadzając się na kandydowanie?
15: Nie, panie redaktorze. Ja już raz próbowałam, tak jak niektórzy moi koledzy, jakby nie udało się w związku z powyższym.
14: PiS nie ma szans na wygraną w Krakowie?
15: PiS ma szansę bardzo duże. Ja wierzę w to, że Michał Drewnicki będzie prezydentem i wtedy wszyscy mu pomożemy, aby, że tak powiem, przeszedł ten trudny okres w mieście.
14: Szacunkiem dla Michała Drewnickiego nie ma takiej popularności jak na przykład pani.
15: Ale Michał Drewnicki liczy się popularność lokalna, on tą popularność lokalną ma, to jest raz, a dwa, jest to chłopak bardzo pracowity, bardzo mądry i ja wierzę w to, że ma kilka miesięcy i przekona do siebie Krakowian, ale on jeszcze będzie miał jeden plus, mianowicie jestem przekonana, ja zresztą robimy wszystko, żeby tak było, że w 2027 roku jednak zmieniam się rządy na rządy prawicowe i wtedy będzie mógł liczyć na pomoc premiera, tak jak mogły liczyć duże i małe miasta oraz wsie na pomoc premiera Morawieckiego. Niestety Tusk tylko potrafił nas krytykować, nie dał złamanej złotówki, jeżeli chodzi o wsparcie na przykład takiego miasta jak Kraków.
14: Jak pani zdaniem może ułożyć się druga tura? Czy to już jest pewne, że jeśli wystartuje Łukasz Gibała, który przegrał o włos z panem Miszalskim poprzednie wybory, to on przejdzie do drugiej tury razem z kandydatką Koalicji Obywatelskiej?
15: Nic tutaj.
14: Panią senator Piątkowską?
15: Trudno powiedzieć, dlatego że po pierwsze pan Gibała nie zadeklarował jeszcze startu, po drugie nie mamy ogłoszonych wyborów i pytanie, ile miesięcy będą trwały te postępowania i będzie ogłoszona data wyborów.
14: Czyli kiedy mogą być wybory, pani zdaniem,
15: no,
14: realnie?
15: Trudno mi jest powiedzieć, no mówi się o tym, że mogą być na jesieni dopiero ogłoszone, w związku z powyższym jakby...
14: Może być październik, listopad?
15: No mówi się na razie o wrześniu, ale czy to będzie, czy to, tego się jakby, to jest uzależnione z tego, co wiem, od tego, jak będą rozpatrzone protesty, a w sądach bywa bardzo różnie, prawda? Jeżeli chodzi o to, tym bardziej, że no, różne są przyczyny, gdzie się rozprawy nie odbywają. No jest pytanie, jaki budżet przygotuje osoba pełniąca dzisiaj obowiązki prezydenta w Krakowie, z jakimi niespodziankami. Natomiast więc jakby niewiadomych jest bardzo wiele. Zobaczymy, kto wystartuje. Co do tego, że Michał wejdzie do drugiej tury, ja jestem pewna i myślę, że...
14: Może na przykład wejść pan Bochańczak z Konfederacji albo kandydatki Lewicy, które są też bardzo mocne.
15: No to będą musiały się zmierzyć z Michałem Drewnickim.
14: No zobaczymy. Dobrze, nieznani sprawcy, najprawdopodobniej Białorusi, dokonali strasznego mordu, myślę, że to jest oczywiste, politycznego, na rosyjskim artyście, który był wrogiem Putina i mieszkał w Białej Podlaskiej. Czy pani zdaniem na 100% jest to egzekucja Władimira Putina?
15: Ja to myślę, że to będzie pytanie do ministra koordynatora po tym, jak przeprowadzam postępowanie. No wygląda to bardzo źle i jest to bardzo przerażające, że oni się już czują tak pewnie, że dokonują tego na terenie państwa polskiego. No nie było tego przez ostatnie lata czegoś takiego w Polsce, no ale bym powiedziała, ten rozkład państwa pod rządami Tuska jest ogromny na wszystkich płaszczyznach. My dzisiaj powiedzieliśmy o służbie zdrowia, mówimy dzisiaj o kwestii...
14: Ale o jakim rozkładzie?

0: wypowiedź pana ministra Szłapki, rzecznika rządu, który powiedział wprost, pan artysta Skripiecki był pytany, czy potrzebuje ochrony ze strony polskiej, odmówił. To w związku z tym, co miały te służby zrobić? Chronić go wbrew niemu?
1: To znaczy, to jest, ja myślę, że mam taką nadzieję przynajmniej, i tak było za naszych czasów i będzie, że jednak działalność cała, bym powiedziała, jeżeli chodzi o policję operacyjną, wywiadowcza, kontrwywiadowcza, to nie jest tylko zapytanie osoby, czy chce być ochraniana, tylko to jest cała siatka, która potrafi przechwycić pewne rzeczy, posiada pewne informacje i potrafi działać wyprzedzająco.
0: Ale wie pani dobrze, że nie jest się w stanie uniknąć takich zamachów. One się dzieją na całym świecie. Ale, Wielka Brytania, sprawa Skripala.
1: Tak, oczywiście, tylko do tej pory ta Polska była jednak wyłączona z tego działania i tutaj siatka, powiedziałabym, choćby jeżeli chodzi o działania różnych grup. Oczywiście przestępcze były i powiązane z Rosją również. Natomiast powiedzmy sobie uczciwie, no takiej sytuacji nie było. Ja, mimo że oceniam to bardzo krytycznie, oczywiście daję tutaj czas, bo takie coś wymaga wyjaśnienia i trzeba być uczciwym, niech służby podziałają i powiedzą, co się wydarzyło.
0: Po czyjej pani jest stronie? Po stronie Marka Suskiego czy po stronie Jacka Sasina? Bo podobno jak pisze Onet, bardzo mocno się pokłócili ze sobą.
1: Ja bym musiał powiedzieć tak, że Onet mnie fascynuje niesamowicie. A najbardziej fascynują mnie zawsze ci informatorzy, którzy nigdy się nie ujawniają z imienia i nazwiska.
0: Bo boją się reakcji, boją się konsekwencji.
1: Panie redaktorze,
0: wezwie ich na dywanik i powie,
1: panie redaktorze,
0: dlaczego donosicie dziennikarzom?
1: Panie redaktorze, ja mam takie pytanie do pana. Dostał pan, raz po raz dostaje pan nagrodę jako najlepszy dziennikarz w Polsce we wszystkich rankingach. Proszę mi powiedzieć, czy pana zadowalałoby dziennikarstwo, w których pisze pan artykuły, których nie ma ani jednej wypowiedzi, która jest wypowiedzią cytowaną, tylko wszystkie pochodzą od anonimowych
0: ale często, pani poseł, spotykam się z politykami, tak samo z PiSu i tak samo z drugiej strony, którzy mówią mi pewne rzeczy na tak zwanym ofie. I ja nie sprzedaję moich informatorów, ale pewne rzeczy wiemy właśnie dzięki takim rozmowom.
1: Proszę mi powiedzieć, czy pan...
0: Czy nie było kłótni między Suskim a Sasinem?
1: Ale to są absolutne, tak jak mówię, panie redaktorze, są jakieś absolutne bzdury i bajki.
0: Nie ma konfliktu?
1: Nie ma żadnego konfliktu. To, że jest kilkaset dorosłych ludzi o pewnych ambicjach i ci ludzie mają pewne pomysły, to jest jedno, ale to, że łączy nas wspólna sprawa, łączy nas program, łączy nas Polska, bo proszę popatrzeć, dlaczego...
0: Łączy
1: nas Polska.
0: Na razie jesteście podzielili na dwa stowarzyszenia.
1: Ale ja myślę...
0: Jedno stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i drugie stowarzyszenie tak zwanych maślarzy, jak ono się nazywa, Po Pierwsze Polacy.
1: Ale to jeszcze pana poinformuję.
0: Po co wam w ogóle PiS, skoro musicie mieć stowarzyszenia?
1: Stowarzyszeń
0: dwa.
1: Mamy...
0: Przeciwstawne.
1: A proszę mi pozwolić, dobrze?
0: Proszę bardzo.
1: Stowarzyszeń mamy jeszcze więcej, jakby pan chciał wiedzieć, w ramach Prawa i Sprawiedliwości.
0: Wiem, jest tak, minister Ociepa chyba też ma.
1: Natomiast nie zmienia to faktu takiego, że wszyscy jakby jesteśmy w Prawie i Sprawiedliwości. Ja choćby jestem członkiem klubu, bo nie partii, ale to nie ma żadnego znaczenia. I tym się różnimy i na tym polega nasza trwałość i istota, że proszę zwrócić uwagę, dla nas zawirowania mają prawie żadne znaczenie, bo my mamy wspólne wartości i program. Jak powstają te partie, które powstały do tej pory, które tak naprawdę są wypadkową przypadkowych osób, no to one nie są w stanie przetrwać nawet najmniejszego kryzysu czy wejścia do opozycji. W związku z pierwszym cel mamy wspólny, program mamy wspólny. Natomiast ja bym powiedziała tak, proszę nie... Zawsze państwo, żeście mówili, że u nas jakby nie można wypowiadać swojego zdania, dlatego że to jest zabronione. To jest nieprawda. Ja to wiem najlepiej, będąc tutaj już 11 lat w samym środku. Każdy z nas wypowiada swoje zdanie, każdy z nas ma pewne poglądy i dojrzali ludzie po prostu się cofają i spotykają w połowie
0: drogi. Nie pozor, czyli co? Przemysław Czarnek jest pojednany na amen z Mateuszem Morawieckim. Nie ma już...
1: Nigdy z nim nie był pokłócony.
0: Ale był taki klub parlamentarny PiSu, gdzie obaj panowie weszli ostro w dyskusję.
1: Panowie nie weszli ze sobą w dyskusję, panowie weszli w dyskusję o programie i o pewnej przyszłości. I to jest bardzo pożądane, bo tylko ten sposób rozumowania i jakby dyskusji powoduje, że się wypracowuje pewne programy. Panie redaktorze, są różne pomysły i one nie muszą pasować 300 czy 400 osobom, które są tutaj skupione.
0: Ja rozumiem, czyli pani zdaniem ten kryzys, bo był taki kryzys i to się odbiło na waszych notowaniach, jest zażegnany?
1: Nie, współpracujemy fantastycznie ramię w ramię, każdy z każdym, absolutnie nie odczuwamy żadnego kryzysu.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: A proszę powiedzieć, czy będzie pani należeć do jakiegoś stowarzyszenia?
1: Nie należę do stowarzyszenia, należę do ugrupowania, czy do klubu parlamentarnego i

0: Moim szefem jest Jarosław Kaczyński, w związku z tym, ponieważ ja, ale to, że ja nie należę do stowarzyszeń, bierze się w dużej części też troszkę z mojej, powiedziałabym, z mojego zawodu. To znaczy, ja nie mam na myśli tych politycznych, natomiast zawsze wystrzegałam się wszelkich stowarzyszeń i fundacji, zawsze czując pewną obawę, ale to nie dotyczy polityki, związaną z tym, że jeśli by się tam pojawiły jakieś pewne niejasne rzeczy, na które nie mam wpływu, nie chcę później za to odpowiadać.
1: Dlaczego pani nie wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości? Dlaczego pani się wciąż wstrzymuje? Jest pani w klubie PiSu.
0: Ale jakie to ma znaczenie?
1: No ma znaczenie.
0: Jakie?
1: No bo to jest pewna symboliczna decyzja.
0: A proszę powiedzieć, czy ktokolwiek w Polsce identyfikuje mnie na, bym powiedziała, z kimkolwiek lub czymkolwiek innym niż Prawo i Sprawiedliwość?
1: No nie.
0: No więc...
1: Ale dlaczego pani nie chce wejść do partii? Z jakiego powodu? Z takiego samego jak do stowarzyszeń?
0: Nie, absolutnie. No to w ogóle partia w taki sposób nie działa. Panie redaktorze, ja bym powiedziała tak, nie jest mi to w praktyce do niczego potrzebne. Jestem w Prawie i Sprawiedliwości traktowana na równi ze wszystkimi innymi. Pracuję na równi ze wszystkimi innymi. Może nie uczestniczę w spotkaniach partyjnych czy zebraniach partyjnych i mam przez to więcej czasu.
1: Bo czasami to jest strata czasu, tak?
0: Nie powiedziałabym tego, ponieważ nie bywam na tym też.
1: Dobrze, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Smurf Maruda. Macie rząd niejako na tacy po jednej z najbardziej oburzających ludzi historii dotyczącej warszawskiego lekarza i nagle wszystko to przykrywacie Bąkiewiczem, robiącym nie wiadomo co w Niemczech. Czy PiS dobrze się już urządziło w opozycji, bo szykują się kolejne 4 lata.
0: Muszę panu odpowiedzieć jedną rzecz. Nigdy i w żaden sposób Robert Bąkiewicz nie uzgadnia z Prawem i Sprawiedliwością swoich działań. W związku z powyższym my o tych działaniach dowiedzieliśmy się tak jak państwo z telewizji, natomiast reagujemy, bo uważamy, znaczy ja bym powiedziała więcej. Ja panu powiem tak, gdyby jakakolwiek grupa Polaków została pobita za granicą, czy to byłyby Niemcy, Francja, Włochy, czy cokolwiek innego, ja domagałabym się, żeby nasze służby dyplomatyczne, nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednak podjęło interwencję.
1: Ale mamy informacje ze strony rzecznika MSZ-u, że trwają konsultacje w tej sprawie, działa konsulat polski
0: Ja myślę, że jednak na miejscu byłoby wezwać tutaj ambasadora niemieckiego i zapytać, co się tam wydarzyło.
1: To jest... Uważa pani, że szef MSZ-u Radosław Sikorski powinien wezwać na dywanik pana
0: ambasadora? Ja uważam,
1: ambasadora?
0: Że powinien twardo zareagować i naprawdę to jest niedopuszczalne, żeby ci ludzie w takim miejscu i w takim celu przebywający tam zostali tak potraktowani. Bo ja panu powiem tak, panie redaktorze, możemy zrobić sytuację taką, że możemy, nie wiem, podjąć interwencję, nawet można kogoś skuć w kajdanki do wyjaśnienia, żeby go zabrać. Pytanie, czy trzeba go połamać z tego powodu?
1: Maciej, podobne pytanie, ale jak widać to interesuje naszych słuchaczy. Czy ma pani świadomość tego, że swoim wybrykiem w Berlinie pan Bąkiewicz przykrył afery KO, czyli pana radnego Dawida Kasprzyka, przykrył areszt dziennikarza Kraskowskiego, odsunięcie pana sędziego Piebiaka od pracy w Neo-KRS. Donald Tusk chyba w największym stopniu nie mógł marzyć o takiej opozycji i wciąż może spokojnie patrzeć na rok 2027.
0: Szanowni państwo, tak jak mówię, powtarzam, Robert Bąkiewicz nie uzgadnia z Prawem i Sprawiedliwością swoich działań. W związku z powyższym my jesteśmy obserwatorami tego, tak jak wy wszyscy. I tylko tyle mogę powiedzieć, ale też trudno, żebyśmy przemilczeli ten fakt. Natomiast zgadzam się, że jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w tamtym szpitalu, jest to... jeszcze proszę popatrzeć na jedną rzecz, jaka straszna buta ze strony tego człowieka jakby bije. To znaczy on śmiał mówić o zarobkach lekarzy, nagrywać te filmy polityczne, mówić o... prezentować tą rzekomą aleję tłustych kotów w momencie... Znaczy, trzeba mieć niesamowitą butę w sobie, żeby coś podobnego zrobić.
1: Czy to
0: zrobić?
1: Nie jest tak, że jednak te stanowiska, na które wpływ mają władze albo centralne, albo lokalne, są obsadzane przez funkcjonariuszy partyjnych i tak samo było za waszych czasów?
0: Panie redaktorze...
1: Też mieliście tłuste koty.
0: Nie, trzeba rozróżnić...
1: Nawet prezes był tym oburzony, że trzeba coś z tym zrobić.
0: Szanowni państwo...
1: Każda władza demoralizuje.
0: Ale pan redaktor chce, żebym odpowiedziała, czy chce zadawać tylko pytania?
1: Proszę bardzo.
0: Szanowni państwo, to jest kilka płaszczyzn. Pierwsza płaszczyzna to jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia wieloletnia wypracowała sobie bardzo dużą bazę ekspertów i proszę ich nie nazywać tłustymi kotami. Jeżeli są to ludzie, którzy są specjalistami, są wysoko wykształceni, posiadają doświadczenie, to proszę się nie dziwić, że będziemy sięgamy i będziemy po nich sięgać, dlatego że my, jak byśmy mieli rządzić, gdybyśmy nie posiadali tej bazy eksperckiej? Taką, jest kilka takich osób osobiście mi znanych, których udało mi się przez lata przyciągnąć do Prawa i Sprawiedliwości, udało mi się ich namówić, żeby objęli pewne funkcje i oni nagle usłyszeli o sobie, że są tłustymi kotami. To jest absurd. To proszę popatrzeć na wykształcenie, na wiedzę, na doświadczenie tych ludzi. To jest jedna sprawa. Drugi aspekt to jest kwestia pewnej patologii, która się pojawia. I ta patologia przy dziesiątkach tysięcy ludzi, ona się może pojawić i u nas ona jest absolutnie wypalana, bym powiedziała, żelazem. Wszyscy w Polsce wiedzą, że jeżeli ktoś przykombinuje, a prezes się o tym dowie, to żywot tego kogoś jest krótki.
1: Okej, co z aresztem dla dziennikarza Leszka Kraskowskiego? Dwa dni temu wystąpił w TVN24 pan minister Żurek, powiedział, że jego zdaniem wszystkie procedury są okej i zgodne z prawem.
0: Bardzo paskudnie to wygląda. Wygląda to naprawdę okropnie. Znaczy, mając przed oczami sprawę Romana Giertycha i to, czym on się zajmował, wygląda to po prostu dramatycznie. Jeżeli nawet są jakiekolwiek zarzuty, to jest pytanie, czy koniecznym jest stosowanie aresztu. Poproszę nie zapominać, że areszt jest jednak najsurowszym środkiem stosowanym tylko w specyficznych okolicznościach. Przeszukiwanie domu dziennikarza, w ogóle kogokolwiek, kogo chroni tajemnica, pod jego nieobecność, obecności osoby, z którą jest skonfliktowany, w tym wypadku małżonki, to jest wielka zgroza. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że weszliby do pana do domu, proszę sobie wyobrazić, że weszliby do domu, w którym ja mam akta klientów, czy do lekarza, który posiada te... To naprawdę trąci bardzo źle.
1: Ron, dlaczego posłowie PiSu nie chcieli się podpisać pod wnioskiem Konfederacji o odwołanie pani minister Cienkowskiej?
0: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o...
1: jakby pamięta pani taką sytuację, chyba miała
0: ale ona raczej werbalna. Tak, ja wiem, ale ona, to był raczej ping-pong werbalny niż powiedziałabym nasza ocena.
1: A coś wam szkodzi się podpisać pod wnioskiem Konfederacji? Rozumiem, że chcecie mieć własny, tak?
0: No niekoniecznie, przecież my żeśmy się podpisywali wszyscy pod wspólnymi wnioskami, przypominam choćby kwestię pani Hani Kloski, tak? W związku z powyższym bardzo ze sobą często współpracujemy. Są też momenty, gdzie mamy różnice zdań. Przypominam choćby ostatnie głosowanie, gdzie wspólnie obroniliśmy pana Mencena przed odebraniem immunitetu.
1: Dobrze, kolejne pytanie. Malzahar, PiS wprowadził prawo zwiększające kary maksymalne za niektóre przestępstwa dokonane na Ukraińcach. Jak pisze Malzahar, jego zdaniem to apartheid. Po raz ostatni w Polsce miał miejsce podczas II wojny światowej. Czy nadal to prawo obowiązuje?
0: A czy ja bym mogła poprosić o konkret któregoś przepisu?
1: No nie ma tutaj w
0: to
1: tym
0: wtedy pytania. Się odniosę, bo trudno mi jest...
1: Pani nic na ten temat nie wie.
0: Nie mam takiej wiedzy, aby były przepisy, które mają chronić bardziej Ukraińców niż Polaków.
1: Dlaczego pani, pyta Jakub, partia, słusznie krytykując lekarza Kacprzaka z nominacji KO za nadużycia, jednocześnie nie widzi hipokryzji w tym, że krytykuje to, co inni, także niezwiązani z Tuskiem ludzie, zarzucali podczas waszych rządów, na przykład obsadzanie spółek Skarbu Państwa z nominacji partyjnej?
0: Ale ja już wrócę do tej odpowiedzi. Proszę państwa, jeżeli, tak jak mówię, jeżeli jest pewna baza fachowców i oni są z nami związani, my mamy do nich zaufanie, to ja państwu powiem więcej. No ci ludzie, my byśmy byli bez nich nadzy. My jesteśmy politykami, oni są menadżerami. Więc oczywiście możemy ich spisać z nazwiska, dopisać, że są tłustymi kotami i ich z tego powodu jakby negować, tylko popatrzcie na wyniki tych spółek Skarbu Państwa. Dlatego, że jakby polityczna retoryka, którą dorobiła Platforma, to jest jedna sprawa, a wyniki, z których korzystaliśmy wszyscy. Przez pieniędzy zarobionych przez spółki Skarbu Państwa przeprowadziliśmy kraj przez kilka bardzo trudnych kryzysów. Co mamy dzisiaj zamiast tego? No szorujemy pod nie.
1: Plebejski uciekinier. Kto pani zdanie skutecznie odbierze wyborców Konfederacji i Grzegorzowi Braunowi? Morawiecki, który zgodził się na Zielony Ład ETS, czy Czarnek, który głosował za KSeF-em i systemem kaucyjnym, a dzisiaj jeździ po Polsce i opowiada, że to wszystko należy natychmiast
0: likwidować? To jest wszystko, bym powiedziała, nieprawda, co jest w tym pytaniu, dlatego że państwo pod Zielony Ład podkładacie kwestie. Nazywacie to jednym zdaniem. Mateusz Morawiecki wielokrotnie to tłumaczył, jak i w jaki sposób blokował wszystkie rozwiązania z tym związane i jak walczył
1: o... Ale nie zablokował.
0: Bo nie miał takiej możliwości. To jest jakby kwestia pierwsza. Jeżeli chodzi o system kaucyjny XF, przecież nie zapominajcie państwo, że one miały inny kształt za naszych czasów, a zostały zmienione przez Platformę Obywatelską. W związku z pierwszym tego nie da się nazwać jednym słowem.
1: Mówiliśmy tutaj o Prawie i Sprawiedliwości. Porozmawiajmy teraz przez moment o pani koledze z komisji sejmowej, bo pani jest razem z panem Ryszardem Petru. Pani jest wiceprzewodniczącą.
0: Jego już nie ma w tej komisji.
1: On był.
0: Tak, okay. On był. Przez...
1: Ale był przez moment, tak. Byliście państwo, można powiedzieć, razem w komisji. Ponoć Ryszard Petru zakłada partię partię polityczną. Jak pan widzi szansę rozwoju tej partii?
0: Przy całej sympatii mojej do Ryszarda Petru i bym powiedziała takim dość miłym sposobie pracy, ponieważ on jest dość konkretny. Ja bardzo lubię ludzi, którzy szanują czas i są konkretni. No to bym powiedziała, porównałabym to do tego, że to rozumiem, że partię Smurfów. No panie redaktorze, no, na litość boską.
1: Partia Smurfów?
0: No nie, no ten sam poziom śmieszności. No nie, bym powiedziała tak.
1: Ale dlaczego pani nie da mu szansy?
0: Ale ja myślę,
1: on mówi, że wstępnie nazywa tą partię Konfederacją Light.
0: Znaczy, on już zakładał partię i wszyscy wiemy, jak to się skończyło i jak ta sytuacja wyglądała, w związku z czym, no, dlatego...
1: Czyli co, Ryszard Petru to dla pani Smurf Maruda?
0: Czyli jeżeli, no nie Maruda, natomiast bym powiedziała tak, że jeżeli
1: to
0: chodzi...
1: To ważnie?
0: No, generalnie ja bym powiedziała, ja lubiłam tą bajkę i ona dla mnie była taka wesoła i śmieszna i tak bym do tego bym to porównała. Ja bym powiedziała tak, no, jeżeli chodzi o zakładanie partii, ja rozumiem, że oni już przećwiczyli ten mechanizm, że się tworzy tą przystawkę i ta przystawka ma im pomóc zabrać tych niezadowolonych. Problem polega tylko na tym, że no to już jest bardzo zgrana płyta.
1: Czyli sądzi pani, że nie wygeneruje się żadna nowa siła, która zbierze tych wszystkich rozczarowanych wobec obecnej koalicji? No bo są takie pomysły.
0: Rozumiem.
1: Pan biznesmen Brzoska zrobi taką partię.
0: To znaczy, ja myślę, że ten pomysł na pewno po stronie, w głowie Donalda Tuska istnieje, tym bardziej, że on sobie zdaje sprawę z tego, jaka jest realna ocena jego działań, dlatego, że ja powiem zupełnie uczciwie, ja w te sondaże, które są publikowane, nie do końca wierzę, dlatego, że proszę, wystarczy przyjść po takim mieście jak Kraków i posłuchać ludzi, a zwłaszcza ludzi, którzy głosowali na Platformę. Oni mówią, że nigdy w życiu. To jest powszechnie, jeżeli chodzi o przedsiębiorców.
1: Ale wciąż Koalicja Obywatelska jest numerem jeden we wszystkich sondażach.
0: Jest,
1: nawet w tym ostatnim
0: roku,
1: gdzie tam PiS poszedł w górę.
0: Jest półtora roku do wyborów. Myślę, że dzisiaj sondaże są najmniej istotne, tym bardziej, że wszyscy wiemy, że one są dzisiaj w żaden sposób, bym powiedziała, nie do zweryfikowania, więc ja bym się do nich nie przywiązywała. Przywiązuję się bardziej do tego, co słyszę od ludzi. Większość ludzi, zwłaszcza przedsiębiorców, którzy głosowali na Platformę, mówią, że nigdy więcej tego nie zrobią. Tusk to wie i myślę, że będzie oczywiście bardzo pracował nad tym, żeby podłożyć nam nowego Petru, nowego Hołownię, starego Petru lub Palikota. No, tak to wyglądało.
1: Jak pani ocenia ruchy Waldemara Żurka, który odwołał z delegacji panią prokurator Julitę Dziedzic-Bogucką, czyli żonę szefa Kancelarii Prezydenta, konkretnie z delegacji w Zachodniopomorskim Wydziale Prokuratury Krajowej?
0: Muszę powiedzieć tak, że strasznie małe, żeby za działania męża bardzo dobre i skuteczne, nie mogąc jakby jemu nic zrobić, atakuje się jego małżonkę.
1: Ma pani dowody, że to jest taki czysty rewanż?
0: Znaczy ja nie mam, wie pan, co to jest za dyskusja, czy mam dowody. No jest decyzja i ja ją oceniam. No oceniam ją w taki sposób, wygląda to paskudnie. I muszę powiedzieć, że niewiele czasu zabrało ministrowi Żurkowi doprowadzenie do tego, że jednak prokuratorzy i sędziowie są przeciwko niemu. Większości.
1: Prokuratorzy i sędziowie są przeciwko ministrowi Żurkowi.
0: Tak,
1: dysponuje pani jakimiś wewnętrznymi badaniami w prokuraturze?
0: Panie redaktorze, gdyby pan w swoich pytaniach zawsze miał na podkładkę wewnętrzne badania, to pewnie byłoby dobrze. No oczywiście jest to rozmowa publicystyczna i o tym rozmawiamy. Ja mówię o odczuciach, jakie są. To znaczy przede wszystkim to, że nie obowiązuje prawo i oni nie wiedzą tak naprawdę na podstawie czego mieliby orzekać albo ewentualnie kto z nich jest sędzią, a kto jest prokuratorem, no bo to dzisiaj do tego się sprowadza, powoduje, że oni patrząc najpierw na ten rząd i najpierw na Bodnara, teraz na Żurka z nadzieją. Oni tą nadzieję stracili.
1: No dobrze, to chce pani powiedzieć, że ci prokuratorzy i ci sędziowie tęsknią za Zbigniewem Ziobrą?
0: Oni tęsknią przede wszystkim za możliwością normalnej pracy i wykonywania swojej pracy bez oglądania się na politykę.
1: A pani tęskni za Zbigniewem Ziobrą? Chciałaby pani, żeby wrócił do Polski?
0: Panie redaktorze, ja muszę powiedzieć tak, że tęsknię za swoją rodziną, natomiast życzę wszystkiego...
1: Ale to Zbigniew Ziobro to też w jakimś sensie pani polityczna rodzina. No
0: ja życzę Zbigniewowi Ziobrze wszystkiego najlepszego, to wszystkim życzę mu bardzo dużo zdrowia.
1: No dobrze, ale czy pani zdaniem nie powinien jednak wrócić do Polski i stanąć przed takim, a nie innym wymiarem sprawiedliwości, żeby nie mieć tej, przepraszam za wyrażenie, łatki uciekiniera?
0: tą łatkę przyczepiają mu ci, którzy chcą zrobić z niego duże widowisko.
1: Ale nawet pan prezydent Nawrocki, nie wiem, czy pani słyszała, w kilku wywiadach powiedział, że on by tego nie zrobił.
0: Ale ja rozumiem, że pan prezydent Nawrocki tak powiedział. Ja wiem jedną rzecz, że z tych buńczucznych zapowiedzi o tym, jak to strasznie mieliśmy kraść, na dzień dzisiejszy mamy absurdalne zarzuty dla ministra Ziobry, Wosia i reszty, związane z tym, że rozdawali wozy strażackie, z których dzisiaj cała Polska korzysta, ewentualnie, nie wiem, inne sprzęty.
1: Nie było żadnej ustawki, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości. Znaczy, nie dostali tego, co dostali ludzie, którzy byli wcześniej ustawieni?
0: Proszę mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Jaki jest klucz wedle tego, która firma jakby wedle dzisiejszych władz jest podejrzana? To znaczy, uświadomcie sobie państwo jedną rzecz. Wedle tych samych zasad dostała Fundacja Księdza, który siedział, i wedle tych samych zasad dostała Fundacja pani Ewy Błaszczyk, która ma, prawda, te dzieci czy osoby, które są w śpiączce.
1: Ale mamy też zeznania pana Mraza, który mówi, że wszystko było ustawione o czarno na białe.
0: To bardzo smutna postać razem ze swoim pełnomocnikiem i rzecz niedopuszczalna w polskim wymiarze sprawiedliwości, i tak naprawdę, gdyby zrobił to inny adwokat, byłby wykluczony z zawodu. Nie można swojego klienta, którego się broni i działa się na jego korzyść, sadać go przed kamerą w Sejmie i kazać mu opowiadać różne niestworzone historie, bo to się kłóci z linią obrony.
1: Nie chciała pani zostać prezydentem Krakowa? Czy będzie chciała pani zostać nowym ministrem sprawiedliwości, jeśli wygracie wybory?
0: Ja myślę, że najpierw wygramy wybory, a potem będziemy się zastanawiali, kto obejmie które ministerstwo.
1: A kto byłby lepszym premierem? Pan Czarnek czy pan Morawiecki?
0: Kandydatem naszym dzisiaj jest Przemek Czarnek, który jest fantastycznym, mądrym, powiedziałabym energicznym i bardzo życiowym człowiekiem.
1: Mądrzejszym od Mateusza Morawieckiego?
0: My mamy to szczęście w przeciwieństwie do Platformy, że nie mamy tylko Tuska, tylko mamy szeroką ławkę. Natomiast ja myślę, że panowie w duecie, a na pewno, a zresztą oni są w pełnym porozumieniu, będą stanowili najlepszą propozycję dla Polski.
1: Małgorzata Wasserman, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Radia Z. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I miłego dnia.
0: Dziękuję.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Polskę i Niemcy łączy nowa umowa o współpracy obronnej. Dokument podpisali szefowie MON obu krajów. Mowa jest tam o współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, nowych technologii oraz rozwoju infrastruktury służącej bezpieczeństwu. Co konkretnie dzięki niej uzyskamy? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Umowa pozwala m.in. na wspólne zakupy sprzętu wojskowego. Reguluje też kwestie przemieszczania się wojsk na terenie Polski. Co w praktyce sprawdzimy jesienią, kiedy w czasie manewrów przejedzie tu 1200 żołnierzy Bundeswehry i kilkaset pojazdów.
2: Jesteśmy w jednych sojuszach, w jednym partnerstwie, jesteśmy przyjaciółmi. Nie zapominamy o przeszłości, ale razem budujemy po prostu lepszą przyszłość.
1: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy współpracy w dziedzinie obronności na lądzie, morzu i w powietrzu, ale również i w kosmosie. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Polska podpisała wcześniej umowy obronne także z Francją i Wielką Brytanią. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy morderstwa 44-letniego Roberta Kuzowkowa. Rosyjski artysta i krytyk Kremla, znany jako Siemion Skrepecki, zginął w poniedziałek od kilku strzałów w Białej Podlaskiej. Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali zwolnieni. W sprawie wciąż przesłuchiwani są inni świadkowie. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, może je przekazać anonimowo służbom, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
3: Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym. Po prostu możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
0: Sprawę nadzoruje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Samorząd lekarski przeciwny ustawie zarobkowej. Rząd przyjął projekt. Teraz przepisami w trybie ekspresowym zajmuje się Sejm. Informacje o pensjach medyków będą łączone z numerem PESEL. Te propozycje poparła Sejmowa Komisja Zdrowia, ale lekarzom się to nie podoba. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Samorząd lekarski przyznaje, że do wynaturzeń rzeczywiście dochodzi, ale dlatego, że system dzieli pacjentów i lekarzy na tych, którzy przynoszą dochody i nie są opłacalni, mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
5: Bo to są, mówię, ciągle te same specjalizacje tam, gdzie ci lekarze tak naprawdę utrzymują szpital, bo ten oddział, który zarabia, pokrywa długi dwóch czy trzech szpitali. Pacjenci są wycenione na stratę każdorazowo.
4: Dlatego ratunkiem powinna być nowa wycena świadczeń. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Rząd przyspieszył pracę nad przepisami po sprawie lekarza Dawida Kacprzyka. Były już radny Koalicji Obywatelskiej. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nawet 10% lekarzy może zarabiać podobnie. Były już starosta Karkonoski z podrobionym świadectwem maturalnym, potwierdza prokuratura. Starosta został odwołany w lutym po pojawieniu się wątpliwości co do jego wykształcenia. Władze Koalicji Obywatelskiej zawiesiły go w prawach członka. Teraz śledztwo prokuratury zakończyło się decyzją o umorzeniu postępowania. O tym dlaczego, teraz reporterka Radia Z.
6: Według ustaleń prokuratury były starosta Karkonoski miał podrobić świadectwo maturalne na oryginalnych drukach z pomocą sekretarki szkolnej. Ale że było to już dawno, to sprawa się przedawniła. Śledczy jednak mogą rozpocząć procedurę unieważniania jego dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wcześniej Krzysztof W. wielokrotnie zapewniał, że maturę zdał i że padł ofiarą hejtu lokalnej branży robót drogowych, którą jako starosta skontrolował. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Decyzja prokuratury nie jest prawomocna. Spór o farmę fotowoltaiczną w Parku Śląskim. Władze Chorzowa blokują inwestycje, podkreślając, że teren planowanej budowy przeznaczony jest pod zieleń i rekreację, a dodatkowo chronią go zapisy audytu krajobrazowego województwa. Przeciwko farmie protestują także aktywiści ekologiczni. Zarząd parku jest zaskoczony decyzją miasta, bo rozmowy trwały od kilku lat. Jak mówi rzeczniczka parku Aneta Miller, inwestycja mogłaby powstać zgodnie z planem i nie zniszczyłaby przyrody.
7: Jest to zupełnie na uboczu kawałek łąki. Tak naprawdę mówimy tutaj o obszarze, który do tej pory był zapleczem technicznym dla podstawowej działalności parku. Nie wymaga w ogóle wycinki drzew, jest dostosowany do tych warunków, ma świetne nasłonecznienie.
0: Dla Parku Śląskiego to kluczowa inwestycja. Farma fotowoltaiczna mogłaby przynieść do 2 milionów złotych oszczędności rocznie. Energia ze słońca miałaby zasilać jedną z największych atrakcji, kolejkę linową. Nadchodzi pierwsza w tym roku fala upałów, która przyniesie bardzo wysokie temperatury w całym kraju. Miasta już się przygotowują. W Katowicach stanęło 21 kurtyn wodnych, czyli więcej niż w poprzednich latach, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
8: One mają specjalne dysze zamontowane, dzięki czemu ta mgiełka rozdrabnia wodę na naprawdę drobne drobinki, drobne kropelki. Taka mgiełka wodna to zapewnia pełen komfort użytkowników przy właśnie minimalnym zużyciu wody.
0: Nie ochłodzą się mieszkańcy Krakowa, przynajmniej nie w najpopularniejszym miejskim kąpielisku. Maleją szanse na otwarcie przed weekendem basenów na Zakrzówku. Zostały zamknięte po tym, jak ponad 2 tygodnie temu w wodzie wykryto tajemniczą zawiesinę. Nadal nie wiadomo, co to za substancja i skąd się wzięła. Szczegóły zna reporter Radia Z Przemek Taranek.
9: Rozpoczęło się już czyszczenie niecek basenowych, ale nadal nie wiadomo za bardzo z czego. Badania próbek wody prowadzi m.in. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i Uniwersytet Jagielloński, powiedział mi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej.
10: Czekamy na końcowe raporty, więc nie chcę jeszcze tutaj przekazywać dokładnych informacji.
11: Czy można podać jakieś terminy, kiedy te baseny mogłyby być otwarte?
10: Jednoznacznego terminu nie jestem w stanie wskazać w tym momencie.
9: Jednocześnie urzędnicy zapewniają, że zanieczyszczenie wody nie zagraża ludziom, zwierzętom ani roślinom. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Kąpielisko na Zakrzówku, nazywane też w Krakowie małą Chorwacją. To kilka basenów połączonych pomostami w dawnym kamieniołomie blisko centrum miasta. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka. Dobrego dnia, do usłyszenia.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Słuchajcie Radia Z, jest 5:30. Zapraszamy na wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
1: Warszawska prokuratura z urzędu przygląda się sprawie lekarza milionera ze szpitala południowego. To na razie czynności sprawdzające. Placówka przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez niego oszustwa.
0: Lekarz i jednocześnie radny Dawid Kacprzyk zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. Został już zwolniony i wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej.
1: Minister obrony nie przebiera w słowach. Władysław Kosiniak-Kamysz ostro krytykuje zachowanie Roberta Bąkiewicza w Berlinie.
0: Określił to wprost jako prowokację, która jest obliczona na skonfliktowanie Polski z sojusznikami.
2: Te prowokacje, które pan Bąkiewicz realizuje, to nie jest żadna ochrona granic. To jest wszystko działanie na zniszczenie wspólnoty narodowej wewnętrznej w Polsce, pokłócenie nas sojusznikami, sąsiadami. To jest doprowadzenie do tego, żeby Polska była osamotniona. Ja na to nie pozwolę. My na to nie pozwolimy.
0: We wtorek grupa członków tzw. Ruchu Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku polskich ofiar II wojny światowej. Doszło do szarpaniny z funkcjonariuszami niemieckiej policji.
1: Biały Dom publikuje oficjalną wersję porozumienia z Iranem. Tekst ma 14 punktów i mówi m.in. o neutralizacji irańskich zapasów uranu oraz braku opłat za przepływanie przez cieśninę Ormus.
0: Ta wersja została nazwana dżentelmeńską umową, od której każda ze stron może odstąpić aż do zawarcia wiążącego porozumienia końcowego. Kolejna krytyczna runda rozmów odbędzie się w najbliższy weekend w Genewie.
1: A już od dziś będą problemy na A2 w Wielkopolsce. Zaczyna się remont nawierzchni na węźle Poznań-Krzesinę.
0: Podczas prac poszczególne łącznice będą czasowo wyłączane z ruchu. Dzisiaj zacznie się budowa tymczasowych przejazdów między jezdniami, które umożliwią przełożenie ruchu na czas kolejnych etapów.
1: Wszystko, co warto wiedzieć o poranku w wiadomościach co pół godziny, a 7:40 gościem Radia Z będzie wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Jaka piękna pogoda, piękny dzień. W końcu się w czerwcu ociepliło.
5: Dokładnie, dzisiaj 20 kilka stopni wszędzie, moi drodzy, bez wyjątku. Gdzieś tam, zawsze mówię, gdzieś tam pojedyncze chmury. Może z nich pokropić dzisiaj na zachodzie, ale idą upały.
4: Tak, już dzisiaj na południu 25 stopni, a w Zielonej Górze nawet 27.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.

0: To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Dzisiaj mamy czwartek, 18 dzień czerwca. Już 18 dzień czerwca, moi drodzy. A w kalendarzu dzisiaj piękne święto, Międzynarodowy Dzień Siusi.
1: Siusi. A są tacy, którzy dzień zaczynają od siusi.
0: Są tacy, którzy wstają rano i mówią, ale susi. Mamy nadzieję, że wy do nich się nie zaliczacie.
1: Ja uważam, że każdy człowiek powinien spróbować w życiu wszystkiego.
0: Tak.
1: Jeżeli nie jedliście nigdy sushi, to spróbujcie naprawdę pycha. To jest po prostu surowa ryba, no, zawinięta w ryż i owinięta
0: Osalałeś.
1: Jeszcze wodorostem. No po prostu pycha.
0: Namawiasz. Są makrele surową zjedz.
1: Dokładnie. I na pewno jest tańsza i smaczniejsza.
0: Kochani, dlaczego wy już nie śpicie? To jest ważne pytanie do was o tak wczesnej porze. Prosimy o telefon 321-321-321.
1: Ogólnopolska centralka porannego wstawanka czeka na was.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Wstajecie z Radiem Z i bardzo dobrze wam tak, kochani. Nowy dzień, nowe możliwości. Czemu już nie śpicie? Czekamy na wasze telefony. Numer do nas niezmiennie 321-321-321. Taki sam.
1: Dzień dobry, Radio Z. Czemu jeszcze nie śpimy? Czemu jeszcze nie śpię? No bo musiałem człowieków do pracy zawieźć autobusem.
2: Człowieków musiał porozwozić? Jak ładnie, jak miło.
0: Znaczy właśnie, nie wiem, chyba chodzi kierowca autobusu o to, że o tej porze tak wczesnej wszyscy ludzie wyglądają dokładnie tak samo. Mają takie same fryzury, mają takie same wyrazy twarzy i mają na sobie też to samo.
2: I wszyscy próbują nie spać, a potem i tak śpią na glonojada i takim ślepka cieknie. Jest najgorsze.
0: Kierowca na przystanku mówi, panie, to już pan wysiada, pan tutaj do roboty, bo on go zna, bo codziennie z nim jeździ.
2: Panie, bo ja to będę musiał potem sprzątać.
0: I nagle wchodzi Bogdan Smoleń i śpiewa, ludzie, co tacy smutni jesteście.
2: Do roboty jedziecie.
0: Miłego dnia.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i

0: No proszę, zbliża się szósta, jest czwartek, 18 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
1: Prokuratura w Szpitalu Południowym. Efekt afery z lekarzem milionerem w roli głównej.
2: Porozumienie z Iranem podpisane. Donald Trump znów zaskakuje.
1: Portugalscy kibice rozwścieczeni po meczu z Kongijczykami. Bezlitośni wobec CR7.
0: Szósta.
1: Warszawska prokuratura bierze pod lupę sprawę osławionego lekarza ze Szpitala Południowego. Ruszyła kontrola w placówce.
2: To tu szef SOR-u, jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kasprzyk, zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
1: Z komunikatem prokuratury zapoznał się reporter Radia Z Michał Dzienneński. Dzień dobry, Michał.
3: Dzień dobry.
1: Co konkretnie śledczy chcą sprawdzać?
3: Prokuratura ma sprawdzić, czy rzeczywiście poza kolejnością były przyjmowane niektóre osoby, to jak funkcjonował SOR w placówce i czy były nieprawidłowości przy pracy lekarza Dawida Kasprzyka. Sam ratusz przekazał, że rzeczywiście były nieprawidłowości w grafiku pracy lekarza. Została z nim rozwiązana umowa o pracę. Będzie zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Prezydent Warszawy chce też odwołania dyrektora do spraw medycznych placówki. Dziś prawdopodobnie ma zebrać się Rada Nadzorcza Szpitala.
1: A jak tłumaczy się sam szpital?
3: Nie tłumaczy, a grozi. Nie będzie ujawniał żadnych danych pacjentów bez względu na ich barwę polityczną. Ostrzega też przed łamaniem prawa w tym zakresie.
2: Prezydent Warszawy zapowiedział kontrolę wszystkich SOR-ów w stolicy.
1: Nowe informacje w śledztwie po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Jak dowiaduje się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, znaleziono 5 łusek i pocisk, które przekazano już do badań.
2: Policja zabezpieczyła też nośniki danych i komputery w mieszkaniu zabitego. Premier przyznaje, wszystko wskazuje, że było to zabójstwo polityczne. Mariusz Gierszewski.
4: Wszystko wskazuje też na to, że zabójstwa dokonali zawodowcy. Oddano 5 strzałów, 3, żeby powalić ofiarę, 2 w głowę, żeby zabić. Ofiara musiała też być od dłuższego czasu obserwowana przez egzekutorów, więc trwa zabezpieczanie monitoringów i ustalanie świadków. Jednocześnie prześwietlane są kontakty ofiary, z czego utrzymywał się Rosjanin, z kim kontaktował. Na razie służby mają jednak więcej pytań niż odpowiedzi. Nie ma rysopisu sprawców, nieznana jest droga ich ucieczki. Choć za najbardziej prawdopodobną uznaje się przejście graniczne w Terespolu, dokąd sprawcy mieli 40 minut jazdy samochodem.
2: Siemion Skrepecki, antyputinowski artysta, do Polski wyemigrował 5 lat temu.
1: Jest podpis prezydenta USA pod porozumieniem z Iranem. Donald Trump złożył go pod dokumentem podczas kolacji w Wersalu po szczycie państw G7. Porozumienie podpisał też tego dnia prezydent Iranu Masoud Pezeshkian.
2: To już podpisane w Wersalu. Właśnie podpisałem.
1: To umowa wstępna. Biały Dom ujawnił zapisy 14-punktowego dokumentu. Przewiduje on m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową.
2: Teraz mają się zacząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego i szacowanego na $300 miliardów programu odbudowy Iranu po wywołanej przez USA i Izrael wojnie.
1: Stany Zjednoczone zmieniają też swoje podejście do wojny na Ukrainie. Takie informacje po szczycie G7 w Evian przekazuje prezydent Francji.
2: Emmanuel Macron ocenia, że to bardzo głęboka zmiana. Sytuację na szczycie analizuje reporter Radia Z Marcin Friedrich. Co takiego się stało, że prezydent Trump zaczyna realnie patrzeć na konflikt rosyjsko-ukraiński?
5: Wydaje się, że po prostu zrozumiał, że rozmowy z Władimirem Putinem, szereg negocjacji i propozycji, które składali jego negocjatorzy, nie przyniosły skutku, mówił po szczycie francuski prezydent. Prezydent Trump, podobnie jak my wszyscy, stwierdził, że ze strony Rosji nie ma dziś żadnej poważnej woli do rozmów o pokoju. Dlatego przywódcy siódemki zdecydowali się wzmocnić presję na Rosję i zwiększyć wsparcie dla Ukrainy. Według Macrona taka zbieżność stanowisk podczas szczytu G7 pojawiła się po raz pierwszy. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Trump nie wyklucza przedłużenia sankcji na rosyjską ropę. Podkreśla, że będzie to zależeć od cen surowca na światowych rynkach.
1: Kibice domagają się głowy Cristiano Ronaldo. Portugalia sensacyjnie zaledwie zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1 w pierwszym meczu na mundialu.
2: Z nami o poranku dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza.
6: Dzień dobry.
2: I
6: tak
2: co,
6: jest.
2: Winna ma być gwiazda drużyny?
6: No gwiazda, która zgasła podczas meczu w Houston. Wielu kibiców zamiast zachwycać się słynnym Portugalczykiem wolało odwrócić od niego wzrok. 2 zmarnowane świetne okazje, oczy krwawiły, ależ ślamazarnie poruszał się po murawie. Fani zespołu pod jego wpisem w social mediach w ostrych słowach podsumowują ten pokraczny występ. Schowaj ego do kieszeni. Dla dobra zespołu spadaj na ławę w kolejnych meczach, piszą. 41-latek nie zdołał cofnąć zegara. Powinieneś grać, ale w oldboyach, mógł także przeczytać. A wszystko to dzień po hat-triku Leo Messiego. Argentyńczyk akurat znalazł eliksir na długowieczność.
2: W innym spotkaniu w grupie K Uzbekistan przed chwilą przegrał z Kolumbią 1-3, a więcej wiadomości sportowych w Radiu Z po 6.30.
1: A na politycznym polu 8:00 spotkanie z wiceszefem MSZ-u. Gościem Radia Z i Marcina Zaborskiego będzie Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: A czekaj, prognoza pogody.
0: No śmiało.
8: Czekaj, już.
0: Proszę, nie tworzyłem proszę czekamy. Cała Polska czeka, aż Kamil
8: Proszę
0: Maja
8: Państwa,
0: prognozę.
8: Dzisiaj ciepło, najcieplej w Zielonej Górze, 28 stopni widzimy. 28
0: naprawdę?
8: Również
0: na Wrocławiu. Super.
8: Tak, 26 Katowice. Popołudniowe burze się mogą pojawić w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Najchłodniej dzisiaj na północnym wschodzie, 22 też dobrze.
7: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Solo con un beso.
1: Teraz uwaga, Marek będzie mówił po hiszpańsku, bo to zawsze bawi, proszę
2: nie,
1: bardzo.
2: Ale to niech słuchacze dadzą znać, czy chcecie, żebym jeszcze mówił po hiszpańsku, bo już tyle razy to robiłem, naprawdę. Ale...
1: A właśnie, proszę dać znać, czy Marek powinien jeszcze mówić po hiszpańsku w tym programie, czy już definitywnie odchodzimy
2: Moim
1: od tego.
2: Moim zdaniem już wystarczy.
1: Ale jeszcze raz zaprezentuj się hiszpański.
2: Przechodzimy, do co to koncert życzeń. Przechodzi, słuchacze się wypowiedzą.
1: Proszę, proszę, kolega agresywny.
2: Przechodzimy do Wielkiej Księgi Imion.
1: Proszę bardzo.
2: Radio Z. Dzisiaj imieniny Marka.
1: Tak, imieniny człowieka, który potrafi być bardzo agresywny słownie, który
2: ja
1: udaje,
2: wiem, czy agresywny.
1: Udaje, że mówi po hiszpańsku, nie potrafi.
2: Obraża Hiszpanów.
1: Bywa złośliwy, moi drodzy, jak mało kto. Także uważajcie na marki, szczególnie na podróbki uważajcie, bo marki muszą być oryginalne.
2: Ładne. O tej porze taki dowcip żyleta. Jeszcze dzisiaj imieniny obchodzi Emil. Emil, słuchajcie, wie, co jest 5. Kiedy pytasz Emila, która godzina, to on ci podaje czas z dokładnością setnej części sekundy. Emil zawsze ma wyprasowaną koszulę i wydaje mi się, że skarpetki zwija parami, kolorami w rulonik.
1: Emil miał być Kamilem, ale zabrakło K. Jeszcze jest Elżbieta.
2: Cały Kamil. No,
1: Elunia, anioł nie kobieta. Tylko pamiętajcie, specjalnie dla Eli teraz przypominamy najważniejszą prawdę. Uwaga, 3, 2, 1. O, Ela, straciłaś przyjaciela.
2: Musisz się wreszcie nauczyć,
1: że miłości
2: nie wolno odrzucić.
1: To była Wielka Księga Imion Radia Z. Jutro kolejny odcinek. Polecamy, zapraszamy.
2: A teraz 12 po 6.

0: dobry bardzo.
1: Dzień dobry.
0: No to my, Kamil, cześć, cześć. Marek i Kamil.
1: Witamy gorąco, 18 po 6. Teraz będzie sensacja botaniczna z Wrocławia. Ludzie, kochani, kochany Wrocław, co tam się u was dzieje? Zaczyna u was kwitnąć dziwidło olbrzymie. Dziwidło olbrzymie to jest, jakby to powiedzieć delikatnie, to jest
0: Taki niepachnący kwiat.
1: No właśnie, taki najmniej fajnie pachnący kwiat świata, mówią o nim.
0: Znaczy, mówiąc wprost, ma taki zapach, że nie da się tego wytrzymać. I tak. Mamy, uwaga, relacje z Wrocławia. Posłuchajcie, co tam się dzieje.
2: Śmierdziało od rzeki, śmierdziało na placach, śmierdziało w kościołach, śmierdziało pod mostami i w pałacach.
0: No, dziwidło olbrzymie. Ale jaki to jest zapach? To jest taki zapach jak z pokoju nauczycielskiego.
1: Coś w tym jest.
0: To jest zapach pomieszany perfumy, kawa i papierosy.
1: Tak, dziwidło olbrzymie.
0: Dziwidło olbrzymie.
1: Powiem wam kiedyś, że jak byłem nastolatkiem w liceum, tak nagle wyrosłem.
0: Tak.
1: I taki miałem takie długie łapska, takie chude. I nam nie mówili w liceum dziwidło olbrzymie właśnie.
0: To się dużo do dzisiaj nie zmieniło, Kamil.
1: Masz rację.
0: 19 po 6.

0: Dzień bez sukcesu Donalda Trumpa, dniem straconym, tak. Jest kolejny na koncie, moi drodzy, ogłoszono oficjalnie podpisanie pokoju.
1: Porozumienie jest, to się
0: jest
1: nazywa.
0: Pokój.
1: To się nazywa pokój czy porozumienie?
0: Donald Trump stwierdził, że to pokój.
1: A ja mi się podobało, jak on wszedł na ten szczyt we Francji, aha, wchodzi do tego pomieszczenia, tam wszyscy siedzą, te głowy państw, w tym Sarkozy, a on mówi, I'm the boss.
0: A, tak, jestem szefem. No to wiemy, kto rządzi tym krajem, tym światem.
1: Tym światem, więcej szczegółów tak. Już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 6.30. Radio
2: Z i już. Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
15: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
16: Hej, zwrotomocni!
17: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
18: szklana
17: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
19: Zrobią z nas nowe opakowania.
20: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
17: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
21: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
22: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 7

0: 999 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.
2: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Punktualnie 6.30. Wiadomości prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
3: Wstępne porozumienie z Iranem podpisane nie w Szwajcarii, a we Francji. Donald Trump nie czekał do jutra i podpisał je w Wersalu. To porozumienie otwiera drogę do trwałego pokoju, komentuje prezydent Francji Emmanuel Macron. Dokument zawiera 14 punktów, m.in. otwarcie cieśniny Ormus i tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę.
4: Ceny surowca na rynkach nadal spadają. Teraz baryłka kosztuje $76, najmniej od początku wojny z Iranem.
3: Nie od razu przełoży się to na ceny na stacjach. Dzisiaj za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6 zł i 6 groszy.
4: 98 kosztuje 6,72, a diesel 6,36 za litr.
3: Nie żyje górnik poszkodowany w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Podziemny wstrząs był wczoraj po południu. Akcja ratunkowa skończyła się po 22.
4: W zagrożonym rejonie było 9 górników. 8 wydostało się o własnych siłach. 2 z nich zostali zabrani na obserwację do szpitala.
3: Rosja znowu ostrzelała Kijów rakietami balistycznymi. Wieczorem w stolicy Ukrainy słychać było serię eksplozji. Władze wezwały ludzi do pozostania w bezpiecznych miejscach.
4: W Kijowie i kilku innych regionach były tej nocy aż 2 alarmy przeciwlotnicze. Na razie brak informacji o zniszczeniach i poszkodowanych.
3: Wygrać wyścig w Le Mans to nie bułka z masłem, a polski zespół Inter Europol Competition właśnie dokonał tego po raz trzeci. Prosto po powrocie z Francji ekipa opowiada Radiu Z o kulisach tego sukcesu.
4: W drugiej najszybszej kategorii 24-godzinnego maratonu jej samochody zajęły 2 pierwsze miejsca.
3: Krytycznym momentem była usterka drzwi w zwycięskim aucie, mówi nam dyrektor operacyjny zespołu Aleksander Jerzewski.
5: Wszyscy biegali dookoła, próbowali znaleźć rozwiązanie, studiowali mechanicy jeszcze po raz 50 manuale, jak wymienić te drzwi, aby stało się to w 15 sekund, a nie 17 albo 18. Próbowali zmieniać je na sucho, próbowali znaleźć rozwiązania sytuacji, gdyby się okazało, że coś jest złamane, że coś nie działa, jak szybko zareagować.
4: W kategorii, w której startuje polski zespół, załogi ścigają się takimi samymi autami, co zdecydowało o przewadze Inter Europolu. Słuchajcie w podcaście Z za kółkiem.
3: Nie zwalniamy tempa. Teraz w Radiu Z wiadomości sportowe i Mateusz Ligenza.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Synowie Albionu w świetnym stylu zaczęli mundial. W hicie grupy L piłkarze Anglii pokonali Chorwację 4-2. Bohaterem został Harry Kane, który zaliczył 2 pierwsze trafienia dla brytyjskiego zespołu. Z kompletem punktów także Ghana, która w Toronto skromnie po jedynym golu Kaleba ograła Panamę. W grupie K powiedzieć sensacja to jakby nic nie powiedzieć. Demokratyczna Republika Konga wyszarpała remis z Portugalią 1-1. Z 3 punktów cieszyli się Kolumbijczycy, którzy niedawno na zakończenie pierwszej kolejki fazy grupowej pokonali Uzbekistan 3-1. Hubert Hurkacz wciąż w poszukiwaniu formy. Nasz tenisista odpadł w drugiej rundzie imprezy na niemieckiej trawie w Halle. Lepszy okazał się reprezentant gospodarzy Daniel Altmaier 3-6, 6-3 i 7-5. Koszykarze Legii o krok od obrony tytułu mistrza Polski na warszawskim Bemowie wygrali z Zastanem Zielona Góra 84-80 i w serii finałowej, która toczy się do 4 zwycięstw, prowadzą 3-2.
9: Wyciągnęli ten mecz, który myślę, że my powinniśmy kontrolować. Nie możemy tak dawać się rozpędzać Legii. Budowaliśmy przewagę, która się w miarę trzymała przez 3/4, no ale gra się 4/4.
8: Komentował lider Zastalu Jakub Szumert. Mecz numer 6 już jutro w Zielonej Górze.
7: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
10: Prognoza pogody. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę popada. Będą to przelotne opady w centrum, na zachodzie i na południu, a poza tym sporo chwil ze słońcem. Ale najważniejsze jest to, że będzie cieplej. Mhm. Dzisiaj na południu i na zachodzie nawet 27 stopni. Fajnie. W centrum około 24-23. Lepiej. Chłodniej na północy, ale też nieźle. Najmniej 20 stopni.
11: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda.
12: Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: A ponieważ w weekend upały, pewnie teraz Polska zaczyna googlowanie, czy w tej sadzawce można się kąpać, czy w tym zbiorniku są sinice, czy tam są jakieś bakterie E. coli.
10: Znaczy, dopóki nie ogłoszono sinic nad polskim morzem, to lato się jeszcze w Polsce nie zaczęło.
2: To prawda. Ale poza tym, wiecie, to jest tak, wchodzisz, kąpiesz się, jak poswędzi, no trudno, bywa i tak. Już nie przejmujcie się.

0: Jeremy Sikorski wraca.
1: To Radio Z, jak wysoko śpiewa Jeremy.
0: Bo jeszcze przed mutacją, młody chłopak. Za 19.07, dzień dobry bardzo w Radio Z. Taka mamy, takie było pytanie tutaj przed chwilką.
1: A czy nie, no bo to Kamil zawsze mnie podpuszcza, jak jest temat do Hiszpanii, to prosi, żebym mówił po hiszpańsku.
0: Bo nie umiesz, a fajnie ci to wychodzi.
1: Ja nie umiem, ale umiem udawać, że...
0: Dokładnie, zaprezentuj.
1: Nie, właśnie nie, tutaj słuchacze decydują.
0: Rozumiem.
1: Czy ja mam ciągle to robić, bo robię to cały... Ja nie wiem, czy to jest ciągle śmieszne.
0: To jest zabawne moim zdaniem.
1: Czy mam mówić dalej po hiszpańsku? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, dzień dobry.
2: Jeśli Marek ma mówić po hiszpańsku, to wnioskuję o to, żeby odblokować Kamila Baleje, żeby mógł śpiewać.
1: A. Jest to jakiś pomysł.
0: Ale poczekaj, jak ty będziesz mówił po hiszpańsku, ktoś mówi, żebyś ty mówił po hiszpańsku, żebym ja śpiewał, to jak nikt z tobą telefon z konkurencji. Chcą nas zaorać.
1: Tego nikt nie wytrzyma.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol! W Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz GOL! Tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z!
3: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radio Z. Radio Z pod 7353.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
15: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny!
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
20: Barbara, kupiłem taniej.
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Po reklamie.
22: Radio Z i już.
23: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl

0: Jeszcze kanapki i do roboty. Za 9:07. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Fajna informacja, słuchajcie, z Małopolski. Tam ma powstać pierwszy w Polsce całoroczny stok narciarski w Babicach pod Wadowicami. Tam, gdzie się na kremówki chodziło, to ma być taki największy stok na świecie. Wspaniale.
1: Tak, i to będzie można jeździć na nartach przez cały rok?
0: Tak.
1: No to fajnie, to w lipcu bym pojechał, bo wtedy nad polskim morzem pogoda jest podobna, tylko że tam nie ma stoku narciarskiego.
0: Ale świetnie, słuchajcie, bo uwaga, jedziesz sobie na narty i co? I jesteś kryty w lipcu.
1: Jesteś kryty. Jak to brzmi w ogóle? Byłem na nartach latem.
2: No, ja kiedyś latem poznałem Zosię i mi powiedziała narta.
0: Może zagadywałeś jakoś, co jej powiedziałeś?
2: Może, ciekawe jak się będzie nazywał ten stok. Może stok Stefczyka?

0: Już za chwilę wiadomości Radia Z punktualnie o 7, a w nich ten słynny lekarz milioner. Jest afera. To lekarz z Warszawy.
1: Lekarz z Warszawy, który teraz pewnie siedzi i mówi, a było już dobrze, już
0: było dobrze.
1: Było
0: już
1: dobrze.
0: On w ciągu roku zarobił 1,5 miliona złotych.
1: Miały być wakacje w Tajlandii, było dobrze, no, było dobrze.
0: Więcej już za chwilkę w wiadomościach Radia Z.
2: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
3: Reklama.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
17: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
3: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 18 czerwca, na wiadomości Radia Z o 7. Zapraszają Paweł Michalik i Michał Adamiak.
18: Będzie zawiadomienie do prokuratury w związku z aferą w warszawskim szpitalu południowym.
19: Wstępne porozumienie podpisane. Prezydent Trump nie traci czasu.
18: Ulubione kąpielisko krakowian wciąż zamknięte. Sprawa Zakrzówka czeka na wyjaśnienie.
0: 7.
18: Rozwija się sprawa lekarza milionera z warszawskiego szpitala południowego. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez Dawida Kacprzyka. Jako szef SOR-u, jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej, w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
19: Dziś ma też zebrać się Rada Nadzorcza placówki, która zdecyduje o odwołaniu dyrektora do spraw medycznych.
18: Informacje w tej sprawie zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Michał Dzieneński.
20: Tak jest.
18: Michał, są też pierwsze decyzje w sprawie stworzonego w południowym tak zwanego saloniku dla VIP-ów, czyli polityków koalicji i ich rodzin. O co konkretnie chodzi?
20: Prokuratura z urzędu zajęła się sprawdzeniem, czy rzeczywiście niektóre osoby były przyjmowane poza kolejnością. Wzięła też pod lupę grafik lekarza. Ratusz przyznaje, że były nieprawidłowości w jego pracy, a gigantyczne faktury zatwierdzali jego przełożeni. Lekarz stracił pracę i nie jest już w Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział kontrolę wszystkich SOR-ów w stolicy, a premier chce kontroli miejsc, gdzie wydawane są pieniądze z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Zwrócił się w tej sprawie do NIK-u.
18: A czy będą konsekwencje polityczne po doniesieniach medialnych o przyjmowaniu do szpitala poza kolejnością?
20: Na razie premier czeka na wyjaśnienia.
21: Nie będę nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
20: Szef rządu nie chciał podać nazwiska, ale niewykluczone, że w tej sprawie będą konkretni politycy wzywani na dywanik.
19: Premier zapowiedział także, że w trybie ekspresowym ma być przyjęta ustawa, która umożliwi kontrolowanie i nadzorowanie płac w służbie zdrowia.
18: Miało być w piątek, ale prezydent Trump nie czekał. Właśnie podpisałem porozumienie z Iranem, ogłosił. Stało się to podczas uroczystej kolacji w Wersalu, na którą został zaproszony po szczycie państw G7 we Wien.
19: Biały Dom ujawnił zapisy 14-punktowej umowy wstępnej. Dotychczas pojawiały się tylko nieoficjalne informacje o tym, co ona zawiera.
18: Co więc sprawdziło się, a co nie? W dokument wczytuje się reporter Radia Z Marcin Friedrich.
22: To, co w tej umowie najważniejsze, zwłaszcza dla światowej gospodarki, to natychmiastowe odblokowanie ciśniny Ormus i bezpłatna żegluga w ciągu 2 miesięcy. Później Iran może porozumieć się z Omanem na temat wprowadzenia opłat. Iran ma także zaprzestać prac nad konstrukcją broni jądrowej. Co stanie się z zapasami wzbogaconego uranu, to znajdzie się w końcowym porozumieniu. Iran może liczyć również na warty 300 miliardów dolarów program odbudowy i rozwoju Islamskiej Republiki. Będzie on uzgodniony razem z innymi państwami regionu. USA zobowiązały się również do zniesienia wszelkich sankcji. Marcin Friedrich, Radio Z.
19: Rzecznik irańskiego MSZ-u poinformował, że ceremonia podpisania dokumentu zapowiadana na jutro w szwajcarskim kurorcie nie odbędzie się.
18: Berlin-Warszawa, wspólna sprawa, w każdym razie w dziedzinie obronności. Polska podpisała z Niemcami umowę w tej sprawie.
19: Nie ma bezpieczeństwa bez Polski i bez Niemiec. Nie ma bezpieczeństwa bez naszych wartości, bez naszego udziału w Unii Europejskiej i NATO, powiedział po podpisaniu dokumentu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Jesteśmy w jednych sojuszach, w jednym partnerstwie. Jesteśmy przyjaciółmi. Nie zapominamy o przeszłości, ale razem budujemy po prostu lepszą przyszłość.
19: Ta umowa została podpisana w 35. rocznicę zawarcia przez Polskę i Niemcy traktatu o dobrym sąsiedztwie.
18: Ulga dla klientów aptek jeszcze nie dziś. Dopiero 1 lipca będzie można wykupić leki z recepty w kilku różnych placówkach. O tym, skąd te opóźnienia, reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
24: Apteki po prostu się nie wyrobiły. Jak ustaliłem, zmiany obejmą na początku kilkanaście tysięcy punktów i kilkadziesiąt tysięcy osób. Naczelna Rada Aptekarska poprosiła więc o więcej czasu. Personel trzeba przeszkolić, a apteki przygotować. Co ważne, od 1 lipca i tak od razu nie wszystkie punkty przejdą na nowy system. Nadal więc, jeśli wybieramy się na przykład na wakacje, warto wcześniej kupić zapas potrzebnych leków w swojej aptece. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Zmiany zakończą wieloletni problem chorych zmuszonych do wykupienia całej recepty w tej samej placówce.
18: Weekend zapowiada się gorący, ale w Krakowie nie ochłodzicie się na Zakrzówku. Wciąż nie wiadomo, co spowodowało skażenie popularnych miejskich basenów.
19: Kąpielisko położone w malowniczym kamieniołomie blisko centrum jest zamknięte od 1 czerwca. Miejska spółka odpowiedzialna za utrzymanie obiektu zlecił czyszczenie niecek basenowych z tajemniczej zawiesiny. Na jakim etapie jest ta sprawa? W ratuszu wyjaśniał reporter Radia Z Przemek Taranek.
25: Nadal trwają badania laboratoryjne pobranych próbek. Zarząd infrastruktury sportowej czeka na końcowy raport ekspertów, wyjaśnia rzecznik spółki Sławomir Farbaniec.
26: Kilka podmiotów pobierało próbki wody, m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z UJ-em próbki trafiły do kolejnych laboratoriów akredytowanych.
25: Urzędnicy zapewniają, że zawiesina, która pojawiła się w wodzie, nie jest groźna dla ludzi, zwierząt i roślin. We wtorek rozpoczęło się już czyszczenie basenów, ale mało prawdopodobne, żeby zostały oddane do użytku przed weekendem. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
18: A co dziś pogoda nam szykuje? O tym za chwilę w Dzień Dobry Bardzo w Radio Z.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji
1: i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Kiedyś Paula mówiła, że prognoza u kolegów, a teraz mówi tylko prognoza w Dzień Dobry Bardzo. Już nie jesteśmy kolegami.
0: Ciekawe czemu.
4: Nie wiem, który coś nawywijał, przyznać się?
5: Ja chyba wczoraj wyjadłem Pauli kanapkę.
4: A jednak.
0: 28... To się dzieje co dzień, no to dlaczego teraz dopiero się...
4: 20... Czekajcie, bo chciałem, to jest jednak prognoza pogody, a nie rozmowa o kanapkach.
0: Zawiesina będzie. A to już się czas skończył, Kamil.
4: 28 stopni będzie dzisiaj najcieplej w Lubuskiem. Dziękuję.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Dzień dobry, o poranku mówi Radio Z, ale będzie teraz polityczne bang. Słuchajcie, Ryszard Petru zakłada nową partię.
1: No jak, znowu?
0: Tak, tak, tak.
1: Jak poprzednia to była Nowoczesna, to teraz będzie Starodawna?
0: Nie, słuchajcie, na razie partia nazywa się tak roboczo, no. Serio, Konfederacja Light.
1: Konfederacja Light, a light to po angielsku jest światło, nie?
0: Światło, tak.
1: No to jak kiedyś się wywróciłem na rowerze i leżałem w szpitalu i widziałem światło, to lekarz mi mówił, żebym nie szedł w stronę światła.
0: Panie Ryszardzie.
2: Ja kiedyś jadłem bardzo dużo jogurtów light i przytyłem.
0: Dziecko.
2: No. Może słuchacze rozwiną skrót light 321 321 321.
1: Light? L-I-G-H-T. Co to znaczy?
2: Po polsku.

0: piosenka naszego liceum, Ace of Base, All That She Wants. To jest Radio Z do poranku, 20 po 7. Teraz będzie o mundialu.
1: No mundial trwa, oczywiście nie wszyscy mecze oglądają, bo strasznie późno mecze są, ale od tego jest poranny program. Podajemy wam na żywo wyniki meczów, ale też komentujecie, dzwonicie. 321-321-321, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mój mąż, który gra w piłkę, ma pseudonim Ronaldo i po wczorajszym meczu Portugalia-Kongo jest jakiś bardzo smutny. Czy panowie mogliby go jakoś pocieszyć?
0: Portugalia-Kongo 1-1. Tam Ronaldo niestety nie pokazał klasy.
1: Nie błysnął. Jakie rady dla Ronaldo?
0: Może więcej żelu na włosy?
3: Może dokładniej golić nogi, żeby się piłka o kant nie odbijała?
1: Może już czas na emeryturę?
0: Słuchajcie,
1: nam przychodzą do głowy na szybko.
0: A jeszcze inne mecze były. O 22:00 Anglia pokonała Chorwację 4-2 i był jeszcze mecz...
1: Norwegia-Irak. 4-1 Norwegia, tak jest.
0: I jeszcze Gana z Panamą grała.
1: Jak? Kto?
0: Gana-Panama.
1: Panama-Gana? Mecz Panama-Gana?
0: Panama-Gana.
3: 0-1.
0: Panama-Gana.
3: 0-1.

0: wchodzi stroboskop, łapy w górę i lecimy. Dua Lipa, Training Seasons.
1: Tak, dzisiaj mamy świetne humory, bo dzwonicie od rana i jest nam naprawdę, no mamy normalnie pąsy na twarzy. Posłuchajcie, 321, 321, 321.
2: Witam panowie, słyszę was, to znaczy, że będzie dobry dzień. Cała trójka jest wspaniała. Miłego dnia wam życzę, Mirka z Tomaszowa.
0: O, jak miło.
1: No daj spokój!
0: Marcin Zaborski z nami, dzień dobry.
3: Mirku, ale jakich trzech? No bo właśnie.
1: Czwarta.
3: Cała trójka taka
0: no
3: fajna.
0: No dobra, ale poczekaj, znasz jakąś piosenkę o czterech gościach? Bo jest na przykład, nie wiem, ich troje zespół, było nas trzech w każdym z nas.
3: Ich czworo.
0: No dobra, my cztery pancerni. No jest, okej, okay, dobra. No dobra, niech wam będzie. Będzie czwarty.
1: Dobra, ale będzie też piąty, ósma, dwie gości.
0: No, bo piąty to już nie ma żadnej piosenki.
4: Pięciu.
1: Kto to dzisiaj?
3: Dziś wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski.
0: Jaka jest piosenka z piątką? Szukam cały czas w głowie. Piona!
4: Na pięciu napadło dziesięciu.
0: Tak.
4: No to tak na szybko wymyślam.
3: No bardzo na szybko.
1: Ósma, dwie, goście. Goście Radia Z.
5: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
18: Punktualnie 7.30, czwartek, 18 czerwca, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiak.
19: 14 punktów ma wstępne porozumienie USA z Iranem. Donald Trump podpisał je w Wersalu. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian zrobił to w formie cyfrowej. Umowa zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormus i znoszenie sankcji na irańską ropę.
20: To na razie memorandum, a negocjacje

0: dotycząca m.in. irańskiego uranu będą toczyć się dalej. Trump dziękuje przy okazji przywódcom Rosji i Chin, że okazali neutralność wobec konfliktu.
1: A amerykańskie media podliczają koszty tej wojny Donalda Trumpa. Podatnicy już zapłacili za ten konflikt ponad 130 miliardów dolarów.
0: Ale skutki gospodarcze, polityczne i humanitarne będą odczuwalne przez lata, bo wojna wywołała globalny wstrząs gospodarczy.
1: 2 promile i 5 zakazów prowadzenia samochodu miał 29-latek złapany przez policję w Płońsku.
0: W sprawie przyjrzy się minister sprawiedliwości, bo kierowca wpłacił kaucję i został wypuszczony. Szczegóły zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogówki. Zaczął uciekać, zatrzymał się przed jednym z bloków. Przeskoczył ogrodzenie, ale ostatecznie policjanci zatrzymali recydywistę. Okazało się, że oprócz tego, że był pijany, miał 3 dożywotnie zakazy prowadzenia samochodu.
3: Jak widać, to osoby są niereformowalne. Co więcej, my często wiemy, że to są osoby, które są nałogowymi alkoholikami, narkomanami.
2: Minister Waldemar Żurek chce się dowiedzieć, o co wnosiła prokuratura i dlaczego kierowca został wypuszczony.
1: Za prowadzenie pod wpływem grozi mu do 3 lat więzienia za złamanie sądowego zakazu i niezatrzymanie się do kontroli kolejnych 5 lat.
0: Kara może być jeszcze wyższa, bo jest recydywistą.
1: Finansowy plon unijnej polityki rolnej do polskich rolników popłynął co najmniej 33 miliardy euro z nowego budżetu na lata 2028-34. To będzie więcej niż w obecnej perspektywie finansowej.
0: Kwoty ogłasza unijny komisarz rolnictwa Christoph Hansen. Podkreśla, że Polska jest w grupie 16 państw, które na rolnictwo dostaną najwięcej.
1: Na maturę z Pupo. Pupo to włoski piosenkarz Enzo Ghinazzi, ma 70 lat i dzisiaj będzie zdawał egzamin dojrzałości.
0: Wcześniej nie miał na to czasu. W wieku 16 lat porzucił szkołę, by zająć się muzyką.
4: Su di noi ci avresti scommesso tu su di noi.
1: Przed dzień pierwszego egzaminu Pupo powiedział włoskim mediom, że w ogóle nie ma tremy.
0: Jeśli zda, obiecuje, że zrobi koncert w swojej klasie. Chciałby też pójść na studia z komunikacji społecznej.
1: Gramy dalej. Wiadomości sportowe w Radiu Z i Mateusz Ligenza.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Na mundialu niemożliwe nie istnieje. Demokratyczna Republika Konga wyszarpała remis z Portugalią 1-1. Historyczny punkt, historyczna bramka dla drużyny, która poprzednio na piłkarskich mistrzostwach świata grała w 1974 roku. Wówczas kraj nosił nazwę Zaire i poniósł 3 porażki. Po meczu z afrykańskim rywalem najbardziej dostaje się Cristiano Ronaldo. Zmarnował 2 setki, a kibice błagają trenera Roberto Martineza, by odesłał go na ławkę. Kongijczycy bronili się 5, 6 z tyłu. Nie ma sensu zmieniać najlepszego strzelca w historii futbolu w meczu, w którym my przecież potrzebujemy bramek. Bronił CR7 portugalski selekcjoner. W drugim spotkaniu w grupie K Kolumbia ograła Uzbekistan 3-1. W grupie L Anglia lepsza od Chorwacji 4-2, a Ghana od Panamy po jedynym golu w 96 minucie. Bardzo trudne losowanie polskich klubów w eliminacjach Ligi Mistrzów. Lech Poznań w drugiej rundzie zagra z mistrzem Danii Ochus, a Górnik Zabrze z wicemistrzem Turcji Fenerbahce. Pierwsze mecze już za miesiąc. Polskie siatkarki odniosły 4. zwycięstwo w Lidze Narodów. Na otwarcie turnieju w Bangkoku bez straty seta poradziły sobie z Bułgarią. Dziś o 12 naszego czasu Polki zmierzą się z Ukrainą.
7: Idą upały, moi drodzy, dzisiaj już 28 stopni na zachodzie, na południu 25, dużo, dużo słońca, jutro jeszcze cieplej. Jutro już zobaczymy 30 stopni w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Katowicach. Sobota jeszcze...
8: Idą to? Upały, upały. Aha, idą. Dobrze. A czekaj, teraz... A zmieniły buty na klapki.
7: W sobotę nawet 33.
5: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
9: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
10: Za 25.08.

0: Nawet jeżeli wstaliście lewą nogą, dajcie głośniej Radyjko Z i jakoś to będzie za 19:08. Słuchajcie, Norwegowie, którzy wczoraj wygrali z Irakiem 4-1 na mundialu, oni tam polecieli z własnym jedzeniem.
1: Dlatego wygrali, bo jedzą swoje jedzenie, tak?
0: Reprezentacja poleciała tam i miała na pokładzie samolotu 300 kg ryb,
1: ojej,
0: 100 kg sera.
1: Współczuję współpasażerom.
0: Ale uwaga, i też wzięli ze sobą 6 tysięcy pomarańczy. Norwegowie wzięli 6 tysięcy pomarańczy.
1: A co ty mówisz? No, norweskie pomarańcze wzięli ze sobą?
0: Tak.
1: Nie ma czegoś takiego jak norweskie pomarańcze.
0: Są, one rosną na fiordach.
1: Tak, jasne.
2: I jak je wyciskasz, to mówią, ała.
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Marian?
11: Mm.
10: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No, sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
20: Po reklamie.
21: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już dziś. Polecam i zapraszam. Cezary Pazura.

0: Ale to brzmi jak polski tytuł, przyznajcie. Azizam. Mhm. Azizam. Ed Sheeran.
1: Taki piątkowy bardzo, weekendowy, wakacyjnie grillowy Azizam.
0: Wstajecie z Radiem Z za 8-8, słuchajcie, no afera się robi jeszcze większa. Ten lekarz z Warszawy, Dawid Kacprzyk, co na SOR-ze zarobił 1,6 miliona w ciągu roku, był już radnym Koalicji Obywatelskiej, bo go wyrzucili. On się teraz tłumaczy. Lekarz się tłumaczy, że zarobił te ponad półtora miliona rocznie, bo pracował 15 godzin na dobę.
1: To jest jakaś bzdura kompletna.
0: 15 godzin na dobę
1: Proszę
0: pracował.
1: Proszę was, no jak 15 godzin na dobę? Przecież to jest niemożliwe. Doba ma 24 godziny, jedzenie, mycie, dojazd do pracy, zakupy, na sen, no nie wiem, 4 godziny zostają, to się nie da, to jest niewykonalne fizycznie.
0: To się nie da. Ja śpię po 2-3 godziny dziennie i się czuję świetnie.
1: Bartek, to jest niezdrowe, nie rób sobie tego, jak 2-3 godziny.
0: Niezdrowe
1: to jest, nie da rady.
0: A czy jadłeś te kropki ze ściany już? Tylko nie z niebieskich, bo są kawowe. Kalosze trzeba z ręki ściągać, a to straszna jest porowatość. Chłopaki, Kratos z Desdemoną was pozdrawiają. Nie dajcie się nabrać.

0: Jest taka lekkość się pojawia, prawda, o poranku. Lubimy tak zagrać. Można pomruczać z rana. To jest Radio Z, to jest Dzień Dobry Bardzo. Za chwilkę najważniejsza polityczna rozmowa dnia.
1: Tak, i gościem będzie wiceszef MSZ Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Władysław Teofil Bartoszewski. Zaprasza Marcin Zaborski.
2: Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym prezentem dla słuchaczy. Ich wspólny utwór Później Ci Opowiem, premierowo już dziś w Radiu Z. Słuchaj Radia Z i obserwuj nasze social media. Przygotowaliśmy olbrzymią niespodziankę dla naszych słuchaczy. Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym muzycznym przesłaniem. Premierowo już dziś. Słuchaj tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Po reklamie.
0: Już prawie ósma. Zróbmy głośniej, posłuchajmy wiadomości w Radiu Z, na które zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
11: Lekarze chcą spotkania z premierem w sprawie zarobków, skutki afery w szpitalu południowym.
12: Wstępne porozumienie USA-Iran podpisane. Ostrożne komentarze ze świata.
11: Naszym gościem jest wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski.
0: Ósma.
11: Samorząd lekarski chce spotkania z premierem. Sejm, jak wiecie z Radia Z, przyspiesza pracę nad przepisami kontrolującymi zarobki lekarzy. Donald Tusk prosi też NIK o kontrolę miejsc, gdzie pieniądze z budżetu państwa wydawane są na ochronę zdrowia.
12: To pokłosie afery lekarza w trakcie specjalizacji, który w ciągu jednego tylko roku zdołał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
11: O argumentach obu stron reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Jak zapowiedział premier Donald Tusk, czas skończyć z leczeniem poza kolejnością i po znajomości.
14: Do tego dochodzi ten klimat dyskrecji, żeby nie powiedzieć tajności. Nikt nie wie dokładnie, kto ile zarabia.
13: I z tym wszystkim zgadzają się lekarze, ale jak mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Jakub Kosikowski, potrzebne są przede wszystkim rzetelne zmiany całego systemu.
15: Żeby spowodować, że ten system będzie bardziej fair, należy po prostu zrewidować wyceny, przestać dzielić pacjentów, na których się opłaca i nie opłaca leczyć.
13: Nową wycenę procedur zapowiedział już resort zdrowia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
11: Jeszcze dalej chce iść lewica. Proponuje m.in. limit wynagrodzeń lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Na to nie ma ma jednak zgody lekarzy.
12: Ponad 70% lekarzy specjalistów jest zatrudnionych na podstawie kontraktów. Tak wynika z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mediana miesięcznych wynagrodzeń w przypadku kontraktów to nieco ponad 25,5 tysiąca złotych brutto. Ponad 1% wypłat na podstawie tych właśnie umów przekroczył 100 tysięcy miesięcznie.
11: Świat z ostrożnym optymizmem patrzy na porozumienie pokojowe USA-Iran. Prezydent Trump osobiście złożył podpis na dokumencie podczas uroczystej kolacji w Wersalu.
12: To na razie umowa wstępna przewiduje natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową.
11: Komentarze ze świata zbiera reporter Radia Z Michał Dzienyński.
3: Tak jest.
11: Co oznacza ten ostrożny optymizm?
16: To dopiero wzępne porozumienie. Teraz czas na twarde, mające trwać nawet 2 miesiące negocjacje, piszą o tym analitycy z Atlantic Council. Uzgadniane ma być zawieszenie irańskiego programu atomowego, a także kiedy i na co pójdzie 300 miliardów dolarów programu odbudowy Iranu. Oczywiście pojawia się pytanie, kto tak naprawdę wygrał tę wojnę. Brytyjski The Guardian podkreśla, że porozumienie spotkało się z krytyką wśród republikanów USA, czyli środowiska Trumpa. Raczej negatywnie ocenia też umowę Izrael, a gospodarz szczytu G7, prezydent Macron, podkreśla, pokój ustabilizuje rynki energii.
12: Na światowych giełdach ropa tanieje o kilka procent. Teraz cena baryłki jest poniżej 80 dolarów.
11: 8:02, więc oddajemy głos gościowi Radia Z. Marcin Zaborski.
17: A razem z nami wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie ministrze.
18: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
17: No i krótka piłka na początek. Na dziś pytanie brzmi, czy Polska powinna nadal wspierać Ukrainę, tak czy nie?
18: Oczywiście, że tak.
17: Odpowiada nasz gość, zapytajmy też naszych słuchaczy. Mogą państwo odpowiadać na radioz.pl. A czy równie zdecydowanie może pan powiedzieć dzisiaj na 100% prezydent Ukrainy będzie za tydzień w Gdańsku?
18: Wedle mojej wiadomości tak będzie w Gdańsku.
17: A czy MSZ dostał oficjalną notę dyplomatyczną z Kijowa, która to właśnie potwierdza?
18: Tego nie widziałem, natomiast z naszej informacji wynika, że będzie w Gdańsku.
17: Czyli będzie brał udział w konferencji odbudowy Ukrainy osobiście, nie online, tylko przyleci do Polski i
18: no
17: będzie.
18: Trudno, żeby odbudować Ukrainę bez uczestnictwa prezydenta tego państwa.
17: No to jasne, tylko czy jeśli w najbliższych dniach prezydent Nawrocki odbierze prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego, no to sytuacja się zmieni?
18: Ja myślę, że panowie powinni ze sobą porozmawiać, bo mamy, jeśli chodzi o nasze stosunki z Ukrainą, to nie, dotyczą to nie tylko spraw historycznych i spraw trudnych. Oczywiście wszyscy wiemy, że za rzeź wołyńską odpowiedzialność ponoszą organizacje takie jak UPA i tego nie zapomnimy. Natomiast Ukraina w tej chwili jest po naszej stronie przeciwko zbrodniczej Federacji Rosyjskiej. I robimy wszystko tak samo jak inne państwa Unii Europejskiej i NATO, żeby Ukrainę wspierać.
17: No ale wyobraża pan sobie, że jak gdyby nigdy nic, prezydent Zełenski przylatuje do Warszawy, nawet jeśli odebralibyśmy mu order Orła Białego?
18: Ja nie sądzę, żebyśmy mu odebrali order, bo pan prezydent Nawrocki na razie nie wypowiada się w tej materii.
17: Czeka. Ambasador Niemiec będzie wezwany do MSZ-u, panie ministrze, po tym, co wydarzyło się na ulicach Berlina?
18: Nie widzę powodu. Pan Bąkiewicz naruszył prawo niemieckie, został zatrzymany, grożą mu zarzuty karne i proces, jeżeli do tego dojdzie. Jeżeli ktoś łamie prawo w państwie demokratycznym, to ponosi tego konsekwencje. Jak w niedemokratycznym też ponosi, tylko gorsze.
17: Politycy PiSu mówią, że tam był bandycki napad na polskich patriotów. To znaczy, że niemiecka policja poturbowała Polaków tych z ruchu obrony granic.
18: Akurat nie uważam pana Bąkiewicza za patriotę polskiego, raczej rosyjskiego. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie policji, było to wszystko widziane, pokazywane w telewizji. Policjanci wielokrotnie ostrzegali go, mówiąc zresztą po polsku, żeby nie robił tego, co jest czynem zakazanym, po czym on zdecydował się to zrobić i został zatrzymany. No, jest to konsekwencja jego zachowań.
17: Prezydencki minister Marcin Przydacz pisał tak. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zostali poturbowani w Berlinie. Reakcji ministra spraw zagranicznych brak, a być powinna.
18: Jeżeli Polacy łamią prawo w jakimkolwiek państwie i są zatrzymani przez policję, to ponoszą konsekwencje swoich czynów. Reakcja MSZ-u jest właściwa.
17: Ale pan co robi MSZ w tej sprawie, panie ministrze?
18: Pierwsza rzecz, uruchomiliśmy naszego konsula, który jest w kontakcie z zatrzymanymi, czy chyba już teraz niezatrzymanymi, i oferuje im pomoc konsularną, tak jak każdemu obywatelowi Polski, który ma jakiekolwiek kłopoty będąc za granicą, niezależnie od tego, czy łamie prawo, czy nie, nawet polski przestępca ma prawo do opieki konsularnej.
17: Ale z pałacu prezydenckiego słyszy pan głos, no potrzebna jest interwencja natury politycznej, to znaczy, rozumiem, rozmowa na przykład między MSZ-ami. Jest taka rozmowa między MSZ-em w Warszawie a MSZ-em w Berlinie?
18: No z tego, co sobie przypominam, to wczoraj akurat wicepremier Radosław Sikorski rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Niemiec.
17: O tej sprawie?
18: O rozmaitych sprawach, natomiast w związku z tym jesteśmy w stałym kontakcie, natomiast nie bardzo ja rozumiem, jeżeli polski obywatel łamie prawo w jakimś państwie, to MSZ ma co robić proces, że ten obywatel ma prawo to prawo łamać?
17: No to odpowiadają politycy PiSu, którzy mówią tak, proszę sobie wyobrazić, że w Warszawie na ulicy idzie grupa Niemców i zostaje dotkliwie pobita przez polską policję. Byłby skandal międzynarodowy.
18: Gdyby polska policja napadła na obywateli obcego państwa i ich pobiła, to byłby skandal. Jeżeli obywatele obcego państwa zachowywali się w sposób niewłaściwy i łamali prawo polskie, to z całą pewnością byliby zatrzymani przez policję.
17: A dlaczego powiedział pan, że Robert Bąkiewicz jest raczej rosyjskim niż polskim patriotą?
18: Dlatego, że służy interesom rosyjskim, a nie interesom polskim. Dlatego, że działanie rosyjskie szeroko prowadzone jest w tej chwili, polega na tym, żeby zburzyć jedność europejską. Niemcy są naszymi sojusznikami i w Unii Europejskiej, i w NATO. Notabene ludzie już tego nie pamiętają, bo są trochę młodsi niż ja, że to Niemcy były wielkim naszym adwokatem, przekonując Stany Zjednoczone, żeby nas wpuściły do NATO. I były również za tym, żebyśmy weszli do Unii Europejskiej. To są nasi sąsiedzi, to jest nasz największy partner handlowy. Mamy z nimi bardzo dobre stosunki i jest w interesie Rosji, żeby były konflikty w ramach państw Unii Europejskiej. Chcą się od nas podzielić z Ukrainą i ludzie, którzy chodzą na przyjęcia do ambasady rosyjskiej, reprezentują interesy rosyjskie, a nie polskie.
17: To czy kiedy słyszy pan Biała Podlaska, zabójstwo Rosjanina, który otwarcie krytykował Putina, to od razu myśli pan ruska robota?
18: Tak.
17: Bez oczywiście, żadnych wątpliwości.
18: Znaczy wątpliwości ja nie mam wiedzy i takich danych, natomiast biorąc pod uwagę to, że mieliśmy już przypadki, kiedy GRU, rosyjski wywiad wojskowy, doprowadzał do śmierci obywateli w Niemczech, w Hiszpanii, dokonywał podpaleń w Polsce, co zostało udowodnione bez żadnej wątpliwości. Marywilska, słynna hala, gdzie było 1100 stoisk prowadzonych przez Wietnamczyków, zostało podpalone.
17: Czyli śmierć Siemona Skrzypeckiego, tego artysty rosyjskiego, to było zabójstwo polityczne?
18: Moim zdaniem tak. No, oczywiście sprawa jest, jak to mówią, rozwojowa. Organy ścigania się temu przyglądają, tak samo i ABW.
17: Tylko pytanie, ale co dalej? Bo jeśli to było zlecenie Rosji, to było zabójstwo na zlecenie Rosji, to jest bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym, mówi premier i mówi, to terroryzm państwowy.
18: No to jest terroryzm państwowy.
17: To co dalej? To co się teraz musiałoby wydarzyć, jeśli okaże się, że to był terroryzm państwowy i zabójstwo polityczne?
18: To, co się normalnie wydarzy. To znaczy, mamy w tej chwili wojnę hybrydową z Rosją od ładnych paru lat. Staramy się udowodnić, że oni są winni. Mamy w niektórych wypadkach dowody. Wiemy nawet, kto stał za na przykład sabotażem na kolei. Znamy nazwiska, wiemy nawet, gdzie są niektórzy z tych ludzi.
17: Tylko tu mamy nowy moment, w którym ludzie Putina mogą organizować egzekucje na ulicach polskich miast.
18: No, ale również, jak mówię, robili to i w Niemczech, i w Hiszpanii, i robili rozmainy i w Wielkiej Brytanii, w związku z tym to nie jest żadna nowość. I my się do tego wszyscy w Unii Europejskiej, w NATO przygotowujemy, jak z tym walczyć. My jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z Rosją.
17: To czyta pan to zabójstwo jako ostrzeżenie dla przeciwników rosyjskich władz?
18: To jest to jest ewidentne, jeżeli się podejrzeni są również potencjalnie Czeczeni, których ten pan mocno atakował, więc, ale Czeczeni, którzy też działają ręka ręka z Putinem. W związku z tym każdy człowiek, który jest opozycjonistą i krytykuje władze rosyjskie, musi się spodziewać tego, że może zostać zaatakowany. No to jest taka rzeczywistość tej chwili w Europie.
17: Panie, był pan kiedyś w Saloniku Wipowskim w warszawskim szpitalu południowym?
18: Nie, nie byłem w ogóle w szpitalu południowym, nie chodzę.
17: Ach, ale a słyszał pan, że może pan tam być w takim Saloniku Wipowskim, poza kolejką?
18: Dzięki Bogu rzadko chodzę do szpitala, ale jeżeli chodzę, jak byłem kilka lat ostatnio, no to byłem w normalnym SOR-ze.
17: Ale jak pan usłyszał, że jest taka historia, że media piszą o takich przyjęciach bez kolejki, to co pan pomyślał?
18: No jeżeli to jest prawda, to jest rzecz skandaliczna, dlatego że jeżeli się jest osobą uprzywilejowaną, czyli na przykład członkiem rządu, to należy się zachowywać tak, żeby normalny obywatel, który nie ma takich przywilejów, nie uważał, że wykorzystuje się dostęp do władzy w celach niecnych.
17: To za chwilę o tym rozmawiamy w części internetowej, ale zanim krótka piłka po raz drugi, czyli trzy konkretne pytania, trzy konkretne odpowiedzi, panie ministrze. Pierwsze, to dzięki prezydentowi Nawrockiemu żołnierze USA będą w Polsce, tak czy nie?
18: I tak i nie. To gdyby nie nasze kontakty z rządu i ministra, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny Heksetem i nasze długotrwałe kontakty z kongresem i z senatem i wielu polityków, to by tego nie było.
17: I tak i nie brzmiała odpowiedź. Drugie pytanie. Stany Zjednoczone wygrały wojnę z Iranem, tak czy nie?
18: Nie.
17: Warszawski lekarz, milioner, obciąża całą koalicję rządową.
18: Nie.
17: A w naszej sądzie pytaliśmy, czy Polska nadal powinna wspierać Ukrainę. 40% odpowiedzi tak, 60% odpowiedzi nie. Tak wyglądają te wyniki. Pokazujemy je na radioz.pl. Tam też rozmawiamy dalej.
11: Według naszych informacji tak, odpowiada wiceszef MSZ-u w Radiu Z na pytanie o obecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku za tydzień.
12: Pan Bąkiewicz naruszył prawo niemieckie, grożą mu zarzuty karne i proces. Jeśli ktoś łamie prawo w państwie demokratycznym, ponosi tego konsekwencje, mówi Władysław Teofil Bartoszewski.
11: Służy interesom raczej rosyjskim niż polskim, żeby zburzyć jedność europejską. Tak o Robercie Bąkiewiczu mówi wiceszef dyplomacji.
12: Ludzie Putina mogą organizować egzekucje na ulicach polskich miast, tak jak to robili w Berlinie i innych państwach Europy, przyznaje Bartoszewski.
11: Nową część tej rozmowy polecamy na kanałach Radia Z w sieci.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Opadało, więc można łowić ryby w rzekach, nie trzeba wyciągać je rękami. Mhm.
3: I dzisiaj na spacer jeszcze nie poszły ryby, tak jeszcze nie pływają.
1: Dzisiaj też popada, na północy, w centrum i na zachodzie, ale bardzo ciepło na zachodzie i na południu, dzisiaj nawet 27 stopni, w centrum około 24, chłodniej na północy i na wschodzie 20-21, także spoko.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
19: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Tak się śmiał z mojego bezrękawnika i polara. Teraz pierwsze, co myśli, kiedy mówi o ciepłej pogodzie, to ryby.
17: No właśnie, ale byliście kiedyś na rybach? Serio pytam.
1: Ja byłem, ale złowiłem i wypuściłem z powrotem do rzeki.
3: Super. Ja miałem, wiesz co, chyba 10 lat, jak byłem na rybach ostatni raz.
17: Miałem 10 lat.
3: I serio, złowiłem szczupaka, nie wiedziałem, co z nim zrobić.
17: Okej. Okay.
1: No i co zrobiłeś?
3: Zaniosłem do taty i tata już wiedział, co z nim zrobić.
1: Może to był karp?
3: Nie, to był szczupak, taki oślizny, duży.

0: No, kocham ten numer. Męskie granie orkiestra, czyli Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski i...
1: Cortez. A Cortez jeszcze był. Tak. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
2: W rogu stał.
0: On tam niewiele robi, ale robi robotę. To ale jego robi. Niewiele robienie. Kochani, teraz loteria. Wielkie wygrane pod hasłem rządza pieniądza i wielkie pieniądze. W naszych walizkach dzisiaj 50 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: Albo nawet 500 tysięcy złotych. A każdy SMS wysłany z hasłem Radio Z na 7353 to szansa na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca.
1: Mhm. I kochani, jest tak, że jak wygracie te pieniądze dzisiaj, w rządze pieniądze, to wasz portfel będzie się tak zachowywał.
2: No, a wystarczy, wystarczy jeden SMS o treści Radio Z na 7353, a on kosztuje jedyne 3,69 VAT bierzemy na siebie.
0: Tak, jeszcze włączamy super bonus, ekstra. Teraz jak wyślecie SMS-a, mnożymy go razy 5000. Mhm. Do gry wchodzi 5000 SMS-ów. Wysyłacie jednego, płacicie za jednego, mamy ich tutaj do losowania 5000.
1: Zagrajcie o spełnione marzenia, zagrajcie o wielkie pieniądze, zagrajcie o 500 000 złotych. SMS Radio Z pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Już za chwilkę w Radiu Z wiadomości o 8.30, a tam powiemy, że Polacy popierają nocną prohibicję i coraz więcej Polaków jest za nocną prohibicją w całym kraju. Sprawdźmy na przykładzie losowo wybranego Polaka. Czy jest pan... Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy jest pan za nocną prohibicją w całym kraju?
1: Nie.
0: Dziękuję. Więcej szczegółów za chwilę.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa.

0: złotych i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na Paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Schab Wieprzowy. Dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Nauczył pływać. Rozśmieszał, gdy nie było wesoło. Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
7: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Po reklamie.
16: Jest czwartek, to 18 czerwca. Na wiadomości Radia Z o 8.30 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
17: Polski MSZ nie zamierza wzywać niemieckiego ambasadora. Nie widzę takiego powodu, mówi w Radiu Z wiceszef naszej dyplomacji Władysław Teofil Bartoszewski.
18: Chodzi o zatrzymanie w Berlinie zaprzyjaźnionego z PiS-em Roberta Bąkiewicza i jego kolegów. Bez wymaganych zgód zorganizował manifestację i próbował postawić krzyż w miejscu upamiętniającym polskie ofiary niemieckich zbrodni.
17: Naruszył prawo, został zatrzymany, grożą mu zarzuty karne i proces, podsumowuje wiceminister Bartoszewski.
19: Akurat nie uważam pana Bąkiewicza za patriotę polskiego, raczej rosyjskiego. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie policji, policjanci wielokrotnie ostrzegali go, mówiąc zresztą po polsku, żeby nie robił tego, co jest czynem zakazanym, po czym on zdecydował się to zrobić i został zatrzymany. Jest to konsekwencja jego zachowań.
17: Według Bartoszewskiego reakcja MSZ-u jest właściwa. Uruchomiliśmy naszego konsula, który jest w kontakcie i oferuje pomoc.
18: Nawet polski przestępca ma prawo do opieki konsularnej, podsumowuje wiceszef MSZ-u.
17: Kijów kontratakuje po nocnym

0: strzela rosyjskimi rakietami balistycznymi trwa zmasowany atak ukraińskich dronów na Moskwę. Celem m.in. rafineria w dzielnicy Kapotnia. Obiekt jest kilkanaście kilometrów od Kremla, zapewnia prawie połowę zaopatrzenia w paliwo dla stolicy Rosji.
1: W rafinerię trafiło kilka dronów, powodując pożar. Szczątki ukraińskich bezzałogowców spadły też na centrum handlowe pod Moskwą. Mer miasta twierdzi, że strącono ponad 130 ukraińskich dronów.
0: Więcej Polaków za niż przeciw nocnej prohibicji w całym kraju. Zakaz popiera 55% pytanych w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej.
1: Najmniej zwolenników prohibicji nocą jest wśród młodych ludzi. Najwięcej tych po 50. Zakaz chętniej popierają wyborcy koalicji niż opozycji.
0: To zespół robi różnicę, mówią Radiu Z zwycięzcy słynnego wyścigu w Le Mans. Polska ekipa Inter Europol Competition w niedzielę wygrała go po raz trzeci w ostatnich czterech startach.
1: Tym razem zajmując w swojej kategorii dwa pierwsze miejsca. O strategii na 24 godziny ścigania mówi nam kierowca Jakub Śmiechowski.
2: Zdecydowaliśmy się tak na 12 godzin przed końcem, że jedziemy na 100%, tniemy wszystkie targi, które mogliśmy ciąć, tylko żeby uzyskać lepszy czas okrążenia.
3: Najważniejsze dla nas było, aby oba samochody jechały na strategii, na zwycięstwo, ponieważ tak jak wszyscy widzieli już nieraz w historii, jadąc na pierwszym miejscu 23 godziny 59 minut, wcale nie oznacza, że wygrasz.
1: Dodaje dyrektor operacyjny zespołu Aleksander Jerzewski.
0: Tym razem też nie wszystko szło zgodnie z planem. Jak naprawić drzwi w kilkanaście sekund, jak oszczędza się paliwo w samochodzie wyścigowym, posłuchajcie w podcaście Z za kółkiem na radioz.pl.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: I teraz uwaga, jeśli dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia temperatury na zachodzie pokażą 27 stopni w cieniu, to jaka będzie temperatura odczuwalna w słońcu?
7: Do 77.
6: Dokładnie, dziękuję bardzo. Dzisiaj 25 stopni na południu, w centrum 23, na północy 22, na wschodzie najchłodniej też 22, tam też może pokropić. Jutro jeszcze cieplej, nawet 31 stopni, a w sobotę to nawet 33.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Come on,

0: za 21.09 to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Pogadajmy o wakacjach, bo jak tanie wakacje, to tylko w Polsce, słuchajcie. Jak czytamy, tak, to jest piękna informacja. Polska jest jednym z najtańszych kierunków wakacyjnych w Europie. Tańsze są tylko Czechy, ludzie.
1: To jak wakacje w Polsce najtańsze? Przecież chyba nie byli nad polskim morzem, nie słyszeli o paragonach grozy, no to ja.
0: Ale czekajcie, bo to jest Bałtyk. Tam pieniądze nie grają roli, słuchajcie. Przecież nad Bałtykiem powstała jedna z najbardziej znanych grup rockowych w historii.
1: Co ty gadasz, nad Bałtykiem? Ikony muzyki rockowej?
0: Ikony muzyki rockowej powstały nad Bałtykiem.
1: Czyli na przykład?
0: Zespół The Doors.
2: Ja miałem w tym roku jechać do Czech, ale nie wyszło.
1: A czemu?
2: No byliśmy we czterech, nas nie wpuścili, no.
1: Ale że, proszę?
2: No jak, do Czech, we czterech?
3: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej! Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z Intermarché. Jak krowa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99. A Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
2: Nodino. Today is yours. Feel good.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Po reklamie.
12: Radio Z i już.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: co nie mówicie, no tutaj Radio Z, co nie mówicie?
1: Co?
0: No dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Dzisiaj urodziny wyjątkowej postaci w polskiej sferze publicznej. Polskiego polityka, zgadnijcie którego.
2: Jaruzelski?
0: Nie, ale też na J. Jarosław, nie, Jarosław
1: Kaczyński.
0: Pan Jarosław Kaczyński dzisiaj obchodzi 77 urodziny.
1: Wow.
2: Ileż to fraz wysypało się z tych złotych ust.
1: Tak, panie prezesie, wszystkiego najlepszego.
0: Może zagramy 100 lat takiego boys bandu z czasów młodości pana Jarosława Kaczyńskiego.
1: Proszę bardzo. Alibabki to były, tak, dla pana prezesa.
2: Chłopki to były.
1: Słuchajcie, ale my dla pana prezesa mamy specjalną dźwiękową pocztówkę. I teraz uwaga, wyłącz Marek tę muzykę, nie przeszkadzaj, bo to jest dźwiękowa pocztówka
0: już
1: dla pana prezesa z okazji 77 urodzin.
0: Otwieramy i to gra.
3: Czy marihuana jest z konopi?
4: I pamiętajcie o tym ryżem.
5: Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no dużo mądrzejszych niż ja.
4: Znam polskie drogi i szosy lepiej niż nie jeden kierowca tira.
5: Może byśmy to jednak jakoś wyłączyli.
2: No, ja myślę, że tam jutro będzie chyba jakiś grill, no.
0: A jak będzie po niemiecku 100 lat?
1: Z
2: Herr Prezes.

0: teraz uwaga, wszyscy, cała Polska. Nie ma miejsca!
1: Ale fajne.
0: Jak dom to mrozu.
2: A, nie ma miejsca.
1: Jak nie ma to miejsca... Czekajcie. Jak nie ma miejsca, to trzeba sobie wynająć Pawlacz albo taką komórkę sobie kupić, albo kupić większe mieszkanie i z pomocą przychodzi Radio Z, bo dzisiaj do wygrania nawet 500 tysięcy złotych, 500 000 złotych. Czeka na was dzisiaj w Radiu Z.
0: Tak, cały czas jest włączony, działa bonus. Jednego SMS-a wysyłacie i dostajemy ich 5 tysięcy. Wystarczy hasło Radio Z wysłać na 7353. Taki SMS ile kosztuje?
3: 3,69 z VAT-em.
0: Bardzo dobrze. Radio Z na 7353. Każdy SMS bierze udział w wielkim finale czerwca, gdzie do wygrania będzie 1 000 000 złotych.
1: Radio Z 7353. Radio Z
4: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym prezentem dla słuchaczy. Ich wspólny utwór Później Ci Opowiem, premierowo już dziś w Radiu Z. Słuchaj Radia Z i obserwuj nasze social media. Przygotowaliśmy olbrzymią niespodziankę dla naszych słuchaczy. Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym muzycznym przesłaniem. Premierowo już dziś. Słuchaj tylko w Radiu Z.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
17: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
18: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
19: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
0: 9, tuż, tuż, jest czwartek, 18 czerwca. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: Prokuratura czeka na dokumenty. Sprawa lekarza milionera ze szpitala południowego.
21: Jeśli to prawda, to rzecz skandaliczna. Gość Radia Z o saloniku VIP na Sorze w tym szpitalu.
20: Sensacje piłkarskiego mundialu. Nasze podsumowanie pierwszej kolejki fazy grupowej.
0: 9.
20: Warszawska prokuratura czeka na dokumenty ze szpitala południowego. Chodzi o funkcjonowanie SOR-u i pracę jego szefa, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
21: Jak mogliście usłyszeć w Radiu Z, prokuratura z urzędu zaczęła w tej sprawie śledztwo.
20: W wiadomościach reporter Radia Z Michał Dzienyński. Michał, ty rozmawiałeś właśnie z rzecznikiem prokuratury. Na jakie konkretnie dokumenty czekają śledcze?
22: To przede wszystkim faktury i grafik pracy lekarza. Chcemy też u źródła zweryfikować medialne doniesienia, czy niektóre osoby były przyjmowane na SOR poza kolejnością, co narażało na zdrowie innych pacjentów SOR-u, mówi Radiu Z prokurator Piotr Skiba. Ja tylko dodam, że chodzi o polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny.
23: Są dwie zainicjowane sprawy. Jedna dotyczy kwestii finansowych, druga dotyczy ewentualnej kwestii narażenia na niebezpieczeństwo pacjentów z SOR-u.
22: Do prokuratury jeszcze dziś ma wpłynąć zawiadomienie z Rotusza o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez byłego już szefa SOR-u Dawida Kasprzyka. Pierwsze decyzje już zapadły, lekarz stracił pracę, a politycznie nie jest już też członkiem Koalicji Obywatelskiej. Władze stolicy chcą też, żeby zwolniono dyrektor do spraw medycznych, która podpisywała faktury wystawiane przez lekarza milionera.
21: Sama sytuacja jest skandaliczna. Tak tę aferę kwituje w Radiu Z wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski.
0: Tak jest.
21: Marcin Zaborski po rozmowie z nim, co mówił o konsekwencjach politycznych tej sprawy.
0: No na przykład, że jeśli jacyś politycy rzeczywiście korzystali z omijania kolejki w warszawskim szpitalu, powinniśmy się dowiedzieć, którzy, bo to rzecz niedopuszczalna i trzeba to wszystko prześwietlić.
24: No jeżeli to jest prawda, to jest rzecz skandaliczna. Jeżeli się jest osobą uprzywilejowaną, czyli na przykład członkiem rządu, to należy się zachowywać tak, żeby normalny obywatel, który nie ma takich przywilejów, nie uważał, że wykorzystuje się dostęp do władzy w celach niecnych.
0: Na tym etapie Władysław Bartoszewski nie widzi powodów, żeby na przykład minister zdrowia zapłaciła za tę sprawę swoim stanowiskiem. Nasz gość nie domaga się jej dymisji.
20: Zmasowany atak dronowy Ukrainy na rafinerię w Moskwie. W zakładzie wybuchł pożar.
21: To poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki. Rafineria zapewnia niemal połowę zapotrzebowania na paliwo regionu moskiewskiego. Dostarcza też paliwo lotnicze dla wojska.
20: A za tydzień Wołodymyr Zełenski ma być w Gdańsku na forum odbudowy Ukrainy. Dziś w Brukseli o tej wizycie chce z nim rozmawiać szef polskiego rządu. Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski w wiadomościach. Czy plany przyjazdu Zełenskiego oznaczają, że Ukraina ma plan na rozwiązanie konfliktu o nazwanie oddziału wojska imieniem bohaterów UPA?
25: Prawdopodobnie tego będzie chciał właśnie dowiedzieć się premier Donald Tusk podczas rozmowy z Wołodymirem Zełenskim. Wizyta ukraińskiego prezydenta zawisła na włosku po decyzji o nadaniu imienia jednej z brygad. Jak mówił jednak Donald Tusk, bez niego konferencja o odbudowie Ukrainy byłaby bez sensu.
26: Więc ta konferencja ma sens wtedy, kiedy strona ukraińska też tym uczestniczy, mimo tych napięć i niepotrzebnych emocji.
25: Na razie strona ukraińska utrzymuje, że wszystko odbywać się będzie zgodnie z planem. Tematu potencjalnej zmiany nazwy brygady nikt nie komentuje.
21: Prezydent Karol Nawrocki nie mówi na razie o tym, czy ostatecznie odbierze Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie wojskowe.
20: Jedni oczarowani, inni zdenerwowani. Tak czy inaczej, pierwsza kolejka fazy grupowej mundialu za nami. Do obejrzenia były 24 spotkania mistrzostw organizowanych wspólnie przez USA, Meksyk i Kanadę.
21: Wszystkie mecze obejrzał dziennikarz sportowy Radia Z, Mateusz Ligenza.
27: Zgadza się.
21: No i który wynik do tej pory jest największą sensacją?
27: Prawdziwy szok przeżyli kibice w Atlancie oraz Houston. Hiszpanie, aktualni mistrzowie Europy, tylko bezbramkowo zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka. Cudów w bramce rywali dokonywał 40-letni Wozinia. To jakim okienkiem na świat jest mundial, niech świadczą liczby na jego koncie na Instagramie. Przed pojedynkiem z Hiszpanią bramkarz miał 50 tysięcy obserwujących. Dzisiaj, kilka dni po końcowym gwizdku, ma ich ponad 13 milionów. Portugalia remisująca z Demokratyczną Republiką Konga. Tego także nie było w bingo. Oczarował Leo Messi. Jego hat-trick dał pewne zwycięstwo Argentynie, która chce obronić tytuł. Najwięcej goli na starcie mają Niemcy, którzy wbili aż 7 bramek reprezentacji Corazon.
20: Dziś rusza druga kolejka, na początek Czechy RPA. Pierwszy gwizdek o 18 naszego czasu.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: 32 stopnie jutro, ludzie. 32 na, w sobotę 33 nawet, 4 nawet widzimy tutaj.
0: Chyba zmyślasz.
1: Nie.
0: 40 i 50.
1: Nie, już się nie rozpędzaj, bądźmy merytoryczni. Dzisiaj 27 max na Dolnym Śląsku.
0: Ewelina Pacyna.
6: Dzień dobry. Ale powiem wam, że tak z samego rana, wy byliście w pracy, to nie widzieliście. No. To nie było za ciekawie, ale potem wyszło słonko i wszystko skończy się dobrze. No wreszcie będzie można się znowu poopalać.
1: Mgły były, czy co było?
6: Mgły.
5: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Tak, kto wymyślił to słowo? Wyobraźcie sobie, wstajesz rano i mówisz, masz tyle pięknych słów i mówisz, to będzie mgła.
6: Ale są gorsze, na przykład dż.
1: O,
0: a dż to wtedy jak z nieba pada dżdż.
6: Bingo.
1: Marek się dobrze bawi, jak się dzieje.
6: My też się będziemy...

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie orkiestra 2026 w Radiu Z. A pytanie dnia brzmi: w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura?
2: Okej, możemy sobie odpuścić skromność. Myślę, że na tym etapie życia już każdy wie, że raczej twardy ze mnie zawodnik.
3: Panie, daj pan spokój.
2: Wiesz, ja zawsze staram się być lepszy niż wczoraj i nigdy nie odkładam niczego na jutro.
4: Co masz zrobić jutro, zrób jutro.
2: Chociaż tu, gdzie mieszkam, maniana to popularne powiedzonko.
5: Hasta la vista, baby.
6: Normalnie o tej porze, włożę się jak gorzej. Normalnie o tej porze, raz lepiej, raz gorzej.
1: Sztabka złota dzisiaj do wygrania. Nie zwlekajcie, będzie kolejna podpowiedź.

0: Muzyczny energetyk od Narcotic Trust. No, bez kawki będzie ciężko. Jeśli nie wiecie, co ze sobą zrobić, to kawka zawsze dobrze wchodzi. 22 minuty po 9. Ja nie wiem, czy wiecie, że według legendy kawkę wymyślił etiopski pasterz o imieniu Kaldi, który zauważył, że po zjedzeniu czerwonych owoców kakaowca jego stado jest dość pobudzone. No a jak kawka nie zadziała, kochani, to w Radiu Z mamy też fajne konkursy i fantastyczne nagrody. Za chwilę szczegóły. Radio Z i już. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.

0: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze. Rządzę pieniądza. Zagraj online na radioz.pl. Wybierz pakiet Z na szczęście i zapewnij sobie udział we wszystkich losowaniach.
2: Radzę wszystkim, grajcie ludzie.
1: Rządza pieniądza w Radiu Z.
3: Niesamowite uczucie.
1: Zagraj online i baw się razem z nami.
4: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: Czy Kopernik była kobietą? No pewnie, że nie.
12: To ja byłem Kopernik.
11: W Radiu Z. Czarek Pazura.

0: Nowy duet na polskim rynku muzycznym. Roxy White 2115. Chciałabym Ciebie więcej. A za chwilę u nas kolejny finał zabawy. Tata na medal. Radio Z i już. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
9: Po reklamie. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Dawno nie było tego pana, DJ Bobo, there's a party. No, ewidentnie słychać już weekend w Radiu Z. A my na antenie witamy Sylwka z Gdańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sylwku, ponieważ w przyszły wtorek, dzień taty, no to u nas przez cały tydzień trwa konkurs Tata na medal. I na radioz.pl zbieramy ulubione wspomnienia z tatami, z tatusiami. Jakie jest twoje?
1: Moje jest takie, jak byłem mały, zawsze tata uczył mnie od małego jeździć tesarem, bo wychowałem się na wsi. No i kiedyś tak tata mi powiedział, że mam już wyjeżdżać z przyczepą załadowaną, no i niestety tak się zdarzyło. No praktycznie jak wyjeżdżałem, to wszystko z tej przyczepy spadło. Tata trochę był na początku zły, ale później przeszła mu ta złość, a dzisiaj wspominamy to ze śmiechem.
0: No to mój drogi, wchodzę teraz na stronę Media Expert, widzę idealne prezenty dla twojego taty, bo są prezenty, które od razu trafiają do szuflady i takie, z których korzysta się niemal codziennie. Golarka Braun Series serii 771S1000S zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii. Myślę, pomaga szybko i wygodnie zadbać o siebie, niezależnie od tego, czy dzień zapowiada się spokojnie, czy będzie pełen obowiązków, czy praktyczny prezent, który mówi tato, zasługujesz na trochę wygody każdego ranka. 1000 zł na zakupy w Media Expert wygrywasz dla tatusia.
1: Dziękuję bardzo, tata ma pewno się ucieszy z prezentu.
0: No a ja ci trochę zazdroszczę tej jazdy traktorem. Raz w życiu próbowałam i chciałabym więcej. No może to jest plan na lato. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam tato.
0: A wszystkich, którzy chcieliby ustrzelić jakiś fajny gadżet dla swojego taty, zapraszam na radioz.pl.

0: Shane Storm in Navy w Radio Z. A za chwilę na naszych zegarach 10, co oznacza najnowsze wiadomości, będzie między innymi o tym, jak Śląsk przygotowuje się do upałów. Radio Z.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym prezentem dla słuchaczy. Ich wspólny utwór Później Ci Opowiem. Premierowo już dziś w Radiu Z. Słuchaj Radia Z i obserwuj nasze social media. Przygotowaliśmy olbrzymią niespodziankę dla naszych słuchaczy. Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym muzycznym przesłaniem. Premierowo już dziś. Słuchaj tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do Ciebie.
8: Kupę.
7: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
8: Szaleństwo tego lata.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Radio Z pod 7353.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Dochodzi 10, a to oznacza, że w Radiu Z sprawdzamy najważniejsze wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
17: Czarny dym coraz bliżej Kremla. Ukraina uderzyła w rafinerię w Moskwie.
18: MSZ nie wezwie niemieckiego ambasadora. Wiceminister Bartoszewski w Radiu Z po aferze z Bąkiewiczem.
17: A na początek najnowsze fakty w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej.
0: 10.
17: Policja i ABW zatrzymały człowieka podejrzewanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Mężczyzna posługuje się gruzińskim paszportem.
18: Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, informuje premier Donald Tusk.
17: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk z nami.
19: Dzień dobry, tak jest.
17: Co mówią śledczy?
19: Że trwają czynności. To ustalenia dziennikarza Radia Z Mateusza Kasiaka, z którym przed chwilą rozmawiałem. Więcej szczegółów mamy poznać wkrótce. Lubelska policja zdradziła przed chwilą, że do zatrzymania doszło dzisiaj rano pod Warszawą. A tego zatrzymania dokonali policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zatrzymany, co ciekawe, posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. W zatrzymaniu brali udział też kontrterroryści, ABW i, tak jak mówiłem, policjanci z Lublina.
18: Potwierdzają się też ustalenia Radia Z, że śledztwo nad tą sprawą przejęła prokuratura krajowa.
17: Kłęby czarnego dymu nad Moskwą. Ukraińskie drony uderzyły w czuły punkt. Rafinerię, która dostarcza paliwo dla całego regionu stołecznego, jest zaledwie 15 kilometrów od Kremla.
18: W sumie w nocy i nad ranem do Moskwy doleciało niemal 200 ukraińskich bezzałogowców.
17: Informacje zbiera reporter Radia Z Michał Dzienyński.
5: Tak jest.
17: Michał, ten atak to dotkliwy cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki.
5: Tak, rzeczywiście. To kluczowa rafineria Gazpromu, jeśli chodzi o zaopatrzenie w paliwo lotnicze dla moskiewskich lotnic i stacje paliw w obwodzie moskiewskim, jest też strategicznie ważna dla wojska. Moskiewska rafineria ropy w dzielnicy Potnia została zaatakowana po raz drugi w ostatnich dniach. Na zdjęciach udostępnionych w mediach społecznościowych przez samego prezydenta Zełenskiego widać ogromny słup czarnego dymu i płomienie. Zawieszono loty na moskiewskich lotniskach, a także na jednej z moskiewskich obwodnic. Szczątki dronów spadły też na centrum handlowe, a także pobliskie dacze i domy mieszkalne. Prezydent Ukrainy skomentował to tak: to sprawiedliwa odpowiedź. Należy zmusić Rosję do zakończenia wojny przeciwko naszemu narodowi. Broń dalekiego zasięgu w tym pomoże. Wywrze presję.
18: Rosjanie zaledwie kilka dni temu po raz kolejny zbulwersowali świat. Uważający się za prawosławny kraj zaatakował rakietami 1000-letni klasztor w Kijowie, jedno z największych centrów chrześcijańskich na Ukrainie.
17: MSZ nie planuje wezwać ambasadora Niemiec po interwencji berlińskiej policji wobec Roberta Bąkiewicza i ruchu obrony granic.
18: Pan Bąkiewicz naruszył prawo niemieckie, a jeśli ktoś łamie prawo w państwie demokratycznym, to ponosi konsekwencje swoich czynów, mówi w Radiu Z wiceszef polskiej dyplomacji. Władysław Teofil Bartoszewski podkreśla, Bąkiewicz służy interesom rosyjskim, a nie polskim.
20: Działanie rosyjskie polega na tym, żeby zburzyć jedność europejską. Niemcy są naszymi sojusznikami i w Unii Europejskiej, i w NATO. To Niemcy było wielkim naszym adwokatem, przekonując Stany Zjednoczone, żeby nas wpuściły do NATO i były również za tym, żebyśmy weszli do Unii Europejskiej. To są nasi sąsiedzi, to jest nasz największy partner handlowy. Mamy z nimi bardzo dobre stosunki i jest w interesie Rosji, żeby były konflikty w ramach państw Unii Europejskiej.
18: Zdaniem wiceministra reakcja resortu spraw zagranicznych jest właściwa. Oferujemy pomoc konsularną. Nawet polski przestępca ma prawo do takiej opieki, komentuje wiceszef polskiej dyplomacji.
17: Unikatowy na europejską skalę kompleks leśny pod Warszawą coraz bardziej wysycha. Poziom wody gruntowej w Puszczy Kampinoskiej obniża się coraz wyraźniej, a wiele gatunków zwierząt zmaga się z coraz trudniejszymi warunkami życia.
18: Z tego powodu władze tego parku narodowego przeprowadziły renaturyzację prawie 4 km cieków wodnych puszczy. Poziom całej podziemnej wody i tej płynącej powierzchniowej musi się podnieść o pół metra, mówi Anna Andrzejewska, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Kampinosie.
21: Takie opady, jak teraz mieliśmy w pierwszej połowie czerwca, to powinny być w zasadzie pół roku.
18: Gdzie teraz jesteśmy?
21: Teraz jesteśmy nad kanałem Zaborowskim i tutaj jest taki próg, który miał na celu zatrzymywanie i podnoszenie poziomu wody właśnie w okresach niskiej wody. Do dzisiaj spełnia swoją rolę, ale trochę ją poprawiliśmy. To znaczy dosypaliśmy tutaj kamieni. Całość podnieśliśmy około 40 cm powyżej tego progu kamiennego, który był wcześniej.
17: Sytuacji nie poprawi pogoda w najbliższy weekend. Zapowiada się upalnie. Trzeba też spodziewać się burz.
18: Teraz w Radiu Z wiadomości ekonomiczne. Z nami jest już Iwona Kutyna.
17: Dzień dobry, zapraszam.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ceny ropy na światowych rynkach cały czas spadają. To reakcja na porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Dziś na polskich stacjach natomiast za litr benzyny 95 płacimy maksymalnie 6,06, oleju napędowego 6,36. Polacy w średnim wieku zadłużeni są na 28 miliardów złotych. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, zdecydowana większość to zaległe alimenty. Wyjście z długów utrudnia sytuacja na rynku pracy, gdzie wiek często jest przeszkodą w znalezieniu stabilnego zatrudnienia. Dłużnikami są zwykle mężczyźni, ich zobowiązania są trzykrotnie wyższe niż kobiet. Sprzedaż nowych mieszkań rośnie tylko w Warszawie i Trójmieście, wynika z raportu portalu Rynek Pierwotny. Stolica wciąż jest najdroższym rynkiem, jeśli chodzi o duże miasta. Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania wynosiła w maju 19 900 zł. Polska i Niemcy uruchamiają kolejowy bilet przyjaźni. Będzie z niego mogło skorzystać 60 000 osób w wieku od 18 do 27 lat. Każdy z krajów udostępni po 30 000 biletów. Dzięki nim będzie można podróżować koleją po kraju sąsiada, a także bezpłatnie przejechać w obie strony po kraju macierzystym. Dzisiaj trochę deszczu. Popadać może przede wszystkim na północnym wschodzie kraju, ale także wzdłuż zachodniej granicy. Dzisiaj jeszcze odpoczywamy od upałów. Będzie maksymalnie 27 stopni, ale weekend to 30 z plusem. Naprawdę będzie można się dosmażyć. A w Radiu Zet już strachy na lachy. Mamy 5,5 minuty po 10. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Za chwilę kolejna podpowiedź w naszej zabawie. Sto twarzy Cezarego Pazury. Zostańcie z Radiem Zet. Gracie o sztabkę złota.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Kygo Khalid Griffin, Save My Love w Radiu Z, a my wracamy do pytania, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura.
1: Urodziłem się w sportowej rodzinie.
2: Łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
1: Moi rodzice uprawiali inne dyscypliny, ale generalnie połączył ich sport.
3: Z tego kondycyjnego treningu tylko spacer z psem jest najważniejsze.
1: Historia lubi się powtarzać, ale do tego jeszcze dojdziemy. Byłem raczej małym chłopcem i mój dziecięcy pseudonim to potwierdzał.
4: Siwy, rudy, łysy, czarny, uszaty, kudłaty.
1: Niewiele osób wierzyło, że osiągnę coś wielkiego. Zaczynałem w małych klubach, bo te duże mnie nie chciały. Oczywiście, do pewnego momentu.
5: Nie ma lipy, trzeba pakować.
0: Powoli, coraz więcej staje się jasne, ale będzie jeszcze jedna podpowiedź. No i przede wszystkim będzie sztabka złota do wygrania w Radiu Z.

0: To Clean Bandit z Demi Lovato na udany dzionek, kochani. Od nas dla was 22 minuty po 10, ale mamy mnóstwo sposobów na to, jak ten udany dzionek mieć. Na przykład finansowy.
1: Ja na początku myślałam, że ktoś sobie ze mnie robi jaja.
2: Było bardzo wielkie zaskoczenie. Normalnie tak długo grum i niespodziewanie.
3: Zatkało mnie przez moment, nie wierzyłam, że to naprawdę się dzieje.
0: Tak mówili słuchacze, którzy dołączyli do zabawy Rządza Pieniądza i wygrali. O co dzisiaj gracie? O 500 000 złotych. No i od teraz do godziny 11 każdy SMS treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł wpada do gry 5000 razy. Czyli jednym SMS-em dajecie sobie 5000 szans na 500 000 złotych i 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca, który powoli zbliża się, więc koniecznie dajcie sobie taką szansę i dołączcie. Albo radioz.pl, albo Radio Z pod 7353. Radio Z
4: i już. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krönung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
18: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
17: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych

0: muzyczne Hendorfin to Milki, odnowiona wersja Davida Guetty w Radiu Z, Just The Way You Are, a my wracamy do naszej zabawy i pytamy, kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
1: Znicz zazwyczaj jest symbolem końca, śmierci. Dla mnie jest symbolem narodzin mojej sportowej drogi.
2: Chce pan spojrzeć?
3: Główka, bociany wracają.
1: Pierwsze duże sukcesy przyszły chwilę później, gdy pierwszy raz założyłem koronę.
3: Polska jest znowu królestwem.
1: Bycie królem w swojej dyscyplinie to niesamowite uczucie, więc z chęcią wielokrotnie do tego wracałem.
4: Reszta w ręku Boga.
1: W wielu miejscach w całej Europie.
5: To ja przesunę granice chrześcijańskiej Europy.
1: No i już wtedy była ze mną moja królowa, miłość mojego życia.
6: Tak, tak, za długo zbyt cicho siedziałam.
1: Kobieta, która dba o mnie każdego dnia.
6: Robię dobre rzeczy.
1: Mamy ze sobą wiele wspólnego. Oboje dosłownie dokopaliśmy się do naszych sukcesów.
6: Myślę, że małymi krokami zawsze bym jakiś sukces odniosła.
1: Oboje mamy w tym kopaniu czarne pasy.
4: Do dzieła, bracia, będzie ono krwawe.
0: Ja myślę, że wy wiecie. A jak nie wiecie, to jeszcze jedna podpowiedź przed nami w Radiu Z. Sztabka złota czeka. Będzie jeszcze pytanie dodatkowe, więc kto ma chrapkę na sztabkę, ten zostaje blisko Zetki. Radio Z
7: i już. Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.

0: sklep Biedronka.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Prosto do People z Radio Z. Za chwilę 11 i najnowsze wiadomości, a teraz zaproszenie, bo dzisiaj wyjątkowy dzień w Radio Z, a po 13 w tym programie wyjątkowi goście. Szczegóły już teraz. Radio Z i
1: już. Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym prezentem dla słuchaczy. Ich wspólny utwór Później Ci Opowiem, premierowo już dziś w Radio Z. Radio Z i obserwuj nasze social media. Przygotowaliśmy olbrzymią niespodziankę dla naszych słuchaczy. Dawid Kwiatkowski i Margaret z wyjątkowym muzycznym przesłaniem. Premierowo już dziś. Słuchaj tylko w Radio Z.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
6: Super!
1: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS po treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
7: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Radio Z pod 7353.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
14: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
15: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radio Z.
16: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Po reklamie.
0: Prawie 11, to oznacza, że pora na najnowsze wiadomości w Radiu Z, na które zaprasza Iwona Kutyna.
20: Podejrzany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany. Szef Pentagonu zapowiada przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie. Za mało deszczu, sucho w Wielkopolsce, samorządowcy szukają rozwiązań.
0: 11.
20: zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej to najprawdopodobniej kierowca samochodu, który brał udział w zdarzeniu. Premier Tusk poinformował na Platformie X, że policja i ABW zatrzymały osobę podejrzewaną o udział w zabójstwie Rosjanina. O szczegółach dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski.
2: Według moich informatorów służby nie mają dowodów, że zatrzymany Gruzin mógł być strzelcem. Najprawdopodobniej był kierowcą samochodu, który był widziany w czasie zabójstwa. Wczoraj wieczorem w całym kraju poszukiwano porzuconych, spalonych samochodów. Nie znaleziono takich, ale wtedy pomógł zabezpieczony monitoring. Wyselekcjonowano z niego tablice rejestracyjne samochodu, który uczestniczył w zdarzeniu. Po tablicach trafiono do gruzińskiego kierowcy. Świadkowie, którzy relacjonowali zabójstwo w mediach, mówili o samochodzie, z którego wysiadł zabójca i który jechał później powoli wzdłuż parku, czekając na powrót strzelca.
20: Śledztwo w sprawie zabójstwa przejęła z Lublina prokuratura krajowa. Dwie osoby zginęły, dwie są ciężko ranne w nocnym wypadku w Sosnowcu. Cała czwórka to obywatele Ukrainy. Co więcej wiadomo o tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Ofiary śmiertelne to kierowca i jeden z pasażerów samochodu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał na przeciwległy pas ruchu i z dużą siłą uderzył w słup.
21: Najprawdopodobniej przyczyną tego zdarzenia była nadmierna prędkość.
6: Mówi podkomisarz Tomasz Mogielski, oficer prasowy sosnowieckiej policji. Na razie nie wiadomo, czy kierowca był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Wyjaśni to sekcja zwłok. Szymon Kastelik, Radio Z.
20: Policja szuka świadków. Do wypadku doszło na ulicy 3 Maja, jednej z głównych arterii Sosnowca. Szef Pentagonu zapowiada przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Może potrwać nawet pół roku. Niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, inne zdadzą go celująco, ocenił Pete Hegseth. Europa może i musi wziąć na siebie główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną zgodnie z obietnicą złożoną na szczycie w Hadze, a przy okazji zapewnić bezpieczeństwo przyszłym pokoleniom, mówi Hegseth podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli. Wiele krajów dotrzymuje zobowiązań podjętych na szczycie w Hadze. Niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy o tym mówić szczerze, zarówno prywatnie, jak i publicznie. Myślę, że to ważne. Przyjaciele, bądźmy szczerzy wobec przyjaciół, upewniając się, że mogą się zaangażować. Sekretarz wojny zaznaczył, że coroczne amerykańskie składki członkowskie w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje ich celów w zakresie wydatków na obronę. Susza hydrologiczna w dużej części kraju. Pogoda mimo ostatnich opadów nie pomaga, bo przed nami gorące dni. Trudna sytuacja jest w Wielkopolsce. Na braki w dostępie do wody przygotowuje się gmina Duszniki. Wybudowała zbiorniki i kupiła mobilną stację uzdatniana. Będzie stawiana tam, gdzie dostępność do wody będzie najmniejsza. Takie inwestycje są konieczne, żeby uniknąć kryzysu, którego gmina była bliska w zeszłym roku, mówi wójt Radosław Łanoszka.
22: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, nie podlewali upraw, a żebyśmy mieli co pić.
23: Wyłączają, dają znać SMS-ami. Czy jest jakaś awaria, też zgłaszają. To się trochę też przygotuje.
24: Z głową tą wodę używać, jak jest faktycznie niski poziom. No wiadomo, gdzieś ta woda w końcu zabraknie jej, jak nie będziemy trochę myśleć.
20: Dodają mieszkanki gminy. Samorządowcy alarmują. Susza w Wielkopolsce może doprowadzić do sytuacji, w której albo mieszkańcy będą mieć wodę w kranie, albo podlane będą pola uprawne.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Weekend zapowiada się naprawdę upalny, nawet 33 stopnie mogą pokazać termometry w niedzielę na Podkarpaciu, ale niemal wszędzie poza Pomorzem może być również burzowo, jeśli chodzi o dzisiaj, no to troszkę może zagrzmieć na południu, a na termometrach maksymalna temperatura to 27 stopni na zachodzie.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: 4,5 minuty po 11. Ewelina Pacyna, dzień dobry ponownie. Za momencik padnie ostatnia podpowiedź w naszej zabawie. 100 twarzy Cezarego Pazuru i padnie dodatkowe pytanie, od którego zależy wasze zwycięstwo. A gracie o sztabkę złota. Nie lada gratka, takie rzeczy tylko w Radiu Z. Teraz Meslowicz.

0: Andy Dozy, Harris w Radiu Z, a u nas ostatnia podpowiedź w naszej zabawie.
1: Okej, spoko, porozmawiajmy o konkretach.
2: Drużyna ma grać, on ma strzelać.
1: Jestem najlepszym strzelcem w historii Polski i jednym z najlepszych na świecie.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum.
1: Wszędzie, gdzie się pojawiałem, w Polsce, w Niemczech czy w Hiszpanii, biłem rekord za rekordem. W 2020 roku byłem najlepszym piłkarzem na świecie, ale wtedy świat stał na głowie. I nie zostałem wystarczająco doceniony. No ale już się z tym pogodziłem. To ich błąd, że nie docenili człowieka, który strzelił najszybszy hat-trick.
4: Mają być 3 gole?
1: Najszybsze 4 gole i najszybsze 5 goli w historii piłki nożnej. I to wszystko w jednym meczu, będąc zawodnikiem rezerwowym.
5: Mistrzu, zwolnij.
1: Znacie już moje nazwisko? No, na pewno. Cały świat je zna.
6: Jestem Bogiem. Światom to sobie.
0: O, to było dobre, ale mam wrażenie, że już wszystko jest jasne. Wiecie doskonale, kim jest dzisiaj Cezary Pazura. No więc dzwoncie pod 321-321-321. Od teraz pół godziny na udzielenie poprawnych odpowiedzi, ale jest pytanie dodatkowe. Uwaga, uwaga, z czego jako Polak, Polka jesteś dumny, dumna za granicą? Najciekawsza odpowiedź nagrodzona zostanie sztabką złota, więc koniecznie bawcie się razem z nami.

0: Lady Gaga, moi drodzy, za nami, a ja przypominam, że walczycie za cięcie o sztabkę złota na antenie Radia Z. Nasz telefon rozgrzany do czerwoności, 321-321-321, jeśli wiecie, w kogo dzisiaj wcielił się Cezary Pazura, dzwońcie i nie zapomnijcie dodać odpowiedzi na pytanie, z czego jako Polacy jesteście dumni za granicą, to jest arcyważne.
1: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest

super niskich cenach. Bompedia Expert, taniej masz. Po reklamie. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

same Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Młoda, zdolna i przebojowa Oliwia Rodrigo Drop Dead na antenie Radia Z. A ja mam dla Was przepis na bardzo udany dzień, bardzo udany weekend i bardzo udany rok.
1: Jej, to Monika, właśnie wygrałam 100 tysięcy.
0: Jak wygrywacie taką kasę w Radiu Z, to nie może być inaczej. Dzisiaj 500 000 złotych czeka na Was w walizkach, a żeby wejść do zabawy, wystarczy jeden SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 VAT. Dlaczego warto? Bo po pierwsze, od teraz do południa mnożę każde zgłoszenie 5500 razy, a po drugie, tym zgłoszeniem gracie nie tylko o 500 000 w dzisiejszym finale, ale także o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Do dzieła. Radio Z 7353.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Po reklamie.
7: No, jak myślisz, do twarzy mi z tą postacią? Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z? Cezary Pazura.

0: Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
1: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
0: Każdy z nas ma inny.
2: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
3: To nie przerywaj.
0: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
4: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: I to już południe, a to oznacza, że Iwona Kutyna ma dla nas najnowsze wiadomości w Radiu Z. Zapraszamy.
18: Czy będą zarzuty dla lekarza z Warszawy? Prokuratura bada sprawę. Media o czerwonych liniach i ustępstwach Trumpa wobec Iranu. Szrek w nowej odsłonie jest zwiastun więcej w wiadomościach kulturalnych. 12. Prokuratura czeka na dokumenty w sprawie lekarza milionera ze Szpitala Południowego. Chodzi o funkcjonowanie SOR-u i pracę jego szefa, który w ciągu roku między innymi tam zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Na razie śledczy zbierają dowody. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieniński. Po tak rozmowie z rzecznikiem warszawskiej prokuratury, co udało ci się ustalić?
19: Prokuratura rozpoczęła tak zwane postępowanie sprawdzające, no i czeka na zapowiadane zawiadomienie z ratusza o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez szefa SOR-u Dawida Kacprzyka. Chodzi o ustalenie i zweryfikowanie doniesień medialnych, czyli czy był na SOR-ze salonik dla VIP-ów, mieli z niego korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej i jak wyglądał grafik lekarza milionera. Czekamy na dokumenty i konkretne zgłoszenia, mówi Radiu Z rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
20: Jakie to będą załączniki? Nie wiem. Być może trzeba będzie zwalniać z tajemnicy lekarskiej. Być może trzeba będzie wystąpić o dodatkowe materiały. Nie wiem. Czekamy, zobaczymy, co przyjdzie. Na razie analizujemy to, co jest. To są wszystko, proszę pana, tylko spekulacje medialne.
19: A ratusz przyznał, że nieprawidłowości z grafikami szefa SOR-u były, a kierownictwo szpitala nie widziało problemu z fakturami, które wystawiał na niebotyczne kwoty. Wszystko wskazuje na to, że pracę straci dyrektor do spraw medycznych. Dziś prawdopodobnie decyzja Rady Nadzorczej placówki. Sam lekarz został już zwolniony i nie nie jest już w Koalicji Obywatelskiej.
18: Prezydent Warszawy zapowiedział kontrolę wszystkich SOR-ów w stolicy. Policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali podejrzewanego w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Mężczyzna posługuje się paszportem wystawionym na obywatela Gruzji. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Kasiak. Co jeszcze udało ci się ustalić?
3: Zatrzymanie potwierdziły mi lubelska prokuratura i policja. Brali w nim udział m.in. kontrterroryści. To było prawdopodobnie morderstwo na zlecenie. O tym scenariuszu mówiło się zresztą od początku, bo zbrodnia wyglądała jak egzekucja. Mówił w czasie jednej z konferencji prasowych prokurator Marcin Kozak.
13: Oddał 3 strzały z broni krótkiej, pokrzywdzony upadł na podłoże, podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
3: Teraz służby próbują ustalić, kto był zleceniodawcą morderstwa. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
18: Do zabójstwa doszło w poniedziałek. Ofiara to Rosjanin, znany pod artystycznym pseudonimem Simon Skrepecki. Mężczyzna otwarcie krytykował Putina. Donald Trump, uzasadniając porozumienie zawarte z Iranem, zignorował własne czerwone linie, którymi wcześniej uzasadniał wojnę, pisze agencja Bloomberga. Amerykański prezydent powtórzył swoje stanowisko, że Iran nigdy nie zdobędzie broni jądrowej. Zasugerował jednak, że powinien mieć prawo do wzbogacania uranu, pozwolenie na rozwój pocisków balistycznych i dostęp do miliardów dolarów zamrożonych funduszy. Wcześniej Trump wielokrotnie przywoływał te kwestie, zarzucając Barackowi Obamie i innym prezydentom, że nie powstrzymali zagrożenia ze strony reżimu w Teheranie. Po 5. zwycięstwo polskie siatkarki chcą kontynuować udaną przygodę w tegorocznej Lidze Narodów i tym razem odprawić z kwitkiem Ukrainę. W Bangkoku biało-czerwone właśnie zaczynają swój 6. mecz w tych rozgrywkach. Jedyna porażka przytrafiła im się do tej pory z Chinkami. Rywalizacja na środku bloku w naszej drużynie robi się coraz ciekawsza. Od turnieju w Tajlandii trener Stefano Lavarini ma do dyspozycji Sonię Stefanik.
16: Towarzysz ma mi dużo stresu, aczkolwiek muszę przyznać, że mamy świetną drużynę, która mnie bardzo wspierała przy tym, co bardzo ułatwiłam to zadanie i szczerze mówiąc bardzo dobrze tutaj czuję i dosyć szybko się zaadaptowałam tutaj. Walczę, staram się, robię wszystko, żeby być w podstawowym składzie.
18: Pojutrze Polki zmierzą się z Holandią. A w Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Michał Adam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Jest polski zwiastun 5. części Shreka, ale nie wiadomo jeszcze, kto wystąpi w naszej wersji językowej. W tytułową postać wcielał się wcześniej Zbigniew Zamachowski, ale to nie jego głos znalazł się w zapowiedzi. Osła na pewno zagra inny aktor. Poprzednio w tej roli wystąpił już nieżyjący Jerzy Sztur.
21: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tym razem do Zaośmiogrogrodu.
22: O matko, to prawda! To naprawdę się dzieje! Wiesz, co to znaczy?
0: Tajemnicą pozostaje też fabuła, poza tym, że w zwiastunie mowa o wielkomiejskiej przygodzie. Premiera za mniej więcej rok. Kolejny rekord ma na koncie Odyseja Christophera Nolana, która debiutuje za miesiąc. W ciągu doby sprzedało się prawie 30 tysięcy biletów na film do londyńskiego IMAX-a. To największe tego typu kino w Wielkiej Brytanii i najlepszy wynik w jego historii. Wcześniej 4 pokazy premierowego weekendu sprzedały się w godzinę na rok przed seansem.
23: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
17: Same dobre wiadomości. Ponieważ mamy suszę, no to dzisiaj pokropi. Po południu miejscami głównie na północy, zachodzie i w centrum, ale to będą przelotne opady. Natomiast na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, spodziewajcie się burz. Na termometrach dzisiaj maksymalna temperatura to 27 stopni, a w weekend nawet 33.
23: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
0: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
17: 6 minut po południu, za chwilę finał naszej zabawy. 100 twarzy Cezarego Pazury, teraz Bon Jovi.

0: Patrycja Markowska w Radiu Z, a u nas pora na finał zabawy.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Marta z Częstochowy. Raczej wie. Dzień dobry, Marto.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Gdzie dzisiaj nas słuchasz?
3: W Częstochowie.
0: No to wiem, ale w pracy jesteś, w domu? W samochodzie?
3: W pracy.
0: No to
3: pozdrów. Pracy pozdru... kibicują mi tu koleżanki.
0: O, bardzo się cieszę. Moja droga, było pytanie dodatkowe. Z czego jako Polka jesteś dumna za granicą?
3: Oczywiście jako Polka jestem dumna za granicą z kulinarnej wizytówki Polski, jaką są oczywiście pierogi.
0: Oh yeah, uwielbiam. No ale pytanie dnia brzmi, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura?
3: W Roberta Lewandowskiego oczywiście.
0: Sprawdzamy.
2: To dla mnie zaszczyt, że dzisiaj mogłem zagrać w najlepszych klubach świata, wcielając się w Roberta Lewandowskiego. Bo to on był dzisiaj naszym bohaterem i zawsze będzie. Dziękuję za uwagę. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.
4: Jeszcze parę historii byśmy opowiedzieli, ale ja nie wiem, czy świat jest gotowy na to, co my mówimy, albo co będziemy mówić.
0: Gol! To znaczy sztabka złota trafia
3: super
0: do ciebie.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: No bardzo cię proszę, słuchaj, sama zapracowałaś na taką nagrodę, także ja ci bardzo gratuluję. Takich pracowników w polskich firmach nam trzeba. Nie dość, że świetnie pracują, to jeszcze przy okazji wygrywają coś dla siebie.
3: Oczywiście.
0: No to wyściskaj całą załogę w robocie i swoich bliskich.
3: Dziewczyny, cieszycie się?
0: Dajcie tam zetkę głośniej, bo dzisiaj to nie jedyne nagrody, jakie mam do rozdania.
3: Jasna rzecz.
0: No to ściskam was wszystkich. No i gratuluję.
3: Dziękujemy.
0: Wygrane. A wszystkim, którzy bawili się razem z nami i poprawnie odpowiadali na pytanie deszcz, bijemy brawo. Jutro kolejna szansa na sztabkę złota.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
5: Radio Z i już.
2: Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Supreme. To oczywiście genialne Robbie Williams na antenie Radia Z. Głos jedyny w swoim rodzaju. A ponieważ przed momentem obiecałam, że to nie jedyne okazje i nagrody, jakie dzisiaj można upolować w Radiu Z, za chwilę podpowiem, jak powalczyć o 500 000 złotych, mnożąc swoje szczęście. Zostańcie z Zetką.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację odkurzacze. Nie mogę przestać śpiewać!
17: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Pilet. To Ed Sheeran z Martinem Garrixem. A takie połączenie taneczne w Radiu Z, 19 minut do 13. Ja mam taką metodę na tańce, dzikie tańce u kogoś z was na chacie. No bo jak się wygrywa duże pieniądze w Radiu Z, to nie może być inaczej. Co powiecie na 500 000 złotych w dzisiejszym finale Zabawy rządza pieniądze? Można się zgłosić i można upolować taką nagrodę za pierwszym razem. Posłuchajcie Joli.
1: Pierwszy raz w życiu cokolwiek wygrałam. Także los się do mnie uśmiechnął, chociaż raz.
0: A do kogo z was uśmiechnie się dzisiaj? Sama jestem ciekawa, ale trzeba się zgłosić do zabawy. Zgłaszacie się SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 W. Można też na naszej stronie, a warto zrobić to teraz, bo od teraz do 13 każde zgłoszenie wpada do gry aż 6000 razy i gra również w wielkim finale o 1 000 000 złotych. Radio Z 7353.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
4: Rządza pieniądza.
2: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M. 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. A tylko z kartą Moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca. Wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nauczył pływać? Rozśmieszał, gdy nie było wesoło? Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
13: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.

Jeszcze 6 minut macie na to, aby pomnożyć swoje szanse na 500 000 złotych w dzisiejszym finale aż 6000 razy. SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 z VAT i gra również o milion. Radio Z 7353.

0: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
1: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
2: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
0: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
1: Bo razem
2: naprawdę lepiej.
3: Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
0: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do Ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
13: Szaleństwo tego lata.
14: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Radio Z pod 7353.
15: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
16: Wybieram Moje Sklepy Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Po reklamie.
1: 13 na zegarach. Iwona Kutyna w Radiu Z i ponownie najważniejsze wiadomości. Robimy głośniej.
17: Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej to morderca. Nieoficjalne ustalenia naszego reportera. To sprawiedliwa odpowiedź Zełenskiego ataku na rosyjską rafinerię. Kopuła ciepła nad Europą. Upalnie będzie także w Polsce. Trzynasta. Mężczyzna zatrzymany dziś przez policję to według służb zabójca rosyjskiego opozycjonisty, ustalił nieoficjalnie reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Łączymy się z Mateuszem już teraz. Co jeszcze udało ci się dowiedzieć?
18: Jak ustaliłem, działał sam. Morderstwo było zaplanowane. Zbrodnia wyglądała jak egzekucja. Wstępna sekcja zwłok ujawniła m.in. 5 ran wlotowych i 2 wylotowe usytuowane w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie. Jeszcze dziś zatrzymany usłyszy zarzuty. Grozi mu dożywocie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: Do zabójstwa doszło w poniedziałek. Ofiara to Rosjanin. Mężczyzna otwarcie krytykował Putina. Stany Zjednoczone redukują swój udział w NATO, potwierdza sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Jednocześnie zaznacza, że inni sojusznicy zwiększają zaangażowanie, by uzupełnić powstałą lukę. O decyzji Waszyngtonu Rutte mówił przed dzisiejszym spotkaniem ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Pojawiło się pytanie, czy jest to natychmiastowe. Tak, to natychmiastowe, jednak trochę waham się to powiedzieć, ponieważ istnieje narzędzie planowania. Gdyby więc wybuchła wojna, załóżmy, że pojawi się sytuacja z artykułu 5. Wszyscy sojusznicy, w tym Stany Zjednoczone, zrobią wszystko, co w ich mocy, byśmy mogli prowadzić działania obronne. Według agencji Reutera Amerykanie zmniejszą liczbę myśliwców, dronów, samolotów patrolowych oraz wycofają jedyny okręt podwodny z pociskami manewrującymi. 16 osób zostało rannych w ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski. Wśród celów była rafineria położona 15 km od Kremla. Wytwarza paliwo dla armii rosyjskiej i zaspokaja również prawie 40% zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę. W rafinerii wybuchł pożar. Komentując ukraińskie ataki, Wołodymyr Zełenski nazwał je sprawiedliwą odpowiedzią i kolejnym ciosem w obiekty napędzające rosyjską machinę wojenną. Poza rafinerią Ukraina uderzyła także w bazę paliw, most kolejowy nad kanałem północno-krymskim czy składy zaopatrzenia w Mariupolu, w obwodzie donieckim, okupowanym przez Rosję. Z powodu ataków loty na głównych lotniskach Moskwy zostały wstrzymane. Nawet 35 stopni mogą pokazać termometry. Już w ten weekend najcieplej będzie na południowym zachodzie. Dlatego na falę upałów przygotowuje się Śląsk. Miasta będą chciały zapewnić mieszkańcom choć odrobinę ochłody. W jaki sposób? To sprawdził nasz reporter Szymon Kastelik.
19: W Katowicach przygotowano 21 kurtyn wodnych. Będą działać w nowym systemie, żeby zaoszczędzić jak najwięcej wody. Włączą się automatycznie, gdy temperatura przekroczy 24 stopnie Celsjusza. Ochłodę mają zapewnioną także zwierzęta, mówi Michał Mendala z Katowic. Magistratu.
20: W różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków.
19: W innych śląskich miastach uruchamiane są już ostatnie fontanny i przygotowywane tężnie solankowe. Rusza też sezon na kąpieliskach. Szymon Kastelik, Radio Z.
17: Upalne będzie cały weekend i początek przyszłego tygodnia. Możliwe są też burze.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
22: Co dzisiaj na termometrach? Od 20 stopni w rejonie Suwałk po 27 w Zielonej Górze. No i dzisiaj na północy, zachodzie, w centrum przelotne opady deszczu, a w rejonie Sudetów burze. A co za chwilę w Radiu Z? Gorąca, absolutnie gorąca muzyczna premiera. Nie pozwalam wam odejść od odbiornika.
21: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
23: Radio Z i już. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: To Teddy Swims w Radio Z, a było już śpiewane i to nie przeze mnie, bo mamy, kochani, fantastycznych gości w studiu. Margaret i Dawid Kwiatkowski!
1: Cześć!
0: Od wczoraj zapowiadamy Dzień Muzycznych Niespodzianek. No i ta niespodzianka jest naprawdę piękna, wzruszająca. Jest to wasz debiut w duecie?
2: Tak.
0: Dlaczego
1: ale taki wychodzony.
0: Droga? No właśnie.
1: Wychodzony, bo my naprawdę od kilku lat próbujemy mieć tego typu sytuację, która się dzieje właśnie dzisiaj. Było kilka utworów po drodze, ale zawsze coś po prostu stawało nam na drodze. Albo to nie ten czas, albo piosenkowo jakoś to się nie zgrywało. No ale...
2: Naprawdę mamy się to. Udało. Jak wysłałem Gosi numer, to dostałem, tak siedziałem jak na szpilkach i Gosia, o kurczę, ładne to.
0: No to dlaczego już... właśnie ten?
2: Ja myślę, że po pierwsze spotkaliśmy się w końcu w dobrym miejscu w naszych życiach i w dobrym czasie. A po drugie też gatunkowo się spotkaliśmy także i mi to pasuje w tym momencie drogi muzycznej, w jakiej jestem.
1: Tak.
2: I Gosi.
1: Nie no, dla mnie ten utwór, ja miałam, jak go usłyszałam pierwszy raz, ponieważ ta, znaczy te propozycje, jakby one cały czas krążyły między nami, SMS-owo my cały czas sobie podrzucaliśmy jakieś utwory, może to. Jak ja usłyszałam pierwszy raz ten utwór, sobie pomyślałam, nie no, on napisał piosenkę dla mnie. W sensie takim, że to jest tak moje też i ja... W 100% to nie jest sytuacja, że ja się dogrywam do kogoś i to jest jakaś taka poboczna jakaś akcja. Nie. Ja w 100% czuję, że to też jest mój utwór. W sensie tak bardzo go czuję, tak bardzo jest też on o mnie i tak bardzo mnie pokazuje. I dlatego cieszę się, że my wyczekaliśmy ten moment.
2: Tak.
1: Bo...
2: Że nie zrobiliśmy tego wcześniej, że nie spaliliśmy
1: było
2: tematu.
1: Tak.
0: Dla wszystkich, którzy go nie słyszeli i nie widzieli klipu, który już jest tym utworem w sieci, tam absolutnie wrze. Ludzie, niektórzy twierdzą, że się nawet popłakali, ale no właśnie, bo ta piosenka jest wyjątkowa. Ona jest taką zachętą dla nas wszystkich od dbania o relacje, o naprawianie tych relacji. To nie jest takie popularne podejście chyba w dzisiejszych czasach.
2: No nie jest, bo to jest, kurczę, teraz bardzo łatwo posiadać coś nowego, nie? Mm-hmm. I zwłaszcza jeśli chodzi o relacje, mamy wszystkie aplikacje, no mamy bardzo dużo możliwości, żeby stwierdzić, że jak nie ta, to inna. A tutaj to jest historia o osobach, które zawalczyły i mówią, no wydarzyło się naprawdę, wydarzyły się złe rzeczy, ale nie teraz. Daj mi teraz rękę, chcę znowu być z tobą, a później ci wszystko opowiem, jak się czułem, jak się czułam, kiedy ciebie nie było obok.
1: Ja bym chciała powiedzieć, że w tym duecie dla mnie to jest ogromna lekcja, którą ja się uczę od ciebie, Dawid, właśnie o tej relacyjności. Ty jesteś tak w to świetny. Naprawdę. I oprócz tej piosenki, która zostanie z nami, mam nadzieję, na lata, dla mnie też ta współpraca jest o nauce właśnie tego, żeby gadać, żeby jak przychodzą te momenty, w których chcesz odpuścić i wydaje ci się, że nie, może jednak się nie dogaduję z tą osobą. Nie, stań naprzeciwko niej i powiedz, co masz do powiedzenia, bo prawdopodobnie, to jest akurat moim doświadczeniem, w twojej głowie wydarza się zupełnie inny scenariusz, a w tej drugiej głowie zupełnie inny i możecie się po prostu minąć tylko i wyłącznie dlatego, że tego nie skonfrontujecie. I to jest coś, czego mnie też uczy Dawid. Dziękuję ci.
0: Zamiast walki o rację, walczymy o relacje. No to zapowiadajcie ten swój
2: to
0: cudowny
2: To było bardzo
0: numer.
2: Ładne, co powiedziałaś. Kochani, premierowo w Radiu Z nasz wyczekany, wychodzony i wymarzony duet. Na pewno mój wymarzony. Gosiu, jeszcze raz dziękuję.
1: Mój też wymarzony. Zapraszamy was bardzo serdecznie do obejrzenia klipu. A teraz w Radiu Z. Później ci opowiem.
0: Gramy.
3: Premiera w Radiu Z.

0: O, chyba byłaś na antenie.
1: No kurczę, na pewno. No piękne, słuchajcie, gratulacje ogromne, bo to jest taki utwór, który naprawdę chwyta za serducha, a ja uważam, że innych to nie ma sensu pisać. No. Dla was, ale to nie wszystko, co przygotowaliście dla słuchacza Zetki. Bo wczoraj udostępniliście na swoich social mediach
0: współrzędne.
1: No jest takie miejsce w Warszawie dzisiaj, do którego można przyjść i wypowiedzieć takie słowa, które dusiliśmy w sobie, a może trzeba je wypowiedzieć po prostu, żeby właśnie ta relacja przetrwała. I słuchajcie, Mateusz Ptaszyński jest na miejscu, nasz człowiek z Zetki. No wow. I ponagrywał nam pewne smaczki, posłuchajcie.
2: Jak masz na imię?
3: Patrycja.
2: Patrycja, a ty co nagrałaś? Możesz zdradzić?
3: Mogę. Powiedziałam mojej mamie, że kocham ją najbardziej na świecie i że powinna być siebie dumna częściej, bo bardzo rzadko to robię.
1: Sweet.
4: Ale jest, ja muszę do mamy też zaraz zadzwonić.
1: Słuchajcie tego.

0: Cześć.
1: Tworzy, wow. Śpiewają.
2: Czyli ta lekcja muzyczna już przynosi owoce. A już to naprawdę w błyskawicznym tempie. No, w błyskawicznym. Ja nie wiem, co tu się wydarzy, słuchajcie.
1: Jezus,
3: no przy tej piosence naprawdę się dzieją jakieś niesamowite rzeczy. My się cały czas wzruszamy. Zresztą my się wzruszamy już od bardzo dawna, jak jeszcze nawet nikt o tym nie wiedział, że my robimy tę piosenkę. Mamy taką relację ze sobą, wysyłamy SMS-y i jest taki moment, w którym my tylko wysyłamy zdjęcia, jak płaczemy.
1: Tak.
3: Ja się popłakałam się przy
1: ale
3: tej piosence,
1: dzisiejszy dzień
3: ale naprawdę, co nie?
1: Chodzimy ponad chmurami. Ponad chmurami,
2: no,
1: więc
2: chodzi.
1: Bardzo wam dziękujemy, Radio Z.
2: Ja już czytałam komentarze, że to jest przebój tego lata. Tego wam życzę. Żeby go co najmniej kilka osób, jak nie kilkaset, trzymało blisko serduszka.
3: No i Radio Z też tego życzymy.
2: Ale na zawsze.
1: Tego,
2: no,
1: tego hitu wam właśnie
2: życzymy. U nas
1: życzymy.
2: Już na plejkę wjechało na grubo, ale wiem, że was czekają bardzo ważne obowiązki teraz. Biegniecie z niespodzianką.
1: Tak, biegniemy z niespodzianką właśnie w to miejsce, gdzie podaliśmy wczoraj współrzędne i kto wie, może my nagramy też swoje jakieś niewypowiedziane słowa. Powinniśmy to zrobić, Gosiu.
3: Tak, tak, tak. Ja już sobie przypomniałam, jeszcze mam kilka telefonów do wykonania.
1: No to,
3: to zaraz
1: widzimy się tam. Jakby ktoś
2: słuchajcie,
1: jeszcze
2: kochani,
1: tam
2: rejony Pałacu Kultury i Nauki, Plac Centralny, tam można nie tylko wypowiedzieć arcyważne słowa przez telefon komuś, komu warto, ale przede wszystkim spotkać Margaret i Dawida.
1: Teraz wpadłem na pomysł, że zaśpiewamy tam wspólnie wszyscy refren sobie.
3: Dobra,
2: ale no, fantastycznie.
1: Więc chodźcie, kochani.
3: Zapraszamy was, widzimy się już niedługo.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu Z.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Po reklamie.
17: Radio Z.

0: Michał Szpak. Fantastyczny maj, chociaż już czerwiec, ale dobre numery są bez dat. Słuchajcie, za chwilę fantastyczny konkurs w Radiu Z dla fanów futbolu. Gol w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol w Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
6: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
14: Radio Z i już.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants w Radiu Z, a u nas pora na zabawę o golu. Wy wchodzicie na radioz.pl, piszecie, dlaczego kochacie futbol. No a potem trzeba już przejść od słów do czynów. No i mam nadzieję, że Edytka z Sosnowca da radę. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Bardzo nam miło. Moja droga, im dłużej wykrzyczysz słowo gol, tym większy telewizor dostaniesz. A telewizory w rozmiarach od 50 do 65 cali. I za pierwszy trzeba wykrzyczeć co najmniej 10 sekund, drugi do 15, a powyżej 15 to masz ten największy. Mam nadzieję, że gardełko rozgrzałaś.
1: Ja no powiem właśnie, jestem nauczycielem. Koniec roku.
0: To ja już że wygrasz, dziewczyno.
1: No nie bardzo,
0: nauczyciele
1: nie bardzo.
0: Są niezniszczalni.
1: Nie koniec roku, nie na koniec roku szkolnego.
0: Słuchaj, trzymam kciuki, chucham i dmucham na szczęście. Jesteś gotowa?
1: Tak.
0: No to moja droga, 3, 2, 1, dajesz.

0: moja droga, powyżej 12, co oznacza, że wygrywasz fantastyczny telewizor, który podczas Mistrzostw Świata pozwoli ci przeżyć każdy mecz, tak jakby działo się to na stadionie, a to jest telewizor Hisense 55E79Q Pro i ma 55 cali, jest z ekranem QLED i odświeżaniem 144 Hz. On sprawia, że każda akcja jest płynna, a detale boiska i emocje zawodników widać jeszcze wyraźniej. Przestrzenny dźwięk potęguje atmosferę, okrzyki radości po golu brzmią niemal tak jak na trybunach. Jest to idealny telewizor na wspólne kibicowanie, nerwowe wygrywki.
1: Rewelacja.
0: No i te chwile, kiedy cały salon wstrzymuje oddech przed rzutem karnym. No to ja wiem, co ty będziesz robiła już na tych wakacjach.
1: Ja będę krzyczeć,
0: i na
1: tylko chyba we wrześniu bym dała 20 rady sekund, ale koniec roku, ale bardzo się cieszę, tym bardziej, że mój staruszek ma 20 lat.
0: No i o to chodzi, brawo dla ciebie. Powiedz jeszcze, czego ty nauczasz?
1: Ja jestem nauczycielem nauczania początkowego, więc no, tu najwięcej głosu się zdziela.
0: No tak. Ale zaradna z ciebie nauczycielka. Bardzo się cieszę w takim razie
1: i
0: duże gratulacje.
1: Dzięki bardzo, serdecznie was pozdrawiam, wszystkich słuchaczy.
0: Buziaki, trzymaj się.
1: Buziaki, dzięki bardzo.
0: Na radioz.pl zabawa. Zapraszam.

0: One Republic w Radio Z. A na naszych zegarach 5,5 minuty do 14, a ja mam dla was ekspresowy bonus, co oznacza, że macie 13 500 szans na 500 000 złotych w dzisiejszym finale jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, ale tylko do 14. Chyba fajnie. 3,69 zł, kochani, i gracie również o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Proszę korzystać. Radio Z 7353.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
3: Polityka to jest gra zespołowa.
4: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
5: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko 3 najważniejsze. 3 pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z 2 minuty po 18.
6: 3 najważniejsze pytania i, mam nadzieję, 3 konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka. Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
5: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
21: Rządza pieniądza.
5: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
22: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: A, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
23: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
20: Po reklamie.
24: I to już prawie 14. Iwona Kutyna w Radiu Z i najnowsze wiadomości. Zapraszamy.
25: Potwierdzają się nasze informacje. Zatrzymany mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina. Zwrócił część pieniędzy lekarz ze szpitala południowego. Benzyna tańsza. Jutro za paliwo zapłacimy kilka groszy mniej. Potwierdzają się informacje Radia Z. Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej to mężczyzna podejrzewany o dokonanie tej zbrodni. Łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Kasiakiem. Co mówią służby?
26: Mężczyzna posługuje się paszportem gruzińskim, ma 36 lat i bogate portfolio kryminalne. Jest głównym podejrzanym, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
27: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
26: Służby cały czas wyjaśniają wszystkie okoliczności morderstwa, dodaje minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
27: Bo ten wątek udziału obcych służb, obcych państw będzie intensywnie badany.
26: Jeszcze dziś podejrzany może usłyszeć zarzuty. Mateusz Kasiak, Radio Z.
24: Do zabójstwa doszło w poniedziałek. Ofiara to Rosjanin. Mężczyzna otwarcie krytykował Putina. Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych mu środków, poinformował o tym stołeczny ratusz. Lekarz w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Szpital południowy, w którym pracował, złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa. Kacprzyk złożył z kolei wniosek o zawieszenie w prawach członka Warszawskiej Rady Lekarskiej. Zrzekł się także mandatu radnego dzielnicy Ursus. A na dokumenty ze szpitala południowego w sprawie funkcjonowania SOR-u i pracy lekarza czeka warszawska prokuratura. Chcemy u źródła zweryfikować doniesienia, czy niektóre osoby były przyjmowane na SOR poza kolejnością, mówi Radiu Z prokurator Piotr Skiba.
28: Są dwie zainicjowane sprawy. Jedna dotyczy kwestii finansowych, druga dotyczy ewentualnej kwestii narażenia na niebezpieczeństwo pacjentów z SOR-u.
24: Do prokuratury jeszcze dziś ma wpłynąć zawiadomienie z ratusza o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jutro taniej na stacjach. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, diesla 6,20. Taniej także na światowych rynkach paliw. Ceny ropy kolejny raz spadły. To reakcja na podpisanie porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Był strajk ostrzegawczy. Pytanie, czy będzie strajk generalny. Pracownicy ZUS-u są coraz bardziej zdeterminowani i nie wykluczają paraliżu całej instytucji. Domagają się 1200 zł podwyżki. Zakład proponuje 220 zł. Jak mówi Danuta Łukasik ze Związku Zawodowego Niezależni, brak porozumienia może oznaczać ostateczność.
29: Strajk generalny polega na całkowitym odstąpieniu od pracy. Nie na 2 godziny, jak teraz, tylko po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Jesteśmy osobami kulturalnymi, wykształconymi i wiemy, co prawo nam pozwala.
24: Wśród postulatów są także uzupełnienie braków kadrowych, zmniejszenie obciążenia obowiązkami, poprawa warunków pracy oraz działania antymobbingowe. Żużlowiec Bartosz Zmarzlik, 6-krotny indywidualny mistrz świata, doskonale rozpoczął kolejny sezon cyklu Grand Prix. We wszystkich 4 dotychczasowych startach zawsze był w finale. 3-krotnie stawał na najniższym stopniu podium. Pojutrze najlepsi żużlowcy globu stawią się we Wrocławiu. Faworytem będzie oczywiście Zmarzlik, z którym spotkał się dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
30: Stabilnie, zawsze każdy jeździ po to, żeby wygrywać i nie inaczej jest w moim przypadku. Na pewno nie mogę sobie zarzucić ambicji i chęci, bo zawsze to nadal zostawiam w 150%, więc...
31: Wreszcie w domu, bo na 10 Grand Prix 3 będą w tym sezonie w Polsce, to już ten dreszczyk emocji pewnie w kościach czujesz.
30: Oczywiście, że tak. Czuję się dobrze, czuję się szybki. Gdzieś tam może brakuje małego wykończenia, gdzie też Grand Prix to są jedyne zawody, w których jeżdżę, gdzie są aż 23 biegi i gdzieś tam to pod kątem technicznym takim odnośnie zachowywania się toru i tak dalej się to różni. Nie ma co narzekać.
24: Zmarzlik jest wiceliderem klasyfikacji generalnej i prowadzi Australijczyk Brady Kurz.
32: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
33: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: Na zachodzie kraju od Szczecina przez Gorzów, Zieloną Górę, Legnicę, Wrocław, Opole po Katowice mamy ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia i w okolicach Wałbrzycha ostrzeżenia pierwszego stopnia, a od jutra zaczynają się poważne upały, poważne to znaczy powyżej 30 stopni. A już teraz Kasia i Robert. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja myślę, że zasłużyliśmy sobie po tylu dniach 15-14 stopni. Wreszcie tak lampa, wreszcie upał, jestem gotowa.
33: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Tylko jeszcze musimy przetrwać w pracy, ale od tego jest Radio Z. Będziemy wam pomagać i będziemy was wspierać. Na dobry początek programu Razem Lepiej Lady Punk, kryzysowa narzeczona, bo przy tym się dobrze tupie i tu się dobrze śpiewa. 5 minut po 14. Oficjalnie Kasia Wilk, Robert Karpowicz. Cześć, cześć.
2: Hej, hej.

0: Dracula, to jest Tame Impala w Radiu Z, kwadrans po 14. Co to dzisiaj jest? Czwartek, 18 czerwca, czyli dzień zrównoważonej gastronomii, tak piszą w kalendarzu.
1: To ten dzień zrównoważonej gastronomii jest wtedy, kiedy zaglądasz do lodówki i mówisz, no, dzisiaj będzie bigos, ewentualnie łazanki.
0: Jest pewna miejscowość w Polsce, która wpadła na taki ciekawy pomysł, jak wykorzystać truskawki, które i tak nie nadawałyby się do sprzedaży, to by się wpisywało w to święto dzisiejsze.
1: Zdecydowanie tak. I w tym sposobie jest trochę przemocy. Chwila, moment i opowiemy wam o szczegółach.
0: Tylko zostańcie. I to jest dobry kawałek do tego, żeby zostać. You got it, Roy Orbison w Radiu Z.

0: The Weeknd, Blinding Lights w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 14. Poznajcie Tomka. Tomek niedawno wygrał kasę w Rządzę Pieniądze, ale mało brakowało, a nic by z tego nie wyszło.
1: Wyświecił mi się telefon, a ja akurat jestem w pracy, w związku z tym nie bardzo chciałem odebrać, ale mówię, zaryzykuję, zobaczę kto to jest. No i normalnie prawie, że poszedłem do góry z krzesłem, taki byłem szczęśliwy.
2: To dzisiaj pójdziecie do góry, wypadniecie z butów i jeszcze do tego będzie chciało wam się krzyczeć z radości wszystko w jednym. A sprawdźcie, ile teraz macie na swoim koncie, bo to łatwo dzisiaj przez tę aplikację zerknąć. I dodajcie do tej kwoty 500 tysięcy złotych, jakby to wyglądało, bo tyle chcemy wam przelać, jak wybierzecie właściwą walizkę. 500 tysięcy złotych.
0: Pomnożymy wasze SMS-y, jeżeli do gry wejdziecie teraz. Każda wiadomość to 10 tysięcy losów i tak mnożymy te SMS-y do godziny 15. Pamiętajcie też, że przez cały czerwiec każdy SMS to szansa na 1 000 000 złotych, to w wielkim finale czerwca. Do dzieła! SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: potrzebuje wydźwięki czasami w pracy i takie są potrzebne. Justin Bieber, Nicki Minaj w Radiu Z. 20 minut do godziny 15. Dwa lata nie bili się w Korecinie, ale wielka bitwa.
1: Zaczęli, tak.
0: Tak, wielka bitwa powraca. Chodzi o bitwę nad truskawki. To jest jeden z głównych punktów obchodów Dni Truskawek na Podlasiu. No, ciekawa inicjatywa.
1: To będzie 28 czerwca. Warto to sobie zapisać. 80 osób będzie się naparzać toną truskawek. Jeśli teraz was to zabolało, bo mnie na początku też to zabolało. Mówię, jak to na truskawek, kiedy one są teraz najsłodsze. Ale to są takie truskawki, które i tak nie nadawałyby się do sprzedaży, ani do spożycia, tak tłumaczą w Korecinie.
0: Ale ja myślę, że zgodzicie się ze mną, że nie ma truskawek, które nie nadawałyby się do spożycia. No co najwyżej można takie wziąć, dodać trochę śmietany, trochę cukru i naprawdę da się zjeść.
1: Oczywiście, tak. Jak zaczną fermentować, to też coś wymyślimy.
2: Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny.
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. A tylko z kartą Moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca. Wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
2: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Shine On w Radiu Z. Kto dzisiaj wypakuje walizkę, do której my zapakowaliśmy 500 000 złotych? Niebawem wszystko się wyjaśni. O 15 losujemy numer, dzwonimy, ale najpierw posłuchajcie swojej intuicji. Tak zrobiła Kasia, która wygrała już 45 tysięcy.
1: Kieruję się tym, co podpowiada mi intuicja i od kilku dni miałam, że mam zagrać w jakiejś loterii. A że w samochodzie słucham Radia Z cały czas jak jeżdżę, to było to Radio Z.
2: Przez te ostatnie 5 minut do 15 nie przestajemy mnożyć waszych SMS-ów. Każdy jeden to 10 tysięcy szans na 500 000 złotych. Wejdźcie do gry. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
4: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
3: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra 9,99 z Kaufland Card Extra. 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Sąsiadko, witam.
13: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
14: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
13: Sylwester, mój kicisz wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
13: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
14: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
20: wziąłeś udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
21: Po reklamie.
2: Zbliża się 15, jest czwartek, 18 czerwca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Półżyczka i Rafał Piech, dzień dobry.
22: Dzień dobry. Dzień dobry.
23: Minister obrony informuje, Amerykanie otwarci na stałą bazę swoich wojsk w Polsce.
24: Afera w szpitalu południowym, szef warszawskich struktur KO zabiera głos.
23: Nadciąga fala upałów, sprawdzamy, jak szykuje się na nią Poznań. Stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce coraz bardziej realna.
24: USA pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałych baz wojsk amerykańskich w naszym kraju. Poinformował o tym po rozmowach z szefem Pentagonu w Brukseli minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Radia Z za godzinę.
23: Ta sprawa pojawi się też w trzech pytaniach na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej będzie minister energii z PSL-u Miłosz Motyka. Zapraszamy jak zwykle po wiadomościach o 18.
24: Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, nie czuje się politycznie odpowiedzialny za aferę wokół szpitala południowego.
23: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus i były członek KO, był w nim koordynatorem SOR-u i w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 złotych, mimo nieukończonej specjalizacji.
24: Reporter Radia Z Marcin Friedrich był na konferencji szefa MSWiA. Marcinie, tak jest, jak tłumaczy się z braku wiedzy o tym, co działo się w szpitalu?
25: Marcin Kierwiński oświadczył, że to nie Koalicja Obywatelska ustala grafik dyżurów w szpitalu, a jeśli pieniądze zostały od placówki wyłudzone, to zajmuje się tym już prokuratura. Jak dodał, dopiero oświadczenie majątkowe lekarza, który sprawował mandat radnego, ujawniło skalę jego zarobków.
26: Ja jako polityk kierujący warszawską Koalicją Obywatelską nie mam ani w zwyczaju, ani też nie mam prawnych możliwości do tego, aby sprawdzać, kto ile zarabia.
25: Minister Kierwiński zapewnił, że jeśli kontrole w szpitalu wskażą osoby, które dopuściły się nieprawidłowości w sprawie zatrudnienia Dawida Kacprzyka, to poniosą one odpowiedzialność. Lekarz zwrócił szpitalowi część pieniędzy, złożył też mandat radnego w dzielnicy Ursus i wniosek o zawieszenie w prawach członka Warszawskiej Rady Lekarskiej.
23: Dziś Rada Nadzorcza ma podjąć decyzję o zmianach w zarządzie szpitala.
24: CBA zatrzymało lubelskiego kuratora oświaty Tomasza Szabłowskiego. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieprawidłowości przy organizacji przetargów. Sprawa ma związek z aferą korupcyjną w urzędach.
23: Na początku roku zatrzymano w sumie 7 osób, w tym wiceprezydent Lublina Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak. Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowych przy organizacji strefy kibica podczas Euro 2 lata temu.
24: Kurator miał korzystać z usług tej samej firmy przy organizacji wydarzeń edukacyjnych. Szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
27: Kurator miał ustawiać przetargi na zorganizowanie stulecia kuratorium oświaty w Lublinie, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
28: Prokurator zastosował wobec lubelskiego kuratora oświaty środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, poręczenia majątkowego oraz dozoru policji.
27: Tomasz Szabłowski współpracuje ze służbami, jak mi mówi, jest w kontakcie z Ministerstwem Edukacji.
29: A kuratorium działa bez problemów, bo mam zastępców.
27: Kuratorowi grozi do 20 lat więzienia. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
23: Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w związku z tą sprawą.
24: Polska szykuje się na upały. W weekend miejscami może być nawet 35 stopni. Wiele miast montuje więc urządzenia, które mają pomóc mieszkańcom przetrwać tropikalne temperatury.
23: Tak jest m.in. w Poznaniu, gdzie mają być 32 stopnie. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
30: Na ulicach pojawiły się mgławice, które po wciśnięciu przycisku przez kilkanaście sekund rozpylają wodę, a także zdroje, z których możemy napić się kranówki, mówi Przemysław Ciupka z poznańskich wodociągów Aquanet.
31: Mamy już 10 zdrojów takich, które pozwalają w wygodny sposób napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka.
30: Na upały, jak przekonuje MPK, jest przygotowana także komunikacja miejska. Wszystkie autobusy i 70% tramwajów mają klimatyzację i to z aktualnymi przeglądami. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
24: Po upalnym weekendzie gorąco ma być także na początku przyszłego tygodnia. Wtedy możliwe są również burze.
23: I jeszcze sport i wielka radość. Polskie siatkarki wygrały swój drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Tym razem pokonały reprezentację Ukrainy 3-1.
24: Ich gra załamała się w trzeciej partii, w której górą były rywalki 25-22. Ale w czwartym secie nasze zawodniczki wróciły na właściwe tory i wygrały do 23.
32: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
23: Mówiła rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz polskich siatkarek w sobotę. Ich rywalkami będą Holenderki. Teraz już ekonomia w Radio Z. Zapraszamy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Jutro paliwa będą tańsze. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6,20. Światowe rynki reagują na tymczasowe porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Ceny gazu w Europie są najniższe od 2 miesięcy, tanieje też ropa. Autokasko to najpopularniejsze dobrowolne ubezpieczenie w Polsce, wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń i Uniwersytetu Warszawskiego. Jego posiadanie deklaruje ponad 80% badanych, polisę na mieszkanie ma 70% respondentów. Polacy logują się do urzędów przez banki. Robi tak ponad połowa użytkowników bankowości internetowej, wynika z badania Związku Banków Polskich. Co ciekawe, z takiego rozwiązania najchętniej korzystają starsze pokolenia, podczas gdy młodsi robią to najrzadziej. PKP Intercity idzie na zakupy i kolejny raz kieruje się w stronę Niemiec. Chce kupić blisko 100 używanych wagonów od Deutsche Bahn. Ofertę złoży w połowie lipca. PKP tłumaczy inwestycje lawinowo rosnącą liczbą pasażerów. Spółka szacuje, że w tym roku z jej usług skorzysta rekordowe 96 milionów podróżnych.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: Na ten moment Legnica to najcieplejsze miejsce w Polsce, tam 27 stopni i prawdziwe lato, prawie że wakacje, a w Elblągu 17, skromnie. Jutro już wszędzie będzie ciepło, 24 stopnie w Suwałkach i tam najchłodniej, 32 na termometrach zobaczą mieszkańcy Dolnego Śląska, tam też może popadać.
0: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: 6 po 15. Za chwilę finał Rządzę Pieniądze w Radiu Z.

0: Radio Z. Czuję taką energię, czuję takie wibracje wszechświata, że dzisiaj rozdamy naprawdę wielką kasę, więc nie ma co przedłużać. Numer wylosowany, dzwonimy, bo nie mogę się doczekać.
1: Tak? Porządnie afirmuj, Kasia, bo jak już czujesz coś takiego, to wiesz, to tylko afirmacja, skupienie.
0: Mocy
1: pewność. Pieniądze do ciebie przyjdą. One za chwilę się u ciebie pojawią.
0: Do słuchaczy, tak, do was przyjdą. Tak, o was mowa. Halo? A nie, już myślałam, bo ja tak wierzę w to, że dzisiaj...
2: Halo?
0: Dzień dobry, tu rządzę pieniądze Radio Z. Kasia Wilk i Robert Karpowicz. Cześć.
1: Cześć, Radio Z się kłania. Cześć, jak masz na imię?
2: Ja w tej chwili z ronda zjeżdżam, momencik.
1: Dobra, zrób rozumiem. To bezpiecznie.
0: Ja jak parkuję, to na przykład ściszam radio, nie? Bo to
2: już jechałem.
1: Super, cudownie. Jak masz na imię?
2: Zbyszek.
1: Zbyszku, powiedz mi, czy stoisz w bezpiecznym miejscu? Musiałeś włączać awaryjne,
2: teraz
1: czy nie?
2: Teraz stoję w bezpiecznym miejscu.
1: Ekstra, cudownie. W jakim miejscowości jesteś?
2: Warszawa Julianów.
1: Okej, wszystko wiemy, bo my w sprawie pieniędzy. Ale my nie chcemy pożyczać, my chcemy ci dać.
2: No, marzyłem dzisiaj, bo mam 50. rocznicę ślubu za tydzień.
0: Jest! Niemożliwe! Zbyszek, tak,
2: wielka miłość, 50 lat już mam.
1: Ale wam gratulujemy. Ale
0: nie mów takich rzeczy, bo ja zaraz będę płakać.
2: To nie płakać, to się radować.
0: Ze szczęścia.
2: Miłego sprzedu już.
1: Jak twoja żona ma na imię, powiedz?
2: Małgorzata.
1: Okej, no to z Małgosią dzisiaj będziecie świętować poczwórnie.
2: Nie, dzisiaj nie będę świętował, bo Małgorzata jest nad morzem. Pojechała na kolonie z emerytami.
1: To poczekaj, Zbyszek, bo jak wygrasz 500 000, to ty wsiadasz prywatnego jeta i lecisz do niej.
2: No oczywiście, że tak.
0: Ale Zbyszek, ty puściłeś żonę na drugi koniec Polski w dniu 50. rocznicy ślubu?
2: Nie, 50 mam 26 czerwca.
1: Dobra, czyli wszystko przed nami. Okej, to jeszcze nic nie musisz jej mówić, możesz tylko zaplanować. Zacznijmy od podstaw. A te podstawy to czerwony portfel i pewniak, a w nim 12 tysięcy złotych. Bez żadnego ryzyka.
2: To jest duża kasa, ale może uda się więcej.
1: Może być więcej,
0: może,
1: tak, o tym Kasia.
0: Tak. Jeżeli chcesz, możesz zrezygnować z tych pieniędzy i wybrać jedną z naszych walizek, a w nich dzisiaj pewnie słyszałeś 500 000 złotych, tak się może wydarzyć. Możesz też trafić na 50 tysięcy, na 13 tysięcy, albo na mniej niż w pewniaku 10 tysięcy lub najmniej 5 tysięcy złotych.
2: Będę
1: to jest to ryzyko. Okej.
2: Czekaj,
1: ja też zaryzykuję. Ja zaryzykuję i podbiję stawkę 14 tysięcy złotych w pewniaku.
2: Spróbujmy walizkę.
1: No i dobra.
0: No dobrze.
1: Tak będzie.
0: Ja słyszę, że Zbyszek po prostu jest zdecydowany, chce świętować. Zbyszek, wyobraź sobie przed sobą napis Radio Z i z tego napisu wybierz jedną literę.
2: Z jak Zbyszek.
1: Świetnie. Pod literą Z jak Zbyszek mamy dzisiaj 6 walizek. Wybierz jedną z nich od 1 do 6.
2: Niech będzie 6, 6 miesiąc.
1: Okej.
0: Ale emocje, co? No to otwieramy.
2: Otwieramy.
3: Masz 13 tysięcy złotych.
1: No więcej jest.
2: Też się cieszę bardzo.
0: Super. Gratulacje.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Jak twoja ukochana zareaguje, jak zadzwonisz do niej za chwilę i powiesz jej, że wygrałeś w Radiu Z?
2: Być może żona do mnie zadzwoni, bo też słucha.
1: A, dobra, okej. Bo jak ona tam jest z grupą emerytów, to już może być impreza po 15, nie?
2: No chyba nie. To dopiero po kolacji.
0: Po 17, Karpie, co ty w sanatorium nie byłeś?
1: Nie byłem, a nad morzem to już w ogóle, ale mam wrażenie, jak będę, to tak będę chciał żyć.
2: Ale będzie fantastycznie w tym układzie.
1: Gwarantuję.
0: Gratulujemy ci, cudownie było cię poznać, dałeś nam dużo dobrej, pozytywnej energii. Ściskamy cię
2: mocno. Trzeba cię kochać, trzeba po prostu żyć pozytywnie. Nie można.
1: Miło to słyszeć. Tak jest. Zbyszek i jego ukochana Małgosia wygrali 13 tysięcy złotych w Radiu Z na chwilę przed którą 50. rocznicą ślubu, tak?
0: Niesamowite. Chcę być jak Zbyszek.
1: Niesamowici są. No dobra, no to co? To jutro mamy piątek, końcóweczka, prawie końcóweczka czerwca. To jeszcze nie jest moment, w którym będziemy mieli ten finał czerwca, gdzie zagramy o 1 000 000 złotych. 500 tysięcy złotych dzisiaj było do wygrania. Jutro
0: ale
1: będzie...
0: Będzie dużo, ja wiem. Tak. Zbyszek sprawił, że tutaj do nas komisja wleciała z kartkami tajnymi, które teraz otwieramy. No to co, razem powiemy? Razem spróbujemy?
1: Poczekaj,
0: tak, uwaga.
1: Poczekaj, ja to otworzę publicznie przy wszystkim.
0: Dobra. I na 3, 2, 1, Karpiu.
1: Okej.
0: mówimy kwotę na 3, 2, 1.
1: No, dawaj.
0: 3, 2, 1. 700 tysięcy złotych!
1: Nie może być inaczej, 700 tysięcy złotych! Jutro o taką kasę gracie. Wyślijcie SMS już teraz, wejdźcie do gry w tym momencie. Radio Z wysyłacie pod 7353.
4: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
17: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Po reklamie.
18: Mamy czwartek, 18.

0: 9.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
1: Kreml reaguje na ostatnie ukraińskie naloty na Moskwę. Te ataki uniemożliwiają podjęcie jakichkolwiek rozmów dyplomatycznych między Rosją a Ukrainą, powiedział doradca Putina Jurij Uszakow.
2: W tym tygodniu rosyjska stolica została dwukrotnie zaatakowana przez ukraińskie drony. Wśród celów była rafineria położona zaledwie 15 km od Kremla. Na jej terenie wybuchł pożar.
1: CBA rozbiło układ korupcyjny w zakładach PESA Mińsk Mazowiecki. Zatrzymano 7 osób, w tym przedsiębiorców i pracowników spółki, którzy w zamian za łapówki dzielili się poufnymi informacjami o przetargach na naprawy taboru kolejowego.
2: Sprawa dotyczy ponad 1000 zamówień o łącznej wartości blisko 30 milionów złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty, a śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania.
1: Izrael zrywa kontakty z szefową unijnej dyplomacji. To reakcja na doniesienia medialne, według których Kaja Kallas miała porównać Izrael do rasistowskiego reżimu apartheidu w RPA.
2: Kallas odpowiedziała, że ceni sobie dialog i współpracę między Unią i Izraelem. Jestem otwarta na ich kontynuowanie w duchu szacunku i w sposób konstruktywny, napisała w serwisie X.
1: Obumarł wielki dąb Major. Według legendy dawał schronienie Robin Hoodowi w lesie Sherwood. Tej wiosny nie wypuścił żadnych liści.
2: Drzewo liczące 1200 lat prawdopodobnie padło ofiarą masowej turystyki. Ludzie tak mocno zadeptali ziemię, że woda przestała docierać do korzeni.
1: W Radiu Z czas na wiadomości dla kierowców.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Zablokowana w obie strony jest Krajowa Dwójka w Lubelskiem. W Sycynie na odcinku między rzec Podlaski Biała Podlaska Tir zderzył się z kombajnem. Objazd drogami gminnymi. Ogromne problemy i korki na wylotówce z Warszawy. Zaraz za węzłem Konotopa spaliła się osobówka. Zablokowany jeden pas w kierunku Łodzi. Stoi także pobliska ekspresowa Dwójka od węzła Opacz. Zablokowany jest pas w stronę Zielonej Góry na ekspresowej Trójce w Lubuskiem. Stoicie w korku na wysokości Sulechowa. Ciężarówka zderzyła się z busem. 2 kilometry ma zator na A1 w Śląskiem. Przed węzłem Świerklane osobówka wjechała w przyczepkę z sygnalizacją. Zablokowany pas w stronę Gliwic. Jeśli na waszej drodze też dzieje się coś ważnego, dzwońcie.
3: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
4: Upalnie zrobiło się dzisiaj na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej, ale także w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku. Noc też będzie wyjątkowo ciepła, bo od 12 stopni na Sowalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej. Jutro mamy piątek, dzień, na który wszyscy czekamy i pojawią się te upały. Te pierwsze 30 na zachodzie, ale wraz z nimi także burze.
0: 27 minut do godziny 16. Rozpędzamy się. Michael Jackson w Radiu Z.

0: Reality, Last Frequencies w Radiu Z za 17 minut 16. Jak ktoś dzisiaj ziewa w pracy, to prawdopodobnie oglądał wczorajszy mecz Anglia-Chorwacja 4-2. No tam nie dało się zasnąć, ale teraz się ziewa. Mundial trwa, mówi się nie tylko o piłkarzach, serca dziennikarzy podbił, nie uwierzycie, kaczor.
1: Ten kaczor chodzi po meksykańskich ulicach, towarzyszy też ulicznym sprzedawcom i fani oszaleli na jego punkcie. Dostał taką mini koszulkę reprezentacji, dostał skarpetki, żeby mu nie było gorąco w stópki. A filmy ze znanym kaczorem stały się absolutnym wiralem. I mówią o nim mundialowa kaczka, czyli patomundialista.
0: Ale czekaj, bo jeśli patomundialista znaczy mundialowa kaczka, to co to jest patodeveloper?
1: No to jest Sideros Mac Kwacz. Wszystko dla siebie.
0: Tak. Przed nami o 16 magazyn mundialowy Radia Z. Nasi dziennikarze są na miejscu. Znów się z nimi połączymy tuż po wiadomościach Radia Z. Radio
2: Z i już. Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
11: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Material Love, i Sienna Spyro w Radio Z. Cała kolejka fazy grupowej za nami. Teraz zaczną się emocje. Szczegóły w magazynie mundialowym za chwilę w wiadomościach Radia Z o 16. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
11: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroen. Po reklamie.
0: 18 czerwca to czwartek, zbliża się 16. My zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
14: Jest szansa na stałą bazę wojsk USA w Polsce. Za jest szef Pentagonu.
15: Częstochowa szykuje się do referendum w sprawie odwołania prezydenta.
14: I radość w Krzywym Kole. Odbudowane po pożarze Centrum Caritas znów działa.
0: Szesnasta.
14: Amerykanie dają zielone światło dla stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dostał w tej sprawie pozytywną odpowiedź od szefa Pentagonu, Pita Hegseta. Ostateczna decyzja będzie jednak zależała od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom.
15: Gorące komentarze na ten temat w Sejmie zebrał reporter Radio Z Jan Kielak.
16: Dokładnie tak.
15: Janku, jak zapowiedź ministra obrony komentują politycy?
16: Koalicja rządząca nie ma wątpliwości. To przełomowy dzień dla Polski i naszego bezpieczeństwa, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
17: Pozytywna i formalna odpowiedź administracji prezydenta Trumpa jest dla nas sygnałem, że z niej już nie będzie możliwości się wycofać.
16: Z deklaracji Amerykanów cieszą się też politycy PiSu. To zasługa działań prezydenta Karola Nawrockiego, ocenia poseł Henryk Kowalczyk.
18: Dobrze, rząd nie przeszkadza. To, że się podpisuje pod sukcesem, no to się nie dziwię.
16: Politycy są zgodni, że teraz czas na wypracowanie konkretów i intensywne przygotowania do utworzenia stałej bazy w Polsce. Sejm Jan Kielak, Radio Z.
14: Dziś NATO podjęło też decyzję o zwiększeniu swoich zdolności odstraszania nuklearnego.
15: Sprawa stałej bazy wojsk USA w Polsce pojawi się też w trzech pytaniach na koniec dnia. Po 18:00 Beata Lubecka porozmawia z ministrem energii z PSL-u Miłoszem Motyką.
14: A poranny gość Radia Z, wiceminister spraw zagranicznych, zabrał głos w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. To ruska robota. Władysław Teofil Bartoszewski nie ma co do tego wątpliwości.
15: Mieliśmy już przypadki, kiedy rosyjski wywiad wojskowy doprowadzał do śmierci swoich obywateli w Niemczech i Hiszpanii, czy dokonywał podpaleń w Polsce, na przykład hali Marywilska, mówił polityk.
19: W związku z tym to nie jest żadna nowość i my się do tego wszyscy w Unii Europejskiej, w NATO przygotowujemy, jak z tym walczyć. My jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z Rosją.
20: To czy to pan to zabójstwo powiedzieć jako ostrzeżenie dla przeciwników rosyjskich władz?
19: To jest ewidentne. Każdy człowiek, który jest opozycjonistą i krytykuje władze rosyjskie, musi się spodziewać, że może zostać zaatakowany. No.
14: Zastrzelony w poniedziałek Rosjanin był znany ze swojej działalności artystycznej, w której krytykował Władimira Putina. Dziś policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Lublina zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o jego zabójstwo, posługuje się gruzińskim paszportem.
15: Od lutego Częstochowa de facto nie ma prezydenta. Po usłyszeniu zarzutów korupcyjnych Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy został zawieszony w obowiązkach, ma zakaz wstępu do urzędu i kontaktu z pracownikami.
14: W mieście narasta napięcie, a pod Jasną Górą ruszyła zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania jego oraz całej Rady Miasta. Do inicjatywy włączają się różne środowiska i partie od PiSu przez Polskę 2050 i Razem po niezadowolonych mieszkańców. O szczegółach reporter Radia Z, Szymon Kasterik.
21: Wstyd, zmęczenie i potrzeba rozliczenia afer to główne powody, które wskazują inicjatorzy referendum. To w sumie kilkadziesiąt osób. Podkreślają, że nie liczą się polityczne sympatie. Sytuację w mieście porównują do piłki nożnej. Skoro prezydent nie może grać, powinien zostać zmieniony.
22: Mieszkańcy są już znudzeni tym, co się dzieje.
21: Mówi pełnomocnik Komitetu Referendalnego Marcin Nocoń, który dodaje, że w przypadku udanego referendum grupa poprze tylko bezpartyjnego kandydata. Szymon Kastelik, Radio Z.
15: Komitet ma 2 miesiące na zebranie blisko 16 tysięcy podpisów. Już raz w Częstochowie takie referendum się udało. 17 lat temu odwołano prezydenta Tadeusza Wronę. W kolejnych wyborach wybrano właśnie Krzysztofa Matyjaszczyka.
14: 3 lata po pożarze znów działa Centrum Caritas w Krzywym Kole na Żuławach. 19-wieczny dom podcieniowy udało się odbudować. Mieści się w nim warsztat terapii zajęciowych, który opiekuje się 25 osobami z niepełnosprawnościami.
15: W Krzywym Kole jest reporter Radio Z Maciej Bąk. Jak dziś prezentuje się siedziba?
23: To w tej chwili jeden z najpiękniej odrestaurowanych domów podcieniowych na Żuławach. Z zewnątrz wita nas biało-zielony front, a w środku pachnące drewnem pracownie, w których wiszą już prace podopiecznych, witraże, anioły, wiklinowe kosze. To tak bardzo inny widok od tego, jaki był tu 3 lata temu, mówi dyrektor centrum Marlena Zenowicz.
24: Placówka wyglądała strasznie. Cała góra była spalona, były zgliszcza. Widok przykry, smutny.
23: Na szczęście lokalna społeczność postanowiła zewrzeć szyki i odbudować dom. Pomogły rządowe dotacje i dziś warsztat działa już na pełnych obrotach. Krzywe Koło, Maciej Bąk, Radio Z.
14: Dom podcieniowy w Krzywym Kole można zobaczyć na własne oczy, a przy okazji kupić w nim małe dzieła sztuki wykonane przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
15: W Radiu Z teraz już magazyn mundialowy i Krzysztof Wilanowski.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Pierwsza kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu zakończona. Za nami już 24 mecze, w których działo się sporo. Mieliśmy gigantyczną niespodziankę w Atlancie. Mistrzowie Europy i Hiszpanie bezbramkowo zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka, która debiutuje na Mistrzostwach Świata. A jeśli już o debiutach mowa, to w swoim debiucie 2 bramki zdobył Erling Haaland. Norwegia, wracająca na Mistrzostwa Świata po 28 latach, pokonała Irak 4-1. Wyścig o koronę króla strzelców zaczął się w najlepsze. 2 bramki zdobył Haaland, po 2 trafienia zaliczyli też Kylian Mbappé. Francja 3-1 pokonała Senegal oraz Harry Kane. Anglicy wygrali 4-2 z Chorwatami. W sumie aż 7 zawodników strzeliło już po 2 gole, a tylko 1 ma na koncie 3. Leo Messi nie przestaje zachwycać. Ustanowił rekord, bo to już jego 6. mundial w karierze. Turniej zaczął od hat-tricka. Jego Argentyna 3-0 pokonała Algierię. To też 6. mundial dla Cristiano Ronaldo, ale on nie błysnął. Co więcej, po sensacyjnym remisie Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga 1-1 spadła na niego fala krytyki. Broni go trener Portugalczyków Roberto Martinez. Doświadczenie Cristiano w polu karnym jest dla nas ważne. To, jak potrafi ściągnąć na siebie uwagę obrońców i to, jak wykorzystuje wolne przestrzenie. Ma swoją jakość. Jeśli chcesz zdobywać gole, musisz mieć go na boisku. Mundial nie zwalnia. Dzisiaj rusza już druga kolejka fazy grupowej.
1: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Uwaga, uwaga, ciocia Kasia będzie radzić. Jak wam zostały jakieś nadgodziny do odebrania, to ja polecam odebrać je jutro. Przypomniało sobie o nas lato. Jutro 32 stopnie na Dolnym Śląsku, 27 w centrum, 24 na północnym wschodzie. Wszędzie ciepło, wszędzie słońce. Jakieś opady mogą pojawić się na zachodzie, ale tylko przelotnie i lokalnie.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: To jeszcze zapach piniowego lasu i te cykady takie cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. I wszystko jasne, że lato się zaczyna. 6 minut po 16, tu Radio Z.

0: K-Rice Sour w Radio Z, czyli coś takiego kwaskowego, na przykład lemoniada, czemu nie? 12 minut po 16, tu Radio Z. Dobra historia z Bogatyni. Tam dzieciaki przy ulicy sprzedawały lemoniadę, no i komuś się to nie spodobało. Zawiadomił Straż Miejską. No to co, donos, kary, mandaty dzieci do więzienia? Tak mogło być.
1: Reakcja strażniczek i strażników miejskich sprawiła, że chcemy, żeby o nich dzisiaj usłyszała cała Polska. Dlatego już za chwilę do nich zadzwonimy. Za moment w Radiu Z ciąg dalszy tej lemoniadowej afery. A teraz Kygo i Khalid, Save My Love.

0: It's my life i no doubt w Radiu Z, 19 minut po 16. Musimy wrócić do tej historii, bo jest niezwykła. W Bogatyni dzieciaki sprzedawały lemoniadę i fajnie, i cudownie, ale ktoś na nie doniósł do Straży Miejskiej, pragnął ich cierpienia.
1: Patrol Straży Miejskiej dojechał na miejsce i wykupił od maluchów całą lemoniadę, a zresztą niech sami o tym opowiedzą.
0: Tak, halo, dzień dobry, czy to jest najmilsza strażniczka miejska w Polsce?
2: Bardzo mi miło to słyszeć, z tej strony inspektor Ewelina Bana, Straż Miejska Bogatynia.
1: Dzień dobry, tutaj Radio Z.
0: Jesteśmy poruszeni waszą historią, a właściwie tym, co się wydarzyło w związku z pewnym donosem, co?
2: Tak, był to donos i wręcz zrobiła się, mogę tak stwierdzić, afera lemoniadowa.
1: Wiemy, że podczas tej afery towar został zabezpieczony.
2: Dołączył się do nas również drugi patrol, który pomógł nam zabezpieczyć towar, tak jak najbardziej.
0: Najzwyczajniej w świecie odkupiliście cały towar od dzieciaków, całą lemoniadę. Ile litrów tej lemoniady było?
2: Ja myślę, że to było gdzieś około 5 litrów lemoniady.
1: Czy wykrzywiało twarz, tak jak przy teście z cytryną przy orderze uśmiechu?
2: Z ręką na sercu lepszej lemoniady nie było mi dane spożywać wcześniej.
0: Tak, jedyna osoba, która ma skrzywioną twarz, to prawdopodobnie ta pani, która wezwała patrol. A udało wam się dowiedzieć, na co dzieciaki zbierały kasę?
2: My chłopca znamy, ponieważ jest to bardzo sympatyczny młody człowiek. Zobaczył patrol, z uśmiechem nas przywitał. Zapytałyśmy z koleżanką, czy jest to cel na wakacje zbierane pieniążki, czy coś ma już upatrzonego. Chłopiec powiedział nam, że zbiera pieniążki, aby móc kupić książki.
1: O, wow. Proszę. Tak. Aż serce po prostu rośnie.
0: Jesteśmy poruszeni i wzruszeni. Bardzo dziękujemy za taką wspaniałą reakcję. I wysyłamy wam kubeczki Radia Z do tej lemoniady, okej?
2: Dziękujemy serdecznie. Cała Straż Miejska w Bogatyni przesyła pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy oraz oczywiście dla państwa i życzymy jak najwięcej uśmiechu i pozytywnych informacji na co dzień.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram. Oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie wie, wie, wie.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
15: Jest 16.30, przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje mają dla nas Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
16: W lipcu NIK prześwietli zarobki i umowy personelu medycznego. Wtedy też poznamy pierwsze raporty przeprowadzonej już kontroli w warszawskim Szpitalu Południowym, prowadzonej od września do stycznia.
17: Przypomnijmy, młody lekarz radny zarobił w ciągu roku między innymi tam ponad 1,5 miliona złotych. Po tym jak wybuchła afera, Dawid Kacprzyk został zwolniony ze szpitala i zrezygnował z członkostwa w KO. Dziś zwrócił 0,5 miliona złotych.
16: Obywatel Włoch oskarżony o nielegalne zwiezienie do Polski blisko 3000 ton nielegalnych odpadów. 43-latek to prezes spółki z Małopolski.
17: To właśnie ta firma z kilku krajów zwoziła do nas zużyte gaśnice. Proceder trwał ponad 1,5 roku. Mężczyźnie

0: Donald Trump oświadczył, że Meksyk utracił kontrolę nad państwem, które jego zdaniem jest w dużej mierze zdominowane przez kartele.
1: Zjednoczone Emiraty Arabskie jako pierwszy kraj regionu zakazały posiadania kont w mediach społecznościowych dzieciom poniżej 15 roku życia.
0: Przepisy nakładają na platformę obowiązek wprowadzania weryfikacji wieku użytkowników. Mają rok na dostosowanie się do nowych restrykcji.
1: W Radiu Z czas wyjechać na drogi.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
1: Zablokowana jest krajowa 91 w Łódzkiem. We wsi Daszyna na odcinku Topola Królewska Krośniewice zderzyły się dwie osobówki. Policja kieruje na objazd przez pobliski zajazd. Uważajcie też na ekspresowej szóstce w Zachodniopomorskiem na wysokości miasta Płoty między Nowogardem a Kołobrzegiem dochowała osobówka. Zablokowany jeden pas w stronę Koszalina. Na Mazowszu stoicie na ekspresowej siódemce przed Białobrzegami w kierunku Radomia. Trwają prace drogowe. Z tego samego powodu utrudnienia na A1 za Bytomiem w stronę Częstochowy 10-kilometrowy korek. Jeżeli widzicie utrudnienie na waszej drodze, dzwońcie.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.
3: Idzie piątek, to jest dzień, w którym zobaczymy pierwsze 30 w tym roku. Noc będzie bardzo ciepła, nawet do 17 stopni na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku, a jutro największe upały, no właśnie, od Zielonej Góry aż do Wrocławia, między 30 a 32. Pod wieczór pojawią się burze, a w sobotę trzymajcie się nas mocno, 35 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Nie można się nie zgodzić z Brozem. Nie ma miejsca jak dom w Radiu Z za 19 minut 17. A dzisiaj w finale Rządzę Pieniądza wygrał Zbyszek z Warszawy, który już nie może się doczekać, jak wyda swoją kasę, bo przed nimi, czyli przed nimi, przed jego żoną, 50. rocznica ślubu.
1: Troszeczkę przyjemności dla żony, żeby było. Wyjedziemy sobie gdzieś na wakacje. Wymarzone wakacje to do soboty. W sobotę żeśmy mieli pierwsze wakacje w Międzyzdrojach, drugie, także ewentualnie albo Międzyzdroje, albo Sopot.
2: Oj, Zbyszek, Zbyszek, z ciebie to jest taki romantyk, że masz już swój fan klub u nas w redakcji.
0: No, tak jest, tu dziewczyny wzdychają. Bądźcie jak Zbyszek, wygrajcie w Radiu Z, bo jutro finał tygodnia. Będziecie mogli zacząć weekend bogatsi o 700 tysięcy złotych.
2: A my dokładamy siódemek, żeby przynieść wam szczęście, bo jeżeli do gry wejdziecie teraz, to pomnożymy wasz SMS 7700 razy i tak mnożymy do godziny 17.
0: Pamiętajcie, że przez cały czerwiec gramy.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda.
14: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: Po reklamie.
17: Wiele sztabek złota już u słuchaczy Radia Z, ale czekają kolejne. Słuchajcie i zdobądźcie swoją. Cezary Pazura.

0: Ego for Money. Ostatni dzień lata w Radio Z za 5 minut 17. O tym pewnie już słyszeliście. Młody lekarz milioner stracił pracę w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie.
1: Jak ja bym chciała zarabiać w jego tempie, naprawdę. Ale okazuje się, że nie tylko ten młody lekarz poniesie konsekwencje, a o szczegółach usłyszycie w wiadomościach Radia Z, które u nas już za chwilę, punktualnie o 17. Szybka kawa. Bądźcie z nami, to za moment.
2: Lista przebojów Lubię To w Radiu Z. 10 najpopularniejszych hitów w Polsce i najgorętsze premiery. Głosuj na swoje ulubione utwory na radioz.pl i słuchaj codziennie po 19. Lista przebojów Lubię To. Sprawdź, kto dziś będzie numerem 1. Zaprasza Mateusz Ptaszyński.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenna Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Po reklamie.
0: Dochodzi 17, my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Pużyczka i Rafał Piech.
16: Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany, informuje prezydent Warszawy.
17: USA otwarte na stałą bazę swoich wojsk w Polsce. Mamy komentarz premiera.
16: Odzyskane wojenne skarby wracają do kraju, wśród nich pierścień króla Zygmunta Starego.
0: 17.
16: Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został odwołany, poinformował o tym w mediach społecznościowych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
17: To pokłosie afery z zatrudnieniem młodego lekarza bez specjalizacji jako koordynatora SOR-u. Dawid Kacprzyk, były członek Koalicji Obywatelskiej, miał w ciągu roku zarobić 1 600 000 zł.
16: Z tym tematem w studiu teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
18: Jestem.
16: Jakie jeszcze decyzje podjęła dziś Rada Nadzorcza placówki?
18: Powołała nową prezeskę, to Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z dziedziny zarządzania placówką ochrony zdrowia, jest dyrektorem Szpitala Czerniakowskiego. Jej zadaniem ma być ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami, które teraz prowadzą w Szpitalu Południowym kontrolę. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiadał dziś wyciągnięcie konsekwencji wobec wszystkich, którzy dopuścili się nieprawidłowości.
19: Jeżeli w ramach tych postępowań wyjdą naruszenia jakichkolwiek kwestii etycznych, z całą pewnością konsekwencje będą.
18: Kontrolę w Szpitalu Południowym prowadzi NFZ, Najwyższa Izba Kontroli oraz Rzecznik Praw Pacjenta.
17: Wczoraj postępowanie wszczęła także Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
16: Stała baza wojsk USA w Polsce jest możliwa. Amerykańska administracja jest otwarta na te propozycje. W Brukseli, gdzie spotkali się ministrowie spraw obrony krajów NATO, zapowiedział to szef Pentagonu Pete Hegseth.
17: Równolegle w Brukseli zaczyna się też szczyt Unii. Jest tam reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, z którą się teraz łączymy. Jak premier Tusk reaguje na te zapowiedzi?
20: Premier Donald Tusk podziękował wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że to jest efekt jego konkretnej pracy.
21: Jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
20: To jednak, jak podkreśla premier, nie decyzja ostateczna Amerykanów, tylko wstępna i potrzebne jest jeszcze potwierdzenie szczegółów. Bruksela, Grażyna Wiatr, Radio Z.
16: Na razie w Polsce mamy rotacyjną obecność amerykańskich żołnierzy.
17: Przed nami upalne dni. W weekend miejscami może być nawet 35 stopni.
16: Trudno w takich warunkach wytrzymać na ulicy, a jeszcze trudniej w rozgrzanym autobusie. Ale większość przewoźników zapewnia, jesteśmy gotowi na letni sezon. Pasażerowie nie odczują upałów.
17: Tak jest m.in. w Katowicach, gdzie wszystkie pojazdy mają sprawną klimatyzację, mówi Malwina Kaczor z tamtejszego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej.
22: Przed sezonem letnim wszystkie klimatyzatory są sprawdzane, czyszczone i w razie konieczności wymieniane są w nich filtry. Natomiast przez cały rok na bieżąco reagujemy na ewentualne awarie, które zgłaszają nam kierowcy po każdym kursie. Po zakończeniu sezonu letniego klimatyzatory są jeszcze raz kompleksowo sprawdzane.
16: Również Koleje Śląskie zapewniają, że w upały temperatura w wagonach będzie odpowiednia.
17: Zrabowane przez Niemców w czasie II wojny światowej skarby wracają do Polski. To m.in. najstarszy zachowany rękopis Gaudemater Polonia i złoty pierścień króla Zygmunta Starego z XV wieku. Poinformował o tym w mediach społecznościowych szef MSZ Radosław Sikorski.
16: Łączymy się z krakowskim reporterem Radia Z, który jest na Wawelu. Czy pierścień będzie można oglądać na Zamku Królewskim?
23: Raczej nie. Przed wojną należał do kolekcji książąt Czartoryskich, więc najpewniej wróci do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Ale wcześniej był na Wawelu, mówi Dariusz Nawacki, kurator zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego.
24: Mamy przekaz archiwalny, że na palec lewej ręki królowa Bona założyła go Zygmuntowi Staremu, kiedy leżał w trumnie.
23: Kiedy wybuchła wojna, został w królewskiej szkatule wywieziony do pałacu w Sieniawie i zamurowany w ścianie. Ale ktoś zdradził to miejsce i żołnierze Wehrmachtu odkryli skarb i wywieźli do Niemiec. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
16: Specjalną konferencję z okazji odzyskania skarbów jutro w Warszawie organizuje resort kultury. Wtedy dowiemy się, gdzie można będzie je oglądać.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Ależ to będzie wspaniały weekend. Jutro o tej godzinie będziecie wychodzić z pracy i prażyć sobie noski, ramiona i kolana i co tam chcecie na słońcu.
0: Łokcie.
1: 32 stopnie. Łokcie? Też można. Pewnie. Dlaczego by nie? Kostki i kark. Jutro upalnie, w sobotę nawet 35 stopni. Co prawda pojawią się opady, ale tylko lokalnie.
25: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
26: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To już jeszcze chciałam przypomnieć, żeby kremem z filtrem smarować również przedziałek na głowie, bo potem wolą takie błędy.
0: Tak. Jeśli ktoś ma włosy, bo jak ktoś nie ma, to bez przedziałków. Wtedy całą łepetynkę warto nasmarować. Pamiętajmy również o tym, że jeśli chcemy opalić tricepsy i mięśnie brzuchate, to jednak trzeba leżeć na brzuchu, czego serdecznie Wam życzymy już teraz. 5 po 17, to jest Kaśka Sochacka i Szum w Radiu Z.

0: Ach, jak przyjemnie było się przenieść gdzieś na te irlandzkie stepy. Girl by Girl to Ed Sheeran w Radio Z, 10 minut po 17. No niespodzianki to jest nasza Z-kowa specjalność. Wczoraj słuchacze Radia Z byli na przedpremierowym odsłuchu płyty razem z Roxy, a dzisiaj Dawid Kwiatkowski i Margaret spotkali się z fanami w centrum Warszawy. Możecie to zobaczyć zresztą na naszych Z-kowych socialach.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret mają piękny kawałek, później ci opowiem, ale chodzi o to, żeby pewnych rzeczy, tych najważniejszych, nie zostawiać na później, prawda?
2: No cześć, to Dawid Kwiatkowski
3: i Margaret.
2: Z okazji premiery naszej piosenki, później ci opowiem, chcemy ci przekazać, że naprawdę nie warto zwlekać z ważnymi słowami.
3: Dlatego skoro trzymasz już tę słuchawkę w ręce, to odważ się i powiedz coś, co ciągle odkładasz na później. Do kogoś, do siebie, do całego świata.
2: Nie mów tego później. Powiedz to teraz.
1: To jest ten moment. Oddajemy w wasze ręce naszą antenę. Dzwońcie i powiedzcie bliskim to, co dusicie w sobie od dawna. 321, 321, 321. Czekamy.

0: Oj, pani Selin, co pani z nami robi? I'm live w Radiu Z. 17 minut po godzinie 17. Mundial trwa, a gole najlepiej oglądać na dużym ekranie. W Radiu Z możecie wykrzyczeć sobie telewizor. No i to już ostatni raz.
1: No bo tak, skoro nie można krzyczeć na polskich piłkarzy, bo przypomnę, że ich tam nie ma, to można wykrzyczeć sobie telewizor i to nie byle jaki, bo od 50 do 65 cali w formie karty podarunkowej do Media Expert.
0: Wejście jak to się na robi? Radio... Właśnie, trzeba wejść na radioz.pl i w kreatywny sposób napisać, dlaczego kochacie futbol. Z niektórymi usłyszymy się na antenie i będziecie mieć proste zadanie. Będziecie musieli krzyczeć gol. Im dłużej, tym większy telewizor dostaniecie. Ja kiedyś słyszałam ten finał u Eweliny Pacyny i słuchacz tak długo krzyczał, że miałam wrażenie, że jest zawodowym pływakiem.
1: A był?
0: Nie wiem. Być może.
1: Ale dobra, czyli warto pracować nad swoimi płucami, ale warto też kreatywnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kochacie futbol. Zgłoszenia na radioz.pl zbieramy do jutra, do godziny 9, więc wiecie co robić. Zbierajcie siły w płucach i krzyczcie gol.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
9: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
16: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
17: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
16: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
19: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
20: Citroën.
1: Po reklamie.
21: Mamy czwartkowe późne popołudnie na zegarach 17.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
22: Po 5 latach od tragedii jest akt oskarżenia przeciwko dwóm ratownikom medycznym. Chodzi o sprawę Bartosza S. z Lubina, który zmarł po policyjnej interwencji.
23: Zdaniem śledczych załoga karetki zaniedbała swoje obowiązki, nie udzielając odpowiedniej pomocy nieprzytomnemu 34-latkowi. Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia.
22: Ukraina i Niemcy wspólnie stworzą system do zwalczania pocisków balistycznych. Podpisana umowa zakłada połączenie technologii obronnych oraz ściślejszą współpracę firm zbrojeniowych z obu krajów.
23: Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że nowoczesna obronność obrona przeciwrakietowa jest kluczowa w walce z nieustannymi uderzeniami ze strony Rosji.
22: Prezydent Iranu opublikował treść zawartego z USA układu, który ma ostatecznie zakończyć trwający konflikt. Zakłada m.in. natychmiastowe przerwanie walk oraz odblokowanie cieśniny Ormus.
23: Prezydent, publikując zdjęcie, napisał, że to historyczny dokument i przesłanie od potężnego Iranu. Pokój zostanie osiągnięty w cieniu wzajemnego szacunku, napisał w serwisie X.
22: Legendarna ciężarówka Star-20 trafiła do szczecińskiego Muzeum Techniki i Komunikacji. Pojazd z 1954 roku to pierwszy powojenny samochód ciężarowy polski.

0: W kierunku Poznania, powodem zderzenie osobówki z dostawczakiem. 7-kilometrowy korek, także na obwodnicę Krakowa, zwolnicie od węzła Balice aż do węzła Tynieckiego. 10 km ma zator na A4 w stronę Wrocławia za węzłem Krzyżowa, prace drogowe. Wahadło na Krajowej 19 na Podlasiu, stoicie we wsi Straż między Sokółką a Białymstokiem. Osobówka zderzyła się tam z busem, w obu kierunkach są kilometrowe korki. A jeśli obok Was dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Na termometrach w nocy od 12 stopni, to jest przyjemne, do 17 stopni, panie, trochę za ciepło. Te 17
5: już
4: to zobaczymy.
5: Już narzeka, ciepło.
4: Informuję. W Zielonej Górze i we Wrocławiu ma być właśnie takie 17 w nocy. Pani, trochę za ciepło. Jutro będziemy mieli 32. Ciekawe.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: A jak znowu w czerwcu będzie 16 w ciągu dnia, to wam będzie mało i mało jest dobrze jak jest. 32 stopnie biorę na klatę z filtrem.
4: No, to w sobotę 35 jeszcze tylko powtórzę, nie?
6: No i co, pewno na to idzie, jasne,
4: oczywiście.
6: I fajnie, i dobrze nam tak przecież. 27 minut do godziny 18, czwartek, pora odpiąć wrotki. Możecie zrobić coś szalonego, na przykład posłodzić kawę, nawet jak tego nigdy nie robicie.
4: Ciekawa, to jest propozycja, nie skorzystam. Kasia Wilk
6: i Robert Karpowicz, hej!

0: Zdolna dziewczyna Marisa, odkochaj w Radiu Z 20 minut do godziny 18. Dawid Kwiatkowski i Margaret nagrali wspólny numer, później ci opowiem. Taki ma tytuł. I z tej okazji czekali na fanów razem z Radiem Z w centrum Warszawy z takim specjalnym telefonem i z przesłaniem, żeby tych ważnych, wyjątkowych słów nie odkładać na później.
1: No i namówiliśmy was do tego, wy też ich nie odkładacie. To może tak, najpierw przygotujmy się odpowiednio.
0: O,
1: zmiana
0: tak.
1: Klimatu. O, dobra.
0: No i teraz można. Posłuchajmy, co tam dusiliście w sobie, a dzisiaj pękło i wreszcie można o tym powiedzieć całemu światu.
2: Jutro moja mama kończy 50 lat. Z tej okazji chciałem ci, mamusiu, złożyć serdeczne życzenia. Dużo zdrówka.
3: Beatko, kochanie, po co czekać, aż wrócę do domu? Chcę to powiedzieć teraz. Kocham cię bardzo, jesteś sensem mojego życia. Dziękuję ci za wspaniałe dzieci i do zobaczenia w domu.
4: Chciałam powiedzieć, że kocham bardzo Karola i chcę, żebyś to w końcu, Karol, zrozumiał, że cię bardzo kocham i na tobie zależy.
1: No to się chyba Margaret z Dawidem Kwiatkowskim nie spodziewali takiego efektu. I chyba będziemy to powtarzać, ale teraz od słów do czynów i tam proszę bardzo, do roboty.
5: Radio Z i już.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
8: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55%. Lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
20: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
21: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
22: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
23: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
6: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Uwielbiamy taką energię. Another 54 Ultra, Talk to You w Radiu Z. A za chwilę wiadomości Radia Z. Wrócimy do afery w warszawskim szpitalu południowym.
1: A 2 minuty po godzinie 18:00 Beata Lubecka zaprasza na 3 pytania na koniec dnia. Dzisiaj gościem będzie minister energii Miłosz Motyka. Bądźcie z Radiem Z.
2: No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
3: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
2: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
4: Reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Po reklamie.
0: Wszystko co najważniejsze w czwartek, 18 czerwca, mamy dla was już teraz w wiadomościach Radia Z. Lucyna Płużyczka i Rafał Piech.
20: Po wielkiej aferze cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany.
21: Zabójstwo w Białej Podlaskiej mogli zlecić Rosjanie, sprawę komentuje premier.
20: Za chwilę trzy pytania na koniec dnia, ich gościem minister energii Miłosz Motyka.
0: 18.
20: Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został zwolniony. To w związku z aferą w placówce. Na stanowisku koordynatora SOR-u zatrudniony był tam młody lekarz bez specjalizacji. Dawid Kacprzyk, były członek KO, miał w ciągu roku zarobić 1 600 000 zł. Ponadto w szpitalu, poza kolejnością, mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny.
21: To skandal. Tę sprawę trzeba zbadać i napiętnować. Tak tę aferę komentował w Radiu Z wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski. Czy w związku z tym, według niego, powinno się ujawnić nazwisko osób, które korzystały z saloniku dla VIP-ów, o tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
22: Według ministra Bartoszewskiego z PSL-u, jeśli to prawda, z salonikiem dla VIP-ów nazwiska powinno się upublicznić i wyciągnąć konsekwencje.
23: My nie mamy z tym problemu. Sama sytuacja jest skandaliczna i to oczywiście nie powinno było mieć miejsca.
22: Gość Radia Z przyznaje, że sprawa będzie zapewne wykorzystana przez opozycję. Na razie, zdaniem Bartoszewskiego, nie ma jednak potrzeby dymisji szefowej resortu zdrowia.
21: A po aferze Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy, nie jest już też członkiem Koalicji Obywatelskiej.
20: To byłby pierwszy przypadek w Polsce zabójstwa na tle politycznym na zlecenie obcego państwa. Tak premier Tusk mówi o hipotezie, którą badają służby po zabójstwie krytyka Władimira Putina w Białej Podlaskiej.
21: W związku z tą sprawą zatrzymano 36-latka z gruzińskim paszportem i kryminalną przeszłością. Traktujemy to bardzo poważnie, podkreśla szef rządu.
24: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. W Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
20: Śledztwo przejęła prokuratura krajowa. Do zabójstwa rosyjskiego artysty i krytyka Putina doszło w poniedziałek.
21: Amerykanie dają zielone światło dla stworzenia stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu Pita Hegseta.
20: Z deklaracji USA cieszą się zarówno politycy koalicji rządzącej, jak i PiSu. To zasługa działań nie rządu, a prezydenta Nawrockiego. Tak komentuje to poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk.
25: Ta oferta zresztą padła już podczas wizyty prezydenta Nawrockiego 3 września poprzedniego roku. Teraz, jak rozumiem, rządzący wystraszyli się, że ta oferta amerykańska może po prostu zniknąć, bo Pentagon, jak rozumiem, kończy pracę nad rozlokowaniem amerykańskich wojsk w Europie. Stąd ta reakcja.
21: Dzisiejsza deklaracja nie jest jednak ostateczna. Decyzja Waszyngtonu będzie zależeć od szczegółów oferty, jaką Polska złoży Amerykanom.
20: Ten temat pojawi się też w trzech pytaniach na koniec dnia. Zaprasza Beata Lubecka.
26: Dzień dobry, z nami jest Miłosz Motyka, minister energii z PSL-u. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
26: Pierwsze pytanie. Stała baza amerykańska w Polsce, czy to jest realny cel? Powołuje się na wicepremiera i prezesa PSL-u Kosiniaka-Kamysza, tak, który mówi tak. Miło mi poinformować, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski, a propozycja była taka, że my zgłaszamy swoją gotowość, chcemy mieć tutaj bazę amerykańską. I w jakiej perspektywie mogłoby to nastąpić?
27: To jest realny jest cel, ale to jest oczywiście... Nie, to jest realny cel i to jest proces, który jednak będzie trwał kilkanaście miesięcy pewnie. Kilka miesięcy jest przygotowanie logistyczne. To jest cały proces związany z tutaj przygotowaniem odpowiednio logistyki, zaplecza, a też na końcu oczywiście żołnierzy w bazie i ich rodzin na miejscu w Polsce, więc to jest proces, który jest inwestycją. Ale celowo mówię inwestycją, bo koszty związane z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce i tak będą mniejsze niż ewentualny dodatkowy zakup sprzętu, gdybyśmy się musieli bronić przed coraz bardziej jednak eskalującym zachowaniem Federacji Rosyjskiej. Umocowanie wojsk amerykańskich tu, tak jak umocowanie ich inwestycji tu, zwiększa bezpieczeństwo Polski.
26: A czy to jest zasługa bardziej szefa MON, prezesa PSL-u, czy jednak prezydenta Nawrockiego?
27: Rząd jest w tej sprawie bardzo aktywny i Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest twarzą rządu tej skuteczności i z relacjami z naszym sojusznikiem i z Pitem Hegsetem wielokrotnie zresztą rozmawiający na ten temat, ale jeżeli jakakolwiek nie znam szczegółów rozmów pana prezydenta Nawrockiego z przedstawicielami administracji amerykańskiej i z prezydentem Trumpem była pomoc w tej sprawie i była aktywność, to super, bardzo dobrze. Ja nie będę wchodził w różnice, uważam, że tylko jedność jest w stanie nam tutaj bardzo pomóc, szczególnie, że jeżeli jest ktoś, kto jest chętny i gotowy do tego, żeby poróżnić administrację amerykańską z rządem polskim, to ma raczej swoje umocowanie na Kremlu. Nie powinien mieć w Polsce.
26: I to było pytanie numer 2 i pytanie numer 3. Na mój wniosek cały zarząd warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany, tak informował na portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Czyli rozumiem, że gaszenia pożarów Koalicji Obywatelskiej ciąg dalszy.
27: No, jeżeli prezydent widzi nieprawidłowości, myślę, że ma do tego podstawy, wszyscy je widzimy, to decyzja słuszna.
26: No bo myślałam, że będzie tylko jeden kozioł ofiarny, czyli młody lekarz, który tak, już nie jest w Koalicji Obywatelskiej, przestał być radnym Ursusa, zwrócił część pieniędzy, które zarobił w
27: ktoś,
26: tym szpitalu południowym, pół miliona.
27: Pełna zgoda z prezydentem Trzaskowskim, skoro trudno sobie wyobrazić, by 29-letni lekarz mógł sam siebie umocować.
26: Ale to do tej pory myśli pan, że prezydent Warszawy nie miał tej świadomości, zupełnie nic nie wiedział.
27: Słyszę, że w kilku tygodni tak napisał, przyglądał się tej sprawie, uzyskiwał informacje. Dobrze, że jest wreszcie decyzja.
26: No i tutaj zabieramy pauzę. Pan minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na platformie X. Beata Rubecka, serdecznie zapraszam. Porozmawiamy o cenie paliw.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: No kto nie lubi takiej prawdziwej letniej burzy? One jutro będą na zachodzie. Tam sporo opadów, ale też naprawdę ciepło. Ha, gorąco, 32 stopnie. Zresztą piątek zapowiada się rewelacyjnie. Warto zaplanować sobie grilla. Na przykład weekend 35 stopni też się pojawi, tyle w sobotę. Dużo słońca, wreszcie doczekaliśmy się.

0: tam na samym końcu Dawid Kwiatkowski śpiewał, że do kawy najlepsze są lody, szczególnie waniliowe. Jeśli są czekoladowe, to też można dorzucić, ale tych trochę mniej.
1: Karpiu, jak to świetnie po francusku. Parle.
0: Trochę się bywało w świecie. 16 po 18. Do Dawida Kwiatkowskiego wracamy tak naprawdę po raz drugi dzisiaj, bo ta cudowna historia z Opowiem Ci Później z piosenką Margaret, gdzie dzisiaj opowiadaliście takie rzeczy niestworzone.
1: Bardzo romantycznie było, bardzo. I to też był bardzo romantyczny numer Dawida Kwiatkowskiego. I to tyle, jeżeli chodzi o romantyzm w tym programie, bo teraz będziemy gadać o pająkach. Na pewno znacie taką legendę, że człowiek w ciągu życia zjada nawet kilkanaście pająków w nocy. Naukowcy się za nią wzięli
0: i
1: ustalili, że w zasadzie to nie ma żadnych wiarygodnych badań, że to jest mit, który żyje własnym życiem, ale podejrzewają, że coś w tym może być i koło czterech to możemy naprawdę zjadać.
0: Cztery pająki, tak? Nie, to też...

0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: Mamy czwartek, 18 dzień czerwca. Jest 18.30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, dzień dobry.
15: Dzień dobry. Prokuratura wyjaśnia sprawę śmiertelnego wypadku z udziałem sędzi. Doszło do niego w poniedziałek na przejściu dla pieszych w Świdniku na Lubelszczyźnie. Potrącony przez kobietę mężczyzna zmarł następnego dnia w szpitalu. Kierująca samochodem sędzia była trzeźwa, nikt nie usłyszał zarzutów. Sekcja zwłok jest zaplanowana na jutro. Zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków w dawnej wsi Huta Pieniacka na zachodzie Ukrainy. Odkryto miejsce, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje miałyby ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Rozbudowa rurociągów z zachodnich Niemiec do Polski i dalej do państw bałtyckich, strategicznie ważna dla naszego kraju. Tak mówi szef MON w Brukseli po spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że do lipcowego szczytu w Ankarze uda się przekonać do rozbudowy jak najwięcej państw. Miecz z epoki brązu odnaleziony w lasach Nadleśnictwa Gdańsk. Jego powstanie jest datowane na 900 lat przed naszą erą. Odnalazł go detektorysta, ale żeby nie uszkodzić artefaktu, wezwał na pomoc pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Miecz będziemy mogli zobaczyć. Trafi do jednego z muzeów. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Prace drogowe utrudniają jazdę w wielu miejscach. Posłuchajcie.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
15: Zablokowana jest Krajowa 16 w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Kolonia Mikołajki, tuż obok Mikołajek. Osobówka wjechała do rowu.

0: 2-1-100.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: W nocy jeszcze trochę pokropi na wschodzie naszego kraju, tak naprawdę od Lublina aż po Suwałki. To będzie wyjątkowo ciepła noc, od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 na Dolnym Śląsku. Jutro upały, zaczynają się te 30. Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Wrocław, Legnica, Opole. Tu wszędzie będzie 30 albo ponad 30.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Shut up and dance, to jest Walk the Moon w Radiu Z. Za 16 minut będzie godzina 19. Wiem, że pora jest późna, ale mimo wszystko ja obserwuję na żywo. Na żywo to, co się dzieje w tym momencie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam ma za niebawem zakwitnąć dziwidło olbrzymie. Emocje są wielkie, nic się nie dzieje.
1: Karpiu, chcesz mi powiedzieć, że publicznie przyznałeś się właśnie, że będąc w robocie oglądasz streaming, jak jakiś wielki kwiatuszek będzie kwitnąć?
0: Dokładnie tak. Kompletnie nic się nie dzieje. Warto. Serdecznie polecam. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór.
2: Cześć. Dobry wieczór. Was też miło obserwować, jak kwitniecie tutaj w studiu.
0: Ale u ciebie więcej emocji. Powiedz, że będzie więcej.
2: Tak,
0: emocji.
2: Zdecydowanie. Najpierw lista, lubię to, a później u mnie Makówka Music, bardzo gorące nazwisko w polskim internecie.
0: Świetnie, w takim razie do usłyszenia.
1: Pa.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicić wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: proszę Państwa, co za wieczór, co za noc. Od poniedziałku do czwartku, od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Reklama.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
3: Jak tak, to Allegro.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
11: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W czwartek, 18 czerwca. Najnowsze wiadomości. I Dalia Tomczak.
12: Minister energii w Radiu Z o cenach paliw mówi, że sytuacja jest optymistyczna. Aktywiści chcą odwołać prezydenta Poznania, nawołują do referendum. Łzy na mundialu. Na koniec wiadomości wzruszająca historia jednego z bramkarzy.
11: 19.
12: Akcyza na paliwa wróciła już do normalnego poziomu. Z końcem miesiąca także VAT pójdzie w górę z 8 do 23%. Rządowy program ceny paliw niżej obowiązywać będzie do 30 czerwca. Przez ostatnie tygodnie mieliśmy najtańsze paliwa w Europie. Sytuacja na rynkach jest optymistyczna. Przekonuje w trzech pytaniach na koniec dnia minister energii Miłosz Motyka. Ze mną w studiu Beata Lubecka tuż po tej rozmowie.
13: Dzień dobry.
12: Pytałaś swojego gościa, czy w lipcu kierowcy odczują na stacjach zakończenie programu CPN. Co mówi minister?
13: Miłosz Motyka przekonuje, że nie odczują i że ceny paliwa nie pójdą radykalnie w górę. A dlaczego? Bo potencjalna podwyżka związana z powrotem do wyższej stawki VAT zostanie skonsumowana przez spadki cen paliwa w hurcie. A do tego baryłka ropy już teraz kosztuje mniej niż $80. Na potwierdzenie tych prognoz minister energii przytacza fakt, że mimo powrotu do wyższej stawki akcyzy o 29 groszy, na stacjach odnotowaliśmy w ostatnich dniach delikatne spadki. A zatem Polacy planujący wyjazd na urlop w lipcu nie powinni się obawiać o swoje portfele.
14: Nie uderzy ich radykalna podwyżka. Ta sytuacja będzie stopniowo oczywiście się normowała. I to nie będzie tak, że z dnia na dzień te ceny bardzo mocno spadną. Ten spadek będzie stopniowy. Natomiast żadnych radykalnych podwyżek nie będzie. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN.
13: Minister energii podkreślił też, że program CPN kosztował nas wszystkich ponad 3 miliardy złotych. Działał około 2,5 miesiąca. Miłosz Motyka liczy na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków. Weto byłoby jego zdaniem postawieniem się po stronie ogromnych koncernów paliwowych.
12: Cała rozmowa do obejrzenia na radioz.pl. szykuje się kolejny ruch referendalny w kraju, tym razem w Poznaniu. Do odwołania Jacka Jaśkowiaka i radnych nawołują aktywiści, którzy są odpowiedzialni za atak tortem na prezydenta miasta. Rusza praca nad inicjatywą, mówi Magda Malinowska ze Stowarzyszenia Socjalny Kongres Kobiet.
1: Udało się to w Krakowie i jesteśmy przekonani, że uda się to w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak obiecywał nam inne miasto. Miasto, które będzie obywatelskie, które będzie zielone, a mamy miasto drogie, zabetonowane, z którego ludzie się wyprowadzają.
12: Zbiórka podpisów jeszcze nie ruszyła. Nie ruszyły też zmiany w aptekach. Nie od dziś, jak pierwotnie planowano, ale od 1 lipca będziemy mogli zrealizować receptę w kilku placówkach. Na udogodnienia musimy poczekać. Skąd te opóźnienia? Sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
15: Naczelna Rada Aptekarska poprosiła o więcej czasu. Personel trzeba przeszkolić, a apteki dobrze przygotować. Co ważne, jak mówi mi szef aptekarskiego samorządu dr Marek Tomków, od 1 lipca i tak nie od razu wszystkie punkty przejdą na nowy system.
16: Co powoduje, że zanim ten proces nastąpi, realizacja częściowa recepty nie będzie dla takiego pacjenta możliwa.
15: Nadal więc, jeśli wybieramy się na przykład na wakacje, warto wcześniej kupić zapas potrzebnych leków w swojej aptece. Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: Zmiany wracają po 6 latach, są dobrowolne. Na początku obejmą kilkanaście tysięcy punktów w całej Polsce. Płakał, bo jego mama nie mogła zobaczyć ważnego dla niego momentu na mundialu. Bramkarz Republiki Zielonego Przylądka, Wozinia, wzruszył cały świat. Kolejny mecz jego mama zobaczy już na żywo. Więcej na ten temat wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
17: Mama 40-letniego golkipera nie mogła przylecieć na jego mecz, bo nie miała wizy. Amerykański Departament Stanu poinformował, że nie dostał żadnego wniosku i zadeklarował współpracę. Według informacji, które pojawiały się w mediach, kobieta po prostu nie miała paszportu. Sprawą zajął się lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakim Jeffries i wszystko załatwił. Nie dość, że mama piłkarza dostała zgodę na wjazd do Stanów, to jeszcze wszystkie opłaty zostały zniesione. Do tego zorganizowano jej podróż tak, żeby dotarła na kolejny mecz syna.
12: A ten w niedzielę Republika Zielonego Przylądka zmierzy się z Urugwajem. W Radiu Z wiadomości ze świata kultury. Zaprasza Lucyna Półżyczka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Prace nad nową, kinową wersją Lalki na finiszu. Widziałam roboczą wersję bardzo oczekiwanego filmu z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim w rolach głównych. Obraz jest gotowy już w prawie 80%. O tym, co jeszcze zostało do zrobienia, mówi producent Radosław Drabik.
19: Aktualnie pracujemy nad muzyką, nad efektami specjalnymi, udźwiękowieniem, nagrywamy postsynchrony, także bardzo dużo kreacyjnych prac, ponieważ ja uważam, że jeśli film nie jest zamknięty, to należy pracować do ostatniego momentu, kiedy można coś jeszcze zrobić.
18: Film reżyseruje Maciej Kawalski, a grają w nim niemal same gwiazdy, m.in. Marek Kondrat, Maja Komorowska, Krystyna Janda i Maciej Sztur. Lalka do kin wchodzi 30 września. A w Radiu Z dziś była niezwykła premiera utworu Później Ci Opowiem, który Dawid Kwiatkowski nagrał wspólnie z Margaret. Z tej okazji artyści odwiedzili nas w studiu i tak mówili o swojej współpracy.
20: Po pierwsze, spotkaliśmy się w końcu w dobrym miejscu w naszych życiach i w dobrym czasie, a po drugie też gatunkowo się spotkaliśmy.
21: Jak ja usłyszałam pierwszy raz ten utwór, pomyślałam, nie no, on napisał piosenkę dla mnie. W sensie takim, że to jest tak moje też.
18: Piosenka Później Ci Opowiem zapowiada nową płytę Dawida, która ukaże się po wakacjach.
11: Deszczowo dzisiaj wieczorem w Łodzi, Warszawie, Kielcach i Krakowie. W Olsztynie mgły. Także uważajcie na drogach. A poza tym ciepło, nawet bardzo ciepło, bo 22 stopnie, około 21, to już dawno tak nie było. No ale to zapowiedź tych upałów, które czekają nas w weekend. Warszawa 21, Zakopane 16, Suwałki 15, mniej nie będzie. Przynajmniej w najbliższych godzinach. 5 minut po 19, lista Lubię to w Radiu Z w czwartek, 18 czerwca. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Męskie granie dzisiaj na 10 nareszcie. Ja się

0: Dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra 2026. Nareszcie mamy ten hymn, nareszcie mamy ciepłe dni i za chwilę koncerty męskiego grania. Jeśli wiecie, kto dzisiaj na miejscu pierwszym, to dzwońcie 321-321-321. Jeśli ktoś tak wytypuje w ciemno, to ma mój dozgonny szacunek. A kto po podpowiedzi, no to ma płytę Niala Horana, ona do wygrania w tym tygodniu. Pierwsza podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Ten artysta też był w składzie orkiestry męskiego grania, ale nie w tym roku. Kto to taki, jeśli wiecie, dzwońcie. Moving to the Sun, Hugel, Imael Angel, Ultron 8, propozycja do listy.

Mr. Know It All, Teddy Swims. Miejsce 9, listy Lubię to w Radiu Z, gwiazda tegorocznej edycji Openera, a to być może przyszła gwiazda Openera albo innego festiwalu w Polsce, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Jej nowy album sprzedał się w ponad 450 tysiącach sztuk w pierwszy weekend. Wow, Olivia, wow. Miejsce 8.

0: Michał Szpakma i propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby pojawił się w notowaniu. Zapraszam na Radio Z.pl. Za chwilę Material Lover i Sienna Spyro na miejscu siódmym, a później wyjątkowy duet Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny!
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Po reklamie.
11: Słuchacie listy Lubię to w Radiu Z.

Kygo, Khalid Griffin, Save My Love na miejscu 6 listy, lubię to w Radiu Z. 28 minut do 20. Już mamy w zasadzie taki wieczorek przyjemny, ale przypomnijmy sobie, co działo się w ciągu dnia, kiedy było bardzo ciepło, bardzo słonecznie, no i mieliśmy wyjątkową premierę. Ja byłem na placu, no kiedyś defilat, teraz to jest plac centralny, jeśli się nie mylę, w centrum Warszawy, pod Pałacem Kultury i Nauki. Tam odbyła się specjalna akcja w związku z premierą piosenki Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. No i było takie specjalne miejsce, gdzie można było chwycić za słuchawkę takiego

0: można było odpowiedzieć na pytanie, co odkładacie na później, a o czym warto pamiętać i czego nie warto odkładać.
1: Muszę pamiętać, żeby być z siebie dumną, to jak nie ja, to kto. I chcę powiedzieć mojej mamie, która na pewno tego posłucha, że kocham ją najbardziej na świecie i żeby zawsze o tym pamiętała.
2: Nie odkładam zdanie prawa jazdy i wypuszczenie swojej pierwszej autorskiej piosenki.
3: Cały czas odkładam pranie na później, ja nie chcę mi się tego robić, ale musi nadejść ten czas, więc może zrobię to dzisiaj.
4: Ja uważam, że nie warto odkładać cokolwiek na później, więc wszystko mówię od razu, a teraz mogę powiedzieć, bez ciebie nie ma na zawsze, to moje może być nasze. Dziękuję.
0: Dzięki wielkie. Ja też się nagrałem, ale to zostawię w tajemnicy, co tam pojawiło się na tej sekretarce. Myślę, że to Dawid i Margaret dowiedzą się o tym prędzej czy później. A jak brzmi urywek refrenu a cappella przy współpracy z fanami? Proszę bardzo.
5: To naprawdę działo się, kiedy zdaliśmy mnie,
0: Można to zobaczyć na Instagramie Radio Z. Zapraszamy, teraz gramy. Dawid i Margaret, później ci opowiem. Radio Z.
6: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Zakaria and the Daskaris. Miejsce piąte dzisiejszego wydania listy Luby. To płyta Niala Horana do wygrania za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. Druga podpowiedź. Aktualnie ten artysta jest w trasie koncertowej. Kto to taki? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Wiktor Waligura, 4 pory roku, za chwilę na czwartym.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: Po reklamie.
14: Cześć, tu Wiktor Waligura. Słuchacie Radio Z.

Hard to be humble, Mikolas i Trips, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Utwór, jak mówiłem, trochę taki mundialowy ma klimat, piłkarski na pewno. A jeśli chodzi o mundial właśnie, no to mamy małą sensację, bo Czesi remisują z RPA. Jest 87. minuta tego spotkania, 1-1, no i chyba się już nic nie zmieni w tej kwestii, także... Nie wszyscy są z tego faktu zadowoleni, no my na pewno, bo to nasi sąsiedzi, prawda? Komu mamy kibicować, jak nie Czechom na tym turnieju? Tak sobie myślę. Marisa Odkochaj, miejsce trzecie, a wy dzwońcie 321-321-321 w sprawie miejsca pierwszego i do wygrania, przypominam, płyta Nayla Horana.

0: Another 54 Ultra, Talk to You, czyli miejsce drugie dzisiejszego notowania listy Lubię To w Radiu Z. Po godzinie 20 makówka Music na TikToku Radio Z i tutaj na antenie, więc zapraszam już teraz w swoim imieniu. Będziemy się bawić w różne zabawy również na TikToku, więc nie możecie tego przegapić. A kto na miejscu pierwszym? To też taka zabawa do wygrania płyta Niala Horana.
1: Cześć, mówię Wojtek z Komor pod Krakowem. Wydaje mi się, że dzisiaj na miejscu pierwszym listy przeboju jest Dawid Podsiadło.
0: Tak jest, Dawid Podsiadło. I sezon. Wielkie gratulacje i dla ciebie, i dla Dawida. Tylko Dawid płyty od nas nie dostanie, niestety.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Z. Czwartkowy wieczór spędzacie razem z nami. Najnowsze wiadomości do studia przynosi Idalia Tomczak.
12: Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany to efekt afery z lekarzem milionerem. Unijni liderzy debatują o większej niż kiedykolwiek presji na Rosję. Tydzień mundialu za nami. O tym, co dzieje się na boiskach, powiemy w wiadomościach sportowych.
11: 20.
12: Czystki w Szpitalu Południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Rada Nadzorcza odwołała cały zarząd placówki. To pokłosie afery z młodym lekarzem i byłym radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidem Kacprzykiem, który miał prowadzić przy szpitalu salonik VIP, gdzie politycy byli obsługiwani poza kolejnością. Miał też w rok zarobić ponad 1,5 miliona złotych, a grafik jego pracy budzi poważne wątpliwości. Opozycja liczy na kolejne dymisje. Sami politycy powinni ponieść odpowiedzialność, mówi poseł PiSu Henryk Kowalczyk.
13: Co najmniej wiceprezydent Warszawy, który nadzoruje to, i Marcin Kierwiński, który jest szefem struktur warszawskich.
12: Politycy z PiSu sami mają dużo na sumieniu, odpowiada poseł KO Grzegorz Napieralski.
14: Kiedy Jarosław Kaczyński miał specjalne traktowanie w szpitalu, jakoś nikt nie żądał z PiSu odwoływania marszałka, który zarządzał tym szpitalem. Kiedy prominentni działacze leczyli się w szpitalu MSWiA, nikt nie odwoływał ministra Kamińskiego.
12: Sprawę nieprawidłowości w Szpitalu Południowym bada też prokuratura. Unia Europejska wzywa do silniejszej niż kiedykolwiek presji na Rosjan. Debatują o tym właśnie unijni liderzy podczas szczytu Rady Europejskiej. Na linii reporterka Radia Z Grażyna Wiatr prosto z Brukseli. O jakich konkretach rozmawiają teraz unijni przywódcy?
15: Widziałam wstępne porozumienie Rady Europejskiej. Jest w nim wezwanie do szybkiego przyjęcia 21 pakietu sankcji na Rosję, zwłaszcza w walce z flotą cieni i, mówiąc wprost, użycie wszystkich dostępnych metod zatrzymania tych statków. Jest też poparcie liderów dla zakazu wjazdu do strefy Schengen dla wszystkich rosyjskich żołnierzy. Za to wypadło bezpośrednie nawiązanie do wyłączenia z ochrony tymczasowej na terenie wspólnoty dla ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. Komisja Europejska zapowiedziała nad tym pracę. Bruksela, Grażyna Wiatr, Radio Z.
12: A w Brukseli na szczycie jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ma zaplanowane spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Polska znowu przegrywa walkę ze smogiem. Pogarsza się jakość powietrza niemal we wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów. Wynika z danych za ubiegły rok. Przekroczenia norm notuje się także w miejscach do tej pory bezpiecznych. Trzeba walczyć z kopciuchami, mówi Emil Naglewski z Polskiego Alarmu Smogowego.
16: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
12: W tym roku do programu Czyste powietrze złożono tyle wniosków na wymianę kopciuchów, ile 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Pod koniec 2024 roku program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go pół roku później na nowych zasadach. W Krzywym Kole na Żuławach odbudowano XIX-wieczny zabytkowy dom, który spłonął 3 lata temu. Mieści się w nim centrum Caritas i warsztat terapii zajęciowej. Reporter Radia Z Maciej Bąk rozmawiał z kierującą nim Marleną Zenowicz.
0: Właśnie wbrew pozorom to nie my dodawaliśmy otuchy naszym uczestnikom, tylko oni nam, bo my się martwiliśmy, jak to będzie, jaka będzie przyszłość. Natomiast nasi uczestnicy mówili, ale co się panie przejmują, przecież to się odbuduje wszystko.
6: No i się odbudowało.
0: Tak, i się odbudowało.
17: Jeden główny anioł nad nami czuwał i czuwa do tej pory, że możemy dzisiaj świętować taki piękny dzień otwarcie naszego domu.
12: Mówi terapeutka zajęciowa Iwona Kozakiewicz. Zabytek udało się odbudować dzięki rządowym dotacjom i determinacji lokalnej społeczności. Obok mnie Krzysztof Wilanowski. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
12: Czas na wiadomości sportowe.
11: Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
18: Ruszyła druga kolejka fazy grupowej Mundialu. Reprezentacje Czech i RPA ciągle bez zwycięstwa w zakończonej chwilę temu spotkaniu podzieliły się punktami. Było 1-1. Ten mecz już za nami, a za mniej niż godzinę zacznie się kolejne spotkanie w pojedynku grupy B. Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Obie ekipy zagrają o pierwsze zwycięstwo na tym Mundialu, bo turniej zaczęły tak samo. Od remisu 1-1, Szwajcaria z Katarem, a Bośnia z Kanadą. Ukrainę pokonały nasze siatkarki. Biało-czerwone w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku odniosły drugie zwycięstwo. Wygrały z Ukrainkami 3-1. Najwięcej dramaturgii miał ostatni set. Polki przegrywały w nim już nawet 6 punktami, ale pokazały charakter i ostatecznie były górą 25-23.
19: Tak naprawdę w tym sezonie nie będzie łatwych spotkań i zdajemy sobie z tego sprawę, więc staramy się do każdego spotkania podejść z bardzo dużą mobilizacją, koncentracją i nie lekceważyć w żadnym stopniu i żadnym momencie przeciwnika. Jest to budujące, że potrafiłyśmy wyjść z takiego stanu.
18: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek w sobotę. Ich rywalkami będą Holenderki.
5: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
11: Słuchajcie, to już jutro te upały powyżej 30 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach. No tak 31-32 stopnie, ale no powyżej. Więc proszę się nawadniać. Takie temperatury wiążą się też z burzami. One jutro w Zielonej Górze, Zakopanem, Krakowie i Koszalinie. Szczecin z kolei i Rzeszów jutro z deszczem. A w pozostałych miejscach słonecznie i już można powiedzieć bardzo letnie. Letnio. Mam tutaj specjalistę z Rady Języka Polskiego. Letnio? Nie słychać cię. Możesz podpowiedzieć mi tylko na ucho.
20: Wydaje, że letnio.
11: Dobrze, to on się nie zna. Mateusz Staszyński. Hej, hej!

0: którzy powiedzą, kiedyś to były hymny męskiego grania, 2019 rok, sobie i wam, ale ten w tym roku też całkiem niezły. 12 minut po 20, program Lubię To, w którym pojawiają się goście, również na live'ie na TikToku, na profilu Radia Z. Tam zapraszamy, bo z nami no, jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich miesięcy, jeśli nie nawet lat, czyli Makówka Music, Ewa Makówka, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Bardzo miło cię poznać. Właśnie, może ja nie będę cię przedstawiał, gdybyś ty miała wytłumaczyć naszym słuchaczom, którzy może jakimś cudem nie słyszeli o twoim istnieniu. Czym ty się zajmujesz w sieci, to co byś im powiedziała?
1: Nagrywam vlogi z rodzicami, pokazuję moje życie codzienne, moje treningi i troszkę sobie śpiewam.
0: No właśnie, to śpiewanie chyba od tego się generalnie zaczęło, śpiewanie z tatą. Z tatą, lat 80 teraz widziałem, jeszcze do niego wrócimy, bo tam fajny prezent mu zrobiłaś ostatnio. To chyba w związku z twoją nową pasją sportową, ale to też, wiesz, tak teazuję tylko na razie, żeby słuchacze wiedzieli, o czym my będziemy rozmawiać. A ty w ogóle się zastanawiałaś, dlaczego stałaś się tak popularna? Bo teorie są różne w internecie, to pewnie wiesz.
1: Tak, wiem. Ciężko mi powiedzieć. Dostaję wiadomości, że po prostu jesteśmy autentyczni, naturalni i ludzie po prostu mogą też dosięgnąć naszego życia. Mogą żyć tak jak my.
0: Czyli jesteście po prostu takimi zwykłymi ludźmi,
1: tak.
0: I ludzie chcą oglądać zwykłych ludzi w internecie też.
1: Chyba tak, na okay. To wychodzi.
0: Czyli generalnie odwracacie to wszystko, bo kiedyś ludzie chcieli oglądać tych znanych, bogatych, tak? Ale to nie zmienia faktu, że wy teraz się stajecie znani i bogaci, więc w zasadzie za chwilę może przestaną was oglądać. Jak to właśnie, czy myślałaś o tym, że to może dojść do takiego momentu? Bo już, wiesz, to nie chcę ci tutaj zaglądać do portfela, ale trochę się przygotowałem dzisiaj do tej rozmowy. No widziałem, jakim samochodem jeździsz. Droższym od mojego, także no chyba się powodzi.
1: Możemy się na tydzień zamienić, spokojnie.
0: No dobra, ile on ma koni w ogóle?
1: 300.
0: O kurde, no to drugie tyle co mój, no to naprawdę. I nie boisz się jeździć jakim samochodem?
1: Nie boję się jeździć. Mój już był, no niestety, poszedł.
0: No wiem, możemy powiedzieć, pandę miałaś wcześniej,
1: miałam,
0: tak?
1: Miałam pandę, tak, czerwoną pandę. Tam też padł taki fajny, znany tekst. Było mi bardzo przykro, jak się pozbywaliśmy tego samochodu, dlatego że to był mój taki pierwszy po zdaniu egzaminu. I cieszę się, że teraz mogę tak naprawdę dzięki moim widzom poruszać się bezpiecznym, bardzo dobrym autem.
0: No to prawda, bo rozumiem, że to nie jest tajemnica, ludzie mogą sobie znaleźć w internecie.
1: Oczywiście, jak okay. Najbardziej.
0: No dobra, to zapraszamy, nie będziemy oczywiście robić tutaj reklamy, ale zapraszamy. Ale właśnie nie boisz się tego, że ludzie cię oglądali, że jesteś taką zwykłą osobą, a teraz przez tą popularność, przez też współpracę i przypływ tej gotówki nagle dostaniesz jakieś odklejki, bo to często się tak kończy, nie?
1: Ja myślę, że moi rodzice nad tym czuwają.
0: Okay.
1: Ja nie mam, ja wolę na przykład sobie dołożyć do mojej pasji, a moją pasją teraz jest jazda na rowerze, wolę sobie dołożyć te pieniądze.
0: A to nie są tanie rzeczy z Ironmanem związane?
1: Nie są tanie rzeczy, proszę mi wierzyć. Także na to wolę sobie przeznaczyć niż na... No, każdy ma swoje priorytety, że tak powiem.
0: No jasne. Zapraszamy na live na TikToku. Jesteśmy z Makówką. Ewa Makówka, Makówka Music razem z nami. No i za chwilę też ranking najbardziej legendarnych tekstów na TikToku właśnie, więc nie możecie tego przegapić. Za chwilę wracamy.

0: Tame Impala i Dracula Jenny pojawia się w tym utworze również, a z nami Makówka Music, czyli Ewa Makówka. Pewnie kojarzycie ją z internetu. Ewa, dołączyłaś do tego grona ludzi, w którym ja już jestem od 6 lat, jeśli dobrze liczę, czyli do 30-latków. Jakie to uczucie, powiedz?
1: Ja się cieszę. Cieszę się, że mam 30 lat. Jestem już bardziej dojrzała.
0: 30 to nowa 20? Bo tak niektórzy mówią.
1: Może coś w tym jest. Myślę, że fajny wiek i nie przejmuję się cyfrą. Ja się czuję... czuję się dobrze i jakoś tak bardzo... jakoś tak bardzo nie stresowałam się tym, bo niektórzy, ta 30 się zbliża i tak.
0: No tak, bo to jest taki moment podsumowania. Pamiętam, sam to przeżywałem, nie wiem, czy bardziej to przeżywają mężczyźni, czy kobiety. Ciężko mi powiedzieć, bo nigdy nie byłem kobietą, ale wydaje mi się, że podsumowujesz jakieś rzeczy i pewnie stawiasz sobie kolejne cele, więc może jakiś cel rzucisz.
1: Jest kolejny cel. Teraz przygotowuję się do połówki Ironmana w Gdyni, ale i moim celem są dwa. Wypuszczenie swojej piosenki. A drugim celem jest zrobienie całego Ironmana.
0: Okej, okay. No dobra, o Ironmanie jeszcze pogadamy, o piosence też. Powiedz też tylko tak na szybciutko, jeszcze nim zejdziemy z anteny, ale to będziesz wydawać jako Ewa Makówka czy Makówka Music? Czy już myślałaś o taką nazwę?
1: Ciężko mi jest powiedzieć, na pewno mam tytuł na piosenkę.
0: No, a może zdradzić?
1: Dom. Tak.
0: No, fantastycznie.
1: To będzie piosenka dla moich rodziców.
0: Okej, no to piękny hołd będzie na pewno dla nich. Słuchajcie, wracamy do was za chwilę, ale na TikToku teraz ranking tekstów Ewy Makówki, więc nie możecie tego przegapić. Zapraszamy, TikTok Radio Z. Radio
2: Z i już. Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to w Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
12: Panowie z MediaExpert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
16: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z, w programie Lubię To. Makówka Music razem z nami. No i właśnie, czekaliśmy wszyscy na tego Ironmana, na ten wątek. Stygnie lato. No właśnie, temperatury też coraz wyższe. Jak to się biega, jak jest 30 parę stopni i trenuje?
1: Nie chcę wiedzieć nawet.
0: A to się biega co? W nocy podobno wtedy, tak?
1: Właśnie ostatnio, jak się umawiałam z moim trenerem na rower, to powiedział, że Ewa, nie kombinujemy z godziną. Po prostu godzinę, pogodę możesz mieć różną, więc w upałach też trzeba trenować. Trzeba po prostu się dobrze nawadniać i pilnować tego. Więc kiedy ma czas i kiedy ja mam czas, to się po prostu umawiamy i trenujemy. A jeśli chodzi o bieganie, no to zazwyczaj lubię wieczorem. Ja nie lubię rano biegać.
0: Okej, okay, no rano, skąd mieć energię na to? Słuchajcie, no bo Makówka Music to jest dziewczyna, o której wie nawet sam Robert Lewandowski ostatnio, kiedy był na kebabie w Warszawie.
1: To jest zaszczyt ogromny.
0: Z Bagiem i Łatwo Gangiem, no to też był zaskoczony, że przegrałaś Ironmana, ale jakby widziałem te propsy w jego oczach. No to co się stało, że ty ukończyłaś tę połówkę Ironmana? Bo to jest spore wyzwanie. Może tutaj powiedzmy konkretnie, na czym polega ten pół Ironman. To jest prawie 2 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21 km biegu. Nic nie pomyliłem.
1: Nic.
0: No. Ja już to czuję w sobie, wiesz? Okay. Jestem już zmęczony czytając to, a ty to zrobiłaś.
1: No dużo trenowałam, trafiłam na świetnych trenerów. Przede wszystkim miałam ogromne wsparcie w moich rodzicach i dużo ludzi nie wierzyło. To mi było troszeczkę ciężko psychicznie, bo dużo ludzi nie wierzyło, że go zrobię. Szczerze, no ja sama też tak bardzo się stresowałam. Pływanie uwielbiam, natomiast jak wyszłam do tego jeziora, to się przeraziłam. Jak byłam mała, to się kiedyś topiłam i może gdzieś ten lęk we mnie pozostał.
0: A co minęło już po tym?
1: Staram się walczyć z tym na terapii. Myślę, że da się po prostu to wyleczyć, bo jak wyszłam do tej wody, to miałam taki delikatny paraliż, ale mówię, Ewa, no tyle trenowałaś, zawiedziesz siebie, zawiedziesz osoby, które jeszcze w ciebie wierzą, więc mówię, płynę. Jak zobaczyłam na zegarku 52 minuty, a było godzinę 10, raczej w godzinę 10 trzeba było ukończyć, to mówię, Jezu, zrobiłam to, rower, okej, spokojnie. Bieg na 7 kilometrze, kontuzja, ale ogromne wsparcie miałam właśnie w mojej ekipie, która była ze mną i gdyby nie oni, to kibice, widzowie, to było mi, no bardzo ciężko byłoby mi to ukończyć.
0: Ale zobacz, zrobiłaś to raz, teraz jeszcze w Gdyni, to też będzie i w Elblągu.
1: To będzie
0: też,
1: podobny stres.
0: Też to połówki będą, tak?
1: Tak, to też będą połówki i to jest nadal ogromny stres. Nadal nie mam pewności, jak to się potoczy. Tam będzie trasa jeszcze trudniejsza. Kraków i Gdynia to są trasy jednak takie bardziej pod względem właśnie jazdy na rowerze cięższe. No ale tutaj też mamy morze, różnie może być w Zatoce. Ja już trenuję, bo już czuję po prostu, że to wydarzenie się zbliża i mam nadzieję, że go ukończę.
0: No to Ewa, za chwilę na TikToku powiesz, ile to w ogóle się wydaje pieniędzy, bo to nie są tanie rzeczy.
1: Oj, podsumowania nie zrobiłam.
0: No ale coś tam mniej więcej zrobimy. Zapraszamy na TikToka Makówka Music. Wracamy za chwilę.

0: The Tide is High, Atomic Kitten w Radiu Z, a z nami Makówka Music. To jest ostatnie nasze antenowe spotkanie, ale jesteśmy na TikToku. Tam można zobaczyć, jak Makówka wygląda, jakie gadżety tutaj do studia z Ironmana przyniosła. Pogadaliśmy sobie, ponad dwie dychy trzeba mieć. I nie mam na myśli 20 zł, ponad 20 tysięcy, żeby wystartować w Ironmanie. Czyli co, czyli ty tego lata wydasz 40 tysięcy teraz na te dwa starty, tak?
1: Nie.
0: A nie, bo to już odliczamy rower, tak?
1: Odliczamy.
0: No, ale dobra, czyli po 5 tysięcy pewnie spokojnie.
1: Za rok wychodzę na czystą.
0: Okej, okej. Okay. Ale co oni coś dają? Ten, można medal sprzedać, czy jak to?
1: Dostajemy medal, no i przede wszystkim człowiek cieszy się z tego, że osiągnął ten cel.
0: To jest bezcenne.
1: Tak, to jest bezcenne jednak.
0: No właśnie. A słuchaj, bo tam ludzie ci zarzucali, że rower elektryczny ten twój z Ironmana, nie, to po prostu jest drogi rower i on tak wygląda, jakby jechał jako elektryczny, ale elektryka kupiłaś tacie, żeby on mógł jechać, kiedy ty biegasz.
1: A w ogóle o tym nie myśleliśmy początkowo. Po prostu mój tata marzył o takim elektrycznym rowerze, bo już... No po prostu lata i no wiek mu nie pozwala na to, żeby się poruszać takim normalnym. I ja sobie tak pomyślałam, wyszłam z nim na rower, ale dla mnie on troszeczkę za wolno jechał, więc stwierdziłam, że kurczę, może będę biegła za tobą. Mhm. I mamy teraz taką rutynę, że co wieczór wychodzimy, jeśli czas na to pozwala, razem i trenujemy. On mnie jeszcze pośpiesza. Także cieszę się, że możemy spędzać tak miło czas ze sobą.
0: A coś szykujesz na Dzień Ojca? Możesz zdradzić, czy tata słucha teraz?
1: Chciałam tatę zabrać na mecz siatkówki.
0: O, wow, a jakich drużyn?
1: Polska, ale jeszcze nie wiem, bo tam można wybrać. Mhm. Natomiast nie wiem, czy się zgodzi, bo martwi się o schody.
0: A, no tak, no niestety na tych halach. Tak. No to tak, musisz jakiś, wiesz, na pierwszym rzędzie wziąć najdroższy bilet.
1: Chciałam, tylko że tata doszedł do wniosku, że z góry lepiej widać.
0: A, no tak, to prawda, bo masz inną perspektywę, taką tak jak w telewizji.
1: Z tatą po prostu takie prezenty też trzeba ustalać, bo czasami my też inaczej to widzimy, młodzi ludzie.
0: Ewa razem z nami jeszcze przez chwilę na TikToku. Za chwilę dzwonimy do mamy Jadwigi. Może tata się też odezwie tam w tle, czy nie?
1: Nie. Mama jest teraz na rehabilitacji.
0: A, no to do mamy zadzwonimy w takim razie. Ewa, wielkie dzięki za wizytę w Radiu Z. Jeszcze przez chwilę jesteśmy na TikToku i czekamy, żebyś przyszła z tym singlem, jak już go zrobisz. Trzymamy kciuki, no po prostu
1: dziękuję.
0: Tyle. Tak.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
6: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
15: Tu Radio Z wieczorową porą sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Idalia Tomczak.
16: USA otwarte na stałą bazę wojsk w Polsce. Komentarz szefa MON. ZUS odpowiada na strajk ostrzegawczy pracowników. Wiemy, co proponuje. Przed nami wyjątkowe upały. W Zielonej Górze w sobotę 35 stopni.
15: 21.
16: Amerykanie otwarci na utworzenie stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu, Pita Hegsetha. Ostateczna decyzja zależy jednak od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Obok mnie reporter Radia Z, Jan Kielak. Janku, czy wiemy już, co znajdzie się w tej ofercie?
17: Na ten moment znamy tylko ogólne założenia. Minister obrony nie zdradza, w którym miejscu mogłaby powstać stała baza. Będzie to konsultowane z Amerykanami. Przez najbliższe miesiące będą trwały negocjacje, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Polska nie zmarnuje ani chwili. Jesteśmy gotowi do negocjacji umowy i do jej podpisania.
17: Utworzenie bazy potrwa wiele lat i będzie drogie. Szef MON zapowiada, że koszty mogą być współdzielone z Amerykanami, ale główny ciężar wydatków będzie spoczywał na Polsce.
16: Rząd przyjął w tym tygodniu uchwałę w sprawie przygotowań do utworzenia w kraju stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy. Sprawa zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej jest traktowana bardzo poważnie, mówi dziś premier. Zatrzymano podejrzewanego o udział w morderstwie. Miał posługiwać się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Reporter Radia Z Marcin Friedrich rozmawiał o tej sprawie z byłym szefem MSW Markiem Biernackim. Jego zdaniem Rosja testuje polskie służby.
0: Rosjanie patrzą, jak polskie służby zareagują, jak zareaguje Europa.
18: No więc jak będzie powinniśmy raz zareagować?
0: No, jeżeli zatrzymaliśmy, to zagraliśmy najlepiej, jak mogliśmy. I to jest już duży, niekwestionowany sukces.
18: Na jakiejś drodze dyplomatycznej, politycznej też?
0: Później oczywiście. No później to trzeba nagłaśniać, bo nie może być tak, że my zapominamy o tym, gdzie jest agresor.
16: Śledztwo w tej sprawie przejęła Prokuratura Krajowa. ZUS odpowiada na żądania pracowników. Wczoraj w całym kraju przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Na 2 godziny 70% załogi odeszło od biurek. Pracownicy zakładu chcą 1200 zł brutto podwyżki. Co proponuje zarząd? Sprawdzał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
19: Spełnienie żądań oznaczałoby zwiększenie wydatków o ponad 1 000 000 000 zł rocznie, na co, jak podkreśla ZUS, nie ma pieniędzy. Dlatego zaproponowano 220 zł brutto podwyżki, ale związki zawodowe odrzuciły te propozycje. Jak mówi Damian Eksterowicz, szef Solidarności w ZUS w Chorzowie, jeśli pracodawca nie zbliży się do oczekiwanej kwoty, możliwy jest strajk generalny.
20: Takiej mobilizacji pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80.
19: Strajk generalny może oznaczać całkowity paraliż ZUS-u, a to odczujemy wszyscy. Szymon Kastelik, Radio Z.
16: A wśród innych postulatów są także poprawa warunków pracy, zmniejszenie ilości obowiązków oraz zwiększenie zatrudnienia. Europa Zachodnia zmaga się z falą upałów. Temperatury mocno idą w górę we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i południowej Anglii. To nawet 12 stopni powyżej normy. Bloomberg podaje, że wyjątkowe upały powoduje kopuła wysokiego ciśnienia. W Paryżu w weekend nawet 40 stopni, w Zielonej Górze w sobotę 35. Na szczęście w Polsce rozpoczyna się sezon kąpieliskowy. W Poznaniu od weekendu można ochłodzić się na 4 z nich, mówi Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji.
21: W tych miejscach można kąpać się bezpiecznie, wiedząc, że nad naszym bezpieczeństwem czuwają właśnie ratownicy. Kąpieliska będą czynne codziennie od 10 do 18 i są bezpłatne.
16: Zapłacić trzeba za kąpiel na miejskich pływalniach. W Poznaniu w tym roku bilety droższe o złotówkę. W Radiu Z gorące wiadomości sportowe. Krzysztof Wilanowski.
15: Całkowicie za darmo, zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
15: Drugi mecz drugiej kolejki piłkarskich mistrzostw świata już się zaczął w Los Angeles. Szwajcaria gra z Bośnią i Hercegowiną. Obie ekipy zaczęły turniej od remisu i dzisiaj szukają pierwszego zwycięstwa. Po 4 minutach jest remis 0-0. Wcześniej w meczu grupy A Czesi 1-1 też zremisowali z Republiką Południowej Afryki. Te ekipy też ciągle bez zwycięstwa na tym mundialu. A nasze piłkarki o miejsce na swoim mundialu dopiero powalczą. Wiemy już, z kim biało-czerwone zmierzą się w barażach. W pierwszej rundzie ich rywalkami będą Belgijki.
22: Rywal, z którym w jakiś sposób będziemy chcieli grać. To nie jest przeciwnik, który będzie nie wiadomo jak trudny do przejścia, natomiast ma swoje atuty, ale ma też mnóstwo mankamentów, o których my doskonale wiemy. Spotkają się na pewno dwa równorzędne zespoły.
15: Oceniała selekcjonerka Polek Nina Patalon, jeśli jej zespół pokona Belgijki, to w finale baraży zmierzy się ze zwyciężczyniami meczu Kazachstan-Irlandia. Co ważne, zwycięstwo w drugim meczu nie gwarantuje awansu, bo jedna z ośmiu ekip zagra jeszcze w barażu Intercontinental.
3: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
23: Jutro klima przyda się na zachodzie Polski, bo tam nawet 32 stopnie wyobraź
15: sobie. Naprawdę? No, 32, czyli globalne ocieplenie tam jutro wystąpi, tak?
23: Tak, tylko tam jutro wystąpi. Konkretnie w Zielonej Górze wystąpi globalne ocieplenie. Mogę ci podać ulice, na których będzie globalne ocieplenie.
15: Ja mieszkałem na Obywatelskiej w Zielonej Górze nie kiedyś, wiesz? Tam nie będzie akurat, okej.
23: Okay. A będzie tornado jutra.
15: Okej, okay. A co będzie na wschodzie?
23: Jeszcze chciałem powiedzieć, że rzeczywiście na zachodzie będą burze, a na wschodzie nie. Aha. No i na wschodzie chłodnie, ale też nieźle, do 24 stopni w najchłodniejszym miejscu, czyli w Suwałkach.
15: Tu Marcin Sońta.
23: I Michał Korościel.
15: Teraz będzie piosenka Dżemu i mam taką historię, że kiedyś chciałem pójść na koncert Dżemu, nie?
23: O to opowiedz
15: chciałem
23: jeszcze raz.
15: Chciałem pójść na koncert Dżemu kiedyś, nie? Aha. Przychodzę na ten koncert i pusto tak, wiesz, się dziwię, że kurczę, co jest grane, nie? Aha. I pytam tego ochroniarza, portiera, mówię, co jest grane, nie? Czy ja przyjdę na koncert Dżemu? A on mówi, a koncert jest odwołany. A ja mówię, a czemu? A on mówi, bo nie ma Dżemu.
23: Ale zespołu czy konfitury?
1: Ty sam jesteś konfitura, Cinek. To jest najlepszy żart, jaki w życiu usłyszałeś. To ja, Michał Korościel. Hej, kraj, mój pomagie. Cześć, Cinek, tego, nie?
23: To ja, Marcin.
1: Szwajcaria, Bośnia, Hercegowina. 7 minuta, 0-0.
23: Jest dżem.

0: Tak ako ponosi.
1: Ależ energii jest w tym numerze, zupełnie jak w programie, który się nazywa właśnie tak.
2: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
0: Co za mundial w telewizji, niestety bez naszych, ale łapiemy się czego się da tak naprawdę. Ja postanowiłem kibicować Bośni i Hercegowinie.
1: O, a to dlaczego?
0: Oni właśnie grają ze Szwajcarią, jest 0-0 w tym momencie, 18 minuta, natomiast czytałem o ich trenerze, że ich trener to jest gość, który wcześniej komentował mecze w telewizji, czy tam w studiu był gościem i krytykował bardzo cały tamtejszy związek piłki nożnej. I oni w pewnym momencie się wkurzyli, powiedzieli tak, jesteś taki mądry? No to proszę, zostajesz selekcjonerem, bach, nie? Takie rzeczy się zdarzają pewnie na dzikim... No. Na dzikich Bałkanach. No i on został tym selekcjonerem. Awansował, wyobraź sobie, na mundial to raz. No. W pierwszym meczu zremisował z Kanadą, dobrze mówię?
1: Z Kanadą.
0: I teraz jak na razie remisuje ze Szwajcarią i już jest bohaterem narodowym.
1: A czy on jest Bośniakiem czy Hercegowińczykiem?
0: Nie wiem.
1: No to widzę właśnie, jak się przygotowałeś.
0: Zadałeś mi jedno pytanie. Wymyśliłeś sobie jedno pytanie, musiałeś wybrać takie, na które nie odpowiem.
1: Moim zdaniem nie znałeś odpowiedzi na żadne pytanie. Ile jest słów w wyrazie Bośnia i Hercegowina? Ile liter?
0: Ile jest słów w wyrazie Bośnia? 2, 3.
1: No, a liter?
0: A o ile się mogę pomylić?
1: O 200.
0: Dużo.
1: Dobrze.

0: Greatest Sia. Proszę Państwa, Szwajcarzy nacierają, Bośniacy i Hercegowińczycy się bronią. Aha. Cały czas 0-0. Cinek przeżywa strasznie, bo ty jesteś za Bośniakami i Hercegowińczykami, nie?
1: Znaczy za jednymi z nich, no nie można być za dwiema drużynami.
0: No wiadomo, serce ma się tylko jedno. No nic, będziemy śledzić, co się tutaj będzie działo, proszę Państwa, za chwilę.
1: Żołądek ma się tylko jeden, to mnie martwi bardziej.
0: No tak, a są jakieś zwierzęta, które mają dwa żołądki chyba, nie?
1: Co, chyba, no.
0: Świnie czy coś?
1: A ośmiornice mają trzy serca chyba.
0: No, tak, tak. A wiesz, że kangurzyce mają trzy waginy?
1: Naprawdę?
0: Mówię serio, kangurzyce mają trzy waginy. Co nie, trzy nie, waginy, nie, to nie jedna.
1: Nie zmienia to nic w moim życiu.
2: Reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: A, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Po reklamie.

0: Mr. Know It All to Teddy Swims w Radiu Z, muzyka numer 1. Wspaniały głos, wspaniały facet. Bardzo przystojny, bo łysy, wielki i z brodą, jak ja.
1: Wiesz co, a ja mam natomiast wspaniały głos. Myślę, że ja i ty, kombinacja ciebie i mnie mogłaby dać w efekcie Teddy'ego Swimsa, wiesz?
0: Mhm. Tylko jak zrobić kombinację mnie i ciebie?
1: Gdyby nasi rodzice się gdzieś tam wcześniej kiedyś, prawda, spotkali. Już mniejsza o płeć.
0: Ale we czwórkę?
1: Uniting Nations, I Know Corrida, kochani.

0: Rosé i Bruno Mars, APC w Radiu Z za 18 minut, godzina 22, to jest Co za wieczór, co za noc, czyli program o charakterze publicystyczno-poradnikowo,
1: tak,
0: rozrywkowo-muzycznym.
1: Taki to jest program. I tak. Co w związku z tym?
0: I teraz odpowiadam na pytania słuchaczy.
1: Jakie są
0: pytania? Pojawiło się pytanie, czy zielona herbata rzeczywiście pomaga schudnąć?
1: Jestem na 100% przekonany, że takiego pytania nie było. Odpowiadam, nie pomaga.
0: Dietetyczka mówi jasno.
1: Która dietetyczka?
0: No dietetyczka.
1: Ale która? Nie, która? Która? Chcę wiedzieć, która, bo moim zdaniem ty ściemniasz. Po pierwsze, nie było takiego pytania, a po drugie wymyśliłeś jakąś dietetyczkę.
0: Doktor Marta Martowska.
1: Aha, sprawdzam, czekaj, wpisuję w Google. Marta.
0: Ona mogła zmienić nazwisko, bo ona wyszła za mąż.
1: Za kogo?
0: Za Baracka Obamę.
1: Dobra, i no dobra, dawaj o tej herbacie. Ja uwierzyłem ci. No,
0: ja na powiedziała, że nie.
1: Nie pomaga. Ej, to jest Radio Z i już. Siła muzyki.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
13: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Drop Dead i Olivia Rodrigo w Radiu Z. Cinek, ile jest w meczu Szwajcarów z Bośniami, Bośniakami i Hercegowinczykami?
1: Z Bośniami ile jest, tak? Już ci mówię. 0-0.
0: 0-0 w Radiu Z. Zapraszamy do wiadomości.
2: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
7: Ogłoszenie płatne.
8: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
9: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Ogłoszenie płatne.
0: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
10: Rodzeństwo miało być izolowane i głodzone w domu, są zarzuty. Mieszkańcy chcą odwołać prezydenta Częstochowy, zbierają podpisy. Na koniec sprawdzimy, co dzieje się na mundialu. Szwajcaria gra z Bośnią i Hercegowiną.
0: 22.
10: Są zarzuty dla matki i siostry bliźniąt, które przez wiele lat mogły być izolowane i głodzone w domu we wsi w powiecie suwalskim. Kobiety nie sprawowały nad nimi właściwej opieki, miały zaniedbywać ich potrzeby higieniczne, żywieniowe i zdrowotne. Bliźnięta mają dziś 47 lat, to brat i siostra. Oboje trafili do szpitala psychiatrycznego. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Prawdopodobnie jutro zarzuty usłyszy podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Policja zatrzymała dziś w Piastowie pod Warszawą mężczyznę z gruzińskim paszportem. Zdaniem funkcjonariuszy najprawdopodobniej to on odpowiada za dokonanie zabójstwa, a nie na przykład za pomocnictwo. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Zbrodnia była dobrze zaplanowana, wszystko wyglądało na egzekucję. Mężczyzna działał sam, mówi Andrzej Fiołek, rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie.
12: Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
11: Policja cały czas sprawdza jednak, czy morderstwo było zlecone. Intensywnie wyjaśniany jest m.in. wątek udziału obcych służb. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: Sprawcy grozi dożywocie. W Częstochowie szykuje się referendum. Prezydent miasta Krzysztof Matejaszczyk od lutego jest zawieszony z powodu zarzutów korupcyjnych. Nie zamierza rezygnować ze stanowiska, więc mieszkańcy i aktywiści biorą sprawy w swoje ręce. Rozpoczęli zbiórkę podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Wierzymy, że się uda, mówi pełnomocnik komitetu Marcin Nocoń.
13: To jest ośmieszenie nawet Częstochowy w oczach całego kraju. Ja mam znajomych w wielu miastach i mówią: Marcin, co u was się jeszcze musi takiego stać, żeby zmieniła się władza? Szeroki front od lewej do prawej strony i jednak w komitecie to są mieszkańcy Częstochowy, nie ludzie partyjni.
10: Na zebranie blisko 16 tysięcy podpisów inicjatorzy mają 2 miesiące. Szczecin otwarty na Plażowiczów. Otworzyły się już wszystkie miejskie kąpieliska. Temperatura wody rośnie z każdym dniem, mówi reporterowi Radia Z Miłoszowi Gocłowskiemu Paulina Łądka z Urzędu Miasta.
14: Tradycyjnie w połowie czerwca otwieramy szczecińskie kąpieliska, czyli te znane i lubiane od lat kąpielisko Głębokie, Dąbie oraz Dziewoklicz.
15: Wszędzie już można się kąpać?
14: Tak, oczywiście woda jest przebadana, cała infrastruktura na kąpieliskach jest przygotowana, także można przychodzić i przez cały sezon pod czujnym okiem ratowników WOPR można zażywać kąpieli.
10: Wszystkie miejskie kąpieliska w Szczecinie będą otwarte niezależnie od pogody do końca sierpnia. Z niemieckich klubów na mistrzostwa. Ponad 100 piłkarzy Bundesligi gra na mundialu. Występują w ponad 40 kadrach. Z Niemiec korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
16: W składach 48 reprezentacji na mistrzostwach świata jest ponad 130 zawodników zarabiających pieniądze w niemieckich klubach, z tego 101 w pierwszej i 30 w drugiej Bundeslidze. Tylko kluby angielskiej Premier League mają więcej uczestników mistrzostw. Bundesliga wyraźnie wyprzedza ligę hiszpańską, francuską i włoską. Jeśli chodzi o niemieckie kluby, najwięcej graczy na mistrzostwa, bo aż 17 wysłał Bayern Monachium. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
10: Teraz na murawie w Los Angeles grają reprezentacje Szwajcarii oraz Bośni i Hercegowiny. Ilu wśród nich jest zawodników niemieckich klubów?
0: 8. Sprawdziłem, po 4 z każdej z drużyn.
10: Krzysztof Wilanowski z nami w Radio Z Wiadomości Sportowe.
0: Zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: W Los Angeles jak na razie bez goli. W meczu drugiej kolejki fazy grupowej mundialu Szwajcaria do przerwy 0-0 remisuje z Bośnią i Hercegowiną. To mecz grupy B, w której jest też reprezentacja jednego z trzech gospodarzy turnieju. O północy Kanada zagra z Katarem. Myślę, że drużyna ogólnie jest bardziej skoncentrowana i przygotowana, niż wymaga tego ten mecz. Oczekuję, że każdy z nich będzie po prostu gotowy, żeby dać z siebie wszystko. Mówił trener Kanadyjczyków Jesse Marsh. O 3:00 swoje spotkanie zaczną Meksykanie. Zmierzą się z Koreą Południową. To w grupie A, w której zagrały już Czechy i RPA. Ich pojedynek zakończył się remisem 1-1. Z Bayernu Monachium do Legii Warszawa. Stołeczni ogłosili kolejny letni transfer. Wzmacnia ich amerykański obrońca Robert Desiel Jr. 20-latek ostatni sezon spędził w rezerwach Bayernu. Występował na 4. poziomie rozgrywek w Niemczech. Zagrał w 28 meczach. Strzelił w nich 4 gole. Wcześniej po przylocie do Europy trenował w Akademii Realu Madryt.
18: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Ale jutro będzie lampa. Lampa, jak nie wiem, Cinek. 32 stopnie w Zielonej Górze, 30 w Poznaniu, 27 w Toruniu. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, ale 24 to też przyjemna wartość, wydaje się. Burze będą na zachodzie, wschód powinien być suchy i ciepły.
19: A w centrum?
0: A w centrum tak sobie.
19: A w Radiu Z Państwa Miasta 321 321 321 dzwonicie i gracie o kubek typu bidon, typu kubek. Zapraszamy!

0: Anastasia, I'm out of love w Radiu Z. Bośnia, Szwajcaria, 00, 56 minuta, a my gramy w Państwa Miasta w Radiu Z.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami słuchacz Łukasz z okolic Łochowa. Cześć Łukaszu!
2: Cześć, cześć.
0: Witamy Cię serdecznie. Kibicujesz Szwajcarii czy Bośni?
2: Szwajcarą.
0: Okej. Okay. Twoją rywalką jest słuchaczka Maja. Cześć Maja.
3: Cześć, witam Was. Cześć Łukasz.
2: Cześć, cześć.
0: Bardzo fajnie się przywitali. W imieniu Maji
2: miło zadzwoni... Cię poznać, Maja.
0: Przestań ją podrywać teraz, Łukasz. Ona zaraz ci złoi tyłek w tej grze, rozumiesz to?
4: Panie i panowie, gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj literka G jak Gucio. Maja pewnie zna. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Łukasz, a potem Maja. Zagrajmy.
3: Pewnie.
4: Łukaszu, literka G, twoja kategoria, może spaść na ziemię.
2: Gruszka.
0: Oczywiście, 1-0 dla Łukasza.
4: I przechodzimy do Mai. Maju, literka ta sama, G, a twoja kategoria, można to zakopać.
3: Guzik.
0: Można, 1-1.
4: Można, oczywiście, że tak. Wracamy do Łukasza. Łukaszu, twoja kategoria, coś cennego.
2: Grafik.
0: Gra co?
4: Grafit.
0: Grafit, a myślałem, że grafik, bo to też jest cenne. My mamy już grafik wakacyjny, my znowu będziemy pracowali razem. To jest tak niepokojące, żenujące. Szef nam zrobił na złość obu. Chciał nas obu ukarać i nas połączyć.
4: Nie słyszał w duecie.
0: No właśnie. No nic, 2-1 dla Łukasza.
4: Łukaszu, twoja kategoria już była.
0: Właśnie dlatego nie chcę z tobą pracować. Teraz dawaj.
4: Maju, gratulacje.
0: Gratulacje. Daj jej kategorię, bo zwariuję tu.
4: No już spokojnie, już rozumiem. Nie denerwuj się na
0: okay, no już.
4: Chcesz zepsuć wszystkim wakacje?
0: Tak.
4: Maju, coś małego. Coś małego. Coś małego.
3: Gablotka.
0: Gablotka. To wyszło takie nieporozumienie, ucinek to zagadał, ja to zaliczam. 2-2. Jest dogrywka.
3: Dziękuję.
4: Proszę. Kategoria wspólna dla was obydwojga. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię, czyli Łukasz albo Maja, i potem ma 3 sekundy na odpowiedź. Literka G nadal obowiązuje, a kategoria dogrywkowa to tytuł filmu.
3: Maja.
0: Maja.
3: Nie wiem, Maja i Gucio, nie mam pojęcia. Nie, nie, nie. Zagadą.
4: Po czasie.
0: Łukasz wygrywa. Jaki był tytuł filmu na G-cinek? Gun Forest? Gladiator. Gladiator.
3: No, powiedziałam już, ale się
0: skupiłam. No, to było po czasie, Maju.
4: Ale
0: Łukasz
4: wiesz co,
0: wygrywa.
4: Powiedziałaś w środę, konkurs był we wtorek, także
3: tak,
4: troszeczkę po czasie.
0: Łukaszu, co wybierasz? Kubek typu kubek czy bidon typu Duffy?
2: Poproszę kubek.
0: Proszę bardzo. Okay.
4: I tak wyślemy losowo, także to nie ma znaczenia. Wszystkiego dobrego mam
3: życzę. Witam was po prostu.
0: Dziękuję.
4: My się też.
0: Hejka, trzymajcie się.

0: To z filmu Mad Max 3, pod kopułą gromu. Tak, no najgorsza część była ze wszystkich. Wiesz, najlepsza rzecz z tego filmu to ta piosenka właśnie. Tina Turner.
1: A jeżeli chodzi o Tina, to mi się kojarzy, że była taka gazetka kiedyś Tina, taka plotkarska. Pamiętasz? Ja nie wiem, czy to jeszcze jest.
0: Być może, że jest nawet, no.
1: No, kiedy jeszcze zanim te były plotki, taka... pudelki, to tam były, że...
0: Ale nigdy tego nie czytałem. Wiem, że to zawsze gdzieś leżało.
1: A ja czytałem to zawsze.
0: Albo u babci.
1: Zawsze. Ja zawsze z twoją ciocią to czytałem. Swoją drogą fajna była ta twoja ciocia. No nic.
0: Ona...
1: Tak, tak, co ona?
0: Nie, chciałem tylko powiedzieć, że ona też często o tobie mówi. Już spokojnie, graj reklamę. Okay.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer.

0: Wally Lopez i Jamie Scott w Radio Z. Szwajcaria prowadzi z Bośnią już 2-0 na 10 minut przed końcem meczu. Tymczasem w Radio Z czas na bezużyteczną ciekawostkę. Dawaj dżingiel, Cinek.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radio Z.
0: Oto ona. Gdyby wszystkie mięśnie w naszym ciele skurczyły się jednocześnie, bylibyśmy w stanie podnieść 25 ton.
2: Trochę mnie to dziwi, no bo jakby się skurczyły, to byśmy mieli mniejsze mięśnie.
0: Jak one się kurczą, to wtedy jak je mobilizujesz do wysiłku, to one się kurczą. By się wszystkie skurczyły, mięśnie
2: polika. Małe mięśnie.
0: Ty masz jeden mały mięsięcinek.
2: A ja znam taki mięsień, który właśnie się nie kurczy, jak go mobilizuję do wysiłku.
0: Chyba go teraz mobilizowałeś, widzę.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
5: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Monday Morning w Radio Z to Melanie Fiona. Za 8 minut godzina 23. Kończy się mecz Szwajcaria-Bośnia i Hercegowina, ale jak się kończy, proszę Państwa? 3-1 w tym momencie.
1: 3-1, no. Szczelili gola takiego honorowego, powiedziałbym.
0: Hercegowiniacy.
1: Ser Hercegowińczycy, tak. Dobrze, Cinek, w związku z tym, że taki piękny mecz, to mogę Ci zagrać teraz jakąkolwiek, ale to naprawdę jakąkolwiek piosenkę chcesz, pod warunkiem, że zacznie się od gwizdania.
0: No, naprawdę?
1: Tak.
0: No, chyba wiesz, o co mi chodzi.
1: O co?
0: Flowrider, can you blow my whistle, baby?
1: A tego nie mogę akurat. Okay. To drugą.
0: A będziesz każdą.
1: Nie, każdą, nie, bo tego akurat nie mam.
0: Nie, będziesz każdą.
1: Dobra, okej. No to w takim razie zmieniam zdanie. Mogę zagrać każdą pod warunkiem, że to Skorpiąsi.
0: To poproszę Skorpiąsów.
1: Bardzo Ci daję. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem.
0: Oh yeah. Can you blow my whistle, baby?

0: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie czwartkowe wiadomości, które przygotowała i przedstawi Idalia Tomczak.
1: Na mundialu Szwajcaria wygrywa z Bośnią i Hercegowiną. Awans coraz bliżej. Zełenski spotkał się z Tuskiem. Jest wdzięczny Polsce za wsparcie. Nadchodzą ekstremalne upały. W sobotę nawet 35 stopni.
0: 23.
1: Piłkarze reprezentacji Szwajcarii z ważnym zwycięstwem na mundialu. Helweci 4-1 pokonali Bośnię i Hercegowinę i są bardzo blisko awansu do fazy pucharowej turnieju. W studiu obok mnie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Jak Szwajcarzy zdobywali te ważne dla siebie bramki?
2: O wynik w 74 minucie otworzył Johan Manzambi. Napastnik Szwajcarów w zamieszaniu w polu karnym popisał się mocnym i precyzyjnym volejem. Chwilę później sytuacja Bośniaków jeszcze bardziej się skomplikowała, bo Tarik Muharemović za faul na Brylu Embolo, który chodził na sytuację sam na sam, zobaczył czerwoną kartkę. Szwajcarzy wykorzystali osłabienie rywali. Gola i asystę dorzucił Manzambi z jedną bramką i asystą. Za spotkanie zakończył Ruben Vargas. Honor Bośniaków pięknym uderzeniem w doliczonym czasie gry uratował Ermin Mahmić. Wynik z rzutu karnego w 96 minucie ustalił Granit Xhaka.
1: Za niespełna godzinę zacznie się kolejny mecz grupy B. Kanada zagra z Katarem. Prawdopodobnie jutro zarzuty usłyszy podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany został mężczyzna z gruzińskim paszportem. Według szefa MSWiA wszystko wskazuje na to, że to właśnie on pociągnął za spust. Jak służby wpadły na trop prawdopodobnego zabójcy? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Wiadomo, że funkcjonariuszom udało się zebrać sporo materiału. To nagrania z monitoringu, zeznania wielu świadków oraz korespondencja z urządzeń elektronicznych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że zatrzymany ma kryminalną przeszłość.
4: Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością i która mogła, tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych, mogła uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022.
3: Śledczy mają 48 godzin na postawienie zarzutów zatrzymanemu. Wystąpią też o jego tymczasowy areszt. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Sprawcy grozi dożywocie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał w Brukseli z premierem Donaldem Tuskiem. Tematem były wspólne wyzwania wynikające z agresji Rosji, kwestie dwustronne i integracja Ukrainy z Europą. Zełenski powiedział, że jest wdzięczny Polsce za wsparcie od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, a nasze wspólne bezpieczeństwo oraz wolność muszą być chronione. Niemcy zwracają Polsce skarby zrabowane w czasie wojny. Do kraju wróci złoty pierścień króla Zygmunta Starego. To wielkie święto polskiego muzealnictwa, komentuje kurator zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu. Z Dariuszem Nowackim rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: Pierścień Zygmunta I Starego wraca do Polski z Niemiec. Co to oznacza? Dla muzealników, a też dla wszystkich Polaków.
6: No jego wartość historyczna jest fenomenalna, bo jesteśmy tak dalece przetrzebieni, gdy idzie o zbiory królewskie, że każdy istniejący artefakt, no to jest wielka sprawa.
5: Czy król Zygmunt Stary dostał rzeczywiście od królowej Bony ten pierścień?
6: Mamy przekaz archiwalny, że na palec lewej ręki królowa Bona założyła go Zygmuntowi Staremu, kiedy leżał w trumnie.
1: Pierścień został wyjęty z sarkofagu na Wawelu w XVII wieku. Później trafił do zbiorów księżnej Izabeli Czartoryskiej. W 1939 roku zrabowali go żołnierze Wehrmachtu. Polscy muzealnicy odkryli go w muzeum w południowo-zachodnich Niemczech. Więcej dni ze smogiem i gorsza jakość powietrza. Nowe dane podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Wynika z nich, że w ubiegłym roku sytuacja była gorsza niż rok, a nawet dwa lata wcześniej. Odwrócił się trend, który przez ostatnie lata dawał nadzieję na stopniową poprawę stanu powietrza. Co jest powodem tej zmiany? Sprawdzał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Zdaniem Emila Nagalewskiego z Polskiego Alarmu Smogowego główną przyczyną jest kryzys programu Czyste Powietrze. Jego zawieszenie i późniejsze wznowienie na nowych zasadach sprawiły, że wiele osób straciło do niego zaufanie.
8: W tym roku do programu złożono zaledwie 20 tysięcy wniosków. Dwa lata temu tyle wniosków składano miesięcznie.
7: Dodaje, że problemem jest także słaba edukacja i zbyt małe wsparcie dla mieszkańców biedniejszych regionów, których nie stać na wymianę pieców czy instalację pomp ciepła. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Od lat rekordzistą pozostaje Nowa Ruda na Dolnym Śląsku. Gdańskie Zoo żegna Katkę, najstarszą słonicę afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. Do Polski przyjechała z Francji. Żyło jej się u nas bardzo dobrze, mówi reporterowi Radia Z Maciejowi Bąkowi Paweł Ciesielski z Gdańskiego Zoo.
9: Był to w jakimś stopniu symbol naszego ogrodu zoologicznego, bo zaraz po wejściu widzieliśmy z daleka słonie, więc Katka się mocno tutaj zapisała w historii Gdańskiego Zoo. 20 lat w sumie spędziła w naszym ogrodzie zoologicznym. 56 lat miała, także to był bardzo sędziwy już zwierzak.
10: No i zostaje wam jeden słoń.
9: W tym momencie mamy Wiki. Wiki też jest sędziwym słoniem, słoniem indyjskim. Póki co obserwujemy, jak się zachowuje po tym całym zdarzeniu.
1: Do zoo w Gdańsku nie przyjedzie żaden nowy słoń. Do Polski nadciągają ekstremalne upały. W sobotę w Zielonej Górze nawet 35 stopni, 33 we Wrocławiu. W wielu miastach otwierają się kąpieliska. W Lublinie sezon startuje nad Zalewem Zembożyckim. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, mówi Radiu Z Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
11: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
1: Sezon potrwa do końca sierpnia. Kolejne wiadomości w Radiu Z o północy. Zaprasza Michał Krasucki.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Jutro ciepło, od 24 stopni na północnym wschodzie do 32 na południowym zachodzie, ale to dlatego, że od zachodu idą burzowe chmury. To znaczy, że zrobi się bardzo gorąco na początku, a potem się zrobi ciemno i potem huknie i grzmotnie.
0: Naprawdę?
13: No, być może nawet rąbnie.
0: O kurczę.
13: Tak, a tak poza tym to do tego momentu pogodnie i bezdeszczowo.
0: To ja montuję sobie w takim razie piorunochron na dachu dzisiaj.
13: W głowie sobie zamontuj piorunochron, może lepiej było naprawdę.
0: Tu Marcin Sońta.
13: I Michał Korościel.
0: Michał Piorunochron Korościel.

0: to dust all that I adore.
1: But still things we lost in the fire. 17 minut po godzinie 23. Widzę, że Cinek otwiera jakieś koperty. Co to za koperty, Cinek?
2: Tak, jest list do redakcji, Michał.
1: O, do nas list przyszedł?
2: Tak, znaczy jest zaadresowany Marcin Sońta, czyli do nas.
1: Aha, do nas. Są pozdrowienia dla mnie również?
2: Panie Marcinie, panie dyrektorze, uwielbiam pana za pana Boży humor.
1: A o mnie coś jest? O Michał Korościel jest coś? Może o mnie, o Michale?
2: Czekaj. Jest tutaj. Jest to inny Michale, sorry. Michale Adamskim, który prowadzi Dzień Dobry
1: Michale
2: bardzo.
1: Michale Adamskim.
2: Jest tutaj też o Michale Aniele. No jest generalnie o wszystkich Michałach. Tańcowały dwa Michały, jest takie powiedzenie, ale to nie ma nigdzie, że chyba chodzi o...
1: Korościel, nie ma nic o mnie.
2: Jeszcze raz, przypomnij nazwisko?
1: Korościel.
2: Nic takiego nie widzę.
1: Nic nie widzisz. Nie,
2: no ale... No w każdym razie, no, na pewno cię pozdrawia, tak?
1: Aha. No dobra, dziękuję.
2: Ale piszę z pewnym pytaniem.
1: A, jeszcze, bo może jest do mnie pytanie.
2: Czy warto płukać mięso mielone? Czy to jest pytanie do ciebie?
1: Chyba nie, ale ty to pewnie znasz odpowiedź, Cinek,
2: znaczy, ja skonsultowałem to z ekspertami. Eksperci, wyobraź sobie, nie są do końca zgodni tym razem.
1: O,
2: tak.
1: A co jest kością niezgody, nomen omen?
2: To jest mięso mielone, no nie ma kości.
1: Aha, okej, okay. No to
2: tym
1: co
2: bardziej
1: jest...
2: niezgody.
1: No.
2: Lepiej jednak płukać, dzięki tej metodzie można zmniejszyć zawartość tłuszczu nawet o 5 gramów na porcję. Wskazują jednak na alternatywę. Lepiej po prostu kupić chude mięso.
1: Aha, a czy to mięso mielone należy płukać przed zmieleniem, czy już po zmieleniu?
2: Mięso mielone jest zmielone tylko po zmieleniu. Przed zmieleniem nie jest mielone,
1: i to
2: rozumiesz?
1: Wszystko wyjaśnię.
2: I właśnie dlatego cię pani nie pozdrawia, bo po
1: dziękuję.
2: Prostu...
1: Dziękuję. Ja powiem ci, że ja tej pani też nie pozdrawiam, a wręcz uważam, że jest głupia.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Symphony w Radiu Z. Za 25 minut godzina zero, proszę państwa, i będzie piątek. Skoro piątek, to teraz będzie o piciu piwa. Odradzamy picie piwa, ale mamy ciekawą informację w tej sprawie. Otóż rekordzistą świata w piciu piwa jest André the Giant.
1: Znam go. To jest zawodnik.

0: Wiadomo.
1: Nie wiem, czy to przez to umarł, no ale w każdym razie umarł. W ciągu 6 godzin wypił 156 piw, czyli nie ponad 73 litry.
0: Tyle to nie chyba.
1: Tyle właśnie wypił. Ale już ci podaję informację, która pozwoli ci zrozumieć, dlaczego to było możliwe. Mhm. Rodzicami André byli polscy emigranci.
0: Pewnie niedoszacowany rekord jeszcze.
1: 73 litry w 6 godzin.
0: Popijał winem.
1: Dawid podsiadło na błysk.
0: Nie pijcie alkoholu.

0: Lorin i Tatu. Za 15 minut północ to czas na DD, kochani.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Dowcip dnia na koniec dnia. Jeden z nas opowiada, drugi się śmieje i już. Dzisiaj Cinek opowiada, słuchamy.
2: Dzisiaj krótka piłka, uwaga. Jak witają się ludzie bez rąk? Czołem. Nie wiem, czy się wolno śmiać, Michał. Wiem, że
0: można,
2: to jest forma.
0: Można się śmiać, można. Fajny kawał, naprawdę, super.
2: Benson Boom w Radiu Z.

0: północ. Piątek, 19 czerwca. Michał Krasocki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Potwierdzają się informacje Radia Z. Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej to mężczyzna podejrzewany o dokonanie tej zbrodni. Co mówią służby? O tym nasz reporter Mateusz Kasiak.
1: Mężczyzna posługuje się paszportem gruzińskim, ma 36 lat i bogate portfolio kryminalne, jest głównym podejrzanym, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
1: Służby cały czas wyjaśniają wszystkie okoliczności morderstwa, dodaje minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Bo ten wątek udziału obcych służb, obcych państw będzie intensywnie badany.
1: Jeszcze dziś podejrzany może usłyszeć zarzuty. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Zabójstwa doszło w poniedziałek. Ofiara to Rosjanin. Mężczyzna otwarcie krytykował Putina. Amerykanie dają zielone światło dla stworzenia stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu Pita Hegseta. Z deklaracji USA cieszą się zarówno politycy Koalicji Obywatelskiej, jak i PiS-u. To zasługa działań nie rządu, a prezydenta Nawrockiego. Tak komentuje to poseł PiS Zbigniew Kuźmiok.
4: Ta oferta zresztą padła już podczas wizyty prezydenta Nawrockiego 3 września poprzedniego roku. Teraz, jak rozumiem, rządzący wystraszyli się, że ta oferta amerykańska może po prostu zniknąć, bo Pentagon, jak rozumiem, kończy pracę nad rozlokowaniem amerykańskich wojsk w Europie. Stąd ta reakcja.
0: Deklaracja nie jest jednak ostateczna, tłumaczy premier Donald Tusk.
5: Sekretarz Hegset uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa i liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią.
0: Decyzja Waszyngtonu będzie zależeć od szczegółów oferty, jaką Polska złoży Amerykanom. Szef Pentagonu zapowiada przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Może potrwać nawet pół roku. Niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, a inne zdadzą go celująco, ocenił Pete Hegseth. Europa może i musi wziąć na siebie główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną, zgodnie z obietnicą złożoną na szczycie w Hadze, a przy okazji zapewnić bezpieczeństwo przyszłym pokoleniom, mówi Hegseth podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli. Wiele krajów dotrzymuje zobowiązań podjętych na szczycie w Hadze, niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy o tym mówić szczerze, zarówno prywatnie, jak i publicznie. Myślę, że to ważne. Przyjaciele, bądźmy szczerzy wobec przyjaciół, upewniając się, że mogą się zaangażować. Sekretarz wojny zaznaczył, że coroczne amerykańskie składki członkowskie w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje ich celów w zakresie wydatków na obronę. Unijni przywódcy uzgodnili jednomyślnie, że okres obowiązywania sankcji gospodarczych na Rosję zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy. Wnioski ze szczytu w sprawie wsparcia dla Ukrainy po raz pierwszy od grudnia 2024 roku przyjęło 27 liderów. Od marca 2025 roku z tej jednomyślności wyłamywały się Węgry. Dziś taniej na stacjach. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, a diesla 6,20. Taniej także na światowych rynkach paliw. Ceny ropy kolejny raz spadły, a to reakcja na podpisanie porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Był strajk ostrzegawczy. Pytanie, czy będzie strajk generalny. Pracownicy ZUS są coraz bardziej zdeterminowani i nie wykluczają paraliżu całej instytucji. Domagają się 1200 zł podwyżki. Zakład proponuje 220 zł. Jak mówi Danuta Łukasik ze Związku Zawodowego Niezależni, brak porozumienia może oznaczać ostateczność.
6: Strajk generalny polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Jesteśmy osobami kulturalnymi, wykształconymi i wiemy, co prawo nam pozwala.
0: Wśród postulatów są także uzupełnienie braków kadrowych, zmniejszenie obciążenia obowiązkami, poprawa warunków pracy oraz działania antymobbingowe. Polacy logują się do urzędów przez banki. Robi tak ponad połowa użytkowników bankowości internetowej. Wynika z badania Związku Banków Polskich. Co ciekawe, z takiego rozwiązania najchętniej korzystają starsze pokolenia, podczas gdy najmłodsi robią to najrzadziej. PKP Intercity idzie na zakupy i kolejny raz kieruje się w stronę Niemiec. Chce kupić blisko 100 używanych wagonów od Deutsche Bahn. Ofertę złoży w połowie lipca. PKP tłumaczy inwestycję lawinowo rosnącą liczbą pasażerów. Spółka szacuje, że w tym roku z jej usług skorzysta rekordowe 96 milionów podróżnych. A przed nami upalne dni. W weekend miejscami może być nawet 35 stopni. Trudno w takich warunkach wytrzymać na ulicy, a jeszcze trudniej w rozgrzanym autobusie. Ale większość przewoźników zapewnia, jesteśmy gotowi na letni sezon, pasażerowie nie odczują upałów. Tak jest m.in. w Katowicach, gdzie wszystkie pojazdy mają sprawną klimatyzację, mówi Malwina Kaczor z tamtejszego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej.
7: Przed sezonem letnim wszystkie klimatyzatory są sprawdzane, czyszczone i w razie konieczności wymieniane są w nich filtry. Natomiast przez cały rok na bieżąco reagujemy na ewentualne awarie, które zgłaszają nam kierowcy po każdym kursie. Po zakończeniu sezonu letniego klimatyzatory są jeszcze raz kompleksowo sprawdzane.
0: Również Koleje Śląskie zapewniają, że w upały temperatura w wagonach będzie odpowiednia. Unikatowy na europejską skalę kompleks leśny pod Warszawą coraz bardziej wysycha. Poziom wody gruntowej w Puszczy Kampinoskiej obniża się coraz wyraźniej, a wiele gatunków zwierząt zmaga się z coraz trudniejszymi warunkami życia. Z tego powodu władze tego parku narodowego przeprowadziły renaturyzację prawie 4 km cieków wodnych puszczy. Poziom całej podziemnej wody i tej płynącej powierzchniowej musi się podnieść o pół metra, mówi Anna Andrzejewska, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Kampinosie.
8: Takie opady, jak teraz mieliśmy w pierwszej połowie czerwca, to powinny być w zasadzie, strzelam, pół roku.
9: Gdzie teraz jesteśmy?
8: Teraz jesteśmy nad kanałem Zaborowskim i tutaj jest taki próg, który miał na celu zatrzymywanie i podnoszenie poziomu wody właśnie w okresach niskiej wody. Do dzisiaj spełnia swoją rolę, ale trochę ją poprawiliśmy. To znaczy dosypaliśmy tutaj kamieni, całość podnieśliśmy około 40 cm powyżej tego progu kamiennego, który był wcześniej.
0: Upalnie zapowiada się cały weekend i początek przyszłego tygodnia. Trzeba się też spodziewać burz.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: A dzisiaj upał, jakiego w tym roku jeszcze nie było. 32 stopnie w Zielonej Górze, 30 w Poznaniu, 27 w Bydgoszczy, 28 w Rzeszowie. No, w całej Polsce będzie ciepło, najchłodniej na Suwalszczyźnie 24 stopnie. Burze będą na zachodzie, na wschodzie susza.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych mu środków. Poinformował o tym stołeczny ratusz. Lekarz w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Kacprzyk złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Warszawskiej Rady Lekarskiej. Zrzekł się także mandatu radnego dzielnicy Ursus. A na dokumenty ze szpitala południowego w sprawie funkcjonowania SOR-u i pracy lekarza czeka warszawska prokuratura. Chcemy u źródła zweryfikować doniesienia, czy niektóre osoby były przyjmowane na SOR poza kolejnością, mówi Radiu Z prokurator Piotr Skiba.
1: Są dwie zainicjowane sprawy. Jedna dotyczy kwestii finansowych, druga dotyczy ewentualnej kwestii narażenia na niebezpieczeństwo pacjentów z SOR-u.
0: Szpital południowy, w którym pracował Piotr Kacprzyk, złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało lubelskiego kuratora oświaty Tomasza Szabłowskiego. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieprawidłowości przy organizacji przetargów, mówi Radiu Z prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
2: Prokurator przedstawił mu zarzuty, które dotyczyły przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania przetargowego dotyczącego organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie.
0: Kurator tłumaczy nam, że współpracuje ze służbami. Jak ustalił reporter Radia Z, sprawa ma związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku roku zatrzymano 7 osób, w tym wiceprezydent Lublina Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak. Usłyszała zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień za przyjęcie korzyści majątkowej przy organizacji strefy kibica Euro 2024. Szykuje się kolejny ruch referendalny w kraju, tym razem w Poznaniu. Do odwołania Jacka Jaśkowiaka i radnych nawołują aktywiści, którzy są odpowiedzialni za atak tortem na prezydenta miasta. Rusza praca nad inicjatywą, mówi Magda Malinowska ze Stowarzyszenia Socjalny Kongres Kobiet.
3: Udało się to w Krakowie i jesteśmy przekonani, że uda się to w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak obiecywał nam inne miasto. Miasto, które będzie obywatelskie, które będzie zielone, a mamy miasto to drogie, zabetonowane, z którego ludzie się wyprowadzają.
0: Zbiórka podpisów jeszcze nie ruszyła. Nie ruszyły też zmiany w aptekach. Dopiero od 1 lipca będziemy mogli zrealizować receptę w kilku placówkach. Na udogodnienia musimy poczekać. Skąd opóźnienia? Sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Naczelna Rada Aptekarska poprosiła o więcej czasu. Personel trzeba przeszkolić, a apteki dobrze przygotować. Co ważne, jak mówi mi szef aptekarskiego samorządu dr Marek Tomków, od 1 lipca i tak nie od razu wszystkie punkty przejdą na nowy system.
5: Co powoduje, że zanim ten proces nastąpi, realizacja częściowa recepty nie będzie dla takiego pacjenta możliwa.
4: Nadal więc, jeśli wybieramy się na przykład na wakacje, warto wcześniej kupić zapas potrzebnych leków w swojej aptece. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Zmiany wracają po 6 latach, są dobrowolne. Na początku obejmą 15 000 punktów w całej Polsce. Dziś paliwa będą tańsze. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6,20. Światowe rynki reagują na tymczasowe porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Ceny gazu w Europie są najniższe od 2 miesięcy. Tanieje też ropa. Polacy w średnim wieku zadłużeni są na 28 miliardów złotych. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, zdecydowana większość to zaległe alimenty. Wyjście z długów utrudnia sytuacja na rynku pracy, gdzie wiek często jest przeszkodą w znalezieniu stabilnego zatrudnienia. Dłużnikami są zwykle mężczyźni. Ich zobowiązania są 3-krotnie wyższe niż kobiet. Sprzedaż nowych mieszkań rośnie tylko w Warszawie i Trójmieście, wynika z raportu portalu Rynek Pierwotny. Stolica wciąż jest najdroższym rynkiem, jeśli chodzi o duże miasta. Średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania wynosiła w maju 19 900 zł. Ponad 30 stopni Celsjusza i prawdziwy afrykański upał. Tak już od dziś zapowiada się pogoda w Polsce, szczególnie na południu kraju. Dlatego na Śląsku trwają przygotowania do pierwszych w tym roku tropików. Uruchamiane są fontanny i rusza sezon na kąpieliskach. W Katowicach stanęło już 21 nowoczesnych kurtyn wodnych w najczęściej odwiedzanych miejscach. To lokalizacje takie jak rynek, place i parki, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. kontaktu.
6: Kurtyny wodne wyposażone są w specjalnie zaprojektowany system informatyczny. On powoduje, że właśnie w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie, kurtyna automatycznie się włącza. W upalne dni będą one działać w godzinach między 9 a 20.
0: Nowy system kurtyn wodnych ma pozwolić zaoszczędzić nawet 40% wody. W Katowicach przygotowano także miski z wodą dla psów, które będą uzupełniane kilka razy dziennie. Susza hydrologiczna w dużej części kraju. Pogoda mimo ostatnich opadów nie pomaga, bo przed nami gorące dni. Trudna sytuacja jest w Wielkopolsce. Na braki w dostępie do wody przygotowuje się gmina Duszniki. Wybudowała zbiorniki i kupiła mobilną stację uzdatniania. Będzie stawiana tam, gdzie dostępność do wody będzie najmniejsza. Takie inwestycje są konieczne, żeby uniknąć kryzysu, którego gmina była bliska w zeszłym roku, mówi wójt Radosław Łanoszka.
7: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, nie podlewali upraw, a żebyśmy mieli co pić.
8: Wyłączają, dają znać SMS-ami. Czy jest jakaś awaria, też zgłaszają. To się trochę też przygotuje.
9: Z głową tą wodę używać, jak jest faktycznie niski poziom. No wiadomo, gdzieś ta woda w końcu zabraknie jej, jak nie będziemy trochę myśleć.
0: Dodają mieszkanki gminy. Samorządowcy alarmują. Susza w Wielkopolsce może doprowadzić do sytuacji, w której albo mieszkańcy będą mieć wodę w kranie, albo podlane będą pola uprawne. Gdańskie zoo żegna Katkę, najstarszą słonicę afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. Do Polski przyjechała z Francji. Żyło się jej u nas bardzo dobrze, mówi reporterowi Radia Z Maciejowi Bąkowi Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo.
10: Był to w jakimś stopniu symbol naszego ogrodu zoologicznego, bo zaraz po wejściu widzieliśmy z daleka słonie, więc Katka się mocno tutaj zapisała w historii gdańskiego zoo. 20 lat w sumie spędziła w naszym ogrodzie zoologicznym, 56 lat miała, także to był bardzo sędziwy już zwierzak.
11: No i zostaje wam jeden słoń.
10: W tym momencie mamy Wiki. Wiki też jest sędziwym słoniem, słoniem indyjskim. Póki co obserwujemy, jak się zachowuje po tym całym zdarzeniu.
0: Do zoo w Gdańsku nie przyjedzie żaden nowy słoń.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha,

0: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
1: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
0: Podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. Są zarzuty dla matki i siostry bliźniąt, które przez wiele lat mogły być izolowane i głodzone w domu we wsi w powiecie suwalskim. Kobiety nie sprawowały nad nimi właściwej opieki, miały zaniedbywać ich potrzeby higieniczne, żywieniowe i zdrowotne. Bliźnięta mają dziś 47 lat, to brat i siostra. Oboje trafili do szpitala psychiatrycznego, podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. 2 promile i 5 zakazów prowadzenia samochodu miał 29-latek złapany przez policję w Płońsku. W sprawie przyjrzy się minister sprawiedliwości, bo kierowca wpłacił kaucję i został wypuszczony. Szczegóły zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej.